0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy dzień odzyskał światło słońca, śpiewajmy Bogu pieśń radosną, a hołd składając Najwyższemu, wyznajmy łaskę Chrystusową. Przez Niego bowiem Stwórca świata uczynił dzień i porę nocy, a one wciąż na Jego rozkaz zmieniają czas swojego trwania. Tyś sam jest, Panie, światłem wiernych i nie podlegasz wiecznym prawom. Gdy mrok ogarnia całą ziemię, jaśniejesz blaskiem nieśmiertelnym. Wysłuchaj, Ojcze, nasze prośby i daj nam przeżyć dzień ten w łasce, a Chrystus wtedy nas napełni ożywczym darem swego Ducha. Amen.
1: Panie, w tej chwili ciszy u progu wschodzącego dnia przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami pełnymi miłości. Chcę być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem. Widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre. Daj mi taką życzliwość i radość, aby wszyscy, z którymi się dzisiaj spotkam, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia. Oczyść serce i wargi moje, a ręce moje i umysł obdasz siłą i wszelkimi umiejętnościami, abym zdołał wypełnić każde zadanie, jakie dzisiaj przede mną postawisz. Pobłogosław mnie na ten nadchodzący dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski, zapraszam. W diecezji warszawsko-praskiej podsumowano funkcjonowanie parafialnych rat duszpasterskich i ekonomicznych. Jak podkreślają uczestnicy spotkania, ich działalność ma przede wszystkim prowadzić się nie tylko do zmian organizacyjnych w parafiach, ale do głębszej przemiany postaw wiernych i większego poczucia współodpowiedzialności za wspólnotę. Jak zaznacza ksiądz Rafał Jabłkowski, referent do spraw rad parafialnych w diecezji, instytucjonalne rozwiązania są jedynie początkiem procesu, który wymaga czasu i przede wszystkim przemiany serc.
2: Pokazanie wszystkim wiernym ochrzczonym, że ich miejsce w życiu parafialnym nie jest i pod żadnym pozorem nie może być bierne. To nie jest jedynie przychodzenie, otrzymywanie sakramentów, rozgrzeszenia, pocieszenia, umocnienia w chwilach radości trudnych. I na tym się kończy moja rola w życiu parafii.
1: Jak dodał kapłan, rady stanowią szansę na ożywienie życia we wspólnocie.
2: Często zapominamy, że właściwym miejscem do przemiany to jest moje życie i moje podejście do tego, jak ja traktuję parafię, jakie ja mam miejsce w życiu swojej parafii, w ogóle w świadomości, że to jest moja parafia, na terenie której mieszkam i jestem za nią też współodpowiedzialny.
1: Uczestnicy spotkania wskazali również, że doświadczenie ponad 110 parafii diecezji pokazują podobne wyzwania i potrzeby, niezależnie od ich wielkości czy tradycji. Kluczowe pozostaje rozwijanie współpracy między duchownymi a świeckimi, zarówno w wymiarze organizacyjnym, jak i duchowym.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Zakon maltański świętował w Warszawie. Uroczysta msza święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego celebrowana była z okazji zbliżającego się święta patronalnego narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Zebranych przywitał wikariusz generalny, zastępca biskupa polowego Wojska Polskiego, ksiądz pułkownik Kryspin Rak.
4: Jest to szczególny moment modlitwy za wszystkich, którzy w duchu wielowiekowej tradycji zakonu pragną łączyć wierność, wierze ze służbą człowiekowi potrzebującemu, choremu, ubogiemu i opuszczonemu.
1: Mszy świętej przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce, kapelan konwentualny ad honorem zakonu maltańskiego arcybiskup Antonio Guido Filippazzi. W homilii przypomniał zgromadzonym członkom zakonu, aby przez swoją służbę pokazywali innym miłość Boga.
5: To nie my mamy być w centrum, ale mamy ustawić Pana Jezusa w centrum naszego życia. Musimy zapytać też siebie samych, kogo w naszej pracy, obowiązkach, w służbie uwidaczniamy? Siebie czy Pana Jezusa?
1: Suwerenny rycerski zakon szpitalników świętego Jana z Jerozolimy, z Rodos i z Malty to najstarsza działająca organizacja charytatywna na świecie, zrzesza świeckich, którzy poprzez działalność medyczną i humanitarną wspierają potrzebujących. Powstał w 1070 roku, jest podmiotem prawa międzynarodowego, wyjaśnia prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Jacek Tarnowski.
6: Zakon maltański jest podmiotem prawa międzynarodowego, ma swoich ambasadorów, ma stosunki dyplomatyczne z 104 krajami na świecie i prowadzimy dzieła praktycznie na każdym kontynencie.
1: Dewiza zakonu to obrona wiary i służba ubogim. Pójdą zawierzyć polską edukację Matce Bożej. Za tydzień nauczyciele, wychowawcy i pracownicy oświaty z kraju spotkają się na Jasnej Górze na dwudniowej pielgrzymce. W tym roku odbywa się ona pod hasłem Uczniowie, nauczyciele, misjonarze. Nawiązującym do hasła obecnego roku liturgicznego zapowiada sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli i Wychowawców, ksiądz dr Robert Kaczmarek.
7: Zastanowić się, o co tak naprawdę w wychowaniu chodzi. Czy tylko o to, żeby dzisiaj dbać o dobrostan ucznia, czy też chodzi o coś więcej, o to, żeby jednak stawiać większe wymagania. To wszystko oczywiście jest w kontekście też zmian, które zostają do szkół wprowadzane przez nasze ministerstwo.
1: Pielgrzymka rozpocznie się 1 lipca, a zakończy dzień później Eucharystią, drogą krzyżową i nabożeństwem rozesłania.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Ale przyjemnie o poranku dzisiaj, wręcz rzeźko chciałoby się powiedzieć w porównaniu z tym, czego doświadczaliśmy w miniony weekend. W tym momencie już 18 stopni na termometrach w stolicy, 16 w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim 14, w Pruszkowie 15, a w Piasecznie 17, urozmaicone te wskazania w okolicach w stolicy. Maksymalna temperatura dziś to 27 stopni, więc będzie dosyć ciepło, a później w kolejnych dniach coraz cieplej.
3: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
8: Ogłoszenie nadawcy.
9: Gierek.
10: Czekaj, bo bramka może będzie.
9: Długo jeszcze ten mundial?
10: Ja nic z tego. Co mówiłaś?
9: Czy mundial to długo jeszcze?
10: Jeszcze trochę. Wybierz sobie drużynę, kibicuj, poczuj to.
9: No właśnie, miałam kupić nową mgiełkę na lato.
10: Mgiełkę?
9: O zapachu Wysp Kanaryjskich.
10: Ja o piłce, a ona o mgiełce.
9: Poranek z Radiem Warszawa podczas mundialu.
10: Budzimy stolice i okolice.
9: Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku zapraszają
10: Weronika Ostrowska
9: i Jarek Wydra.
11: W tym tygodniu na 106.2 FM tuż przed wakacjami, no wakacjami głównie dla dzieci i młodzieży, jesteśmy w parafii Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie. W naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
12: ksiądz Janusz Wiczarski,
13: Paulina Zyś-Klisica
14: i Maciej Białek.
11: Dlaczego warto odwiedzić tę parafię?
13: Dlatego, że jest pięknym, historycznym miejscem otwartym na każdego człowieka.
11: Zapraszamy codziennie o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00.
14: Pozdrawiamy.
8: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
15: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci Kasa, buta i cynizm. Wstrząsający skandal na styku polityki i służby zdrowia. To cios w splot słoneczny obozu władzy. Być może cios śmiertelny. Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
3: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl. Twoje CV wchodzi do gry. Weź udział w konkursie Go Work Gamer CV i zamień rekrutację w przygodę RPG. Potraktuj rynek pracy jak epicką misję. Odkrywaj mocne strony, rozwijaj skille i pokaż pracodawcom, dlaczego to ty idealnie pasujesz do ich drużyny. Do zgarnięcia smartfon, tablet lub hulajnoga elektryczna. Wejdź do gry na gowork.pl/gamerCV. Masz czas tylko do 26 czerwca. Szukasz pracy? Sprawdź opinię na gowork.pl.
8: Po reklamie.
0: 8 minut po godzinie 6 na zegarze Radio Warszawa na 106.2 FM. Dziś 23 dzień czerwca, Dzień Ojca, więc wszystkim ojcom, tatusiom składamy najserdeczniejsze życzenia i dla nich specjalnie Ghostbusters na początek tego pięknego, słonecznego dnia. A za moment

0: Seans po godzinie 6 czas na lekturę Pisma Świętego. Słowo Boże czyta Ewa Ziętek, a rozważanie opracował ksiądz Łukasz Mroczek.
1: Czytanie z drugiej księgi królewskiej. Senacheryb, król asyryjski, wyprawił posłów do Ezechiasza, polecając: tak powiecie Ezechiaszowi, królowi judzkiemu. Niech twój Bóg, w którym położyłeś nadzieję, nie zwodzi cię zapewnieniem: nie będzie wydana Jerozolima w ręce króla asyryjskiego. Oto ty słyszałeś, co zrobili królowie asyryjscy wszystkim krajom, przeznaczając je na zagładę, a ty miałbyś ocaleć? Ezechiasz wziął list z rąk posłów i przeczytał go. Następnie poszedł do świątyni pańskiej i rozwinął go przed Panem. I zanosił modły Ezechiasz przed obliczem pańskim, mówiąc: Panie, Boże Izraela, który zasiadasz na cherubach, ty sam jeden jesteś Bogiem wszystkich królestw świata. Tyś uczynił niebo i ziemię. Nakłoń, Panie, twego ucha i usłysz. Otwórz, Panie, twoje oczy i popatrz. Słuchaj słów Senacheryba, które przesłałby znieważać Boga żywego. To prawda, o Panie, że królowie asyryjscy wyniszczyli narody i ich kraju. W ogień wrzucili ich bogów, bo ci nie byli bogami, lecz tylko dziełem rąk ludzkich z drzewa i z kamienia, więc ich zniszczyli. Teraz więc, Panie Boże nasz, wybaw nas z jego ręki i niech wiedzą wszystkie królestwa ziemi, że ty sam jesteś Bogiem, o Panie. Wówczas Izajasz, syn Amosa, posłał Ezechiaszowi oświadczenie. Tak mówi Pan Bóg Izraela. Wysłuchałem tego, o co modliłeś się do mnie w sprawie Senacheryba, króla Asyrii. Oto wyrocznia, jaką Pan wydał co do niego. Gardzi tobą, szydzi z ciebie dziewica, córa Syjonu. Za tobą potrząsa głową córa Jeruzalem. Albowiem z Jeruzalem wyjdzie reszta i z góry Syjon garstka ocalałych. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona. Dlatego tak mówi Pan o królu asyryjskim. Nie wejdzie on do tego miasta, ani nie wypuści tam strzały, nie nastawi przeciw niemu tarczy, ani nie usypie przeciwko niemu wału. Drogą tą samą, którą przybył, powróci, a do miasta tego nie wejdzie, mówi Pan. Otoczę opieką to miasto i ocalę je przez wzgląd na mnie i na sługę mego Dawida. Tejże samej nocy wyszedł anioł pański i pobił w obozie Asyryjczyków 185 tysięcy ludzi. Senacheryb, król asyryjski, zwinął więc obóz i odszedł. Wrócił się i pozostał w Niniwie.
2: Królestwo Izraela miało króla niewiernego Bogu i dlatego nie ostało się wobec najazdu ówczesnej potęgi Asyrii. Inaczej potoczyły się losy Królestwa Południowego, Judy. 20 lat po zdobyciu Samarii Asyryjczycy oblegali Jerozolimę. Panował w niej wówczas król Ezechiasz, o którym Słowo Boże mówi, że czynił on to, co jest słuszne w oczach pańskich, zupełnie tak, jak jego przodek Dawid. W Panu, Bogu Izraela, pokładał nadzieję. I po nim nie było podobnego do niego między wszystkimi królami Judy, jak i między tymi, co żyli przed nim. Przylgnął do Pana, nie zerwał z nim i przestrzegał jego przykazań, które Pan zlecił Mojżeszowi. Wierny król w obliczu zagrożenia wrogim najazdem pokładał ufność w Panu, który przez proroka zapewnił go, że nie zostawi go bez pomocy i jako Bóg wierny spełnił obietnicę, w sposób cudowny pozbawiając przeciwników potęgi militarnej. Płynie stąd dla nas prosta nauka: zaufaj Bogu, nie zginiesz. Bądź po Jego stronie, nie zabraknie cię wśród zwycięzców. Tylko bądź konsekwentny. Nie postępuj w myśl zasady, jak trwoga to do Boga. Codziennie wprowadzaj w życie Jego naukę. Żyj Jego prawem. Bądź wierny przymierzu z Nim. Pan Bóg ma moc i używa jej na Twoją korzyść. Dlatego pragnie dla Ciebie życia w Jego obecności. Życia jedynie szczęśliwego.

0: 24 minuty po godzinie 6, czas na fragment Ewangelii na antenie Radia Warszawa. Skomentuje go ksiądz Piotr Lipiec.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami i obróciwszy się, nie poszarpały was samych. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie, albowiem to jest istota prawa i proroków. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują.
2: Werset 6 dzisiejszej Ewangelii stoi bezpośrednio po przestrodze przed obłudnym osądzeniem brata, a przed obietnicą Ojca, który daje to, co dobre, proszącym. Następnie werset 12 streszcza wcześniejsze nauczanie, a kolejne dwa natychmiast przechodzą do decyzji o wejściu przez ciasną bramę. Co to znaczy? Jezus nie przeciwstawia roztropności miłości, ale pokazuje ich właściwy porządek. Nie wolno gardzić człowiekiem, ale nie wolno też bez rozeznania wystawiać świętości na szyderstwo i zdeptanie. Święty Jan Chryzostom w swoich homiliach tłumaczy, że psy i świnie nie są zachętą do pogardy, lecz obrazem postaw agresji i lekceważenia wobec prawdy. Wcześniej przypomina on, że brata należy korygować poprzez czułe napominanie. Teologia moralna wyrazi się na ten temat bardzo jasno. Roztropność nie osłabia miłości, ale chroni prawdę, bez której miłość nie może zaistnieć. To jest właśnie owa ciasna brama, przez którą przechodzą wierzący niemalże każdego dnia. Rozeznawanie w duchu, kiedy i jak głosić Chrystusa. Czasami dobrze jest mówić nam o Nim wyłącznie w przypowieściach. Czasami jednak należy z odwagą przepowiadać o Jego Królestwie nie w porę.

Radio Warszawa na 106,2 FM. Na zegarze lada moment wybije godzina 6.30. Przenosimy się już do Katedry Warszawsko-Praskiej, gdzie za kilka chwil rozpocznie się msza święta.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. W tej mszy świętej modlę się za świętej pamięci Bernadetę Niewiarowską. W naszych sercach pamiętajmy też o intencjach słuchaczy Radia Warszawa. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w Eucharystii, przeprośmy Boga za nasze grzechy. Zmiłuj się nad nami, Panie. Pokaż nam, Panie, swoje miłosierdzie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Czytanie z drugiej Księgi Królewskiej. Sanacheryb, król asyryjski, wyprawił posłów do Ezechiasza, polecając: tak powiecie Ezechiaszowi, królowi judzkiemu: niech twój Bóg, w którym pokładasz nadzieję, nie zwodzi cię zapewnieniem. Nie będzie wydana Jerozolima w ręce króla asyryjskiego. Oto ty słyszałeś, co zrobili królowie asyryjscy wszystkim krajom, przeznaczając je na zagładę. A ty miałbyś ocaleć? Ezechiasz wziął list z rąk posłów i przeczytał go. Następnie poszedł do świątyni pańskiej i rozwinął go przed Panem. I zanosił Ezechiasz modły przed obliczem pańskim, mówiąc: Panie Boże Izraela, który zasiadasz na cherubach, ty sam jesteś jeden Bogiem wszystkich królestw świata. Uczyniłeś niebo i ziemię. Nakłoń, Panie, twego ucha i usłysz. Otwórz, Panie, twoje oczy i popatrz. Posłuchaj słów Senacheryba, które przesłał, aby znieważyć Boga żywego. To prawda, o Panie, że królowie asyryjscy wyniszczyli narody i ich kraje. W ogień wrzucili ich bogów, bo ci nie byli bogami, lecz tylko dziełem rąk ludzkich, z drzewa i z kamienia, a więc ich zniszczyli. Teraz więc, Panie Boże nasz, wybaw nas z jego ręki. I niech wiedzą wszystkie królestwa ziemi, że ty, Panie, sam jesteś Bogiem. Wówczas Izajasz, syn Amosa, posłał Ezechiaszowi oświadczenie: tak mówi Pan, Bóg Izraela: wysłuchałem tego, o co się modliłeś do mnie w sprawie Senacheryba, króla Asyrii. Oto wyrocznia, jaką wydał Pan co do niego. Gardzi tobą, szydzi z ciebie dziewica, córa Syjonu. Za tobą potrząsa głową córa Jeruzalem, albowiem z Jeruzalem wyjdzie reszta, a z góry Syjon garstka ocalałych. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona. Dlatego tak mówi Pan o królu asyryjskim: nie wejdzie on do tego miasta, ani nie wypuści tam strzały. Nie nastawi przeciw niemu tarczy, ani nie usypie przeciwko niemu wału. Drogą tą samą, którą przybył, powróci, a do miasta tego nie wejdzie, mówi Pan. Otoczę opieką to miasto i ocalę je przez wzgląd na mnie i na sługę mojego Dawida. Tejże nocy wyszedł anioł pański i wybił w obozie Asyryjczyków 185 tysięcy ludzi. Senacheryb, król asyryjski, zwinął więc obóz, wyruszył z powrotem i pozostał w Niniwie. Oto słowo Boże.

rozważamy, Boże, łaskawość Twoją we wnętrzu Twojej świątyni. Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami i obróciwszy się nie poszarpały was samych. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie, albowiem to jest istota prawa i proroków. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Oto słowo Pańskie. Ufni w Bożą łaskawość i hojność, prośmy pokornie Boga o potrzebne łaski, aby osoby konsekrowane, powołane do naśladowania Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego, przyczyniały się do żywotności wspólnoty Kościoła i znajdowały wielu naśladowców. Ciebie prosimy, aby współczesny świat umiał dostrzegać wartości duchowe, które pomagają w rozprzestrzenianiu się sprawiedliwości, miłości i solidarności międzyludzkiej. Ciebie prosimy, aby trudne sytuacje życiowe nie prowadziły do rozpaczy ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie.

abyśmy zawsze potrafili dzielić się dobrem i życzliwością z wszystkimi, których spotykamy na życiowych drogach. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, który nieustannie troszczysz się o swoje dzieci, wysłuchaj naszych pokornych próśb i prowadź nas w prawdzie ścieżką Twoich przykazań. Tobie chwała po wszystkie wieki wieków.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa.

w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: transmitowaliśmy mszę świętą z katedry warszawsko-praskiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika. 3 minuty po godzinie 7:00, wiadomości Radia Warszawa przed nami.
1: Nowe informacje na temat odebrania orderu Wołodymirowi Zełenskiemu. Podtopienia i zalane domy po poniedziałkowych burzach. Historyczny wyczyn Leo Messiego na mundialu w Ameryce. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Zapraszam. Strona ukraińska wycofała się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego. Pałac Prezydencki zdradza kulisy odebrania ukraińskiemu przywódcy najwyższego polskiego odznaczenia. Ten twierdzi, że to gra polityczna na wewnętrzny polski polityczny użytek. Polski prezydent zaprzecza, twierdząc, iż propozycje wyjścia z trudnej sytuacji zostały odrzucone.
2: Ustaliliśmy godzinę, datę tej rozmowy telefonicznej, no niestety strona ukraińska się wycofała. Doszło do propozycji przyjazdu prezydenta Zełenskiego do Warszawy. Była ustalona konkretna data i godzina tego spotkania, ale znów na dzień przed tą wizytą prezydent Zełenski się wycofał. Pałac Prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do rozmowy.
1: Mówił szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, który przekonuje, że ze strony ukraińskiej nie było żadnej gotowości do zmiany nazwy jednostki wojskowej imienia bohaterów UPA.
2: Strona ukraińska musi mieć tego świadomość, że w ramach Unii Europejskiej my, Europejczycy, po prostu nie honorujemy zbrodniarzy, nie honorujemy ludobójców.
1: Order Orła Białego ukraiński prezydent odesłał w miniony piątek, po tym jak prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że odbiera mu to odznaczenie. Nadał je Andrzej Duda w 2023 roku za zasługi w pogłębianiu przyjaznych stosunków polsko-ukraińskich oraz za walkę o pokój i bezpieczeństwo Europy.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Lokalne podtopienia, zalane piwnice i utrudnienia na Zakopiance to efekty burz, które w poniedziałek przeszły nad Polską. Strażacy odnotowali ponad 800 interwencji. Najwięcej pracy było w Małopolsce, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Gralec.
4: Państwowa Straż Pożarna odnotowała 838 interwencji. Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie województw małopolskiego 371, świętokrzyskiego 103 oraz dolnośląskiego 82. Działania polegały na usuwaniu przewróconych drzew i złamanych konarów z dróg i posesji oraz wypompowywaniu wody z podtopionych dróg, posesji oraz budynków.
1: Dramatyczne sceny miały miejsce w Białym Dunajcu, gdzie jedna z ulic została całkowicie zalana i woda miejscami sięgała tam do kolan. Utrudnienia pojawiły się też na Zakopiance. Ruch odbywał się wahadłowo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że dziś na przeważającym obszarze kraju burze nie wystąpią. Niewielkie prawdopodobieństwo takich zjawisk obejmuje jedynie rejon od Bieszczadów po Tatry.
3: Takie są lokalne inicjatywy.
1: Kontenery z prysznicami własnym zasilaniem wodnym pojawi się na ulicach gminy Serock. Samorząd już wkrótce zakupi mobilny punkt higieniczny. To wyjście w stronę osób wykluczonych i zaniedbanych, mówi wójt Artur Borkowski.
5: Myślimy o bezdomnych, o osobach starszych, ale też o tych osobach, które korzystają z mieszkań komunalnych, socjalnych. A te mieszkania, powiedzmy, nie zapewniają odpowiedniego standardu. Ten mobilny punkt higieniczny pozwoliłby w takim podstawowym zakresie na to, żeby się umyć, odświeżyć. Też chcielibyśmy zagwarantować możliwość, nie wiem, uprania.
1: Gmina otrzyma 185 tysięcy złotych do finansowania w ramach projektu Innowacje w Samorządzie. Argentyna wygrała z Austrią 2-0 w meczu grupy J piłkarskich mistrzostw świata. Leo Messi strzelił swoją 17 i 18 bramkę na mundialu i już po tym pierwszym trafieniu wyprzedził dotychczasowego rekordzistę, niemieckiego napastnika Miroslava Klozego. Jordania przegrała z Algierią 1-2 w meczu, który zakończył się przed momentem. Swoje mecze w grupie I wygrały też Francuzi i wygrały też Francja i Norwegia. Tym samym drużyny zapewniły sobie awans do 1/16 finału. Trójkolorowi pokonali Irak 3-0. Norwegowie wygrali z Senegalem 3-2. Dziś Portugalia zagra z Uzbekistanem, to rywalizacja w grupie K, i Anglia z Ganą w grupie L.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Dziś kolejny słoneczny, bardzo ciepły, ale jeszcze nie upalny dzień, ale będzie miło i letnio.
7: Tak właśnie można powiedzieć, to oddech przed tymi upałami, które nas czekają. Dzisiaj 19 stopni o poranku, tyle stopni także w Górze Kalwarii, 18 w Piasecznie, w Radzyminie, 17 w Mińsku Mazowieckim, w Grodzisku Mazowieckim i w Legionowie, maksymalnie dzisiaj 27.
6: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
7: Niektórzy mówią, że dzień mamy to się świętuje bardzo radośnie i hucznie, a dzień ojca nam gdzieś umyka, więc w Radiu Warszawa tak nie będzie. Dzisiaj dla wszystkich tatusiów dużo prezentów. No i zachęta także do tego, żeby wzięli sprawy w swoje ręce. Zachęcamy was do tego, żebyście wsparli zbiórkę na kolonie dla dzieci. 20 dzieci chce wyjechać na kolonie. 6 dni kolonii z siostrami Loretankami z warszawskiej Pragi te dzieciaki. No i dla nich to jedyna okazja, żeby wyjechać. Na stronie się pomaga, wpisujecie Loretanki Kolonie, tam możecie wpłacać pieniądze. Apel dzisiaj do wszystkich tatusiów, ojców, żeby to zrobili, dlatego że ta zbiórka nabiera tempa, no a my chcemy pomóc siostrom Loretankom i tym dzieciom, które chcą wyjechać na kolonie.
0: A dziś dzień dobry mówią
7: Jarek Wydra
0: i Weronika Ostrowska.
7: Wszystkiego dobrego, tato Jarku, chociaż
0: dziękuję.
7: Moim tatą nie jesteś.

0: Modern Talking w Radiu Warszawa. I szybciutko sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Dojazd z Łomianek już zakorkowany w kierunku centrum Warszawy. Na trasie toruńskiej standardowo okolice mostu Grota Roweckiego. Tutaj postoicie jadąc na Poznań czy Łódź. Zaczyna korkować się Aleja Józefa Becka. Ciaśniej także na południowej obwodnicy Warszawy okolica lotniska Chopina. Ciaśniej także robi się w Alejach Jerozolimskich.
1: Tu i teraz.
2: Dzisiaj Dzień Ojca i w naszym studiu ojciec Artur Pachlewski, tato net, ale nie ojciec duchowny, świecki ojciec, bo dzisiaj tacy świętują.
3: Tak, witam serdecznie, szczęść Boże wszystkim ojcom i mamom też.
2: Będziemy rozmawiać o klubach ojcowskich, no to ja od razu zapytam, a cóż to takiego jest?
3: Klub ojcowski Tato.net jest to takie miejsce, w którym możemy spotkać się jako ojcowie, spotkać się jako mężczyźni, porozmawiać, pobyć razem i też uczyć się tego, jak być dobrym ojcem. Tak bym to określił.
2: Skąd się taka idea wzięła?
3: To już trzeba by Darka Cupiała pytać, który założył tato.net, nazwijmy to w ten sposób, żeby mu łatwiej
2: ale
3: było znaleźć.
2: Ale pewnie wytłumaczył.
3: Tak, ale skąd się wzięła ta idea? Chodzi o to, żeby aktywizować ojców, ja to tak mówię o tym, aktywizować ojców we współczesnym świecie, w którym czasami jesteśmy zagubieni, gdzieś szukamy bardziej w pracy, szukamy bardziej w świecie, w pieniądzach, w sławie. A gdzieś ojcostwo potrafimy zgubić i myślę, że to jest takie miejsce, gdzie możemy się odnaleźć i spotkać razem i iść w górę.
2: A to często tak jest, że ojcowie właśnie są tymi, którzy idą właśnie polować i to jest ich zadanie, a tak do końca w domu to nie wiedzą, co się dzieje?
3: Czasem tak bywa. To polowanie myślę, że jest nieuniknione w naszym świecie męskim i potrzebne. Ważne, żeby wracać. Ważne, żeby wracać, a jak wrócę, to żeby być.
2: Bo dlaczego pytam? Bo ja mam takie doświadczenie jako ojciec, że idąc załatwiać różne sprawy, to nie jestem traktowany poważnie. Jestem traktowany jako ktoś, kto poszedł na misję załatwić coś, tak jak, nie wiem, idę na zakupy z kartką, bo nie mam pojęcia, co mam kupić. Czy pan takie doświadczenie też ma?
3: Wydaje mi się, że nie. Może być tak, że ja rozumiem tutaj w tym takie drugie dno, że mama mnie wysłała, czyli żona mnie wysłała, żeby coś załatwić, o czym ja nie mam pojęcia. To znaczy, jak ja nie mam pojęcia o tym, co mam załatwić, to wtedy może tak to być, bo widać, że ta moja misja jest narzucona albo taka nieprzyjęta. Ale rzeczywiście, jeśli chodzi o zakupy, to jest taki moment wyciągnięcia telefonu, dzwonienia do domu, prawda, czy na pewno to, czy może inny kolor miał być.
2: A nie wiem, w przedszkolu, szkole, przychodni, że z ojcem inaczej się rozmawia o dziecku niż z mamą.
3: Mam wrażenie, że jeżeli my znamy to dziecko, tak, znamy nasze pociechę, naszą pociechę czy nasze pociechy i mamy taką wiedzę o nim, co ono przeżywa, jak ono funkcjonuje, to też pójście z jego problemami, czy w załatwienie jego spraw, czy pójście z nim gdzieś jest też dla nas łatwiejsze i też jesteśmy bardziej przekonujący w tej rozmowie i w tej misji.
2: Z jakimi problemami, wątpliwościami przychodzą mężczyźni na spotkania klubów ojcowskich?
3: Jest to szeroki wachlarz naszych różnych zadań i potrzeb i trudności, ale pierwsza, która mi przychodzi do głowy myśl jest taka, że połączenie pracy z życiem rodzinnym, tak? To jest jeden z takich aspektów, który jest jakby poruszany, tak? I często się z tym zmagamy. Pewnie też kwestia relacji z dziećmi właśnie, z żoną, żeby to rzeczywiście była relacja, a nie tylko taka przestrzeń załatwiania spraw codziennych. Tylko żebyśmy my jakby weszli w to i byli obecni w życiu naszych bliskich. To takie dwa aspekty, które mi teraz przychodzą do głowy.
2: A klub ojcowski to jest takie miejsce, gdzie ojcowie mogą szukać porady, czy się wymienić doświadczeniami?
3: Ja myślę, że w jakimś sensie jedno i drugie, ale ważniejsze chyba jest to drugie, czyli to nasze spotkanie, wymiana, spotkanie z doświadczeniem, ponieważ nie, w naszym klubie, na przykład, w którym ja uczestniczę już kilkanaście lat, mamy osoby, które, ojców, którzy już jakby sprzątają pokoje po swoich dzieciach, które się wyprowadziły z domu, czyli już idą w dorosłe życie i takie, które właśnie mieliśmy ostatnio spotkanie i nasz kolega, członek klubu z żoną urodzili dziecko w danym momencie, prawda? Dosłownie w dniu naszego spotkania on mówi, czuję, że dzisiaj potrzebuję być z żoną i bo jest, przygotowujemy się do porodu, po czym po 10 wieczorem dostaliśmy informację, że właśnie pojechali do szpitala i proszą o wsparcie nasze takie modlitewne też, czyli bardzo szeroki zakres doświadczeń i przeżyć i tym możemy się ubogacać i wspierać razem.
4: Mówi się, mówiąc o dzieciach, że one teraz mają trudniej, mają więcej tych różnych pokus, elektroniki, rzeczy, które mogą ich wciągnąć. A jeżeli przełożymy to na ojców, czy te zwariowane, szalone, bardzo szybkie czasy też stwarzają dodatkowe wyzwania właśnie dla ojców?
3: Dzięki Bogu żyjemy w tym samym świecie z tymi naszymi dziećmi kochanymi, więc myślę, że nas też to dotyczy tak samo i dzięki temu, że my sami będziemy próbować siebie odnajdywać w tym świecie i jakby, no słowo walka może też tutaj paść, bo ponieważ walczymy jakoś o tą codzienność naszą, żeby była jak najpiękniejsza, no to tak samo my przeżywamy to i dzięki temu, że my przeżywamy te różne walki czy trudności, to też możemy być takimi świadkami dla naszych dzieci i mamy wtedy o czym rozmawiać, to nie jest zupełnie świat odrealniony. My żyjemy też w tym świecie elektronicznym i jakoś próbujemy sobie z tym poradzić w codzienności.
4: Ale dla nas to jest coś, co się pojawiło na którymś etapie życia, a dla dzieci jest to coś, z czym się urodziły.
3: Tak, no może jest większa szansa, że nasz mózg nie zmieni się aż tak bardzo i może więcej elementów tego mózgu już się wykształciło, a u dzieci, no rzeczywiście jest to wyzwanie, bo nawet badania mówią, że pewne elementy mózgu, części mózgu się w inny sposób kształtują lub nawet nie kształtują się, nie rozwijają ze względu na tą, na ten atak elektroniki czy nasze pływanie w tym świecie elektronicznym.
4: Kluby ojcowskie. Czy można w nich nauczyć się dobrego ojcostwa? Czy to jest coś, co trzeba wynieść z domu na podstawie obserwacji swojego ojca?
3: Byłoby to najpiękniej, gdybyśmy mieli te idealne wzorce, czy nawet nie tyle idealne, co takie prawdziwe wzorce, co w codzienności w naszej młodości stamtąd wzięte, ale często się dzieje tak, że brakuje nam wzorców i te wzorce, czy inaczej, przykłady z życia, czy właśnie to bycie razem męskie i rozmowy nasze, i tematy, które omawiamy, i które angażujemy się na spotkaniach comiesięcznych, że one dają nam też siłę i taką otwarcie głowy do tego, żeby stanąć twarzą w twarz z wyzwaniami. Czyli możemy się dużo nauczyć, możemy się dużo dowiedzieć, możemy czerpiać doświadczenia od siebie wzajemnie. Jest to wspaniałe miejsce wymiany myśli i takiego wsparcia też wzajemnego.
4: Gdzie szukać klubów ojcowskich? Jak do nich dołączyć? Czy są jakieś warunki wstępne?
3: Nie ma żadnych warunków wstępnych, oprócz tego, żebyśmy chcieli. Myślę, że to się wiąże w ogóle w naszym życiu, z całością naszego życia, że ważna jest pasja, ważne jest zaangażowanie i chęć. I tutaj mamy prostą drogę, to znaczy strona tato.net, inicjatywa właśnie taka aktywizująca ojców, w której są informacje o tym, jak założyć ojcowski klub tato.net i dobrym sposobem jest na przykład zebranie pewnej grupy ojców i zorganizowanie warsztatów. Te warsztaty, na przykład 7 sekretów efektywnego ojcostwa, dają taką szansę i są szansą na to, żeby zebrać pewną ilość osób i ruszyć. A dużo informacji właśnie jest i na stronie tato.netu i tam tato.net też wesprze każde działanie i są w stanie pomóc tam osoby, które są też w biurze.
4: Czyli liderzy też są potrzebni, którzy kolejne kluby będą zakładać.
3: Jak najbardziej. Darek Cupiał mówi o takim takiej idei klub tato.netu w każdym powiecie. prawda, żeby był. I rzeczywiście są miejsca, jest bardzo wiele miejsc w Polsce, gdzie takie kluby, i za granicą, gdzie takie kluby działają, wspierają ojców i gdzie można się wymieniać tymi doświadczeniami i mieć nadzieję na budowanie pięknego życia dalej.
4: No to powtórzmy to hasło, kluby ojcowskie w każdym powiecie.
3: Tak.
4: No i panowie, do roboty. Artur Pachlewski, Tato.net, bardzo dziękuję.
3: Dziękuję serdecznie.

0: Reklama.
1: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
2: Ładne oczy masz.
3: A czy zdrowe?
2: Przyjdź w najbliższą sobotę do auli Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 11.
3: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
2: Więcej na mazowia.pl.
4: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzi.
5: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
0: Po reklamie.
6: Minęła 7.30, czas na wiadomości lokalne w skrócie, które przedstawi Janusz Zalewski.
7: Dwa śledztwa będą prowadzone w sprawie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Pierwsze w sprawie niekorzystnego rozporządzania mieniem, drugie niegospodarności osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie szpitala, poinformowała prokuratura. Szpital ma też od wczoraj nową radę nadzorczą. Straż Graniczna zatrzymała na lotnisku Chopina 30-letniego obywatela Iraku, który podczas kontroli posłużył się podrobionym brytyjskim paszportem. Mężczyzna planował podróż z Warszawy do Toronto, a po postawieniu zarzutów został decyzją sądu umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Przejazd przez torowisko na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i Krótszej będzie zamknięty do 5 lipca z powodu remontu. Kierowcy skorzystają z objazdów przez ronda Dmowskiego i De Gaulle'a, a autobus linii 107 pojedzie zmienioną trasą. Od 29 czerwca rusza remont torowiska na skrzyżowaniu Alei Solidarności i Alei Jana Pawła II. Kierowcy nie przyjadą przez tory na skrzyżowaniu i będą mogli skręcać tylko w prawo, a objazdy poprowadzą przez tymczasowe zawrotki. Utrudnienia obejmą także ruch tramwajowy. Część linii zostanie zawieszona lub pojedzie zmienionymi trasami. Kontener z prysznicami i własnym zasilaniem wodnym pojawi się na ulicach gminy Serock. Mobilny punkt higieniczny będzie wyjściem w stronę osób wykluczonych i zaniedbanych, zapowiada wójt Artur Borkowski. Gmina otrzyma 185 tysięcy złotych dofinansowania w ramach projektu Innowacje w samorządzie. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 8.
8: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
9: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
6: Ja to bym powiedziała, że nawet dzisiaj tak chłodno trochę jest w porównaniu do wczoraj.
10: Cieszmy się tym chłodem, takim chłodem w cudzysłowie oczywiście, bo później to już będzie przeokrutnie gorąco, ale nie dziś, w weekend.
6: Ale dopiero. Jarek straszy.
10: No, ale wiesz, ja tak patrzę, tam w telefonie to od 36 do 39 nawet się waha, zmienia się to. Ale dzisiaj będzie przyzwoicie.
6: No właśnie, jak w poniedziałek powiemy, że 36, to dzisiaj tylko 28 przyjemne.
9: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
9: Dobrze słuchać.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Krzysztof Lis z najświeższymi informacjami mundialowymi. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czy to dobrze, że dzisiaj spałam, czy lepiej było nie spać i oglądać?
2: Tak, bo...
1: Dużo się działo.
2: Dużo się działo, ale noc tak na dobrą sprawę zaczęła się od meczu Francja-Irak, który został przerwany na 2 godziny. No niestety warunki atmosferyczne nie było odpowiednie do tego, żeby grać w piłkę.
3: Burza, tak to w Stanach jest.
2: No. Tak, burza. Natomiast ja bym jeszcze się cofnął do meczu Argentyna-Austria, w którym Messi strzelił 2 bramki, stał się najlepszym strzelcem na Mistrzostwach Świata, przynajmniej jak na razie, bo goni go Kylian Mbappé z dorobkiem bramkowym 16.
1: Kojarzę go, słuchajcie, 2 piłkarzy, których kojarzę, wiem o czym mowa.
2: A Messi ma chyba tych bramek już 17 albo 18. Tak, i to jeszcze z takich rekordów Messiego, tylko trochę niechlubnych, bo nie strzelił na Mistrzostwach Świata 3 karnych.
1: Oj, daj spokój, ale to też, stresujące jest. Karny
2: ale też
1: na
2: podchodzi
1: mundialu.
2: Najczęściej do piłki, bo 7 razy.
3: No i były jeszcze 2 mecze dla koneserów.
2: Tak, Norwegia-Senegal i Jordania-Algeria. Norwegia wygrała z Senegalem 3-2, a Jordania z Algerią przegrała 1-2.
3: A czyli można było pooglądać, bo bramki było. Więcej niż w meczu Francja-Irak. Tak. Mimo tego, że to był najdłuższy mecz w historii, jaki kiedykolwiek miałem okazję... oglądać to może za dużo powiedziane. Który miałem okazję zacząć oglądać.
2: Ja miałem tak samo, tylko niestety właśnie jak zobaczyłem, że deszcz pada i jakieś komunikaty są, które kłócą się ze sobą, no to już postanowiłem wyłączyć i oddać się w objęcia Morfeusza.
3: No i wszystko nadrobiłeś rano. Bardzo dziękujemy, Krzysztof Flis. Tak wyglądała mundialowa noc i wczorajszy wieczór. Dziękujemy.
2: Dziękuję.

0: A tak szybko i w skrócie, to w Zegrzu stoimy, wszyscy wiedzą gdzie, na moście Grota Roweckiego też wszyscy wiedzą gdzie i Złomianek też się korkuje na S7.
1: Aleja Stanów Zjednoczonych w kierunku mostu Łazienkowskiego, w Wałmie Zeszyński do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych, zakrokowane Jerozolimskie, Prymasa Tysiąclecia, Wawelska, standardowe miejsca i Aleja Józefa Becka.

0: Grzegorz Chyrzy na antenie Radia Warszawa, a dzisiaj w związku z Dniem Taty mamy dla Was bilety do Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Ryszarda Kuklińskiego, czyli naprawdę męskie zaproszenie. Wystarczy wysłać SMS na numer 7248 7248. W treści wpisujecie RW, swoje imię i nazwisko i hasło Tata 7248, RW, swoje imię i nazwisko, hasło Tata, a możecie zdobyć bilety do Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Ryszarda Kuklińskiego.
1: Koszt wiadomości 2 zł i 46 groszy z VAT, a teraz poznajmy dzisiejszego patrona.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Żaden tam gigant postury czy demon intelektu. Raczej cichy, nie rzucający się w oczy kapłan, który całe życie zmagał się z chorobą kręgosłupa. A jednak to on, ksiądz Józef Cafasso, zainicjował wielką duchową przemianę rodzinnego Piemontu. Bo bycie cichym wcale nie oznacza braku wewnętrznej siły. A tej siły, wewnętrznego żaru wiary, z całą pewnością mu nie brakowało. Dość powiedzieć, że młodziutki ksiądz Jan Bosko właśnie jego wybrał na swego duchowego przewodnika. Jednak to nie na kapłanach, tylko na więźniach skazanych na śmierć ksiądz Cafasso zrobił największe wrażenie, a z ich pomocą trafił także do serc wolnych i pobożnych mieszkańców Turynu. Powiecie Państwo, niemożliwe? Niemożliwe to było to, że ktoś tak mikrej postury wchodził bez lęku do cel bandytów i morderców, mówiąc im o Bogu, o Jego miłości i o miłosierdziu. I to mówiąc w taki sposób, że oni sami prosili, by towarzyszył im w ich ostatniej drodze, tej z więzienia na szubienicę. A ponieważ egzekucje wykonywano wtedy publicznie, cały Turyn widział, jak typy spod ciemnej gwiazdy przyjmują z rąk rachitycznego kapłana sakramenty, stając się, jak mawiał o nich czule ksiądz Józef Cafasso, szubienicznymi świętymi. To były tak dojmujące rekolekcje, że Turyńczycy nazwali tego człowieka kapelanem szafotu i gdy po 20 latach takiej właśnie posługi on umarł 23 czerwca 1860 roku, to żegnany był

0: jak święty. Święty Józef Kafaso, patron skazanych. Cichy, wielki człowiek.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Jaka to smutna historia jest, że ona sama tańczy. Tato drogi, dzisiaj apel do ciebie. Jeżeli masz córkę, porwij ją dzisiaj do tańca. To był Aiden Foye w Radiu Warszawa, a Jarek o czasie powie.
1: Za 2 minuty będzie 8.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: W codziennym życiu uciekamy od tematu starości i trudów oraz wyzwań z nim związanych. Ten etap życia jest trudny. Może warto zainspirować się, rozważać, pochylać się nad trudnymi tematami. Wśród gości będą specjaliści, stawiamy na autentyczność, pozytywną energię oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. We czwartek o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami. Twoje CV wchodzi do gry. Weź udział w konkursie Go Work Gamer CV i zamień rekrutację w przygodę RPG. Potraktuj rynek pracy jak epicką misję. Odkrywaj mocne strony, rozwijaj skille i pokaż pracodawcom, dlaczego to ty idealnie pasujesz do ich drużyny. Do zgarnięcia smartfon, tablet lub hulajnoga elektryczna. Wejdź do gry na gowork.pl/gamer CV. Masz czas tylko do 26 czerwca. Szukasz pracy? Sprawdź opinię na gowork.pl.
2: Po reklamie.
1: Minęła godzina 8, czas na wiadomości.
5: Kilka wątków śledztwa w szpitalu południowym. Jest kandydat na premiera Wielkiej Brytanii. Jego rola w życiu dziecka jest kluczowa. Dziś Dzień Ojca. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Dwa śledztwa będą prowadzone w sprawie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Pierwsze dotyczy niekorzystnego rozporządzania mieniem, drugie niegospodarności osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie placówki. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba, wyjaśniał, że konieczne jest zgromadzenie bardzo dużej dokumentacji.
6: Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie kilkudziesięciu świadków. Mówimy tutaj o lekarzach, mówimy tutaj o personelu szpitala, całego praktycznie SOR-u, mówimy tutaj o pracownikach recepcji, zarządzie dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza, jak również o innych osobach, których konieczność może się pojawić w ramach tego pierwszego, jak i drugiego śledztwa.
5: Prokurator odniósł się też do medialnych informacji, że Dawid Kacprzyk oddał szpitalowi 500 tysięcy złotych. Zaznaczył, że przelew został wykonany niezgodnie z przepisami.
6: Te pieniądze z fakturami korygującymi zostały przelane na rachunek szpitala, ale zostały przez księgowość szpitala osobie wpłacającej zwrócone. Z uwagi na fakt, iż nie było tak zwanej kauzy fiskalnej i nie można było prawidłowo dokonać zaliczenia tych środków na rachunku szpitala.
5: Prokurator nie wykluczył przesłuchania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Ten poinformował wczoraj, że szpital ma nową radę nadzorczą. W skład organu weszli Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka oraz profesor Mariusz Bidziński.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Andy Burnham potwierdził, że będzie ubiegał się o przywództwo w Partii Pracy, a tym samym o stanowisko premiera Wielkiej Brytanii. Jego deklaracja padła po rezygnacji Keira Starmera, który w emocjonalnym wystąpieniu przed Downing Street ogłosił odejście ze stanowiska szefa rządu.
8: Burnham został właśnie zaprzysiężony jako poseł poseł z okręgu Makerfield. Dopiero powrót do Izby Gmin daje mu formalną możliwość zostania liderem Partii Pracy. Były burmistrz Manchesteru od dawna był wymieniany jako jeden z najpoważniejszych rywali Keira Starmera. W ostatnich dniach jego pozycja wyraźnie wzrosła. Benama poparł już Wes Streeting. Były minister zdrowia ogłosił, że sam nie wystartuje w wyborach na lidera partii i wezwał do poparcia właśnie polityka z Manchesteru. To ważny sygnał, bo Streeting również był wcześniej wymieniany wśród możliwych następców Starmera. Formalna procedura wyboru nowego lidera Partii Pracy ma ruszyć w najbliższych tygodniach. Jeśli Andy Burnham wygra, zostanie kolejnym premierem Wielkiej Brytanii.
5: Z Londynu relacjonowała Anna Rączkowska.
7: Takie są lokalne inicjatywy.
5: Zamiast w ekrany będą patrzeć w las. Młodzi z gminy Żabia Wola wezmą udział w projekcie W lesie jak w domu, przygotowanym przez gminny samorząd, mówi wójt Maria Kłosiewicz.
9: Nasz projekt zakłada tworzenie grup młodzieżowych, dla których właśnie ta przestrzeń zielona, ten las ma stać się bezpieczną przestrzenią rozwoju, ma pokazać, wzmocnić odporność i pokazać, że można tam regulować emocje. To te emocje, które dzieci nabywają poprzez przebodźcowanie się ekranem telefonu, komputera, ten projekt ma im pokazać, że można wspólnie te dobrocie lasu wykorzystać.
5: To odpowiedź na coraz rzadszy kontakt młodych z naturą, dodaje wójt. Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 37 tysięcy złotych w ramach projektu Innowacje w Samorządzie. 23 czerwca w Polsce jest obchodzony jako Dzień Ojca. Święto wyraża szacunek i podziękowanie za trud włożony w wychowanie dzieci. Obecność ojca w życiu dziecka jest nie do przecenienia, podkreśla doktor nauk humanistycznych Artur Mamcarz-Plisiecki, tata czworga dzieci.
10: Musi budować stabilność dziecka i musi być taką opoką dla dziecka. Daje siłę. Jest z dzieckiem jako ktoś, kto afirmuje to dziecko. I ojciec nieobecny prowadzi do dramatów. To są potem dramaty ludzkie, że ludzie gdzieś z jakimiś defektami idą w życie.
5: Psychologowie wskazują, że zaangażowanie ojca pozytywnie wpływa na różne aspekty rozwoju dziecka, w tym poznawczy, emocjonalny i społeczny, budując bezpieczną więź i stanowiąc czynnik chroniący przed problemami w przyszłości. Od ojca zależy też, czy dziecko ukształtuje w sobie poczucie własnej wartości. Dzień Ojca w Polsce jest obchodzony od 1965 roku.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: Wszystkie Wandy solenizantki pozdrawiamy serdecznie. W dniu Wandy, gdy słonko bezchmurnie zachodzi, święty Jan pogodą rolników nagrodzi. A Jana już jutro.
0: Dzisiaj maksymalnie na termometrach 27-28 stopni w stolicy i w okolicy, o tej porze 21 w Warszawie, w Wołominie, 18 w Nowym Dworze Mazowieckim, 19 w Pruszkowie i w Grodzisku Mazowieckim, 20 w Otwocku i w Mińsku Mazowieckim.
1: Dzisiaj piękny dzień.
4: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: Dzisiaj Dzień Taty, także wszystkich słuchających nas ojców pozdrawiamy bardzo serdecznie, życzymy Wam wszystkiego dobrego, a swoimi doświadczeniami ojcostwa dzielą się też panowie, którzy są bardziej znani. Posłuchajmy.
11: Mówi do Was Jerzy Zelnik, 81-letni, ale ciągle młody. Co najbardziej zaskoczyło Cię w roli ojca? No, kiedy się nim stałem, kiedy zadzwoniono ze szpitala, że właśnie narodził mi się syn, nogi się pode mną ugięły, bo ciężko było. 12 lat moja żona walczyła o to, żeby mieć dziecko. Świętej pamięci Urszula.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. No i przy okazji ważna wiadomość dla tych, którzy marzą o tym, żeby mieć potomstwo, że warto czekać i warto też nie tracić nadziei. Wiem, że ze świętych to święta Rita między innymi pomaga w tym, ale my też chcemy Wam pomóc w dobrym przeżyciu tego dnia, dlatego mamy dzisiaj dla wszystkich ojców dużo niespodzianek. Jarek, a Ciebie co zaskoczyło najbardziej w byciu tatą?
1: Tak dużo siły, którą mam. I jeżeli wcześniej narzekałem, że jej nie mam, to nagle znalazłem i okazuje się, że mam.
0: No widzisz, to jest dopiero silny mężczyzna. Drodzy silni panowie, no to wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz zachęcam do wsparcia kolonii sióstr Loretanek. Się pomaga kolonie Loretanki. Sprawmy, że na 6 dni 20 dzieci będzie mogła wyjechać na tę kolonię, a ta pomoc jest potrzebna. Potrzebna jest jeszcze 30% z tej zbiórki. Nie pamiętam, ile to dokładnie tysięcy. Jarek by wiedział, ale sprawdzi, to Wam powie.
1: Wiem, ale nie powiem. Ale Jarek, trzeba jeszcze wpłacać i to sporo.
0: Bo
1: Weronika
0: to jest
1: Ostrowska.
0: Zdecydowany, silny mężczyzna, więc ja już nie próbuję na ciebie
1: wpływać. Dzień dobry.
0: Jarek. Dzień dobry.
7: Pobudka, muzyczny budzik.
0: Męska piosenka?
1: No tak.
0: Nadaje się?
1: Kiedyś przy goleniu była taka reklama i też leciało.
0: A jak ty byłeś małym chłopcem, to?
1: To nie znałem tego utworu.
0: Dobrego słuchania.

0: Trasa S8 korkuje się w stronę Warszawy z Janek do Raszyna.
1: Gość poranka.
2: W Dniu Ojca zapytamy o ojcostwo duchowe. Dlaczego jest tak, że franciszkanie i różne zakony franciszkańskie Franciszka Świętego nazywają swoim ojcem? Dlaczego tak jest w zgromadzeniach zakonnych? Dlaczego też do niektórych zakonników mówimy ojcze? I co to tak naprawdę oznacza? O duchowym ojcostwie, ale także o pielgrzymce śladami błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego będziemy dzisiaj rozmawiać w naszym studiu o poranku. Ojciec Grzegorz Filipiuk, kapucyn. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże, pokój i dobro.
2: Pokój i dobro. Dlaczego ojciec Franciszek?
3: Zacznijmy od tego, że w ogóle ojcem to powinniśmy nazywać Boga. I to jest taki szczególny ojciec, który nie ma ojca. Nie ma nic, nikogo tak naprawdę przed nim, ani niczego. Czyli jest ojcem w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo daje początek wszystkiemu. Ojciec to jest ten, który rodzi, który daje początek, ale nie tylko, bo też opiekuje się, broni. To jest ten, który daje życie, jako ten, który daje początek, więc wiemy, że daje początek istnieniu. I przenosząc na ten poziom duchowy, właśnie w naszym kontekście świętego Franciszka, widzimy w nim ojca, bo dał nam początek. Początek tej całej, nawet nie tylko zakonowi, ale w ogóle pewnemu kierunkowi, sposobowi życia. I to jest ta duchowość franciszkańska, którą my nazywamy. Właśnie ten cały zbiór, zespół wszystkich wspólnot, ludzi, którzy chcą właśnie naśladować Jezusa Chrystusa, bo o to chodziło świętemu Franciszkowi, żeby zobaczyć w Chrystusie Ojca, i on to zobaczył też bardzo wyraźnie, i żeby pójść za Nim. Dlatego, że człowiek potrzebuje takich namacalnych, bardzo bliskich wzorców, i Ojciec w tym wymiarze duchowym, jako Bóg Ojciec, jest taki nieosiągalny, chociaż my sobie go wyobrażamy jako starszego pana z siwą brodą, który...
2: To jest takie wyobrażenie, którego bardzo nie lubię, tak szczerze powiedziawszy, bo nam się kojarzy trochę, mi przynajmniej przypomina tego Zeusa mitycznego, takiego rzucającego gromami.
3: Tak, czasami też tak myślimy właśnie, jeżeli mamy tego ojca ziemskiego, taki obraz tego ojca ziemskiego, czy doświadczenie tego ojca trudne, no to wtedy czasami to przenosimy też na Pana Boga. No i Pan Bóg to jest ten, który karze, albo wynagradza, albo się uśmiecha, albo krzyczy na nas, prawda? Ale to jest takie ziemskie bardzo postrzeganie. Natomiast właśnie Franciszek chciał, żebyśmy zobaczyli ojca, którego nie trzeba się bać. Ojca, który kocha. Ojca, który dosłownie przebacza, prawda? Który prowadzi, który podpowiada i który no, cały czas człowiekiem kieruje, jeżeli człowiek mu pozwoli na to. Oczywiście jest ojcem bardzo delikatnym. I taki też był Franciszek. To też ciekawe, że nikomu nic nie kazał. On tylko mówił, jeśli chcesz. Chociaż mówił, napominam was, bracia, upominam. Takie też słowa padały w kierunku swoich braci, kiedy założył już wspólnotę. Właściwie to był takim dziwnym ojcem, bo on nie chciał zakładać tej wspólnoty, a ona została założona jakby sama. To znaczy, tu widział właśnie to ojcostwo Boże, bo Bóg dał początek tej wspólnocie franciszkańskiej, a nie Franciszek. Dlatego mówił, Pan dał mi braci, Pan mi powiedział. To takie określenia, które wskazują nieustannie na Boga.
2: Ojciec powiedział o tym, że święty Franciszek był delikatnie, a ja chciałam zapytać o ten moment, kiedy swojemu ojcu ziemskiemu powiedział bardzo mocne słowa. I kiedy tak naprawdę, ja sobie próbuję przełożyć tę scenę na dzisiejsze czasy, gdyby jakiś syn tak swojemu ojcu powiedział, to dla rodzica to jest ogromne wyzwanie, to mało powiedziane, żeby przyjąć te słowa.
3: No właśnie, co on powiedział takiego? Powiedział, że już od tej pory nie będę nazywał ojcem Piotra Bernardone, czyli swojego ziemskiego ojca z krwi, ale będę mówił, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Tutaj ten cytat z modlitwy pańskiej. Oczywiście on, to było po, to wydarzenie, to się stało przed biskupem, kiedy był spór o pieniądze, o to, że Franciszek ukradł pieniądze, żeby budować kościół San Damiano, bo właściwie tak się stało, jakby tak dokładnie spojrzeć. On był taki zapatrzony, bardzo zafiksowany, mówimy, na tę odbudowę kościoła, bo nie znał sposobu innego, jak tylko po prostu wziąć, sprzedać, jako kupiec, prawda, coś kupić, sprzedać. On sprzedał materiały ze sklepu ojca i za te pieniądze chciał rękami księdza, który się opiekował kościółkiem San Damiano, odbudować ten kościół, tę ruinę, na którą mu Jezus właśnie zwrócił z krzyża uwagę, idź odbuduj ten kościół. No ale ojciec był jako ten, który oczywiście był też człowiekiem takim bardzo, wprost mówiąc, chciwym też, no to było zrozumiałe. On dbał o swoją rodzinę, ale też o pomnażanie swojego majątku. Cały czas chciał się piąć wyżej, także w tych szczeblach społecznych. No i jak był ten moment, kiedy był ten konflikt między Franciszkiem a ojcem, no to Franciszek w pewnym momencie za radą też biskupa, który mu podpowiedział: słuchaj, oddaj te pieniądze ojcu, dlatego że pewnie nie są zdobyte uczciwie. No i Franciszek pozbywa się tych pieniędzy, oddaje ojcu, ale też dotyka go taki radykalizm. I to się dzieje wszystko na rynku przed biskupem, przed pałacem biskupim dokładnie w Asyżu. I on mówi: nie tylko pieniądze, ale oddaję całe moje dziedzictwo. I teraz to trzeba dobrze zrozumieć, że on nie chciał iść tą drogą, którą proponował mu ojciec ziemski, Piotr Bernardone, ale chciał wybrać drogę ubóstwa.
2: A czego chciał dla niego ojciec?
3: Ojciec chciał tego, co chce dobry ojciec, bogaty ojciec, czyli jeszcze większego bogactwa, jeszcze większego szczęścia. No przecież Franciszka wysyłał na te wyprawy wojenne po to, żeby zdobył to szlachectwo, bo oni byli mieszczanami, a więc żeby awansowali w tej drabinie społecznej. No to można powiedzieć tak, jak czasami dzisiaj rodzice mówią: chcę albo nie chcę bardziej, żebyś się w życiu męczył, tak? Żebyś miał tak źle jak ja, albo żebyś miał lepiej niż ja. I dlatego to był taki wyraz miłości. To też trzeba zrozumieć, że ojciec Franciszka kochał. I Piotr Bernardone chciał jak najlepiej, dlatego czuł, że syn go zawiódł, bo był niewdzięcznikiem, bo mu nie odpowiedział na to wszystko. On mu wszystko dawał, kupował mu zbroję na te wyprawy wojenne, właściwie inwestował w niego, a Franciszek to odrzucił. Ale wiemy, że to nie było takie widzimisię Franciszka, że to nie było spowodowane brakiem miłości do ojca. Tu też trzeba zaznaczyć to. Franciszek dalej ojca kochał, tylko ojciec go nie rozumiał.
2: Jak odkrywał święty Franciszek Boga Ojca jako swojego ojca? Jaki był Bóg Ojca? Ojciec dla świętego Franciszka.
3: Przede wszystkim Franciszek widział w Bogu Ojca Miłosiernego. No mówimy, że zresztą napisał w testamencie, że jak byłem jeszcze w grzechach, każdy święty, każdy człowiek, który na tą drogę naśladowania Chrystusa i drogę świętości wchodzi, to widzi siebie, postrzega, czasami nawet wydaje nam się, że zbyt radykalnie, zbyt surowo. Mówi: jestem grzesznikiem. I ta grzeszność, co zresztą też u ojca Honorata było bardzo wyraźne, on jeszcze, można powiedzieć, bardziej doświadczył tego odejścia od Boga, takiego ateizmu, niewiary, a więc czuł, że coś tu nie tak, że to jest źle, że jest wobec Boga nieuczciwy, mówiąc delikatnie. I w pewnym momencie, postrzegając siebie jako grzesznika, i to jest ciekawa rzecz, bo oni i Franciszek, i później ojciec Honorat, i w ogóle chyba każdy święty, i myślę, każdy człowiek, który się nawraca, odkrywa Boga jako ojca takiej dobroci, takiego miłosierdzia. Nie tego, który każe, nie który krzyczy, ale i Franciszek, i Honorat widzą Boga miłosiernego, widzą Boga Stwórcę, który u Franciszka to jest wyraźne, bo on kocha stworzenia, ale nie ubóstwia stworzeń. To trzeba też powiedzieć bardzo mocno, prawda? Czyli on kocha Boga, obserwując świat, i mówi: ten świat no, na pewno nie był stworzony przez człowieka. Człowiek nie byłby w stanie czegoś takiego dokonać. Oczywiście dosłownie tak nie mówił, ale jego myślenie, jego działanie w tym kierunku szło, i więc Bóg, który jest stworzycielem, i on w pięknie świata widzi Boga. Trzecia rzecz taka bardzo mocna to w człowieku. On odkrywa naprawdę cały czas człowieka, temu człowiekowi chce służyć. To spotkanie z trędowatym szczególnie go tak dotyka bardzo, kiedy właśnie widzi Boga w drugim człowieku. Wieku i to Boga tego właśnie ubogiego, tego porzuconego, tego bezdomnego często.
2: Ja myślę, że przez te trzy wymiary, o których ojciec opowiedział, już zapraszamy naszych słuchaczy na pielgrzymkę honoracką, która odbędzie się od 27 czerwca do 2 lipca. Jest to pielgrzymka piesza. Jak to będzie wyglądało? Do jakiej refleksji ojciec zaprasza podczas tej pielgrzymki?
3: My to nazywamy, że to jest pielgrzymka na dobry początek wakacji, dlatego że zawsze po zakończeniu roku szkolnego, dosłownie piątek w tym tygodniu mamy zakończenie. W sobotę zjeżdżamy się do Zakroczymia. Kto chce pójść w tę pielgrzymkę, tam nocujemy w Zakroczymiu, w naszym klasztorze kapucynów. I potem rano w niedzielę po mszy świętej wyruszamy śladami ojca Honorata, dosłownie, dlatego że właśnie w 1892 roku po kasacie klasztoru przez Rosjan po powstaniu styczniowym były kasaty i potem one dotykały właściwie większość klasztorów w Królestwie Polskim. Ojciec Honorat po skasowaniu klasztoru w Zakroczymiu z powodu małej ilości liczby właściwie braci, bo ich było już wtedy bardzo mało, bo wymierali, po prostu starzeli się. I ojciec Honorat, mając już wtedy 63 lata, wyruszył sam tylko z jednym bratem, mówimy socjuszem, takim towarzyszem, Leonem, podobnie jak święty Franciszek miał Leona, tylko że to był inny Leon oczywiście. I on w towarzystwie tego brata szedł pieszo na bosaka, trzymając w ręku sandały z krzyżem i wędrował przez 5 dni do Nowego Miasta nad Pilicą, gdzie to było już miejsce jego docelowe ostatecznie, bo tam zmarł. Zresztą po wielu latach, bo jeszcze 24 lata spędził w Nowym Mieście. Ale właśnie śladami ojca Honorata idziemy i zawsze mamy właśnie jakiś temat. Temat związany i ze świętym Franciszkiem, ale też z błogosławionym Honoratem. W tym roku łączymy te dwie osoby ze sobą właśnie dlatego, że mamy temat Franciszku, dlaczego za tobą? Dlaczego za tobą ludzie biegają, jak to mówił kiedyś brat Masseo, do świętego Franciszka? Franciszka w kwiatkach, możemy o tym przeczytać, świętego Franciszka. Dlaczego biega za tobą cały świat? Dlaczego się tobą interesuje? Dlaczego, jaka jest tajemnica tego świętego Franciszka? Dlaczego jest Honorat się zafascynował Franciszkiem, wstępując do kapucynów, a potem pisząc ogromne dzieło, potężne, 6-tomowe, kilkaset stron, każdy tom ma, o świętym Franciszku. Zostawił nam niesamowity materiał do pracy i tę duchowość franciszkańską i połączoną z nią duchowość honoracką właśnie na tej pielgrzymce zgłębiamy, idąc właśnie przez 5 dni i zachęcę tak. To jest pielgrzymka krótsza niż na Jasną Górę. Jak ktoś nie da rady na Jasną Górę pójść, to może pójść właśnie na tą pielgrzymkę honoracką tak zwaną.
2: Zaczyna się w Zakroczymiu i do Nowego Miasta nad Pilicą.
3: Tam do sanktuarium ojca Honorata idziemy.
2: A teraz życzenie dla ojców jeszcze z okazji Dnia Ojca dzisiaj?
3: Żebyście naśladowali ojca, żebyście byli otwarci, jak mówi Pismo Święte, nie rozdrażniali swoich dzieci, kochali swoje dzieci, byli mędrcami, którzy się pięknie starzeją, bo właśnie ojciec to jest ten, który ze skarbca swojego serca wydobywa rzeczy dobre.
2: Bardzo dziękuję za spotkanie. Ojciec Grzegorz Filipiuk, do zobaczenia na pielgrzymim szlaku.
3: Dziękuję, szczęść Boże.

0: Reklama.
1: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
2: Dzień dobry, tu Agnieszka z Radia Warszawa. W biznesie najważniejsze są zaufanie i dobre relacje. Na tych wartościach od lat budujemy Radio Warszawa, miejsce rzetelnej informacji i odpowiedzialnej komunikacji. Dzięki wsparciu naszych słuchaczy i partnerów możemy rozwijać radio bliskie ludziom i ich codziennym sprawom. Jeśli te wartości są dla Państwa bliskie, zapraszamy do zakładki Wspieraj na radiowarszawa.com.pl. Dziękujemy, że jesteście z Radiem Warszawa.
0: Po reklamie.
3: Jest 8:30, wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
4: Tragiczny wypadek w miejscowości Harzyny na Mazowszu. W zderzeniu dwóch motocykli typu cross zginął 18-letni mieszkaniec powiatu żeromińskiego. 22-latek z powiatu puńskiego został ranny i trafił do szpitala. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Na lotnisku Chopina w Warszawie strażnicy graniczni zatrzymali mężczyznę, który podczas kontroli okazał podrobiony brytyjski paszport. Według służb miał próbować dotrzeć przez Polskę do Kanady. W sprawie wszczęto postępowanie, a okoliczności zdarzenia wyjaśnia Straż Graniczna. Kolorowa instalacja z bohaterami bajek na ulicy Kawęczyńskiej. Wśród dekoracji znalazła się wykonana z włóczki kicia kocia, minionki i postacie z Harry'ego Pottera. Projekt jest przykładem yarnbombingu, czyli ozdabiania przestrzeni publicznej rękodziełem. Mazowsze ma nowego milionera. W punkcie Lotto w podwarszawskich Ząbkach padła szóstka warta ponad 1 000 000 zł. Szczęśliwy gracz prawidłowo wytypował wszystkie liczby. To kolejna wysoka wygrana odnotowana w regionie w ostatnich miesiącach. Kolorowa instalacja z bohaterami bajek na ulicy Kawęczyńskiej. Wśród dekoracji znalazła się wykonana z włóczki kicia kocia, minionki i postacie z Harry'ego Pottera. Projekt jest przykładem yarnbombingu, czyli ozdabiania przestrzeni publicznej rękodziełem. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 9:00.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
3: Dużo słońca, chmury, takie tylko akcentujące swoją obecność. Dzisiaj piękny, letni i niezbyt upalny dzień. Taki bardzo ciepły, ale przyzwoicie ciepły.
7: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 27 stopni, jutro już cieplej, nawet 29 i w czwartek powyżej 30. To będzie początek fali upałów, która rozpocznie się w Warszawie i w okolicy. O tej porze 22 stopnie to Warszawa i 20 w Legionowie.
6: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
5: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Dzień dobry, Michał Opaciński. Mam przyjemność i zaszczyt prowadzić popołudnia w Radiu Warszawa, głównie w poniedziałki i środy. Co najbardziej zaskoczyło cię w roli ojca? Generalnie to jak zostałem ojcem, w sensie nie, że przypadek, tylko sam fakt chyba bycia ojcem jest taki zaskakujący, to zderzenie z odpowiedzialnością, że nie myślisz tylko tak naprawdę o sobie, nie myślisz tylko o żonie, ale jesteś odpowiedzialny, naprawdę odpowiedzialny za czyjeś życie i czyjeś losy, kiedy musisz dźwignąć to, że jesteś w jakiś sposób tym wzorem, na początek przynajmniej, więc chyba tak, ta odpowiedzialność, ale taka odpowiedzialność za kogoś, a nie za samego siebie i za relacje z drugą osobą.
2: Jak to miło się słucha głosów panów o ojcostwie. Razem z nami pan Sławomir z Pragi Południe. Dzień dobry, witamy serdecznie na antenie Radia Warszawa.
3: Dzień dobry, szczęść Boże.
2: Panie Sławku, a dla pana największe zaskoczenie w byciu tatą?
3: Chyba to, co zostało już powiedziane, że zmieniają się nagle priorytety, jak stajemy się ojcami. Zostają nasze przywary, zostajemy z tymi samymi cechami charakteru, które mamy, ale nagle te priorytety, które mieliśmy, pojawiają się rzeczy ważniejsze. Czyli to ojcostwo, to bycie wzorem, to jak błahe rzeczy, które wcześniej były istotne, nagle się właśnie okazują błahe. I nagle zauważamy, co faktycznie jest ważne i co jest dla nas najważniejsze.
2: To co dla pana teraz jest najważniejsze jako taty?
3: Bliscy. Bliscy, rodzina, dziecko, żona.
4: No to mamy dla pana taki prezent, który tę bliskość może jeszcze potęgować. Bo są to bilety do Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Ryszarda Kuklińskiego. O.
3: Bardzo dziękuję. Chętnie skorzystam, tym bardziej, że myślę, że muzeum, szczególnie takie muzeum, bardzo nie pracuje córkę.
4: O, panie Sławomirze, coś tam nam się zrywa i trudno nam pana zrozumieć, ale mam nadzieję, że za chwilę się dogadamy.
2: Słuchajcie, jeżeli jeszcze ktoś z was marzy o tym, żeby wybrać się do Muzeum Zimnej Wojny, to mamy takie zaproszenia. rw.imię i nazwisko i hasło tata potrzebne, żebyście mogli zdobyć to zaproszenie. rw.imię i nazwisko, hasło tata i SMS na numer 7248. 7248 rw.imię i nazwisko, hasło tata i oczywiście zaproszenie nie tylko dla jednej osoby, tylko podwójne.
4: Koszt 2 zł 46 groszy z VAT.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: porę na Walejach Jerozolimskich przed Prymasem Tysiąclecia. Tutaj kierowcy zgłaszają kolizję.
1: Aleja Józefa Beka standardowo w kierunku Doliny Służewieckiej, zakorkowana ciasno na Wale Miedzeszyńskim. Aleja Prymasa Tysiąclecia, Aleje Jerozolimskie także zakorkowane.
2: Radio Warszawa.
3: Dobrze słuchać.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Czy ty, Jarek, widziałeś, co się dzieje na zbiórce, na kolonie dla 20 dzieci z Pragi naszej, warszawskiej, które wybiorą się na kolonie sześciodniowe 13 lipca. Widziałeś to?
2: Tak, jest już 22 706 zł, ale nadal brakuje 11 294 zł.
1: I zachęcamy was do tego. Drodzy ojcowie, drogie mamy, ci, którzy chcieliby wesprzeć dzieci w tym wyjeździe, żebyście wpłacali na konto siepomaga.pl. Tutaj jest zbiórka, kolonie Loretanki wpisujecie, no i my zachęcamy was gorąco do tego, żeby włączyć się w to dzieło. 20 dzieci, kolonie sześciodniowe, dla nich to jedyna taka okazja, żeby wspólnie wyjechać. Pokażcie, drodzy słuchacze,

0: Radia Warszawa, że no, tutaj są naprawdę tacy ludzie, którzy chcą się stać w taki duchowy sposób ojcami i mamami dla tych dzieci.
1: Siepomaga.pl / kolonie / loretanki.

0: Rick Astley tak nam pięknie śpiewa.
1: Smacznego, Jarku.
0: Dziękuję.
1: 9:02.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Wyobraź sobie. Góry, cisza, pełne słońce. Leżysz na trawie, słuchasz śpiewu ptaków, a wokół ciebie spokojnie pasą się owce.
4: W prawdziwym życiu zawsze w końcu pojawia się jakiś wilk. Problem, kryzys, moment, w którym wszystko się sypie, a całe stado się rozbiega.
5: I wtedy właśnie potrzebny jest pasterz. Taki, który nie szuka najbliższego wyjścia ewakuacyjnego, tylko zostaje do końca.
3: Bo dobry pasterz oddaje życie za swoje owce.
4: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej. Formujemy pasterzy, na których można polegać.
2: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam już dziś o godzinie 20:00. Randa Ombach.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
8: Ładne oczy masz.
9: A czy zdrowe?
8: Przyjdź w najbliższą sobotę do Auli Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 11.
9: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
8: Więcej na mazowia.pl.
10: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
7: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami. Twoje CV wchodzi do gry. Weź udział w konkursie Go Work Gamer CV i zamień rekrutację w przygodę RPG. Potraktuj rynek pracy jak epicką misję. Odkrywaj mocne strony, rozwijaj skille i pokaż pracodawcom, dlaczego to ty idealnie pasujesz do ich drużyny. Do zgarnięcia smartfon, tablet lub hulajnoga elektryczna. Wejdź do gry na gowork.pl/gamer CV. Masz czas tylko do 26 czerwca. Szukasz pracy? Sprawdź opinię na gowork.pl.
2: Po reklamie.
1: Minęła 9:00, tu Radio Warszawa na 106,2 FM.
11: Konferencja odbudowy Ukrainy w Gdańsku bez polskiego prezydenta. Donald Tusk na Węgrzech. Dziś szczyt premierów Grupy Wyszehradzkiej. W Dniu Ojca przyglądamy się sytuacji demograficznej regionu. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Zapraszam. Prezydent nie dostał zaproszenia na konferencję odbudowy Ukrainy do Gdańska, poinformował szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, minister Marcin Przydacz. Polska jest gospodarzem Ukraine Recovery Conference, dorocznego spotkania przywódców państw wspierających naszego wschodniego sąsiada.
12: Organizatorem tego wydarzenia jest rząd Rzeczypospolitej, czyli pan premier Donald Tusk i podlegli mu ministrowie. Z tego, co się zorientowałem od partnerów zagranicznych, to takie zaproszenie wspólne było wystosowywane przez premiera Tuska i prezydenta Zełenskiego w jednym dokumencie. Widziałem takie zaproszenia, które pokazywali mi partnerzy z zagranicy, pytając, czy prezydent Nawrocki wybiera się również na taką konferencję. Ja odpowiadałem zgodnie z prawdą, że nie został prezydent zaproszony, więc nie wybiera się prezydent na imprezę, na którą nie został zaproszony.
11: Nie ma żadnej niezręczności w tym, że prezydent Karol Niewrocki nie otrzymał zaproszenia na konferencję. Z powodu roboczego charakteru wydarzenia przedstawicielem Polski będzie premier Donald Tusk, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: Konferencja ma inny charakter niż kurtuazyjne wizyty. Ona ma charakter bardzo praktyczny. Takie były założenia i tutaj Polskę reprezentuje premier Tusk, jest współgospodarzem. Nie ma tutaj, myślę, ani jakiegoś faux pas, ani jakiegoś zgrzytu.
11: Oprócz przywódców w konferencji wezmą udział inwestorzy i przedstawiciele firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę Ukrainy. W poprzednich latach wydarzenie odbywało się w Rzymie, Berlinie, Londynie i Lugano. Tegoroczna edycja odbędzie się w czwartek i piątek w Gdańsku.
14: To są wiadomości Radia Warszawa.
11: A dziś pod Budapesztem rozpocznie się spotkanie premierów Grupy Wyszehradzkiej, Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Gospodarzem będzie premier Węgier Petr Modzior, który zaprosił przywódców państw regionu na pierwsze od dłuższego czasu spotkanie mające symbolizować odnowienie formatu V4.
15: Spotkanie ma być próbą odbudowy znaczenia Grupy Wyszehradzkiej po okresie kryzysu. W ostatnich latach współpraca między czterema krajami była osłabiona przede wszystkim przez różnice dotyczące polityki wobec Rosji i wojny w Ukrainie. Wspólne spotkania premierów V4 zostały ograniczone po 2022 roku, gdy stanowisko poprzedniego rządu Viktora Orbana wobec Moskwy stało się źródłem napięć z Polską i Czechami. Nowy węgierski premier Péter Modzior chce pokazać, że Węgry po zmianie władzy wracają do aktywnej współpracy regionalnej. Podkreśla też, że państwa Europy Środkowej mają wspólne interesy m.in. w gospodarce, bezpieczeństwie i polityce europejskiej.
11: Z Budapesztu relacjonował Piotr Piętka.
14: To się dzieje lokalnie.
11: Ruszyły zapisy na akcję wakacyjna Bezpieczna Warszawianka. Trzeba się jednak śpieszyć, bo miejsca szybko się kończą. O szczegółach Kacper Kowalczyk.
16: Kurs wakacyjny Bezpieczna Warszawianka rozpocznie się 7 lipca. Zajęcia będą odbywały się w kolejne wtorki, środy i czwartki do końca miesiąca. Dzień zajęć będzie zależał od wyboru grupy. W ramach kursu uczestniczki poznają sposoby unikania niebezpieczeństw i radzenia sobie w sytuacji zagrożenia. Warszawianki będą mogły też zapoznać się z podstawowymi technikami samoobrony. Zapisy ruszyły o godzinie 8 i zakończą się jeszcze dzisiaj o godzinie 14. Warto się pośpieszyć. Numer telefonu do zapisów znajduje się na stronie internetowej Stołecznej Straży Miejskiej. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
11: Dziś Dzień Ojca to też okazja, by spojrzeć na sytuację demograficzną regionu, a jest to ona trudna. Mówi o tym Agnieszka Ajdyn, dyrektor Urzędu Statystycznego w Warszawie.
17: Sytuacja demograficzna jest przede wszystkim trudna. Na Mazowszu w ciągu ostatnich kilku lat odnotowujemy niewielkie, ale jednak spadki liczby ludności. W ostatnim roku, w stosunku do roku poprzedniego, ten spadek to było ponad 2,5 tysiąca osób. I to jest z pewnością dla Mazowsza ogromne wyzwanie.
11: Młodzi ludzie później decydują się na wstąpienie w związek małżeński.
17: Na przestrzeni 25 lat ten środkowy wiek, czyli moment, w którym połowa młodych ludzi wchodzi w związek małżeński, wydłużył się o 10 lat, czyli zdecydowanie o 10 lat później decydujemy się na zawarcie związku małżeńskiego.
11: Dane ZUS pokazują, że w ostatnich latach rośnie natomiast liczba mężczyzn korzystających z urlopów rodzicielskich w skali kraju. Na przestrzeni 2023 i 2024 roku to wzrost o ponad 120%.
18: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Dziś piękna letnia polska pogoda, dużo słońca, trochę chmur, ale nie będzie padał dzisiaj deszcz, na dodatek taki delikatny wiatr, słaby, momentami umiarkowany.
1: Ale przyjemnie chłodzący, więc jeszcze wciąż dobry moment na to, żeby wywietrzyć mieszkanie całkowicie przed tymi upałami, które przed nami są. Nie, że straszymy, ale ostrzegamy, że będzie naprawdę gorąco, nawet 38 stopni w niedzielę i w poniedziałek, a dzisiaj maksymalnie 28.
18: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. Poranek z Radiem Warszawa.
1: I dzisiaj spędzamy go ze wszystkimi ojcami, życząc wszystkim panom z okazji Dnia Ojca wszystkiego najlepszego. Dużo sił, życzenia od naszych specjalnych gości także na Facebooku Radia Warszawa, a nasz reporter, także mężczyzna, choć jeszcze nie tata, Wojciech Dudkowski, zapytał panów, jak to jest być tatą podczas pikniku, który odbył się w niedzielę. Posłuchajmy.
19: Byłem być może przewodnikiem takim życiowym dla dzieci, żeby przygotować na życie, na przyszłość. Ale żeby były dobrymi osobami. Tak.
20: No, trzeba bardzo kochać swoje dzieci, opiekować się na każdym etapie jej rozwoju, życia, interesować się dzieckiem. Tak mi się wydaje, to jest najpiękniejsze w tym wszystkim. Ja sobie nie wyobrażam życia bez mojej córki.
21: No, daje mi to, jak widzę, jak te moje dzieci się rozwijają, jakichś nowych umiejętności się uczą. Widzę, że jest jakaś taka możliwość tego, perspektywa, że będą dobrymi ludźmi, na tym mi najbardziej zależy. Więc jak widzę ich jakieś takie zachowania, to mam taką nadzieję i taką też trochę graniczącą z pewnością, że wyrosną na porządnych ludzi i to daje mi szczęście.
1: Czego ty byś, Jarku, życzył wszystkim ojcom?
0: Wytrwałości, żeby te wszystkie życzenia, które sami sobie ojcowie życzą, się spełniały każdego dnia, bo każdy dzień to jest kolejny dzień drogi, którą zaczynamy pokonywać od początku.
1: A już za chwilę o ojcostwie opowie Maciej Zawojski, wioślarz, multimedalista w studiu Radia Warszawa, już czeka na rozmowę, a my czekamy i zapraszamy na was, drodzy słuchacze. Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska.
1: Dzień dobry.

0: drodze do pracy. Poranek z Radiem Warszawa.
1: A my mamy wciąż zaproszenia dla ojców i tych, których chcą zabrać do Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Ryszarda Kuklińskiego. Takie podwójne zaproszenia na Was czekają. Wystarczy wysłać SMS na numer
2: 7248. Wpisujemy RW, kropka, imię i nazwisko i hasło tata. Koszt wiadomości 2 zł 46 groszy z VAT.
1: A powiosłowałbyś trochę?
2: Nie wiem, czy mam tyle krzepy.
1: Zobaczymy. She's crazy like...

0: Korki i utrudnienia na trasie S8. Stoimy już od Łabiszyńskiej do mostu Grota Roweckiego i do Adama Mickiewicza na Marymoncie.
1: Porannik.
2: Dzisiaj Dzień Ojca, więc rozmawiamy w Radiu Warszawa o ojcostwie. Dzisiaj w naszym studiu Maciej Zawojski, medalista Mistrzostw Świata z 2023 roku na ergometrze wioślarskim, multimedalista European Rowing Coastal Challenge, brązowy medalista Mistrzostw Europy 2018 rok i wielokrotny mistrz Polski. Mogłabym wymieniać jeszcze długo. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry, bardzo miło.
2: Mąż i tata, to powinna być pierwsza kolejność? Mąż czy tata? Najpierw.
3: Mąż i tata i równolegle, nie? No, starszy męża jest troszeczkę dłuższy niż ojca, ale staram się łączyć te dwie funkcje, nie zapominając o nikim.
2: Czy pamięta pan ten moment, jak już miał pan tę pewność, będę tatą? Co się pojawiło w sercu?
3: Myślę, że nadal to do mnie trochę czasem nie dociera, no bo zawsze sobie kojarzyłem rolę ojca, że to bycie takim poważnym, no tak widziałem zawsze ojca, jak mojego tatę wychodził do pracy, rano, taki poważny człowiek, taka opoka troszkę, a ja się tak nie czuję, ciągle czuję się jednak młodym człowiekiem i jeszcze może nie dociera do mnie to, ale staram się dbać o swoją rodzinę po prostu, jak najlepiej potrafię.
2: A jak uczy się pan ojcostwa w tym swoim wciąż początkującym stadium ojcostwa?
3: Codzienny dzień to nauka. Miło to się obserwuje po prostu, jak te dzieci się rozwijają, jak rosną. Każdy dzień przynosi co innego. Szybko, że tak powiem, przez ten nawał tych rzeczy, które te dzieci przynoszą, codziennie jakieś nowe umiejętności. Szybko zapominamy tym, o tym, co przed chwilą było. Po prostu czerpię od nich tą radość, bo ten uśmiech na ich buźkach jest najfajniejszą rzeczą i idziemy do przodu.
2: W jaki sposób państwo w małżeństwie dzielą swoje role? Pani Agnieszka bardziej odpowiada za te domowe obowiązki. Jak to jest u państwa? Bo dzisiaj to też wiemy, te role się zmieniają.
3: No, myślę, że my bardzo, że tak powiem, współpracujemy, dzielimy się tymi obowiązkami, nie mamy, nic ustalone, tylko czasem ja przejmuję rolę też, no może mamy to nie, ale zostanę z dziećmi po prostu sam, czasem Agnieszka zostanie sama. Uzupełniamy się wszystko dynamicznie, czasem ona mi daje dzieci, czasem ja jej. Współpracujemy po prostu w tym zakresie, nie ma nic, że tak powiem, na sztywno, że ty to i to i koniec, tylko raz ja zaprowadzam dzieci, raz ona, wszystko płynnie, tak jak w łódce wioślarskiej ciągle płyniemy.
2: No właśnie, porównał pan te role taty do tego i te role swoją także jako męża do sportu. Czy sport pomaga i te doświadczenia pana związane ze sportem pomagają w życiu rodzinnym?
3: Znaczy, może to zabrzmi śmiesznie, bardziej wydaje mi się, bo zawsze miałem psa od dziecka, znaczy nie od dziecka, od 13 lat, bo teraz będę miała 13 rok, mamy psa, bo zawsze chciałem mieć, bo jako dzieciak miałem tam psa, ale później to był mój piesek i ten nasz piesek, z którym, że tak powiem, żyliśmy już przez te wcześniejsze lata, jak byliśmy parą, że tak powiem, nauczył nas, że nie myślimy tylko o sobie, tylko musimy się kimś opiekować i tak dalej i to najbardziej nauczyło, no bo sport tam uczy odpowiedzialności, systematyki i tak dalej, ale w sporcie wyczynowym jesteś skupiony tylko na swojej pracy, tu masz trening, ułożony harmonogram dnia właśnie, a dzieci zaburzają ten harmonogram rano, bo wcześniej miałem, załóżmy obóz, to miałem rozruch, śniadanie, trening, obiad, trening, kolacja, jakaś odnowa biologiczna, sen i dziękuję i powtórz. I tak 300 dni w roku na obozach. A z dziećmi tak się nie da właśnie, według mnie posiadanie tego czworonożnego przyjaciela nas nauczyło też tej odpowiedzialności za innych, że nie mogę tylko się skupić na sobie, tylko jednak muszę zadbać o resztę domowników też.
2: Dla pana to jest duże wyzwanie, jak dzieci wkraczają w ten plan dnia, no i wywracają go totalnie czasami do góry nogami?
3: Nie, ja to jestem taki, że po prostu akceptuję, co mi los daje, więc dzieci mi przynoszą to, no czasem wstanę o 5 rano, czasem wstanę w środku nocy, nie wyśpię się, no trudno, ale wiedziałem, z czym to się je, byłem świadomy tego, że z dziećmi tak będzie i nawet jak słyszę o tej 5 rano albo 4, tato, to jednak przyjemność jest wstać, mimo zmęczenia to jest jednak przyjemne.
2: Jeśli chodzi o rolę taty, czy tej roli musi się pan jakoś uczyć, czy to samo wychodzi w praniu? Bo wiem, że dzisiaj też wielu ojców podejmuję taką refleksję nad tym, jakim chciałbym być tatą. No naturalnie jest tak, że często naśladujemy swoich własnych rodziców w tej roli. A jak to jest u pana?
3: Szczerze mówiąc, tak patrzę z perspektywy i tak sobie myślę, no czasem znajdą mnie jakieś tam przemyślenia, to ja uważam, że tak powiem, los mi dopomógł, bo uważam, że miałem wspaniałych rodziców. No i staram się być ojcem równie dobrym, jak moi rodzice byli dla mnie i poświęcać po prostu jak najwięcej, no dbać o moje dzieci na tyle, ile potrafię. Staram się, żeby były szczęśliwe, ale też jakoś wychować. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że kiedyś powiedzą, że ze mną było fajnie po prostu.
2: Jakie wartości chciałby pan przekazać swoim dzieciom?
3: Żeby szanować wszystkich ludzi, żeby być odpowiedzialnym i takim sumiennym, no ale według mnie ważne, żeby szanować po prostu inne osoby.
2: W jaki sposób dzisiaj być rodzicem też zaangażowanym? No bo pan powiedział, państwo mają też swoją pasję, ale swoje też aktywności zawodowe i szczególnie w dużych miastach wielu rodziców ma problem z godzeniem tych ról rodzicielskich, ale też ról zawodowych. Czy tutaj potrzeba jest stawiania na jakiś priorytet? Czy coś musi być ważniejsze, że na przykład, jeżeli jest jakaś decyzja do podjęcia i jest to albo wybór życia rodzinnego, albo wybór zawodowy, no to gdzieś tutaj trzeba postawić jednak na to życie rodzinne, żeby było dobrze w domu.
3: No, przyznam, też widzę ten trud, bo jednak tu chce się pracować, żeby było, nie wiem, więcej pieniędzy, większe możliwości i tak dalej, a z drugiej strony ten czas ucieka. My staramy się, że tak powiem, łączyć, balansować to i ciągle być, poświęcać jak najwięcej tym dzieciom, ale tak uważam, że to jest bardzo trudne do pogodzenia. Też ludzie mają różne możliwości, jedni po prostu muszą więcej pracować, nie wiem, kredyt i tak dalej goni, więc są różne sytuacje w życiu. Nie ma co nigdy nikogo oceniać, kto jakie podejmuje, bo myślę, że każdy po prostu dla swoich dzieci robi to, co potrafi najlepiej i decyzje podejmuje takie, jakie mu się wydają właściwe. No my staramy się, że tak powiem, rzeźbić jak tylko się da w tym tygodniu i tak dalej, żeby dla tych dzieci mieć więcej czasu. No ja na przykład, żona mnie zwróciła mi uwagę, żebym się poprawił, no to ja wziąłem siebie w garść, że tak powiem, i w weekendy już, że tak powiem, odłożyłem ten laptop, żeby to ograniczyć. No jak pójdę spać, to gdzieś tam może coś tam podziałam sobie, ale no właśnie staram się, że tak powiem, wykorzystać czas w ciągu dnia, kiedy właśnie córka jest w żłobku i popracować, bo no młodszy syn jeszcze troszkę, że tak powiem, można nim lepiej łatwiej z nim działać inne rzeczy, nie? Bo ja go często biorę ze sobą, jak muszę załatwić jakieś spotkania na mieście czy coś, to biorę go ze sobą w nosidełku, jeździmy razem i działamy, po prostu tworzymy team.
2: Jeżeli miałby pan zachęcić innych ojców do tego, żeby jednak uprawiać jakąś aktywność fizyczną wspólnie ze swoimi dziećmi, no bo pan mówi o tym, że dzieci naśladują swoich rodziców. Dobrze znany jest to fakt także z psychologii, a wiemy też o tym, że wciąż brakuje nam tej świadomości dotyczącej codziennej aktywności. Dlaczego warto zacząć uprawiać sport i robić to też z własnymi dziećmi?
3: Dlaczego warto? Dla zdrowia. Po prostu dla zdrowia, dla dobrego samopoczucia. Trochę tej aktywności fizycznej, spędzenia szczególnie w takie piękne lato, jakie mamy teraz, spędzenia tej aktywności fizycznej na zewnątrz, to nie muszą być nie wiadomo jakie wysiłki, nie wiadomo jakie sporty i tak dalej. Po prostu aktywność fizyczna, aktywnością fizyczną też jest spacer. Można, owszem, od spaceru do biegania jest dużo przestrzeni i tak samo w każdej innej aktywności sportowej. A aktywność wspólna, tak jak wszystkie inne rzeczy robione wspólnie, budują po prostu tą więź. Więc właśnie ta więź w rodzinie chyba jest też jedną z ważniejszych rzeczy.
2: Wioślarstwo, sport dla każdego?
3: Zdecydowanie. U nas w klubie trenują, właśnie mamy też treningi rodzinne u nas w klubie. Przychodzą rodzice z dziećmi i trenują razem na jednej sali. Wspólnie robią trening, jednocześnie rodzice mają coś dla siebie, bo mogą zadbać o swoje zdrowie, dzieci razem z nimi ćwiczą, dzieci też się wzmacniają, więc można trenować wioślarstwo i inne sporty. Ja polecam szczególnie wioślarstwo, no bo to jest moja pasja, ale po prostu aktywność.
2: Jeśli chodzi o dzieci, od jakiego roku życia wioślarstwo można zaczynać?
3: No myślę, że tak, wioślarstwo to stosunkowo późny sport, więc na wodę, żeby schodzić, no to koło 12-13 rok życia, no ale już na ergometrach wioślarskich wcześniej można zacząć zabawę. My robiliśmy nawet wydarzenia w przedszkolach, gdzie dzieciaczki wiosowały na ergometrach dla zabawy, żeby coś tam spróbować. spróbowały, coś sobie zobaczyły, nauczyły się nowych rzeczy. Więc takie ogólnorozwojówki to zdecydowanie można wcześniej, a wioślarstwo to jest bardzo ogólnorozwojowy sport, bo żeby być wioślarzem, trzeba wykonywać wiele różnych treningów. Bieganie, wiosłowanie właśnie, treningi na siłowni. W zimę jeździmy na nartach biegowych. Dużo jest tych różnych aktywności, żeby wzmocnić całe ciało.
2: Jeśli chcemy zacząć przygodę naszą z wioślarstwem, to gdzie można Państwa znaleźć?
3: Mieścimy się na bulwarze Floty Lipińskiej 1C w porcie Czerniakowskim. Nazywamy się Klub Wygrywamy, Stowarzyszenie Wygrywamy. Mamy tam salę, trenujemy na ergometrach, trenujemy tak ogólnorozwojowo, też z ciężarami, no i pływamy po Wiśle w porcie Czerniakowskim, więc na spokojnie, jeżeli niektórzy, że tak powiem, obawiają się, to w bezpiecznych warunkach, spokojnych w porcie, na spokojnej wodzie możemy tutaj zacząć przygodę, a później przez bramę portową wypływamy na szerokie wody Wisły.
2: W roli taty Maciej Zawojski, wioślarz, multimedalista w wielu dziedzinach, przede wszystkim mąż i tata dwójki dzieci w tym momencie. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
3: Dziękuję, do widzenia.

0: Reklama.
1: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
2: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: O reklamie.
3: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła 9:30.
4: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Zakon maltański świętował w Warszawie. Uroczysta msza święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego celebrowana była z okazji zbliżającego się święta patronalnego narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Zebranych przywitał wikariusz generalny, zastępca biskupa Polowego Wojska Polskiego, ksiądz pułkownik Kryspin Rak.
5: Jest to szczególny moment modlitwy za wszystkich, którzy w duchu wielowiekowej tradycji zakonu pragną łączyć wierność, wierze ze służbą człowiekowi potrzebującemu, choremu, ubogiemu i opuszczonemu.
4: Mszy świętej przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce, kapelan konwentualny ad honorem zakonu maltańskiego arcybiskup Antonio Guido Filipazzi. W homilii przypomniał zgromadzonym członkom zakonu, by przez swoją służbę pokazywali innym miłość Boga.
6: Not to be the center.
7: To nie my mamy być w centrum, ale mamy ustawić Pana Jezusa w centrum naszego życia. Musimy zapytać też siebie samych, kogo w naszej pracy, obowiązkach, w służbie uwidaczniamy? Siebie czy Pana Jezusa?
4: Suwerenny rycerski zakon szpitalników świętego Jana z Jerozolimy, z Rodos i z Malty to najstarsza działająca organizacja charytatywna na świecie. Zrzesza świeckich, którzy poprzez działalność medyczną i humanitarną pomagają potrzebującym. Powstał w 1070 roku. Dzień Ojca wprawdzie dziś, ale Katolickie Centrum Kultury Dobre Miejsce świętowało go już w niedzielę. W Lesie Bielańskim odbył się kolejny piknik z tatą. To wieloletnia inicjatywa centrum, mówi menedżer instytucji Karol Regulski.
8: Kiedyś, dawno temu jeszcze moi poprzednicy zwrócili uwagę, że ojcostwo jest trochę zaniedbane w naszym kraju i że trzeba jakoś zaakcentować tą rolę ojca, dać szansę, żeby właśnie taki czas na spędzenie go wspólnie z dziećmi gdzieś był stworzony, no i podjęliśmy tą próbę przez piknik z tatą.
4: Na odwiedzających czekało wiele atrakcji dla całych rodzin.
9: Staliśmy z alpak.
10: Dla mnie najfajniejsze były konie.
11: Byliśmy w samochodzie policji, byliśmy w straży pożarnej, korzystamy z doświadczeń. Basia alpaki głaskała.
12: Malowanie buziek, warkoczyki właśnie zrobiliśmy, no i teraz był taki fajny teatrzyk, który oglądaliśmy.
4: Tradycyjnym elementem pikniku był także kiermasz, na którym można było znaleźć produkty z różnych regionów Polski.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
4: Pójdą zawierzyć polską edukację Matce Bożej. Za tydzień nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy oświaty z całego kraju spotkają się na Jasnej Górze na dwudniowej pielgrzymce. W tym roku odbywa się ona pod hasłem Uczniowie, nauczyciele, misjonarze, nawiązującym do hasła obecnego roku liturgicznego. Pedagodzy będą podczas pielgrzymki rozmawiać m.in. o podmiotowości ucznia, zapowiada sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli i Wychowawców ksiądz dr Robert Kaczmarek.
13: Zastanowić się, o co tak naprawdę w wychowaniu chodzi. Czy tylko o to, żeby dzisiaj dbać o dobrostan ucznia, czy też chodzi o coś więcej, o to, żeby jednak stawiać większe wymagania. To wszystko oczywiście jest w kontekście też zmian, które zostają do szkół wprowadzane przez nasze ministerstwo.
4: Pielgrzymka rozpocznie się 1 lipca, zakończy dzień później Eucharystią, Drogą Krzyżową i nabożeństwem rozesłania. Wysokie temperatury nie zwalniają z zasad dotyczących strojów w miejscach miejscach sakralnych. Dla tych, których jednak upał zaskoczył, w podróży spontanicznie zapragnęli pomodlić się na przykład na Jasnej Górze, z pomocą przyjdzie tamtejsze Centrum Informacji. Rozumiejąc potrzeby turystów i pielgrzymów, oferujemy możliwość wypożyczenia za kaucją zwiewnych chust, które pozwalają szybko i estetycznie zakryć ciało, dostosowując wygląd do powagi tego wyjątkowego miejsca, przypomina Marcin Barczyński z Jasnogórskiego Centrum Informacji.
0: Jasnogórskie Centrum Informacji już kolejny sezon ma do dyspozycji do wypożyczenia najzwyklejsze, najprostsze chusty, którymi można zakryć odkryte ramiona, ale i się zdarzało, że i panowie przepasali się wokół bioder po to, żeby zakryć kolana.
4: Wchodząc do miejsca świętego, kościoła, kaplicy, należy mieć godny strój, zakryte ramiona i plecy, niedopuszczalne są też krótkie spodenki. Należy także zachować ciszę i wyłączyć telefon komórkowy.
9: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
14: Dzisiaj trzeba się cieszyć pięknym latem, temperatury rozsądne. Nie będzie padał dzisiaj deszcz, wiatr słaby i umiarkowany.
3: Na termometrach już teraz 24 stopnie w Warszawie, 22 w Mińsku Mazowieckim, w Pruszkowie, 23 w Piasecznie i w Górze Kalwarii. Na termometrach dziś maksymalnie 27 stopni. Uwaga, to w tym tygodniu najchłodniejszy dzień, bo w niedzielę nawet 37.
9: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
15: Poranek z Radiem Warszawa.
16: Budzimy stolicę
15: i okolice.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: I mamy teraz naszych słuchaczy na linii. Halo.
2: Jest to z nami pan Krystian. Dzień dobry z Białołęki.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: I jest z nami pani Aleksandra z Bielan. Dzień dobry, witamy serdecznie w Radiu Warszawa.
4: Dzień dobry.
2: Panie Krystianie, wiem, że jest pan tatą, więc chciałam się zapytać o te pana doświadczenia ojcostwa. Co było dla pana najbardziej zaskakujące w ojcostwie?
3: Myślę, że samo wydarzenie urodzenia jest takim całkowitą zmianą, to znaczy no po prostu dzieje się coś, na co człowiek nie ma wpływu, a jednocześnie nie jest przygotowany. To znaczy faceci podchodzą do tego troszkę inaczej, jakby orientują się, że pojawia się dziecko nie na początku tej drogi, kiedy ono jest już w łonie matki, tylko wtedy, kiedy się pojawia, więc to było najbardziej zaskakujące w tych doświadczeniach ojcostwa.
2: A największa radość dla pana ojcostwa to?
3: Myślę, że ten poranek taki z dziećmi, kiedy wstają, kiedy przychodzą do łóżka, witają się ze mną i z żoną, więc chyba ta radość taka poranna.
2: Mamy dla pana zaproszenie do Muzeum Zimnej Wojny. Proszę się jeszcze nie rozłączać, pozostać z nami. Wszystkiego dobrego, panie Krystianie. A razem z nami także pani Aleksandra z Bielan. Pani Aleksandro, a panią zapytam o życzenia dla wszystkich ojców.
4: No cóż, ja chyba przede wszystkim będę życzyć dużo cierpliwości, miłości i też chyba takie najważniejsze poczucie humoru, bo często kiedy właśnie już tak dzień przytłacza, dzieci już są zmęczone po całym dniu, to też warto po prostu podejść się z humorem, zażartować, czy tam połaskotać troszkę dzieci, żeby tutaj rozluźnić atmosferę. I to często pomaga, to wiem właśnie z własnego doświadczenia.
1: Pani Aleksandro, w imieniu wszystkich ojców dziękujemy za te życzenia.
2: Dla pani także mamy podwójne zaproszenie do Muzeum Zimnej Wojny. No i mamy nadzieję, że także jakiś tata z tego zaproszenia skorzysta. Pozdrawiamy
4: bardzo
2: panią.
4: Dziękuję.
2: Bardzo serdecznie. Pozdrawiamy całe Bielany i całą Białołękę. No i możemy państwu powiedzieć także, że jeszcze dzisiaj do zdobycia zaproszenia do Muzeum Zimnej Wojny będą, to już w paśmie Kawa na Wynos i w popołudniu z Radiem Warszawa, także możecie spokojnie słuchać Radia Warszawa, nic straconego. O.

0: Trasa S8 między Markami a Kobyłką. Tutaj doszło do zderzenia z przeszkodą i zablokowany jest pas w kierunku Warszawy.
1: Ciasno na Woli, wciąż ulica Górczewska, Kasprzaka, zakorkowana, Aleje Jerozolimskie, Aleja Prymasa Tysiąclecia, na Ochocie także ciaśniej, w standardowych miejscach, na Wale Miedzeszyńskim do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych wciąż postoicie i na Wisłostradzie spore utrudnienia.

0: Zwiedzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: I razem z nami budzi się dzisiaj także Marcin Gomułka, tata, influencer, początek wieczności to te gomułeczki. Na pewno kojarzycie, drodzy słuchacze. Dzień dobry, witamy serdecznie na antenie Radia Warszawa.
2: Co najbardziej zaskoczyło pana w roli taty?
3: Najbardziej chyba zaskoczyło mnie to, jak nie dorastam do tej roli, jak trzeba mi pracy, takiego treningu, jak brakuje mi cierpliwości, empatii, takiego zrozumienia potrzeb tego małego człowieka. Tak, to chyba było największe zaskoczenie, ale też największa radość, kiedy widzę takie postępy w mojej pracy nad sobą, takiego rozwoju.
1: A jaki był dla pana najtrudniejszy moment w ojcostwie?
3: Oj, myślę, że my mamy takie doświadczenie strat dzieci, więc właśnie takie pożegnania tych nienarodzonych, to raz, a dwa, to myślę, że tak każdy moment, kiedy nasze dzieci na coś czekają, my może coś, znaczy ja coś obiecuję i później nie dowożę, to są, myślę, że takie najtrudniejsze momenty, tak, to są te trudne momenty.
2: A jakie chwile najwięcej dumy panu przynoszą?
3: Oj, dumę czuję właśnie wtedy, kiedy dzieci stają się priorytetem, to znaczy kiedy udaje się właśnie w tygodniu poświęcić czas jeden na jeden z każdym z nich. Mam kilkoro dzieci, więc to nie jest zawsze łatwe, to nie jest zawsze oczywiste, ale zawsze wtedy, kiedy udaje się spędzić na przykład godzinę czasu z dzieckiem na tym, co on chce robić, nie na tym, co ja chcę robić, ale na tym, co on chce co robić, a ja jestem dla niego cały, to myślę, że to jest, chyba to są takie, no czuję wtedy dumę.
1: A co poradziłby pan tym ojcom, którzy właśnie zaczynają tę drogę?
3: O, cierpliwości, drodzy bracia, cierpliwości. Myślę, że zachęciłbym do tego, do obecności przede wszystkim, oczywiście do takiej fizycznej, może takiej najbardziej oczywistej, chociaż nie najłatwiejszej, ale też do takiej dostępności psychicznej, żeby wtedy, kiedy jesteśmy z dziećmi, nie myśleć o niczym innym, tylko skupić się właśnie na tym człowieku, którego otrzymaliśmy, który jest darem dla nas, ale też, żeby się rozwijać, żeby szkolić te nasze kompetencje ojca.

0: takie przede wszystkim w takiej dostępności emocjonalnej, żeby dzieci mogły ten swój świat uczuć, no jakoś złączyć z tym naszym światem uczuć, żebyśmy my byli też potrafili jakoś je zrozumieć, jakoś im towarzyszyć w tym, co one przeżywają, bo to są dwa różne światy, ale właśnie chodzi o takie towarzyszenie. Myślę, że odwagi, też wszystkim ojcom odwagi do tego, żeby przyjmowali to, ten dar, bo dla mnie moje dzieci, ale myślę, że też dla tych, których ja znam jako ojców, to jest największy skarb, także odwagi.
1: Czy ojcostwo to niezły jazz?
0: Oj, tak, to jest roller coaster. No to każdego dnia coś nowego.
1: Z dedykacją dla wszystkich ojców w Stanach, Vito Bambino, ale jazz w Radiu Warszawa. Dziękujemy, Marcin Gomułka, razem z nami.

0: Patrz, ona wchodzi i rock'n'roll od razu, Jarek.
1: I tańczy.
0: Co ty na to? I tańczy, i będzie tańcować, tak?
1: Jestem w szoku.
0: I będzie próbować odmieniać słowo tata w języku polskim, co się okazuje nieprostym zadaniem. Jest Zofia Kozerawska, kawa na wynos. I dzień taty oczywiście na antenie Radia Warszawa. Jarek Wydra idzie świętować Dzień Ojca.
1: I Weronika Ostrowska też będziesz świętować.
0: No pewnie, że tak. Dziękuję, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 10.30.
3: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chodynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chodynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chodynia. www.chodynia.pl.
6: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
5: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
2: O reklamie.
0: Prawie minuta po 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Rozmowy o bezpieczeństwie i konsultacje przed szczytem NATO. Prezydent w Ankarze. Więcej danych w aplikacji mObywatel. Tematem zajmie się dziś rząd. Siatkarze wracają do gry. Startuje turniej Ligi Narodów w Gliwicach. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Zapraszam. Bezpieczeństwo w wymiarze regionalnym i globalnym, relacje dwustronne oraz zbliżający się szczyt NATO to najważniejsze punkty, jakie wpisano do agendy prezydenta Polski na dzisiejsze konsultacje w Ankarze. Karol Nawrocki rozpoczyna dwudniową oficjalną wizytę w Turcji.
8: Tematyka oczywiście dotycząca bezpieczeństwa, bo zbliża się szczyt NATO i stąd, jak mówił przed wylotem do Ankary szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz, ta wizyta w takim właśnie czasie.
9: Państwo gospodarz, poza największym państwem sojuszniczym, jakim są Stany Zjednoczone, zawsze ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o walor nie tylko organizacyjny, ale także i merytoryczny, więc naturalnie te rozmowy będą się dzisiaj koncentrować wokół zbliżającego się szczytu.
8: A drugi ważny aspekt tej dwudniowej wizyty to oczywiście relacje dwustronne.
9: Dwa potężne organizmy państwowe w tym regionie, dwie największe armie.
8: Do tego jeszcze kwestie ekonomiczne. Turcja to 18. gospodarka świata, jest członkiem grupy G20, a jak wiemy, Polska też została do tego grona zaproszona.
7: Wizytę prezydenta śledzi na miejscu Agnieszka Drążkiewicz.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Więcej danych w aplikacji mObywatel. Resort cyfryzacji proponuje rozszerzenie zakresu danych, m.in. o dyplomy szkół wyższych oraz dane ksiąg wieczystych. Rozporządzeniem w tej sprawie zajmie się dziś rząd, który zbierze się w południe.
10: To się dzieje lokalnie.
7: W Polsce coraz większą popularność zyskują tzw. kluby ojcowskie działające w ramach inicjatywy Tato.net. Jej zadaniem jest wspieranie mężczyzn w świadomym i aktywnym ojcostwie. Spotkania mają formę wymiany doświadczeń i rozmów, mówi Artur Pachlewski, członek społeczności.
11: Chodzi o to, żeby aktywizować ojców we współczesnym świecie, w którym czasami jesteśmy zagubieni, gdzieś szukamy bardziej w pracy, szukamy bardziej w świecie, w pieniądzach, a gdzieś ojcostwo potrafimy zgubić i myślę, że to jest takie miejsce, gdzie możemy się odnaleźć i spotkać razem.
7: Podczas spotkań poruszamy różne problemy i tematy, które nas dotyczą. Dla każdego z nas to ważna przestrzeń, mówił gość poranka z Radiem Warszawa.
11: Połączenie pracy z życiem rodzinnym. Pewnie też kwestia relacji z dziećmi właśnie, z żoną, żeby to rzeczywiście była relacja, edukacja, a nie tylko taka przestrzeń załatwiania spraw codziennych, tylko żebyśmy my jakby weszli w to i byli obecni w życiu naszych bliskich.
7: Inicjatywa zakłada również tworzenie lokalnych grup w całej Polsce, także w mniejszych miejscowościach. Dodatkowe szczegóły na stronie tato.net. 18 zawodników powołał Nikola Grbicz na drugi turniej siatkarskiej Ligi Narodów, który odbędzie się w Gliwicach między 24 a 28 czerwca. Do polskiej drużyny wracają podstawowi zawodnicy. W pierwszym turnieju selekcjoner postawił na mniej doświadczonych i debiutujących graczy.
12: Po powołaniach trenera Grbicza trzeba było wejść w Google i wpisać parę nazwisk tam w wyszukiwarkę, żeby sprawdzić, gdzie chłopaki grają, ile mają lat i tak dalej. Także dużo zmian, dużo nowych twarzy. Natomiast widzę, że to nie jest przypadek, że oni się tu znajdują, bo każdy z nich ma coś w sobie i jeszcze bardziej mi to tylko przypomina o tym, jaki ja już jestem stary, że trójka z przodu to jest już solidny wiek.
7: Mówi libero kadry Jakub Popiwczak. Po pierwszych zawodach Ligi Narodów w Chinach biało-czerwoni mają na koncie 2 zwycięstwa oraz 2 porażki i zajmują 7 miejsce w tabeli fazy zasadniczej. W Gliwicach zagrają kolejno z Belgią, Turcją, Niemcami i Argentyną.
13: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Jarek tak mówił, że piękny dzień i rzeczywiście bardzo piękny dzień, dobry do spacerowania. Można korzystać z tego ciepła, 22 stopnie teraz w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie, Grodzisku i Ożarowie, 23 w Mińsku Mazowieckim, Otwocku i Piasecznie, 24 teraz w Warszawie. Dziś maksimum to 28 stopni, towarzyszy nam delikatny wiatr, no i temperatura idealna. Rzeczywiście za kilka dni będzie mocno cieplej, więc warto dziś korzystać z tego piękna.
13: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam wszystkich. 9:05, Zofia Kozrawska przy mikrofonie Radia Warszawa, ale przede wszystkim oczywiście witam tych, którzy słyszą tato, tato. No to wam wszystkiego dobrego, żebyście byli szczęśliwi, uśmiechnięci, ale też żebyście mogli czasem z tym smutkiem przyjść do tych bliskich, bo przecież tata to człowiek, który też czasami ma prawo nie wiedzieć, co zrobić, czyż nie? Już teraz Celine Dion.

0: Welcome to Mechanics, 12 minut po 10.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A w studiu Radia Warszawa Artur Chmielewski. Cześć Artur.
2: Cześć, dzień dobry Państwu.
0: Z bieżącymi wiadomościami tego, co się dzieje na mieście.
2: Oczywiście. W najbliższym czasie osoby jadące w kierunku Warszawy na trasie S8 przed węzłem Zielonka w powiecie wołomińskim spodziewajmy się dużych utrudnień. Tam nastąpiło zderzenie dwóch pojazdów. Dwa pasy w kierunku Warszawy są niestety zablokowane. Służby działają, a więc miejmy nadzieję, że to już niebawem się unormuje.
0: Będziemy dawać znać.
2: Oczywiście.
0: Ale Artur, ty też jesteś tatą.
2: No tak.
0: Wszystkiego dobrego.
2: Tatą już od ponad 2,5 roku.
0: Ty to miałeś historię, bo się okazało, że od razu będziesz tatą dwóch.
2: Tak, o tym dowiedziałem się już dość późno, jak na badania prenatalne, bo na początku nie słyszeliśmy aż dwóch serduszek. To się okazało już w drugim, trzecim miesiącu.
0: O, to było nie zaskoczenie, co?
2: Jakoś tak. Pamiętam, że dostaliśmy taką informację właściwie przypadkiem, bo sprzęt sprawił się bardzo dobrze i wówczas okazało się, że mamy dwie, no później się dowiedzieliśmy o tym, że dwie córki.
0: Co lubisz w byciu tatą?
2: Co lubię? Wiesz co, to, że każdy dzień to jest takie poczucie dawania im bezpieczeństwa, miłości, takie poczucie tego, że to jest ogromna odpowiedzialność, ale i wielka radość, że codziennie odkrywam coś nowego.
0: To tego ci życzę. Oby
2: bardzo dziękuję.
0: No już teraz elektryczne gitary. O, to o takim życiu rodzinnym, zobacz, przewróciło się, niech leży. To w domu z dziećmi tak często chyba jest.
2: Czasem trzeba machnąć ręką.

0: Daniel Potter o tych złych dniach, które też czasem przychodzą, ale po nich są troszkę te lepsze też. 21 minut po 10 posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej połączonej z konsekracją Kościoła Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.
3: W ciele Chrystusa, które nieustannie wyrasta z krzyża Odkupiciela, właśnie cierpienie przeniknięte duchem Chrystusowi ofiary jest niczym niezastąpionym pośrednikiem i sprawcą dóbr nieodzownych dla zbawienia świata. To ono, bardziej niż cokolwiek innego, toruje drogę łasce przeobrażającej dusze ludzkie. To ono, bardziej niż cokolwiek innego, uobecnia mocy odkupienia w dziejach ludzkości. Dziękując za dar modlitwy i ofiary, jeszcze raz kieruję do wszystkich serdeczną prośbę, którą wypowiedziałem w dniu inauguracji pontyfikatu. Módlcie się za mnie, pomóżcie mi, ażebym mógł wam służyć. Ja także codziennie modlę się za was.

0: Tak śpiewała na antenie Radia Warszawa Kasia Kowalska. 29 minut zostało do 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś dzień taty, więc odbieramy w tym temacie telefony. Halo?
2: Bardzo, bardzo chcę podziękować dwóm tatom, których mam i myślę, że jednego to każdy ma, niezależnie od tego, czy wierzy, czy nie wierzy, to jest Pan Bóg. On jest zawsze ze mną, zawsze był, będzie i to jest przeogromny dar, którego mam, nawet w takich sytuacjach jak teraz, gdzie troszeczkę mi się zboczyło i bardzo, bardzo, bardzo mi jest smutno dzisiaj akurat z tego powodu, ale wiem, że przyjmie mnie. A drugi tata to jest mój tata tutaj na ziemi, który jest dobrym tatą, takim tatą, jakim potrafi być. I bardzo się cieszę, że jest, bo dzięki niemu jestem. Wszystkiego dobrego dla wszystkich tatów i myślę, że drodzy tatowie, macie bardzo, bardzo trudną też rolę, nie tylko my. Mamy, ale wy również, ponieważ wam jest trochę ciężej, bo my się przyzwyczajamy do tego, że będziemy mamami, a i tak nas to zaskakuje. A wy jesteście zaskoczeni od pierwszego dnia. Niech Pan będzie z wami.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za ten piękny telefon. Oczywiście, jeżeli ktoś chciałby złożyć życzenia swojemu tacie albo tacie swoich dzieci, który tam jest na co dzień i jesteście mu kochane mamy, żony wdzięczne, to bardzo proszę. To była pani Marianna z Piastowa. A ja przypomnę numer telefonu 512 700 444. The Water Boys już teraz na 106,2 FM.

0: Za 20 minut będzie godzina 11. Ewa Pietrzak, zapraszam.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Anna Szpindler, mama 8 dzieci, szczęśliwa żona, jest z nami w tym tygodniu. Dzień dobry, pani Aniu.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Pani Ania ostatnio nas pocieszała, wsparła i dodała takie słowa od siebie prosto z serca. Bądź dla siebie dobra, mamo. Bardzo dziękujemy za taką czułość przekazywaną na falach eteru Radia Warszawa. Pani Aniu, pani wspomniała o tym, że teraz pod sercem to nowe życie się rozwija. Bardzo się z tego cieszymy, gratulujemy, będziemy pamiętać w modlitwie. Ale wspomniała też o tych trudnych pożegnaniach, prawda? Chodziło o 5 dzieci, tak?
3: Tak. Mamy takich aniołów w niebie, którzy orędują za nami, ale myślę, że też bardzo orędują za swoim rodzeństwem i to jest też taki dar dla naszej rodziny ogromny, bo ja się modlę do moich dzieci, które są w niebie, między innymi za te dzieci, które chodzą tutaj po ziemi i do tego nieba jeszcze muszą się napracować, tak? Więc mamy taki, no jak dla mnie to jest dar, chociaż nie ukrywam, że w momencie, kiedy to wszystko się działo i rozgrywało, dar, który bardzo trudno przyjąć. Mhm.
2: Wydaje mi się, że tutaj chyba ciężko jakiekolwiek słowa, prawda, które potrafiłyby oddać ten ból, to rozstanie, to cierpienie, tak?
3: Tak, ale też, wie pani, ja mam takie poczucie, że jak pierwszy raz jakby tego doświadczyłam, to jakby okazało się przy tym USG 12 tygodnia, że dzieciątko, które jest pod moim sercem, nie rozwija się, jest martwe, serce nie bije, to pamiętam bardzo dobrze, że ogromne wsparcie dały mi koleżanki, mamy ze wspólnoty, które mi opowiedziały o swoich doświadczeniach i że ponieważ jest to jakiś rodzaj temat tabu, o którym się nie mówi, ale doświadczają tego, nie wiem czy nie, prawie 100% kobiet, to jest takie koło, takie zamach, znaczy taka pętla, to znaczy im mniej o tym mówimy, tym więcej jest niewiadomych, tego cierpienia, też tego, że nie da się za bardzo jak do tego przygotować. Lęk w tym ogromny też jest w związku z tym. A myślę, że gdybyśmy więcej otwarcie mówili, to jest bardzo trudne i nie każdy jest w stanie jakby mieć taką zgodę. Ja myślę, że dzisiaj jestem na takim etapie, że mam zgodę na tą historię naszej rodziny, tak? Jakby, że właśnie w historii naszej rodziny są dzieci, które się nie narodziły tutaj na ziemi, tylko od razu do nieba, to jestem w stanie o tym mówić. Też jakby właśnie to doświadczenie tego, że mamy ze mną się dzieliły, myślę, że były dla mnie ogromnym wsparciem.
2: Jaka to była wspólnota, pani Aniu?
3: Woda Życia.
2: Woda Życia, ksiądz Roman Trzciński, tak, kiedyś tak, właśnie członkowie tej wspólnoty bardzo często odwiedzali Radio Warszawa, prawda?
3: Tak.
2: Tak naprawdę to słowo wypowiedziane przez drugą kobietę, tak?
3: Tak. I to jakby też takie, no może to jest, prawda jest taka, że ja jestem bardzo też taka pragmatyczno konkretna, nie? Mhm. I to jak inne mamy też dzieliły się takim konkretem, czego mogę się spodziewać, na przykład, no tak nie będę na łamach tutaj radia bardzo mówić dokładnie, nie, no ale jakby też takie informacje mi bardzo pomogły, bo ja, dla mnie to nie było po prostu już totalnie taka wielka niewiadoma i lęk i przed wszystkim, tylko też konkretne, jakby miałam już tą wiedzę, na przykład też jak rozmawiać z lekarzami, jak, bo było dla mnie za każdym razem bardzo ważne to, żeby dzieciątko zostało pochowane, tak? Jakie mam prawa, jak mogę się do tego przygotować, jak pożegnać, ale Pan Bóg też mi dawał, czy nam, bo to razem z mężem myśmy to bardzo przeżywali, a później też kolejne też dzieci przeżywają. Dawał nam księży, którzy też bardzo nas wspierali w tym. Właśnie jakby też często wtedy mówili o tym darze. Nie? Ja nie zawsze byłam w stanie to przyjąć. Też każde to poronienie to jest inna historia, też inne emocje. Właśnie było takie, gdzie z takim dużym spokojem przyjęłam jako po prostu jakiś krzyż, i takie łączenie się z Panem Jezusem, który umiera, i oddawałam to w jakiejś też takiej ważnej intencji, ale też było takie, którego ja nie byłam w stanie jakby się z tym pogodzić przez długi czas. Byłam wściekła na Pana Boga, w ogóle bardzo miałam z Nim wtedy na pieńku i bardzo trudno było mi przyjąć. I wtedy dostałam za to od Pana Boga księdza, który mnie przez to przeprowadził. No, modlił się, był ze mną, ale też tłumaczył, pokazywał. Taką dużą miłością po prostu mnie obdarzył i przeprowadził przez ten okres żałoby, więc różnie przeżywałam.
2: To Bogu dzięki za tego kapłana. Pani Anna Szpindler w tym tygodniu mówi o swoim doświadczeniu macierzyństwa, rodzicielstwa. Pani Ani, dziękujemy. Do usłyszenia już jutro.
3: Do usłyszenia.

0: jako te lekcje miłości, jeżeli Cleveland o nich... Cleveland, o tak, Cleveland wyśpiewała. 10 minut zostało do 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A w studiu Radia Warszawa ze mną jeszcze trójka ludzi. Weronika Ostrowska, Grzegorz Kozłowski i Krzysztof... Przepraszam, zapomniałam twoje imię.
2: Flis,
0: oczywiście. Witam was. Chciałam zapytać, jak ma na imię twój tata, Grzegorz?
3: Andrzej.
0: A twój?
4: Andrzej.
0: A twój, Weronika, jak ma na imię?
5: Andrzej, zaskakująco.
0: A to nie jest ten sam człowiek?
5: Wiesz co, o ile dobrze wiem, to nie.
3: Okay. Ale tak się złożyło, że akurat córki i synowie Andrzejów tutaj trafili jako pracownicy radia. Zobacz, jak
0: no to wszystko... To jest bardzo piękne. No. Wiem, że chcielibyście mnie zapytać, ale mój tata nie ma na imię Andrzej. Ma na imię Michał i go bardzo serdecznie pozdrawiam.
3: Tak.
0: No dobrze, to powiedzcie mi w takim razie jakieś ukochane wspomnienie o tacie.
5: Poczekajcie, ja zacznę, bo ja pamiętam, to jest najlepsze w ogóle wspomnienie i uwielbiam to. Miałam chyba ze 3 czy 4 lata, musiałam mieć 4, bo było już rodzeństwo, czyli siostra młodsza 4 lata, która była wtedy bobasem słodkim. Był też brat 2 lata młodszy i słuchajcie, to była nobilitacja. Jak tata powiedział, byliśmy na wakacjach chyba we Władysławowie i tata mówi: Weronika, ty jesteś duża, 4 lata, więc pójdziesz na dmuchańce. I poszłam z tatą na dmuchańce, sama, bo ja byłam duża, a oni jeszcze nie mogli skakać.
0: Pozdrawiamy tatę Andrzeja numer 1. Kto teraz, chłopaki?
3: To ja mam takie wspomnienie, jak pamiętam, w dzieciństwie miałem ze 4 lata i byliśmy na stropie domu, który się budował, mój tata go budował, no i tam było strasznie wysoko. Ja wtedy miałem taki lęk wysokości, no 4-latek, ale pamiętam, jak polewaliśmy wodą ten strop, bo ten beton trzeba polewać, no to to jest takie wspomnienie, no pamiętam, tam było trzeba i dużo odwagi, wyglądałem sobie gdzieś tam za rogiem jeszcze, jak wysoko jest i tak, to fajne wspomnienie.
0: Krzysztof?
4: No to ja tak na koniec mam takie sportowe wspomnienie. Rok 2008, z tego co dobrze pamiętam, mecz Legia Śląsk-Wrocław, ostatni mecz Legii na starym stadionie. No. I po meczu poszliśmy na Żyletę w celach demontażu siedzeń, na pamiątkę, no bo...
0: Z tatą.
4: Mhm. Takie może mało poprawne, natomiast tak, udało się 3 siedzenia dokładnie zdemontować na pamiątkę i je mamy na działce, także takie mamy wspomnienie, znaczy ja mam takie wspomnienie z tatą.
3: Okay, czyli macie swoją Żyletę teraz.
0: Macie swoją Żyletę dokładnie. Na działce. No bo mama to nie jest to samo co tata i dlatego takie rzeczy można robić tylko z tatą. Dziękuję wam bardzo.
3: Dzięki.

0: Electric Light Orchestra na 106,2 FM. Za chwileczkę wiadomości na antenie Radia Warszawa.
1: Reklama. Ładne oczy masz.
2: A czy zdrowe?
1: Przyjdź w najbliższą sobotę do Auli Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 11.
2: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
1: Więcej na mazowia.pl.
3: Dbamy o dobry wzrok Mazowszem. Marszałek Adam Struzik.
4: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl.
1: Reklamie.
0: Minuta po 11:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Rozmowy o bezpieczeństwie i konsultacje przed szczytem NATO. Prezydent w Ankarze. Więcej danych w aplikacji mObywatel. Tematem zajmie się dziś rząd. Siatkarze wracają do gry. Startuje turniej Ligi Narodów w Gliwicach. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Bezpieczeństwo w wymiarze regionalnym i globalnym, relacje dwustronne oraz zbliżający się szczyt NATO to najważniejsze punkty, jakie wpisano do agendy prezydenta Polski na dzisiejsze konsultacje w Ankarze. Karol Nawrocki rozpoczyna dwudniową oficjalną wizytę w Turcji.
6: Tematyka oczywiście dotycząca bezpieczeństwa, bo zbliża się szczyt NATO i stąd, jak mówił przed wylotem do Ankary szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz, ta wizyta w takim właśnie czasie.
7: Państwo gospodarz, poza największym państwem sojuszniczym, jakim są Stany Zjednoczone, zawsze ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o walor nie tylko organizacyjny, ale także i merytoryczny, więc naturalnie te rozmowy będą się dzisiaj koncentrować wokół zbliżającego się szczytu.
6: A drugi ważny aspekt tej dwudniowej wizyty to oczywiście relacje dwustronne.
7: Dwa potężne organizmy państwowe w tym regionie, dwie największe armie.
6: Do tego jeszcze kwestie ekonomiczne. Turcja to 18. gospodarka świata, jest członkiem grupy G20, a jak wiemy, Polska też została do tego grona zaproszona.
5: Wizytę prezydenta śledzi na miejscu Agnieszka Drążkiewicz.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Więcej danych w aplikacji mObywatel. Resort cyfryzacji proponuje rozszerzenie zakresu danych, m.in. o dyplomy szkół wyższych oraz dane ksiąg wieczystych. Rozporządzeniem w tej sprawie zajmie się dziś rząd, który zbierze się w południe.
9: Projekt rozporządzenia zakłada rozszerzenie zakresu danych także o centralny rejestr rzeczoznawców majątkowych, rejestr ratowników medycznych, centralną ewidencję kierowców i centralny rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji i kartografii. Ministrowie zajmą się także rozwiązaniami dotyczącymi możliwości zaskarżenia do sądu programów ochrony powietrza oraz planów urządzenia lasu. Sylwia Białek.
8: To się dzieje lokalnie.
5: W Polsce coraz większą popularność zyskują tak zwane kluby ojcowskie działające w ramach inicjatywy Tato.net. Jej zadaniem jest wspieranie mężczyzn w świadomym i aktywnym ojcostwie. Spotkania mają formę wymiany doświadczeń i rozmów, mówi Artur Pachlewski, członek społeczności.
10: Chodzi o to, żeby aktywizować ojców we współczesnym świecie, w którym czasami jesteśmy zagubieni, gdzieś szukamy bardziej w pracy, szukamy bardziej w świecie, w pieniądzach, a gdzieś ojcostwo potrafimy zgubić i myślę, że to jest takie miejsce, gdzie możemy się odnaleźć i spotkać razem.
5: Podczas spotkań poruszamy różne problemy i tematy, które nas dotyczą. Dla każdego z nas to ważna przestrzeń, mówił gość poranka z Radiem Warszawa.
10: Połączenie pracy z życiem rodzinnym. Pewnie też kwestia relacji z dziećmi właśnie, z żoną, żeby to rzeczywiście była relacja, a nie tylko taka przestrzeń załatwiania spraw codziennych, tylko żebyśmy my jakby weszli w to i byli obecni w życiu naszych bliskich.
5: Inicjatywa zakłada również tworzenie lokalnych grup w całej Polsce, także w mniejszych miejscowościach. Dodatkowe szczegóły na stronie tato.net. 18 zawodników powołał Nikola Grbić na drugi turniej siatkarskiej Ligi Narodów, który odbędzie się w Gliwicach między 24 a 28 czerwca. Do polskiej drużyny wracają podstawowi zawodnicy. W pierwszym turnieju selekcjoner postawił na mniej doświadczonych i debiutujących graczy.
11: Po powołaniach trenera Grbicia trzeba było wejść w Google i wpisać parę nazwisk tam w wyszukiwarkę, żeby sprawdzić, gdzie chłopaki grają, ile mają lat i tak dalej. Także dużo zmian, dużo nowych twarzy. Natomiast widzę, że to nie jest przypadek, że oni się tu znajdują, bo każdy z nich ma coś w sobie i jeszcze bardziej mi to tylko przypomina o tym, jaki ja już jestem stary, że trójka z przodu to jest już solidny wiek.
5: Mówi libero kadry Jakub Popiwczak. Po pierwszych zawodach Ligi Narodów w Chinach biało-czerwoni mają na koncie 2 zwycięstwa oraz 2 porażki i zajmują 7 miejsce w tabeli fazy zasadniczej. W Gliwicach zagrają kolejno z Belgią, Turcją, Niemcami i Argentyną.
12: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Cieplutko i pięknie, lazurowe niebo nad naszymi głowami, 23 stopnie teraz w Nowym Dworze Mazowieckim i w Grodzisku też, a w Warszawie 24, podobnie jak w Warszawie jest w Legionowie, Ożarowie Mazowieckim, Pruszkowie, Piasecznie, Otwocku i w Wołominie. Mińsk Mazowiecki dzisiaj cieszy się temperaturą teraz 25 stopniami, ale będzie cieplej, bo dzisiejsze maksimum to 28 stopni. Chmur raczej nie będzie, po południu troszeczkę z nich deszczu nie będzie, wiatr póki co umiarkowany, potem nieco silniejszy.
12: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam wszystkich. 6 minut po 11:00, Zofia Kozorawska tutaj w Radiu Warszawa. Ojcom, tatusiom, tatkom, jak tam mówicie na swoich tatusiów, wszystkiego dobrego, bo dziś dzień taty, gdyby ktoś zapomniał, jeśli to możliwe zapomnieć o takim dniu, to właśnie dziś ten dzień. I pozdrawiam tych wszystkich, którzy mają trudną relację ze swoimi ziemskimi ojcami. Na szczęście jest też jeden ten. Ten jeden, od którego się wszystko zaczyna i u którego tego ojcostwa można szukać, jeśli tutaj z jakichś powodów nie da się skorzystać.

0: Papa Dance i Panorama Tatr. Już za nami 13 minut po 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś Dzień Ojca i tych ojców pytaliśmy o ich ojcostwo.
2: Mówi do was Jerzy Zelnik, 81-letni, ale ciągle młody. Jaki moment był dla ciebie najtrudniejszy, a jaki przyniósł najwięcej dumy? No, jeszcze nie byłem ojcem, ale najtrudniejszym moim momentem mojego życia była pierwsza nieudana ciąża mojej żony, kiedy spodziewałem się dziecka i niestety to zlekceważyłem. Byłem przez chwilę ojcem poczętych dzieci. Jeszcze nie byłem człowiekiem wierzącym i popełniłem grzech śmiertelny. To był najtrudniejszy okres w moim życiu i muszę powiedzieć, że do dziś, mimo spowiedzi, cierpię z tego powodu. A najwięcej dumy, co mi przyniosło, związanego z ojcostwem? No, że mój syn wyszedł na ludzi, że jest lubiany, że ma swoje miejsce, trudne, ale ma swoje miejsce w życiu. No i przede wszystkim, że dał mi trójkę wnuków, proszę państwa. To jest największe szczęście mojego życia.

0: Beata Kozidrak. Już za nami 21 minut po 11.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas podróży apostolskiej do Hiszpanii. Msza święta w Wigilię Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, Las Palmas de Gran Canaria, Stadion Gran Canaria, 11 czerwca 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, w drugim czytaniu święty Jan przypomniał nam, że Bóg zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. Jego słowa przywołują słowa Jezusa, który powiedział, że przyszedł po to, abyśmy mieli życie i mieli je w obfitości, i który uzdrowionemu paralitykowi polecił: wstań, weź swoje nosze i chodź. W tych słowach rozpoznajemy zaproszenie, by z macierzyńską czułością obejmować cierpiącego, a zarazem przygotowywać i umacniać człowieka zranionego, aby powstał na nowo, wyruszył w drogę ku życiu wolnemu i godnemu. Rzeczywiście, nasza miłość nie powinna ograniczać się do samego udzielania pomocy, lecz ma integrować osoby w życiu wspólnoty, aby mogły się w pełni realizować duchowo, intelektualnie i fizycznie oraz godnie i twórczo odnaleźć w niej swoje miejsce. Tylko w ten sposób nasze spotkania, nawet wobec wydarzeń trudnych i bolesnych, staną się okazją do rozsiewania ziaren nadziei na drodze ludzkości ku lepszej przyszłości. Chciałbym jednak w świetle Słowa Bożego, którego wysłuchaliśmy, zatrzymać się nad jeszcze jedną cechą serca Chrystusa – nad pokorą. Serce Jezusa jest pokorne i dlatego Jego bicia nie słyszą mądrzy i roztropni, to znaczy ci, którzy uważają, że wystarczają sami sobie, że wszystko wiedzą i że nie potrzebują ani Boga, ani innych. Im bowiem ogłuszonym zgiełkiem pompatycznego, wszechobecnego i niespokojnego ja brakuje ciszy niezbędnej do tego, by usłyszeć w sobie i w braciach ukryte tętno miłości.

Tracy Chapman na antenie Rady Warszawa. Za 26 minut będzie 12. Jeszcze dzisiaj nie mówiłam o zbiórce, a siostry Loretanki jeszcze zbierają na kolonie dla dzieci, dla młodzieży, z którymi na co dzień się spotykają w domu ojca Ignacego. Słuchajcie, 23,5 tysiąca złotych teraz jest na tym koncie, na zbiórce siepomaga.pl. W Lubka wystarczy wpisać Loretanki albo kolonie Loretanki i już tą zbiórkę znajdziecie. Brakuje 10 500 zł. Tyle brakuje, a wyjazd 13 lipca, od 13 do 18 lipca. 6 dni wspaniałych kolonii dla wspaniałych dzieciaków ze wspaniałymi siostrami. Siepomaga.pl, kolonie Loretanki.

0: Świetle jeszcze Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's, a ja zerkam na stronę siepomaga.pl, kolonie Loretanki i 100 złotych kolejne wpadło od pani Joanny, bardzo serdecznie dziękujemy. 166 osób już wsparło tę zbiórkę i ciągle wspiera, ciągle jeszcze prosimy, bo brakuje troszkę ponad 10 tysięcy, no ale dziś Dzień Taty, nie zapominamy o tym, spytaliśmy kilku panów, ojców o ich doświadczenia, m.in. Michała Łopacińskiego, którego znacie oczywiście.
1: Dzień dobry, Michał Łopaciński. Mam przyjemność i zaszczyt prowadzić popołudnia w Radiu Warszawa, głównie w poniedziałki i środy. Jaki moment był dla ciebie najtrudniejszy, a jaki przyniósł najwięcej dumy? Tak naprawdę, mając czwórkę dzieci w różnym wieku, odniosę się do przykładu z wczesnymi nastolatkami, tak, 13 i 11 lat, to chyba najtrudniejsze tak naprawdę to chyba te pierwsze konflikty, takie docieranie się, ścieranie, ta socjalizacja, która następuje w szkole, bo tak naprawdę do tego etapu, no to powiedzmy, to są dzieciaki. Więc da się to wszystko tym dzieciom małym jakoś tam w miarę wyjaśnić, da się czasami przejść obok, trochę nad, trochę tak przekierować tę uwagę, natomiast kiedy już pojawiają się te relacje wśród nastolatków i rzeczywiście jakieś konflikty, to muszę powiedzieć, że to jest chyba najtrudniejsze. Powinienem powiedzieć pieluchy, ale nie, pieluchy nie były takie straszne. A jaki przyniósł najwięcej dumy? Cały czas jestem dumny, tak? Dumny z moich dzieci, z każdego jednego osiągnięcia, więc nie chciałbym kategoryzować, że najwięcej, bo każdy mały sukces, od tego najdrobniejszego sukcesu przedszkolaka po już takie poważniejsze zmagania, no w przypadku akurat mojego najstarszego dziecka sportowe, no to każdy przynosi dumę. Chociaż muszę powiedzieć, że w ostatnim czasie, trochę odnosząc się do różnych tam rzeczy w szkole, to poczułem naprawdę ogromną dumę i rozpierała mnie tak wręcz ta duma z tego, jak moje dzieci starsze, te w wieku szkolnym, są właśnie odbierane przez dyrekcję i przez nauczycieli, więc to był duży powód do dumy i duży komplement. Ale mówię, no nie chcę tutaj kategoryzować, bo każdy sukces to jest jakiś, to od tych najdrobniejszych po te duże, to jest jakiś powód do dumy.

0: 2, 3. Trzyma Izrael, słuchaj Izraelu. Jedyny Pan, prawdziwy Bóg. I ten Bóg do nas mówi w swoim słowie. Teraz fragment Pisma Świętego przeczyta dla nas Ewa Ziętek. Rozważania opracował ksiądz Łukasz Mroczek, a czytać je będzie Robert Pierzchała.
1: Czytanie z drugiej księgi królewskiej. Senacheryb, król asyryjski, wyprawił posłów do Ezechiasza, polecając: tak powiecie Ezechiaszowi, królowi judzkiemu. Niech twój Bóg, w którym położyłeś nadzieję, nie zwodzi cię zapewnieniem, nie będzie wydana Jerozolima w ręce króla asyryjskiego. Oto ty słyszałeś, co zrobili królowie asyryjscy wszystkim krajom, przeznaczając je na zagładę, a ty miałbyś ocaleć? Ezechiasz wziął list z rąk posłów i przeczytał go. Następnie poszedł do świątyni pańskiej i rozwinął go przed Panem. I zanosił modły Ezechiasz przed obliczem pańskim, mówiąc: Panie, Boże Izraela, który zasiadasz na cherubach, Ty sam jeden jesteś Bogiem wszystkich królestw świata. Tyś uczynił niebo i ziemię. Nakłoń, Panie, Twego ucha i usłysz. Otwórz, Panie, Twoje oczy i popatrz. Słuchaj słów Senacheryba, które przesłałby znieważać Boga żywego. To prawda, o Panie, że królowie asyryjscy wyniszczyli narody ich kraju. W ogień wrzucili ich bogów, bo ci nie byli bogami, lecz tylko dziełem rąk ludzkich z drzewa i z kamienia, więc ich zniszczyli. Teraz więc, Panie Boże nasz, wybaw nas z jego ręki i niech wiedzą wszystkie królestwa ziemi, że Ty sam jesteś Bogiem, o Panie. Wówczas Izajasz, syn Amosa, posłał Ezechiaszowi oświadczenie. Tak mówi Pan Bóg Izraela. Wysłuchałem tego, o co modliłeś się do mnie w sprawie Senacheryba, króla Asyrii. Oto wyrocznia, jaką Pan wydał co do niego. Gardzi Tobą, szydzi z Ciebie dziewica, córa Syjonu. Za Tobą potrząsa głową córa Jeruzalem. Albowiem z Jeruzalem wyjdzie reszta i z góry Syjon garstka ocalałych. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona. Dlatego tak mówi Pan o królu asyryjskim. Nie wejdzie on do tego miasta, ani nie wypuści tam strzały, nie nastawi przeciw niemu tarczy, ani nie usypie przeciwko niemu wału. Drogą tą samą, którą przybył, powróci, a do miasta tego nie wejdzie, mówi Pan. Otoczę opieką to miasto i ocalę je przez wzgląd na mnie i na sługę mego Dawida. Tejże samej nocy wyszedł anioł pański i pobił w obozie Asyryjczyków 185 tysięcy ludzi. Senacheryb, król asyryjski, zwinął więc obóz i odszedł. Wrócił się i pozostał w Niniwie.
2: Królestwo Izraela miało króla niewiernego Bogu i dlatego nie ostało się wobec najazdu ówczesnej potęgi Asyrii. Inaczej potoczyły się losy królestwa południowego, Judy. 20 lat po zdobyciu Samarii Asyryjczycy oblegali Jerozolimę. Panował w niej wówczas król Ezechiasz, o którym Słowo Boże mówi, że czynił on to, co jest słuszne w oczach pańskich, zupełnie tak, jak jego przodek Dawid. W Panu, Bogu Izraela, pokładał nadzieję. I po nim nie było podobnego do niego między wszystkimi królami Judy, jak i między tymi, co żyli przed nim. Przylgnął do Pana, nie zerwał z nim i przestrzegał jego przykazań, które Pan zlecił Mojżeszowi. Wierny król w obliczu zagrożenia wrogim najazdem pokładał ufność w Panu, który przez proroka zapewnił go, że nie zostawi go bez pomocy i jako Bóg wierny spełnił obietnicę, w sposób cudowny pozbawiając przeciwników potęgi militarnej. Płynie stąd dla nas prosta nauka. Zaufaj Bogu, nie zginiesz. Bądź po Jego stronie. Nie zabraknie Cię wśród zwycięzców. Tylko bądź konsekwentny. Nie postępuj w myśl zasady, jak trwoga to do Boga. Codziennie wprowadzaj w życie Jego naukę. Żyj Jego prawem. Bądź wierny przymierzu z Nim. Pan Bóg ma moc i używa jej na Twoją korzyść. Dlatego pragnie dla Ciebie życia w Jego obecności. Życia jedynie szczęśliwego.

0: Minęła 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
0: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
2: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: W intencji wszystkich zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Pomódlmy się także w intencji pracowników, słuchaczy, wszystkich darczyńców Radia Warszawa, a także w intencji wszystkich ojców, szczególnie dzisiaj w Dniu Ojca, przez wstawiennictwo błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
3: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
0: Amen. Amen. 3 minuty po godzinie 12:00. Posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii. Skomentuje ją ksiądz Piotr Lipiec.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami i obróciwszy się, nie poszarpały was samych. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie, albowiem to jest istota prawa i proroków. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują.
1: Werset szósty dzisiejszej Ewangelii stoi bezpośrednio po przestrodze przed obłudnym osądzeniem brata, a przed obietnicą Ojca, który daje to, co dobre, proszącym. Następnie werset dwunasty streszcza wcześniejsze nauczanie, a kolejne dwa natychmiast przechodzą do decyzji o wejściu przez ciasną bramę. Co to znaczy? Jezus nie przeciwstawia roztropności miłości, ale pokazuje ich właściwy porządek. Nie wolno gardzić człowiekiem, ale nie wolno też bez rozeznania wystawiać świętości na szyderstwo i zdeptanie. Święty Jan Chryzostom w swoich homiliach tłumaczy, że psy i świnie nie są zachętą do pogardy, lecz obrazem postaw agresji i lekceważenia wobec prawdy. Wcześniej przypomina on, że brata należy korygować poprzez czułe napominanie. Teologia moralna wyrazi się na ten temat bardzo jasno. Roztropność nie osłabia miłości, ale chroni prawdę, bez której miłość nie może zaistnieć. To jest właśnie owa ciasna brama, przez którą przechodzą wierzący niemalże każdego dnia. Rozeznawanie w duchu, kiedy i jak głosić Chrystusa. Czasami dobrze jest mówić nam o Nim wyłącznie w przypowieściach. Czasami jednak należy z odwagą przepowiadać o Jego Królestwie nie w porę.

0: jest najlepsza dla mnie. Zanim powiem słowo Tegida i Basia Włodarska, już za nami 11 minut po 12.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Jakiż piękny dzień dzisiaj nastał, tak, kochani? Jest cudne lato, akurat takie do wytrzymania, fantastyczne i do cieszenia się nim. 24 stopnie teraz w Nowym Dworze Mazowieckim, Piasecznie i w Ożarowie, 25 w Warszawie i w Wołominie, 26 w Legionowie, Pruszkowie, Otwocku i Mińsku. Czekamy na troszkę więcej, 28 stopni. Chmur będzie malutko, jeśli już będą, to takie raczej białe. Po południu coś tam słonko może się za nimi schować i wtedy wiatr też będzie silniejszy z północnego zachodu, ale bez deszczu.
1: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry. Kto tam dołączył do Radia Warszawa? 12 minut po 12 w wtorkowe popołudnie, ale co to jest za wtorek? Wyjątkowy, niezwykły. Ojcom, tatusiom, tatkom i wszystkim takim kochanym, którzy wspierają swoje dzieci, dziękujemy. I tym, którzy dziś już są dziadkami, ale przecież ciągle naszymi ojcami, też bardzo. I to jeszcze przebardzo. Dziękujemy. Tak, kochani, jeśli chcielibyście podziękować komuś, do kogo mówicie tato, albo tak o nim myślicie, to można to dzisiaj zrobić. 512 700 550.

0: To Rod Stewart na 106.2 FM, 23 minuty po 12. Zupełnie zapomniałam, że ja mam prezenty dla ojców. Podwójne zaproszenia do muzeum zimnej wojny, które się znajduje przy ulicy Jezuickiej 1 przez 3, więc jeżeli, drodzy panowie, chcielibyście się wybrać z kolegą, a może z żoną, albo z dzieckiem, to bardzo proszę, to jest ten moment, kiedy można do mnie dzwonić, 512 700 444. Będę z radością przekazywała wam te bilety do Muzeum Zimnej Wojny z okazji Dnia Ojca. Oczywiście dziś takie prezenty na antenie Radia Warszawa.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: 24 minuty po 12. Oskar Cems już teraz.

0: Dziś jest 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. W Watykanie w piątek rusza dwudniowy nadzwyczajny konsystorz zwołany przez papieża Leona XIV. Spotkanie kardynałów poświęcone będzie m.in. sytuacji międzynarodowej, konfliktom i podziałom na świecie, a także sposobom budowania pokoju i pojednania w Kościele i społeczeństwach. O szczegółach Artur Chmielewski.
2: Obrady rozpoczną się w piątek rano mszą świętą w Bazylice Świętego Piotra, po której kardynałowie przejdą do auli Pawła VI. W programie przewidziano 4 sesje oparte na tzw. metodzie synodalnej, łączącej modlitwę, ciszę, dyskusję w grupach i wspólne refleksje. Jedną z medytacji biblijnych wygłosi polski kardynał Grzegorz Ryś. W trakcie spotkania nie przewiduje się obecności mediów, a uczestnicy zostali zobowiązani do zachowania poufności, aby, jak podkreślono, utrzymać atmosferę braterskiego dialogu. Konsystorz zakończy się w sobotę wieczorem spotkaniem z papieżem Leonem XIV, a jego zwieńczeniem będzie wspólna kolacja kardynałów z Ojcem Świętym. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
1: Od 27 czerwca do 2 lipca potrwa piesza pielgrzymka honoracka z Zakroczymia do Nowego Miasta nad Pilicą. Wydarzenie organizowane jest pod hasłem Franciszku, dlaczego za Tobą? I nawiązuje do duchowości świętego Franciszka oraz błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego. Mówił o tym w poranku z Radiem Warszawa kapucyn ojciec Grzegorz Filipiuk.
3: My to nazywamy, że to jest pielgrzymka na dobry początek wakacji, dlatego że zawsze po zakończeniu roku szkolnego, dosłownie piątek w tym tygodniu mamy zakończenie, w sobotę zjeżdżamy się do Zakroczymia, kto chce pójść w tę pielgrzymkę. Tam nocujemy w Zakroczymiu, w naszym klasztorze kapucynów i potem rano w niedzielę po mszy świętej wyruszamy śladami ojca Honorata.
1: Każdego dnia na trasie pątnicy będą uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych i rozważaniach. Jak dodał zakonnik, pielgrzymka jest skierowana do całych rodzin.
3: Tak od 20 paru, ostatni dzień jest tam 17 chyba, do 31 kilometrów, także nie jest to aż tak ciężka pielgrzymka. Zapraszamy szczególnie też całe rodziny i dzieci też idą i młodzież.
1: Organizatorzy podkreślają, że pielgrzymka ma charakter otwarty i mogą w niej wziąć udział zarówno rodziny, jak i osoby poszukujące czy wątpiące. Celem uczestników będzie sanktuarium błogosławionego ojca Honorata.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Dziś Dzień Ojca. W Lesie Bielańskim odbył się kolejny piknik z tatą. To wieloletnia inicjatywa Katolickiego Centrum Kultury Dobre Miejsce. Mówi menadżer centrum Karol Regulski.
5: Kiedyś, dawno temu jeszcze moi poprzednicy zwrócili uwagę, że ojcostwo jest trochę zaniedbane w naszym kraju i że trzeba jakoś zaakcentować tą rolę ojca, dać szansę, żeby właśnie taki czas na spędzenie go wspólnie z dziećmi gdzieś był stworzony, no i podjęliśmy tą próbę przez piknik z tatą.
1: W Dniu Ojca warto pamiętać także o duchowym wymiarze ojcostwa, mówi ojciec Grzegorz Filipiuk, któremu oddaliśmy już głos w wiadomościach Radia Warszawa. W chrześcijańskim rozumieniu prawdziwym źródłem ojcostwa jest Bóg, mówi zakonnik.
3: Czyli jest ojcem w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo daje początek wszystkiemu. Ojciec to jest ten, który rodzi, który daje początek, ale nie tylko, bo też opiekuje się, broni. To jest ten, który daje życie, jako ten, który daje początek, więc wiemy, że daje początek istnieniu.
1: Nasz gość złożył również życzenia wszystkim ojcom.
3: Żebyście naśladowali ojca, żebyście byli otwarci, jak mówi Pismo Święte, nie rozdrażniali swoich dzieci, kochali swoje dzieci, byli mędrcami, którzy się pięknie starzeją, bo właśnie ojciec to jest ten, który ze skarbca swojego serca wydobywa rzeczy dobre.
1: Do życzeń oczywiście się dołączamy. Panowie ojcowie, nie poddawajcie się, jesteście potrzebni. Trzymajcie się dzielnie.

0: Potłuk. 20 minut zostało do godziny 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Witam ojca i w związku z tym rozdajemy zaproszenia do Muzeum Zimnej Wojny. Słuchajcie, to jest jedno z muzeów naprawdę najbardziej efektownych i efektywnych być może też, dlatego że naprawdę jest zrobione w sposób bardzo taki, powiedziałabym, nowoczesny. Nawet nie wiem, czy słowo muzeum pasuje do niego, dlatego że używa bardzo współczesnych narzędzi, a mianowicie są ekrany dotykowe, różne wielkości monitorów, są gogle wirtualne, rzeczywistości i hologramy i jest kino. I to wszystko przy Jezuickiej 1/3. A nie jest to miejsce przypadkowe, dlatego że to są podziemia dawnego komisariatu Milicji Obywatelskiej, gdzie niestety zamordowano maturzystę Grzegorza Przemyka. I to dokładnie tam jest to Muzeum Zimnej Wojny. Możecie sobie zerknąć muzeumzimnejwojny.com, tam zobaczycie, jak wygląda. I ja mam jeszcze kilka podwójnych zaproszeń dla ojców, którzy chcieliby się tam wybrać. Sami z kolegą, z synem, z żoną, z córką, jak najbardziej. Bardzo proszę. 512 700 444. Dzwońcie.

0: Jeszcze jedno podwójne zaproszenie do Muzeum Zimnej Wojny zostało, więc dzwońcie 512 700 444. Jeśli chodzi o naszą zbiórkę, kochani, to ciągle zbieramy na kolonie dla dzieci. Zbierają siostry Loretanki, my tylko podpowiadamy, że można to zrobić. Każde 15, 20, 10, 9, 8, 7 złotych się liczy. 167 osób wsparło, teraz brakuje nieco ponad 10 tysięcy, żeby ta zbiórka się zakończyła. Ale dziś Dzień Ojca. I w związku z tym pytaliśmy różnych ojców o ich ojcostwo, między innymi Tomasza Wolnego. Posłuchajmy, co powiedział.
1: Jaki był moment dla ciebie najtrudniejszy, jaki przyniósł najwięcej dumy? No na pewno momenty najtrudniejsze to te momenty, gdzie, przynajmniej jeżeli chodzi o pierwszy etap ojcostwa, to są momenty, kiedy jako tata drżysz o zdrowie swoich dzieci, bo kiedy pojawia się temperatura 38, 39, 40, no to wtedy to są momenty naprawdę stresujące. Ja generalnie na co dzień pracuję ze stresem i w bardzo stresogennym środowisku, będąc dziennikarzem newsowym, dziennikarzem, który jest cały czas na bieżąco. Natomiast ten stres, który przeżywam na co dzień zawodowy, nie ma kompletnie nic wspólnego z tym prawdziwym, takim solidnym, potężnym, ojcowskim stresem, którego doświadczyłem no w momencie, kiedy na przykład Tymek miał 40 stopni gorączki. To są takie rzeczy chyba najtrudniejsze, a to, co przynosi najwięcej dumy, generalnie bycie ojcem brzmi dumnie. Tata brzmi dumnie. Trudno wybrać jeden moment, jedną chwilę, jeden sukces w takim ojcowskim życiu funkcjonowaniu.

0: Oj, tak, tak. Sporo szczęścia, że dzisiaj tutaj zostało obdarowanych na antenie Radia Warszawa, w zasadzie poza anteną, ale tak, zostali obdarowani wszystkie bilety, które miałam, rozdałam do Muzeum Zimnej Wojny, ale będą jeszcze po 14, także słuchajcie nas uważnie. Nieco ponad minuta została do 13.
1: Reklama. Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
2: Dzień dobry, tu Agnieszka z Radia Warszawa. W biznesie najważniejsze są zaufanie i dobre relacje. Na tych wartościach od lat budujemy Radio Warszawa, miejsce rzetelnej informacji i odpowiedzialnej komunikacji. Dzięki wsparciu naszych słuchaczy i partnerów możemy rozwijać radio bliskie ludziom i ich codziennym sprawom. Jeśli te wartości są dla Państwa bliskie, zapraszamy do zakładki Wspieraj na radiowarszawa.com.pl. Dziękujemy, że jesteście z Radiem Warszawa.
1: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku. W programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
3: O reklamie.
0: Minęła 13, czas na wiadomości Radia Warszawa.
4: Konferencja do spraw odbudowy Ukrainy w Gdańsku odbędzie się, zapewnia premier. Kolejny dzień poszukiwań 15-latka w Warszawie zniknął pod wodą po wejściu do Wisły. Archidiecezja krakowska stawia na przejrzystość. Powstał raport finansowy. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Prezydent Ukrainy miał w czwartek wziąć udział w konferencji do spraw odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Po tym jak prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Załęskiemu Orderu Orła Białego, wizyta w Polsce okazała się niepewna. Do sytuacji odniósł się przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk, potwierdzając organizację konferencji.
5: Ta konferencja się tak czy inaczej odbędzie. Nie ja będę decydował, kto ze strony ukraińskiej przyjedzie na konferencję, niezależnie od tego, bo tam cały czas trwają narady w Kijowie. Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Także dlatego, że przygotowaliśmy na konferencję, pomogliśmy przygotować 200 porozumień i umów.
4: Umowy, jak przekazał Donald Tusk, dotyczą odbudowy Ukrainy po zakończeniu wojny.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Belgijskie władze wydały europejski nakaz aresztowania byłego komisarza Unii Europejskiej do spraw migracji Dimitrisa Avramopoulosa. Grecki polityk ma usłyszeć zarzuty w związku z aferą Qatargate, jednym z największych skandali korupcyjnych, jakie w ostatnich latach wstrząsnęły Brukselą. Informację ujawnił portal Politico, powołując się na dwóch wysokich rangą greckich urzędników zaangażowanych w postępowanie. Były komisarz jest oskarżony o udział w organizacji przestępczej, a władze łączą tę sprawę z dochodami, jakie otrzymał od organizacji pozarządowej.
6: Dzieje się blisko.
4: Kolejny dzień poszukiwań 15-latka. Chłopiec zniknął pod wodą w rejonie mostu gdańskiego nad Wisłą. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, jednak do tej pory nie udało się go odnaleźć. Jak informuje policja, działania poszukiwawcze angażują wiele formacji, w tym straż pożarną, policję oraz straż miejską. Dziś używamy specjalistycznego sprzętu, którym dysponuje warszawska straż, mówi Paulina Onyszko z policji.
7: Dzisiaj te działania razem ze strażą miejską polegają na takim szczegółowym przeszukiwaniu, obrazowaniu dna zbiornika wodnego za pomocą właśnie profesjonalnego sonara. Te działania prawdopodobnie będą trwały przez kolejne godziny, ponieważ są pewne obszary w tym rejonie, które należy szczególnie skontrolować.
4: Służby podkreślają, że Wisła w rejonie Warszawy nie jest miejscem przeznaczonym do kąpieli, a wzdłuż rzeki ustawione są tablice ostrzegawcze i zakazy wejścia do wody.
7: Należy korzystać z miejsc wyłącznie wyznaczonych, z plaż, które są pod ochroną ratownika. ratownika, gdzie ta opieka ratownika wodnego faktycznie się znajduje. Ogromnym zagrożeniem jest korzystanie właśnie z plaż dzikich, ze zbiorników wodnych, czy właśnie z brzegu Wisły, który jest po prostu niebezpieczny.
4: Policja zapowiada, że poszukiwania będą kontynuowane do czasu wyczerpania dostępnych możliwości. W archidiecezji krakowskiej zakończyła się ekspercka analiza finansowo-organizacyjna. Jak czytamy w oświadczeniu rzecznika prasowego kurii księdza Piotra Studnickiego, archidiecezja nie jest zadłużona, a jej sytuacja finansowa pozostaje stabilna. Raport przygotował dr Jarosław Bałc, minister finansów w rządzie Jerzego Buzka w latach 2000-2001. W zawartych rekomendacjach jest m.in. wzmocnienie archidiecezjalnej rady do spraw ekonomicznych poprzez udział niezależnych ekspertów świeckich, a także publikacja corocznego raportu finansowego.
1: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: 26 stopni teraz w Warszawie, podobnie jest w Nowym Dworze Mazowieckim, w Piasecznie i w Grodzisku Mazowieckim, 27 w Wołominie, w Otwocku, w Pruszkowie i w Legionowie. Maksymalna temperatura, której się spodziewamy dziś, to 28 stopni. Świeci piękne słońce i ono nam dzisiaj będzie towarzyszyć. Po południu troszkę chmur może je schować, wtedy też będzie nieco silniejszy wiatr. Wiatr towarzyszy nam cały czas, ale jest delikatny, wieje z północnego zachodu, a potem będzie nieco silniejszy.
1: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam. 5 minut po 13:00, Zofia Kozorawska przy mikrofonie Radia Warszawa. Dziękuję, że jesteście, że się odzywacie. Pozdrawiam serdecznie, szczególnie tych, którzy dziś za swoimi ojcami tęsknią, bo dziś już nie mogą się do nich przytulić, ale mają ich w sercu i mają piękne wspomnienia i dziś być może wybierają się tam, gdzie się modlą, na cmentarz i pozdrawiam Was też serdecznie. Gabriel już teraz na antenie Radia Warszawa, 6 minut po 13:00.

0: też czasem myślę, czy wyciskam wszystko z siebie. I choć o końcu śnię, czy ominie mnie zdziwienie. Przyjdzie koniec, a ja stoję, chociaż chciałem siedzieć. Przyjdzie koniec, a nie zdążyłem ci powiedzieć.
1: Wiktor Waligura na antenie Radia Warszawa, 12 minut po 13.
2: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: Z okazji Dnia Taty zadaliśmy ojcom pytania i wśród nich Tomasz Wolny i jeszcze jedno pytanie do niego. Uwaga.
3: Co najbardziej zaskoczyło w roli ojca? Ja przyznam szczerze, że w tej odpowiedzi będę absolutnie nudny, bo jakoś nic mnie bardzo nie zaskoczyło. Zawsze chciałem być tatą, zawsze chciałem być ojcem. Nie mogłem się tego doczekać, więc wszystko, co przychodziło, było nie tyle co zaskoczeniem, co wielką radością, aczkolwiek zaskakującym pewnie faktem dla mnie jest to, że w momencie, kiedy stajesz się ojcem, to rzeczywiście udaje się i to jest możliwe, by doba trwała nie 24, ale czasem 28, czasem 32 godziny. Co więcej, zaskakujące jest to, że sen, jak mówią wszyscy naukowcy, wcale nie jest potrzebny do funkcjonowania. To jest naprawdę zaskakujące, szczególnie w tych pierwszych miesiącach i latach ojcostwa. Czujesz tego namacalne dowody.
1: No i tak pięknie o ojcostwie mówił Tomasz Wolny na antenie Radia Warszawa. 13 minut po 13. Pozdrawiam tych wszystkich niewyspanych ojców, którzy właśnie doświadczają tego, że ich doba ma dzisiaj 28 godzin. Kochamy was, ojcowie.

0: fraktale się pojawiło takie słowo i Weronika Ostrowska
1: fascynujące,
0: bardzo
1: absolutnie
0: polubiła i sprawdziła, co no, to takiego.
1: Pięknie brzmi fraktal.
0: Ale jak pięknie wygląda ten fraktal.
1: Znaczy wiesz co, bo fraktal to chodzi o to, że się wzór powtarza jakiś.
0: Ale ten jest śliczny.
1: I szczególnie fraktale interesują fizyków. Bardzo je lubią odkrywać i patrzeć na nie. Jak mamy śnieżynki albo na przykład trawę o podobnej strukturze, to możemy powiedzieć, że to są fraktale trawy.
0: No i zobacz, a my jesteśmy dwoma lingwistkami, można tak powiedzieć, no...
1: Czyli filolożkami. Fraktale.
0: I fraktale też nas zainteresowały. Nie, chciałam powiedzieć, że też nas zainteresowały, nie tylko fizyków. O, to chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo za tę krótką rozmowę.
2: Dobre słowo pasterzy. Biskup Jacek Grzybowski.
3: 20 czerwca 2026 roku. Msza święta z rozesłaniem drużyn i chówców skautowych na obozy letnie w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
4: Bardzo głębokie i piękne są te słowa Chrystusa, które w Ewangelii Mateusza przed chwilą słyszeliśmy. Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym będziemy się przyodziewać, bo o to wszystko poganie zabiegają. Ojciec Niebieski wie, że tego potrzebujecie. Starajcie się najpierw o Królestwo Boga i Jego sprawiedliwość, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszczcie się zbytnio o jutro. Jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dość ma dzień swojej biedy. Uważam, że te słowa są bardzo ważne dzisiaj. To wezwanie, które my przeżywamy na naszym skautowym spotkaniu i rozesłaniu na obozy. Dziś ten fragment Ewangelii czyta cały Kościół. Wszędzie, gdzie odprawiane są katolickie eucharystie, on jest nam dzisiaj, można by powiedzieć, zadany na rozesłanie, na eucharystię dla skautów. Zwróćmy uwagę na to, że tylko człowiek wielkoduszny, człowiek wolny potrafi kroczyć przez życie w myśl tych ewangelicznych wersetów. I to wielkie zadanie stoi także przed nami, którzy uważamy się za uczniów Chrystusa.
2: Dobre słowo pasterzy.

0: To brzmiała Nelly Furtado na antenie Radia Warszawa. Jest 13.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Kolejny dzień poszukiwań 15-latka w Warszawie. Chłopiec zniknął pod wodą w rejonie Mostu Gdańskiego nad Wisłą. Do tej pory nie udało się go odnaleźć. Dziś policjanci i strażnicy miejscy prowadzą działania z użyciem sonaru. Dwa śledztwa będą prowadzone w sprawie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Pierwsze w sprawie niekorzystnego rozporządzenia mieniem, drugie niegospodarności osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie szpitala, poinformowała prokuratura. Na Powiślu zawieszono wiechę na budowie nowego gmachu Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Bednarskiej. To nowa siedziba Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. W obiekcie powstaną nowoczesne sale dydaktyczne, studia telewizyjne i radiowe. Gmina Karczew wzmacnia system bezpieczeństwa i wsparcia mieszkańców, inwestując w kolejne wozy strażackie dla jednostek OSP. Jak poinformował burmistrz Michał Rudzki, w ostatnich 7 latach samorząd zakupił już 4 nowe pojazdy. Warszawska Straż Miejska po raz kolejny organizuje wakacyjny kurs samoobrony dla kobiet. Zajęcia rozpoczną się w drugim tygodniu lipca. Zapisy telefoniczne trwają dziś jeszcze tylko przez pół godziny, do godziny 14. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 14.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

To była Zalia w piosence zatytułowanej Raj. I trochę takiego raju na ziemi mogą mieć dzieciaki, które wyjadą na wakacje. 20 dzieci ze świetlicy środowiskowej Dom Ojca Ignacego. Wczoraj na antenie rozmawiałam z siostrą dyrektor Nikolą Stoń, której nazwisko niechcący przekręciłam. I ona będzie w Radiu Warszawa w piątek o 9.15. Mam nadzieję, że do tego czasu mamy taką cichuteńką nadzieję, ale też trochę ogromną, że do tego czasu zbieramy wszystko, co potrzebne, żeby 20 dzieci pojechała na kolonie od 13 do 18 lipca. Jeżeli teraz twoje serce lekko drży, bo chciałabyś pomóc, to można pomóc. Siepomaga.pl. W lupce wystarczy wpisać Loretanki i znajdziesz tam zbiórkę, na którą można dorzucić tyle, ile można. Tyle, ile się ma. Tyle, ile się chce. Tyle, ile serce podpowiada. Bardzo gorąco do tego zachęcamy. Siepomaga.pl. Kolonie Loretanki. A już teraz na 106.2 FM. All Green.

Łączenie fortepianu ze skrzypcami czy z instrumentami, tymi instrumentami jest piękne. To chciałam powiedzieć, to była oczywiście Vanessa Carlton, a ja sobie czytam takie zdanie, które mnie zatrzymało kilka dni temu, że może życie pełnią życia oznacza po prostu zwolnienie na tyle, żeby zauważyć, jak dobre jest już teraz. I tak to chyba jest też z tym życiem ojców i matek, że to, co najpiękniejsze, jak już jest przestrzeń, żeby się wypowiedzieć, co takiego najpiękniejszego jest w tym byciu tatą czy byciu mamą, to się okazuje, że nie da się tego uchwycić i to są właśnie te takie rzeczy, które może i czasem trochę kłują, są trochę krzywe, poplamione, ale na koniec właśnie najpiękniejsze. Wszystkiego dobrego wszystkim tatusiom raz jeszcze. Andrzej Zaucha już teraz na antenie Radia Warszawa. Za 11 minut będzie 14.

0: Adele, jej piękny głos. Water Under the Bridge, tak właśnie wyśpiewała. I bardzo słusznie, dzień dobry, w studiu Bartek Graczak już jest.
1: Melduje
0: tak,
1: się, dzień dobry.
0: Przypomnieć twoje nazwisko. Bartku, ty też jesteś tatą.
1: Jestem.
0: I to takim tatą razy dwa.
1: No razy dwa, tak. Ziści się to razy dwa w październiku.
0: No ale już jest.
1: Jest.
0: Są znaki.
1: Jest, tak oczywiście.
0: są piękne, okrągłe znaki. No i lubisz być tatą?
1: Tak. Jak najbardziej. Było to i jest dalej moje marzenie, które realizuję każdego dnia.
0: Coś najbardziej lubisz z tego bycia tatą?
1: Jak mój syn sobie przypomina coś sprzed roku, jakąś sytuację, to najbardziej mnie zaskakuje. Czterolatek.
0: Pozdrawiamy go bardzo serdecznie. Dziękuję za spotkanie. Zofia Kozorawska. Do usłyszenia jutro.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: No nie wiem, jak to ubrać w słowa?
4: Może tak. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Tylko nie wiem, co dalej.
5: Ale ja wiem. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
3: No dobra, ale jak to powiedzieć chłopakom, że seminarium to po prostu normalne miejsce?
5: Wystarczy to po prostu nagrać. Przecież sami studiujemy tu już od 4 lat.
6: Przekrocz próg naszego budynku i zobacz, jak wygląda nasza codzienność. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową. Tarchomin, czekamy na ciebie.
2: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
7: Nigdy nie chciałem być księdzem, powtarzam to niemalże do ostatniej chwili. I otwieram to Pismo Święte i dostaję słowo, którego w tym momencie nie pamiętam, ale ono było ewidentnym słowem powołania i temu słowu towarzyszy głębokie przekonanie, że Pan Bóg chce mnie widzieć w seminarium.
8: Dziś po 22 w audycji Wywiad z Człowiekiem porozmawiam ze współautorem audycji Księga, egzorcystą, moderatorem odnowy w Duchu Świętym, miłośnikiem astronomii, z księdzem Łukaszem Turkiem. Audycje finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
9: I wiesz, on wtedy zagrał do napastnika, doskonałe przyjęcie, 100% sytuacja i to, co zrobił ten bramkarz, to jest mistrzostwo.
10: Czyli podał do napastnika?
9: Nie, no bramkarz to obronił, ale jak?
10: A, no to fajnie.
9: Nie, bo ja kibicowałem tym drugim.
10: Czyli to źle, że obronił?
9: Jeszcze raz zacznę.
10: Ale to Włosi grali.
9: Włosi?
10: Podobnie jak warszawiacy, stoją rano w korkach.
9: A my zapraszamy na poranek z Radiem Warszawa.
10: Budzimy stolice i okolice fanów piłki.
9: I tych, którzy dopiero od nas usłyszeli, że Włosi na mundial się nie dostali.
10: Od 7 do 10 od poniedziałku do piątku zapraszają
9: Weronika Ostrowska
10: i Jarek Wydra.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
11: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
12: Ładne oczy masz.
13: A czy zdrowe?
12: Przyjdź w najbliższą sobotę do Auli Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 11.
13: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
12: Więcej na mazowia.pl.
14: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
2: Po reklamie.
15: Minęła 14. Czas na wiadomości Radia Warszawa.
16: Premier Ukrainy zamiast prezydenta. Zaczniemy od sprawy konferencji w Gdańsku. Przedsiębiorcy chcą mówić wspólnym głosem. Spotkali się w Warszawie. W Dniu Ojca lekarze apelują o profilaktykę męskich chorób. To ukraińska premier Julia Swyrydenko, a nie prezydent Zełenski przyjedzie do Gdańska na międzynarodową konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Taką informację przekazała szefowa ukraińskiego rządu. Nieobecność Wołodymyra Zełenskiego to wynik napięcia między Warszawą i Kijowem po odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego przez polskiego prezydenta. O szczegółach Paweł Buszko.
17: Julia Swyrydenko napisała, że to ona będzie przewodniczyła ukraińskiej delegacji oraz, jak napisała, pozostałym ukraińskim działaniom podczas konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Jak dodała, oprócz niej do Polski przyjadą przedstawiciele przedstawiciele ukraińskiego biznesu oraz inni przedstawiciele ukraińskiego rządu i parlamentu. Ukraińska premier zaznaczyła, że przed delegacją stoi jasne zadanie – osiągnąć konkretne porozumienia, które wzmocnią zdolności obronne i odporność Ukrainy. Oczekuje też podpisania szeregu ważnych umów. Ukraina szanuje swoich partnerów i właśnie na zasadzie wzajemnego szacunku buduje współpracę, zaznaczyła szefowa ukraińskiego rządu. Dwudniowa konferencja rozpocznie się w Gdańsku pojutrze. Mają na niej się pojawić przedstawiciele i władze państw europejskich.
16: Informował Paweł Buszko.
18: To są wiadomości Radia Warszawa.
16: Z kolei Litwa deklaruje gotowość do mediacji między Polską a Ukrainą. Wilno jest gotowe pomóc w doprowadzeniu do rozmowy obu prezydentów, bo po obu stronach doszło, jak mówią litewskie władze, do rozgrzania sytuacji. Szef parlamentu Litwy Juozas Olekas stwierdził, że spory historyczne nie mogą przesłaniać przyszłości. Jednak prezydent Karol Nawrocki o istocie sporu mówi jasno, to nie jest coś, nad czym można przejść do porządku dziennego.
19: Wszyscy patrioci rozumieją, ile zbrodni ukraińscy nacjonaliści dokonali na ziemiach Polski, jak były to dramatyczne chwile. Spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy czerwono-czarnej banderowskiej flagi.
16: Prezydent Gitanas Nausieda powiedział, że silna więź polsko-ukraińska jest kluczowa dla całego regionu.
18: To dzieje się w okolicy.
16: Jest ich blisko 3 miliony i odpowiadają za 75% polskiego PKB. Chcą, żeby ich głos był bardziej słyszany. To przedsiębiorcy. Wielu z nich, zrzeszonych w think tanku The Company, spotkało się dzisiaj w Warszawie, aby ogłosić mapę drogową realizacji swoich najważniejszych postulatów. Na początku chcą poprawić etos przedsiębiorcy w społecznym odbiorze w Polsce. Dziś tylko 3% młodych Polaków chce iść ich drogą, mówi Adam Malinowski, dyrektor generalny instytucji.
20: Społeczeństwo ma opinię o przedsiębiorcach, głównie czytając negatywne opinie o jakichś błędach. W każdej grupie społecznej pojawi się ktoś, kto jest czarnowcą, jakiś błąd popełni. Natomiast te historie, które chcemy opowiadać, są mega motywujące. I jak my nauczymy Polaków, że przedsiębiorcy są fajni, to politycy też zrozumieją, że bez przedsiębiorców nie ma Polski.
16: Przedsiębiorcy postulują również zmiany w prawie i apelują o inne podejście do instytucji, inne podejście instytucji państwa, dodaje Eliza Kruczkowska z think tanku.
21: Oni budują tą polską gospodarkę i więcej, tu nikt nie narzeka. My nie chcemy żadnych więcej przywilejów. My chcemy tylko, żeby prawo, które jest tworzone, było tworzone w dialogu, partnerskim dialogu w Polsce.
16: Wśród najważniejszych postulatów przedsiębiorców znalazło się także dążenie do obniżenia kosztów energii, większa ekspansja polskich firm na międzynarodowych rynkach, czy lepsza współpraca nauki i biznesu.
18: Takie są lokalne inicjatywy.
16: Zdrowy tata to taki, który pamięta o profilaktyce. W Dniu Ojca Mazowiecki Oddział NFZ-u z Fundacją Onkologiczną Rakiety uczyli młodszych i starszych mężczyzn o najczęściej występujących nowotworach i sposobach zapobiegania im. Można było m.in. poznać zasady samobadania jąder.
22: Jestem na Bryłka i jestem tutaj z Fundacją Onkologicznej Rakiety. Mężczyźni mogą wziąć sprawy w swoje ręce w przenośni i dosłownie i po prostu takie samo badanie jąder raz w miesiącu wykonać, ponieważ wczesne wykrycie raka jądra naprawdę daje bardzo, bardzo dobre prognostyki, jeżeli chodzi o wyleczenie. Także tutaj takie samo badanie raz w miesiącu po prysznicu, przy rozluźnionej mosznie, przerolowanie obu jąder, kontrola pod kątem ewentualnych zmian na jądrze, które powinno być co do zasady gładkie, naprawdę może uratować zdrowie i życie.
23: Badał się pan?
24: Badałem się, oczywiście. Dlatego tutaj jestem, żeby się więcej dowiedzieć, aczkolwiek staram się uczestniczyć w programie profilaktycznym, jeżeli chodzi o badanie PSA, czy prostaty, czy badanie jąder.
16: Dziś obchodzony jest też Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty.
11: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: Można powiedzieć, że dziś ta pogoda jest wręcz idealna, bo temperatura 26 stopni Celsjusza, dużo słońca, błękit na niebie, ale w weekend, moi drodzy, musimy przygotować się na wysokie, afrykańskie wręcz temperatury. Jutro trochę więcej chmur, ale też bardzo ciepło, około 26 stopni, w czwartek 28, no i już w piątek się zacznie powyżej 30. A w niedzielę być może nawet zbliży się do 40 temperatura.
11: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: Przy mikrofonie Bartłomiej Graczak kłaniam się nisko wszystkim słuchaczom Radia Warszawa i zapraszam na nasze popołudniowe spotkanie, które potrwa do godziny 18. Będzie także gość Radia Warszawa, to kwadrans po godzinie 16 i moc lokalnych informacji i muzyki. Zapraszam, witajcie! Radio Warszawa. na początek ABBA Don't Shut Me Down.

0: Edyta Górniak, Dotyk.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: W Stanach Zjednoczonych rozpoczął się tydzień wolności religijnej już wczoraj. We wspomnienie świętych Tomasza Morusa i Jana Fischera. Pierwsza intencja dotyczyła zakończenia przemocy politycznej i antyreligijnej. Jak czytamy na portalu Vatican News w artykule Karola Darmorosa. Dzisiejsza intencja z kolei dotyczy migrantów. Amerykańscy biskupi proszą o modlitwę, aby przybysze z różnych stron świata mogli korzystać z sakramentów Kościoła i bezpiecznie oddawać cześć Bogu w swoich wspólnotach. Pasterze Kościoła w USA wskazują, że działania władz wobec migrantów wpływają także na ich życie religijne. Chodzi szczególnie o obawę przed udziałem w kulcie oraz o utrudniony dostęp do posługi religijnej w ośrodkach detencyjnych. Więcej na Vatican News. Zapraszam.

0: Maria Magdalena na antenie Radia Warszawa. Teraz, drodzy, zaglądamy do parafii Matki Bożej Królowej Polski na warszawskim Marymoncie.
1: Przystanek parafia.
2: Dzień dobry, szczęść Boże. Zapraszam serdecznie do parafii pod wezwanie Matki Bożej Królowej Polski na ulicy Gdańskiej 6A, który jest kościołem otwartym, który nas też przyjął z otwartymi rękoma i powiem szczerze, to jest miejsce, gdzie parafia właśnie tworzy taką fenomenalną przestrzeń, właśnie w której każdy czuje się zauważony. I to, że nas właśnie ksiądz Marcin zauważył kiedyś po którejś mszy i nas zaprosił później do wspólnoty małżeństw, do innych formacji i zaczęliśmy uczęszczać i to spowodowało, że to jest nasza taka właśnie rodzinna, bliska parafia i myślę, że warto próbować. Warto próbować właśnie szukać innych parafii niż te, przy których mieszkamy, bo często gęsto się okazuje, że właśnie parafie gdzieś trochę dalej oddalone stają się takim miejscem rodzinnym i takim miejscem, gdzie każdy może znaleźć jakąś właśnie przestrzeń do rozwoju, gdzieś wzajemne wsparcie. Także myślę, że warto na górkę na pewno zajrzeć. Wybieramy mszę na 11:30 właśnie u księdza Janusza. Jest to msza fenomenalna o tyle, że to msza, gdzie jest pełen kościół rodziców z dziećmi. Wszystkie pierwsze praktycznie rzędy są zajęte przez dzieci. Marcin jest super uduchowionym księdzem, który ma świetny kontakt z dziećmi. Dzieci go uwielbiają, nawet do tego stopnia, że jak nasza córka widzi księdza Janusza, to mówi: o Jezus!
3: Pozdrawiamy serdecznie. Więcej na temat tej parafii już w niedzielę o godzinie 20:00.

0: Wzgórze Syjon. Zawracam życie. Już za chwilę wiadomości lokalne.
1: Reklama.
2: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci Kasa, buta i cynizm. Wstrząsający skandal na styku polityki i służby zdrowia. To cios w splot słoneczny obozu władzy. Być może cios śmiertelny. Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
3: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: O reklamie.
0: Minęła 14.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
4: Przejazd przez torowisko na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i Kruczej będzie zamknięty do 5 lipca z powodu remontu. Kierowcy skorzystają z objazdów przez ronda Dmowskiego i De Gaulle'a, a autobus 107 pojedzie objazdem. A wraz z początkiem wakacji w Warszawie ruszają duże zmiany w komunikacji miejskiej. Na 2 miesiące zawieszone zostanie kursowanie m.in. autobusów 130, 192 i 256. Część pozostałych będzie jeździć według wakacyjnych rozkładów. Kontener z prysznicami i własnym zasilaniem wodnym pojawi się na ulicach gminy Serock. Mobilny punkt higieniczny będzie wyjściem w stronę osób wykluczonych. Gmina otrzyma 185 tysięcy złotych dofinansowania. Policjanci z Pragi Północ zatrzymali 27-letniego dilera narkotykowego i jego 19-letniego pomocnika pełniącego rolę czujki. Podczas akcji zabezpieczono m.in. marihuanę, heroinę i mefedron. Obu mężczyznom grozi do 10 lat więzienia. Kolorowa instalacja z bohaterami bajek na ulicy Kawęczyńskiej. Wśród dekoracji znalazła się wykonana z włóczki kicia kocia czy minionki. Projekt jest przykładem yarnbombingu, czyli ozdabiania przestrzeni publicznej rękodziełem. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 16.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
0: Szybka piguła informacyjna na antenie Radia Warszawa. A teraz piękny głos i piękna melodia. James Blunt, You Are Beautiful.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Dziś Dzień Ojca. Bardzo ważny dzień dla wszystkich ojców, ale generalnie myślę, że powinien być dla wszystkich ważny dzień. Ojca ma się jednego, tak jak i matkę. A w piątek też bardzo ważny dzień, no to już bez wątpienia bardzo ważny dzień, zakończenie roku szkolnego. Tak, w całej Polsce. Bardzo ważny moment, w którym będzie gorąco. Gorąco, więc korzystajcie z tych uroków na początku tego lata i z tego wolnego. Mam nadzieję, że tutaj zwłaszcza zwracamy się do młodych, że macie powody do radości i że ten pierwszy weekend wakacji już oficjalnie będzie dla was momentem radości. Będziemy wracać do Dnia Ojca, bo i życzenia się sypią z różnych stron na antenie Radia Warszawa, ale to jeszcze będzie okazja.

0: Infopołudnie z Radiem Warszawa.
1: Dziś Dzień Ojca, więc czas na życzenia. Składa je na naszej antenie znany dziennikarz Tomasz Wolny.
2: Czego ja się dowiedziałem dzięki dzieciom? No dzięki dzieciom na pewno dowiaduję się tego, że świat, na który my dorośli spoglądamy w biegu, będąc w ciągłym galopie, ma mnóstwo niezwykłych, małych detali, kolorowych, pięknych, nad którymi warto się zatrzymać. Nad małą mróweczką, nad małym motylem, nad psiakiem, który szczeka, nad kociakiem, który przebiegł, nad kolorami samochodów, nad tym, że chodnik jest nieregularny, że ta płyta pękła, że ten krawężnik też nie do końca, albo akurat ten jest rewelacyjny, bo z tego się najfajniej skacze do kałuży. Coś, nad czym my dorośli w ogóle się nie pochylamy dzięki dzieciom. Ten świat każdego dnia jestem w stanie odkrywać na nowo. I to nie tylko jeżeli chodzi o ten wiek najmłodszy, ale wraz z wzrostem dzieci dostrzegamy też inne kwestie na tym świecie, inne piękna tego świata, które tak naprawdę w życiu dorosłym już gdzieś są zupełną codziennością, zupełną szarością, więc dzięki dzieciom na pewno nauczyłem się doceniać te najmniejsze rzeczy.

0: Michael, W. Smith, Asunga na antenie Radia Warszawa. Zbliża się 15. Za chwilę transmisja koronki. Teraz zaglądamy do dzienniczka siostry Faustyny.
1: Godzina miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Matka przełożona udzieliła mi pozwolenia na wyjazd do domu rodzinnego, aby spełnić życzenie i prośbę umierającej matki. Co za radość była dla rodziców i całej rodziny. Trudno o tym pisać. Po przywitaniu zaraz upadliśmy wszyscy na kolana, aby złożyć Bogu dziękczynienie za łaskę, że mogliśmy się jeszcze raz w życiu wszyscy zobaczyć. Kiedy widziałam, jak ojciec się modli, zawstydziłam się bardzo, że ja po tylu latach w zakonie nie umiałabym się tak szczerze i gorąco modlić. To też nieustannie składałam Bogu dzięki za takich rodziców.

Dla Ciebie stąpiłem z nieba na ziemię. Dla Ciebie pozwoliłem przybić się do krzyża. Dla Ciebie pozwoliłem otworzyć włócznią najświętsze serce swoje i otworzyłem Ci źródło miłosierdzia. Ukrzyżowany i zmartwychwstały Jezu, w godzinie Twojego konania w duchu przynosimy się na wzgórze Golgoty, by tam stanąć przy Tobie, przy Twoim krzyżu. Panie, całe Twoje życie, nauczanie, śmierć i zmartwychwstanie, wszystko to bardzo wyraźnie mówi nam, że Ty nigdy nie pogodziłeś się ze śmiercią człowieka. Panie, Ty przyszedłeś na świat, aby nas o tym przekonać. Umarłeś na krzyżu i zostałeś złożony do grobu, by temu właśnie dać świadectwo. Nigdy nie pogodziłeś się ze śmiercią człowieka. Ty, Panie, jesteś Bogiem żyjących, a nie umarłych. Chryste, Ty zmartwychwstałeś w konkretnym momencie historii, ale Ty wciąż pragniesz powstawać z martwych w naszym życiu. Owo powstawanie z martwych wymaga jednak współpracy człowieka, bardzo konkretnie. Wymaga mojej współpracy z Twoją łaską. Wszędzie tam, gdzie serce człowieka przezwycięża egoizm, przemoc, nienawiść, gdzie pochyla się z miłością ku komuś, kto jest w potrzebie, tam i dziś Ty zmartwychwstajesz, Chryste. Wszędzie tam, gdzie umiera człowiek, który przeszedł przez życie wierząc, kochając, cierpiąc, Ty zmartwychwstajesz, Chryste. I w Nim świętujesz swoje ostateczne zwycięstwo. Dlatego, Panie, dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy Cię teraz o światłe oczy wiary, abyśmy umieli rozpoznać i przyjąć Twoje życie i wszystkie dary, także te, których nie rozumiemy, bo zwyczajnie wymykają się logice naszego ludzkiego myślenia. Jezu, niech każdy pozna Twoje miłosierdzie i głosi je całym swoim życiem, słowem i modlitwą.

0: Panie, zapytałeś kiedyś niewidomego, co chcesz, abym ci uczynił? Także teraz w tej godzinie łaski pytasz każdego z nas, co chcesz, abym ci uczynił? Panie, każdy z nas potrzebuje Twojego uzdrawiającego dotyku. Każdy z nas niedowidzi, a czasem wręcz jesteśmy ślepi. Prosimy Cię więc o uzdrowienie naszego spojrzenia na Ciebie, na siebie samych i na drugiego człowieka. Abyśmy mogli widzieć, jak Ty widzisz. Abyśmy na wszystko i na wszystkich patrzyli w świetle Twojej miłości i Twojego uzdrawiającego słowa. Dotknij, prosimy, oczy serca ludzi żyjących w grzechach ciężkich, w nałogach, aby zobaczyli nie tylko smutny stan swojej duszy, ale przede wszystkim moc Twojej miłosiernej miłości, która wskrzesza do nowego życia nawet to, co umarłe. Dodaj im odwagi, rozpalaj w nich zaufanie Tobie. Panie, połóż ręce na oczach tych, którzy uważają siebie za sprawiedliwych, aby rzeczywiście nimi byli i nie sądzili innych z zewnętrznych pozorów, ale upatrywali piękna i dobra w drugim człowieku. Prosimy, wzmocnij spojrzenie wiary u ludzi, którzy cierpią z powodu choroby, wojen, prześladowań, trudnych wydarzeń losowych. Wlej, Panie, wielką ufność w serca konających, a zmarłym daj niebo. Dziś, w Dniu Ojca, otaczamy szczególną modlitwą wszystkich ojców i mężczyzn. Błogosław im, Panie, aby z miłością, mądrością i odwagą podejmowali swoje powołanie do ojcostwa biologicznego i duchowego. Prosimy, wysłuchaj wszystkich próśb złożonych w tym sanktuarium i w sercach pielgrzymów oraz modlących się z nami teraz przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wiedź nas za grzeszenie, ale nas zbaw ze złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do niebie, trzeciego dnia wstąpił na zwiastę, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty zbawcowany, grzechów odpuszczony.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
1: dla Jego bolesnej męki,
2: dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
5: Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo,
6: najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

0: Oto nasz Bóg, Tobie zaufaliśmy i Ty nas wybawiasz. Ty jesteś Pan. W Tobie pokładamy naszą ufność. Radujemy się i weselimy z Twego zbawienia. Uwielbiamy Cię, Panie, za wielkie rzeczy, które uczyniłeś i nadal czynisz dla nas i całego świata.
1: Wysłuchaliśmy transmisji Koronki do Miłosierdzia Bożego. Teraz czas na fragment Ewangelii. Komentuje ksiądz Piotr Lipiec.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami i obróciwszy się, nie poszarpały was samych. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie, albowiem to jest istota prawa i proroków. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują.
1: Werset 6 dzisiejszej Ewangelii stoi bezpośrednio po przestrodze przed obłudnym osądzeniem brata, a przed obietnicą Ojca, który daje to, co dobre, proszącym. Następnie werset 12 streszcza wcześniejsze nauczanie, a kolejne dwa natychmiast przechodzą do decyzji o wejściu przez ciasną bramę. Co to znaczy? Jezus nie przeciwstawia roztropności miłości, ale pokazuje ich właściwy porządek. Nie wolno gardzić człowiekiem, ale nie wolno też bez rozeznania wystawiać świętości na szyderstwo i zdeptanie. Święty Jan Chryzostom w swoich homiliach tłumaczy, że psy i świnie nie są zachętą do pogardy, lecz obrazem postaw agresji i lekceważenia wobec prawdy. Wcześniej przypomina on, że brata należy korygować poprzez czułe napominanie. Teologia moralna wyrazi się na ten temat bardzo jasno. Roztropność nie osłabia miłości, ale chroni prawdę, bez której miłość nie może zaistnieć. To jest właśnie owa ciasna brama, przez którą przechodzą wierzący niemalże każdego dnia. Rozeznawanie w duchu, kiedy i jak głosić Chrystusa. Czasami dobrze jest mówić nam o Nim wyłącznie w przypowieściach. Czasami jednak należy z odwagą przepowiadać o Jego Królestwie nie w porę.

0: Minęła 15.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Warszawscy radni zajmą się w czwartek sprawą afery w szpitalu południowym. Podczas sesji absolutoryjnej prezydent Rafał Trzaskowski ma przedstawić informacje na temat wyników kontroli w placówce. Radni chcą wyjaśnień dotyczących m.in. rozliczania czasu pracy lekarzy. Straż Graniczna zatrzymała na lotnisku Chopina 30-letniego obywatela Iraku, który podczas kontroli posłużył się podrobionym brytyjskim paszportem. Mężczyzna planował podróż z Warszawy do Toronto. Trafił do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców. Od 29 czerwca ruszy remont torowiska na skrzyżowaniu Alei Solidarności i Alei Jana Pawła II w Warszawie. Kierowcy nie przejadą przez tory na skrzyżowaniu i będą mogli skręcać tylko w prawo, a objazdy poprowadzą tymczasowe zawrotki w okolicy. Utrudnienia obejmą także ruch tramwajowy. Tragiczny wypadek w miejscowości Harzyny na Mazowszu. W zderzeniu dwóch motocykli typu cross zginął 18-letni mieszkaniec powiatu żuromińskiego. 22-latek z powiatu płońskiego został ranny i trafił do szpitala. Policja wyjaśnia okoliczności. Opublikowano najnowszy ranking uczelni w Polsce – Perspektywy. Zestawienie ma pomóc przyszłym studentom w wyborze miejsca studiów. W czołówce Uniwersytet Warszawski. Wysokie miejsce zajęła też Politechnika Warszawska. Ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: 20 minut do godziny 16, kwadrans po godzinie 16. Gość Radia Warszawa, redaktor Michał Karnowski, publicysta z kanału Tak. Będziemy rozmawiać o sytuacji w Warszawie, o której z kolei w czwartek będą dyskutować, będą o niej rozmawiać radni warszawcy. A chodzi rzecz jasna o aferę szpitalną, tak to już się mówi w mediach, o tym, co dzieje się w Szpitalu Południowym. Zaczęło się od historii młodego lekarza, szefa SOR-u, 28-latka, który w ledwie rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych, woził się po ulicach Warszawy, dalej się wozi drogim autem. No i jak się okazało, miesięcznie średnio przepracowywał 330 godzin. Zwrócił radny Koalicji Obywatelskiej, dodajmy, 0,5 miliona złotych, ale w szpitalu nie wiedzieli, co mają z tymi pieniędzmi zrobić i z kolei oddali te pieniądze, te 0,5 miliona złotych. Później okazało się, że ten młody człowiek odpowiada za zorganizowanie w Szpitalu Południowym VIP-owskiego saloniku dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Teraz pojawiła się jeszcze inna historia związana z posłanką Koalicji Obywatelskiej, która w Żywcu poza kolejnością zapisała się na badania. I o tym wszystkim rozmowa kwadrans po 16.00.

0: Life is Life, Opus.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Życie jest piękne, zwłaszcza jeżeli jest się rodzicem. Można się od swoich pociech dowiedzieć wielu rzeczy o życiu właśnie i o nas samych. Czego o sobie samym dowiedział się od swoich dzieci aktor Jerzy Zelnik? Posłuchajcie.
2: Mówi do was Jerzy Zelnik, 81-letni, ale ciągle młody. Czego o sobie samym dowiedziałeś się dzięki dzieciom? No, oczywiście tego, że dawanie to jest największa radość. Dawanie miłości. Nie myślę tu wyłącznie o prezentach, bo już wszystkie prezenty te dzieci mają. A dlaczego mówię dzieci? Bo ja się troszeczkę czuję takim dziadko-ojcem, ponieważ mogłem mieć tylko jedno dziecko, więc spełniam się też troszkę jako ojciec, nie tylko jako dziadek wobec moich wnuków. Czego się dowiedziałem? Że naprawdę nie ma granic dawania miłości. Ciągle człowiek tę miłość daje i ciągle jej strasznie dużo przybywa. Wydawałoby się, że z czego czerpać, a tymczasem okazuje się, że można dawać miłość w nieskończoność i ciągle ona jest.

0: Kati Karam na antenie Radia Warszawa w utworze Good Tradition, a już za chwilę wiadomości.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam już dziś o godzinie 20. Randa Ombach.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chodynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chodynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chodynia. www.chodynia.pl.
4: Ładne oczy masz.
5: A czy zdrowe?
4: Przyjdź w najbliższą sobotę do Auli Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 11.
5: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
4: Więcej na mazowia.pl.
6: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
3: Twoje CV wchodzi do gry. Weź udział w konkursie Go Work Gamer CV i zamień rekrutację w przygodę RPG. Potraktuj rynek pracy jak epicką misję. Odkrywaj mocne strony, rozwijaj skille i pokaż pracodawcom, dlaczego to ty idealnie pasujesz do ich drużyny. Do zgarnięcia smartfon, tablet lub hulajnoga elektryczna. Wejdź do gry na gowork.pl/gamer CV. Masz czas tylko do 26 czerwca. Szukasz pracy? Sprawdź opinię na gowork.pl.
1: Po reklamie.
0: Minęła 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Do Polski nadciągają afrykańskie upały. Rząd w gotowości. Rusza pierwszy od lat szczyt Grupy Wyszehradzkiej. W Dniu Ojca przyjrzymy się też sytuacji demograficznej na Mazowszu. Rząd przygotowuje się na rosnące zagrożenie upałami w Polsce. W weekend temperatura ma sięgnąć miejscami nawet 40 stopni. Po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że szefowie poszczególnych resortów przedstawili stan przygotowań do tej sytuacji.
8: Zbliża się do Polski bardzo intensywna fala upałów, którą należy potraktować bardzo poważnie. Ministrowie zdali relację panu premierowi na posiedzeniu rządu z tego, jak się przygotowują. Tutaj przede wszystkim mowa oczywiście o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, ale też Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Pracy. Dziś też odbędzie się taka specjalna międzyresortowa narada, tak żeby przed weekendem, kiedy przewidywana jest kulminacja tych upałów, być na wszystko gotowym.
7: Obecnie ostrzeżenia przed upałami obowiązują na zachodzie kraju, ale w kolejnych dniach temperatura i obszar objęty upałami ma rosnąć.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Szef czeskiego rządu Andrzej Babiš liczy na dobrą współpracę premierów państw Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier, którzy po ponad dwuletniej przerwie spotkają się w tym formacie. Impuls do wznowienia współpracy przyniosły zmiany polityczne na Węgrzech, gdzie premiera Viktora Orbana zastąpił Peter Madziar.
10: Przed wylotem na dzisiejszy szczyt V4 pod Budapesztem premier Andrzej Babiš powiedział, że liczy na aktywność Polski w Grupie Wyszehradzkiej. Przypomniał, że szczyt poprzedziło spotkanie premierów podczas ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej.
11: Ta chemia była dobra.
10: Panowała dobra chemia. Wszyscy chyba zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest ten format. Cieszę się, że wznowiliśmy współpracę i Grupa Wyszehradzka może znów działać. Liczę, że również Polska będzie aktywna. Szef czeskiego rządu dodał, że głównymi tematami rozmów będą ceny energii, sytuacja w cieśninie Ormus, wojna na Ukrainie oraz przygotowywany wieloletni budżet Unii Europejskiej. Wśród najważniejszych wspólnych projektów infrastrukturalnych Andrzej Babiš wymienił budowę kolei dużych prędkości łączącej Warszawę z Budapesztem przez Ostrawę, Brno i Bratysławę.
7: Informował Piotr Piętka.
9: Dzieje się blisko.
7: Dzień Ojca to okazja, by spojrzeć na sytuację demograficzną naszego regionu, a jest ona trudna, mówi Agnieszka Ajdyn, dyrektor Urzędu Statystycznego w Warszawie.
12: Sytuacja demograficzna jest przede wszystkim trudna. Na Mazowszu w ciągu ostatnich kilku lat odnotowujemy niewielkie, ale jednak spadki liczby ludności. W ostatnim roku, w stosunku do roku poprzedniego, ten spadek to było ponad 2,5 tysiąca osób. I to jest z pewnością dla Mazowsza ogromne wyzwanie.
7: W Dniu Ojca warto przypomnieć, że badania społeczne i psychologiczne jednoznacznie jednoznacznie. Mówią, że obecność ojca sprzyja rozwojowi emocjonalnemu, społecznemu i edukacyjnemu dzieci, a dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokazują, że w ostatnich latach rośnie liczba mężczyzn korzystających z urlopów rodzicielskich. W skali kraju na przestrzeni 2023 i 2024 roku to wzrost o ponad 120%. Kościół katolicki w Austrii rozpoczął tegoroczny Tydzień dla Życia, przypominając o wartości i godności każdego człowieka. Tegoroczna inicjatywa odbywa się pod hasłem Świętować Życie i podkreśla, że życie jest darem od poczęcia aż do naturalnej śmierci. W organizację wydarzeń włączają się diecezje, parafie, szkoły i wspólnoty, przygotowując spotkania poświęcone wsparciu rodzin, kobiet w ciąży, osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Jeszcze zanim te afrykańskie upały, możemy cieszyć się naprawdę fajną pogodą, bo jest ciepło, ale nie jest wcale gorąco. Aktualna temperatura odczuwalna 22-23 stopnie, wciąż sporo słońca. Jutro cieplej, jeszcze cieplej, aczkolwiek chmur też nie będzie brakowało. Maksymalna temperatura odczuwalna około 28, nawet może 29 stopni, więc już robi się naprawdę ciepło. No i w czwartek powyżej 30. To będzie gorący tydzień, zwłaszcza jego końcówka.
3: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Korzystajmy z tego słońca, ale z umiarem, zwłaszcza w weekend. No wtedy to już będzie, mówiąc kolokwialnie, patelnia. 5 minut po godzinie 16, Bartłomiej Graczak, kłaniam się nisko. Z umiarem nie trzeba korzystać z Radia Warszawa na 106,2 FM. Można być z nami od rana do nocy, do czego zachęcam. Ja będę z Państwem do godziny 18. Serdecznie zapraszam.

0: Laid back, sunshine reggae na 106.2 FM. Słoneczne, wakacyjne rytmy.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Pewnie słyszeliście na początku czerwca awanturę o darmowe lody dla dzieciaków z czerwonym paskiem. Zainterweniowała wówczas rzeczniczka praw dziecka, która dopatrzyła się tutaj jakiejś nierówności społecznej. Na szczęście minister Barbara Nowacka stwierdziła, że tutaj była nadgorliwość pani rzeczniczki i wcale nie planuje rezygnacji z tych czerwonych pasków. Ja oczywiście życzę wszystkim dzieciakom nie tylko, żeby miały czerwony pasek na świadectwie, które będą odbierały już za chwilę, aby pojawiły się też lody w nagrodę. Nie tylko dla tych, którzy mają czerwone paski, ale generalnie. No i jak to z Polakami bywa, jesteśmy przekornym narodem. W związku z tym pismem Rzecznik Praw Dziecka pojawiła się inicjatywa jednego z dużych, znanych kanałów YouTube'owych, aby właśnie darmowe lody dzieciakom z czerwonym paskiem rozdawać. Dobra inicjatywa? I jeszcze garść informacji dla zmotoryzowanych o tym, jak sytuacja drogowa się aktualnie przedstawia w stolicy. Jak zawsze oczywiście są korki. Jeżeli chcemy wydostać się z centrum Warszawy w kierunku Marek, ta podróż zajmie około 50 minut w tym momencie. Niespełna 50. Jedziemy z centrum do Jabłonny, do Nadarzyna, ponad 50 do Otwocka, Konstancina, do Pruszkowa, 3 kwadranse. Podobnie też sytuacja ma się, jeśli chodzi o podróż do Łomia. A Błonie to już inna para kaloszy. Tam jedziemy z centrum Warszawy ponad godzinę. Trustful na antenie Radia Warszawa.

0: Pink, Trustful. Kwadrans po godzinie 16, a zatem...
1: Gość Radia Warszawa.
0: Zgodnie z zapowiedzią, naszym gościem dziś jest redaktor Michał Karnowski, publicysta, kanał Tak. Kłaniam się nisko, witaj, cześć.
2: Dzień dobry, hej.
0: Zaczynamy od Dnia Ojca. Oczywiście o polityce tutaj stołecznej i nie tylko porozmawiamy, no ale dla każdego mężczyzny, ojca, dziś bardzo ważny dzień. Jesteś tatą?
2: Oczywiście.
0: Czego nauczyły cię twoje dzieci?
2: Pokory. To uczy pokory, tak. Uczy pokory, bo ja bym powiedział, że oczywiście ogrom radości, ogrom takiej też przygody. Sami trochę jesteśmy dziećmi, będąc rodzicami. No, ale też potem przychodzi taki moment, kiedy się musisz zderzyć, że nie wszystko jest. Im starsze dzieci, tym bardziej nie wszystko jest tak, jakbyś chciał. I to jest ten moment, w którym trzeba naprawdę tak odnaleźć sobie takie drugie głębsze pokłady jeszcze miłości.
0: Radości dla ciebie i dla wszystkich ojców, którzy nas teraz słuchają. No i przechodzimy do tej twardej polityki. Ostatnio, no, wielki skandal, wielka afera związana z funkcjonowaniem Szpitala Południowego. No i niewykluczone innych też szpitali będących w zarządzie miasta stołecznego Warszawy. Rafał Trzaskowski tutaj przychodzi, zarządza twardą ręką, mówi dość polityki w szpitalach. Rada Nadzorcza Szpitala Południowego wymieniona. Politycy wykreśleni właśnie z tych rad nadzorczych w innych szpitalach. Czy to wszystko, co powinien prezydent miasta po takiej wielkiej aferze zrobić, zostało zrobione właśnie?
2: Tutaj rzeczywiście pan prezydent Rafał Trzaskowski moim zdaniem no jest troszkę kozłem ofiarnym, bo to on rzeczywiście zarządza tym miastem, ale układ jest taki, że gdzieś tam są potężne wpływy innych polityków w dużych obszarach stolicy i w ogóle regionu. I tutaj pan Marcin Kierwiński na pewno się narzuca jako taki książę, można powiedzieć, regionalny.
0: I to szef warszawskich struktur.
2: I to raczej jest jego afera, tak myślę. To jest jego afera. Ja zresztą powiem tak, no słucham tych wyjaśnień i słyszymy od pana premiera pierwszą tezę taką, że przecież wszyscy coś tam załatwiamy, prawda, sobie albo bliskim, jak mamy problem. Druga teza jest taka, że dwóch lekarzy się pokłóciło i jeden wyniósł tam na drugiego, ale ten pierwszy też ma podobno za uszami. No, trzecia teza wreszcie to już dajcie spokój, przestańcie w ogóle o tym gadać i tak dalej. I to mnie najbardziej jakby przeraża i niepokoi, bo ta afera, ona poszła bardzo głęboko moim zdaniem między ludzi. Jest dużo skandali, dużo afer. Często są one wymyślone, często nieprawdziwe, tak też bywa, ale ta rzeczywiście ludzi dotknęła, dlatego że tutaj nie mówimy o jednej czy drugiej historii, że jakaś posłanka czy jakiś poseł coś tam sobie załatwili, bo bardzo rzeczywiście, często rzeczywiście jest tak, że ludzie korzystają z różnych znajomości, znają polityka, więc do tego polityka dzwonią, przyspiesz. Ja nie mam o to pretensji. Ludzie w trudnej sytuacji mają prawo robić, co chcą.
0: Zwłaszcza jeżeli chodzi o ich rodzinę, na przykład trudną sytuację ich rodzin. Natomiast poruszą niebie i ziemię, ale tutaj mamy takie systemowe jednak ułatwienie.
2: No właśnie, to jest ten problem, o czym pan, panie rektorze, mówi, że tutaj mamy do czynienia z takim podejrzeniem opinii publicznej, że to mogło być rozwiązanie systemowe, to znaczy jakby, że nakładają się dwa zjawiska. Z jednej strony mamy pogorszenie sytuacji w ochronie zdrowia czy w służbie zdrowia. Ja wolę jednak mówić służba zdrowia, nie wiem, jakoś tak może po staremu. Ale z drugiej strony i mamy władzę bierną wobec tego problemu, czy udającą, że tego nie ma, i władzę, która w tym samym czasie no, miałaby zbudować sobie alternatywny system dla wybranych. No i to jest coś już porażającego. My w Polsce myślę, że mamy bardzo silne przekonania demokratyczne i my nie zaakceptowalibyśmy i nie zaakceptowaliśmy nigdy oligarchii. Jesteśmy krajem, w którym korupcja jest na niższym poziomie niż w wielu innych krajach regionu, dlatego że mamy to silne poczucie takiego i sprawiedliwości i potrzeby sprawiedliwości i demokratyczności. I tutaj moim zdaniem to jest cios w serce każdego Polaka.
0: Po tej aferze w Szpitalu Południowym wiele mediów opublikowało doniesienia o innych przykładach radnych, dyrektorach szpitali, czy właśnie politykach, którzy korzystali z różnych usług. I tak jakby no, to był problem systemowy w całym kraju, politycy mają wpływy, więc z nich korzystają. Tylko jak odpolitycznić szpitale? No bo przecież radny, w sensie lekarz może być radnym. Mamy przykłady posłów, lekarzy, więc jak odpolitycznić szpitale, jednocześnie nie zabraniając lekarzy no, tej aktywności politycznej? Jak ją rozdzielić? Czy to się da zrobić?
2: Zniesiemy te limity, ktoś powiedział. Problem jest dzisiaj szczególnie bolesny dlatego, że wydłużyły się kolejki do tych specjalistów i że jest po prostu trudniej dostać się do lekarza. Jedyną odpowiedzią na to, jak się tego pozbyć, jest po prostu zreorganizować służbę zdrowia albo ją tak dofinansować, żeby to zaczęło porządnie funkcjonować. tam jest...
0: Sprywatyzować?
2: Nie. Ja jestem absolutnie przeciwnikiem prywatyzacji. Raczej uważam, że ten system powinien być właśnie oddzielony. Mało kto chyba się na to byłby gotów zdecydować, ale to jest coś, co według wielu ekspertów no, ukróciłoby bardzo wiele patologii. To znaczy publiczna służba zdrowia jest publiczną, prywatna jest prywatną i nie mieszajmy. Jak ktoś pracuje w publicznej, to niech pracuje w publicznej. A dzisiaj bardzo często prywatne placówki są też bramą do publicznego leczenia, prawda? A nie normalna kolejka. No, nie wiem, znaczy życie jest życiem i powtarzam, zawsze ludzie będą szukali dojść, znajomości, wpływów. Problem polega na tym, że od momentu przejęcia władzy przez tę koalicję mamy do czynienia z bardzo dużym pogorszeniem jakości opieki, dostępności i tak dalej. I to jest podstawowy problem, dlaczego to zjawisko tak narasta i dlaczego tak to zabolało opinię publiczną. Ja cudotwórcą nie jestem. Ten system, jaki w Polsce mamy, nie jest idealny, ale jak popatrzymy na nasz poziom życia, na jakość naszego życia, na nasz poziom zamożności, to moim zdaniem dostrzeżemy, że też nie jest beznadziejny, tak? Bo jest wiele krajów, w których to gorzej funkcjonuje. Trzeba go polepszać, trzeba go korygować, trzeba go naprawiać, ale przede wszystkim zejść z tej ścieżki, która nas w tej chwili prowadzi do jakiejś katastrofy, bo ja nie wiem, dlaczego w służbie zdrowia nagle tak strasznie pieniędzy brakuje i wszędzie w ogóle brakuje pieniędzy. No proszę Państwa...
0: Jak lekarze zarabiają 1,5 miliona?
2: No ale to jest...
0: Rocznie?
2: No,
0: 100 tak, tysięcy ale, miesięcznie niektórzy?
2: Tak, ale tutaj złapaliśmy lekarza, który nie zarabiał 1,5 miliona, tylko kradł na 1,5 miliona. No bo on miał fikcyjne dyżury i wiecie, jaki system może tutaj pomóc? No to znaczy albo ktoś daje przyzwolenie na kradzież, albo nie. I wracamy do pierwszego pana pytania, panie redaktorze. No jakich odpowiedzi systemowych my szukamy, jak są ludzie, którzy akceptowali fikcyjne rozliczenia pana Dawida? No to my nie potrzebujemy żadnego systemu, bo my mamy do tego prokuraturę, mamy dymisję i po prostu ludzie nadzorujący powinni polecieć i wtedy w innych miejscach się może przestraszą.
0: Teraz te kontrole trwają, w Szpitalu Południowym jeszcze ona trwa. Maciej Wilk, związany z inicjatywą Tak dla CPK, ogłosił start przygotowań do stołecznej operacji referendalnej, w skrócie SOR, nawiązując do Szpitala Południowego. No i niewykluczone, że będą zbierane podpisy pod referendum w stolicy. Była już taka próba, jeśli chodzi o Hannę Gronkiewicz. Wydaje się, że politycy Platformy są no, teflonowi w Warszawie, ale może ta afera szpitalna coś zmieni?
2: Ja tego nie widzę. No, ta inicjatywa też wychodzi, pamiętajmy, od środowiska, które jest dość specyficzne, bo pan Wilk reprezentuje taki nurt polityczny, który mówi, Tusk nie, prawica czy centroprawica, tak? Ale PiS też nie, tak? Więc nie wiem, czy to nie jest trochę taka próba, żeby nakręcić i stanąć na czele takiego ruchu, a potem z tego wyczerpać jakąś polityczną siłę. Ja, mówiąc szczerze, w Warszawie nie widzę atmosfery w tej chwili do odwoływania pana Rafała Trzaskowskiego.
0: Rzeczywiście pan Maciej Wilk próbuje ogniskować zainteresowanie wokół swojej osoby.
2: Może obudzi demona.
0: No. Różnymi ciekawymi inicjatywami. Ostatnio mówił o patologiach z wykorzystywaniem kilometrówek przez posłów i tam była też petycja nagłośniona w tej sprawie. Ma do tego pełne prawo, jak każdy obywatel. No, pytanie, czy za tym będzie jakiś ruch społeczny właśnie, bo pamiętamy, jak to było z Hanną Gronkiewicz-Waltz. Był ten ruch społeczny, było referendum, no ale brakło głosów. No, ale Kraków pokazał, że no, może coś się zmieniło w tych
2: miastach. Tam się kumulowało, tak. No Warszawa jest w ogóle specyficznym miastem, dlatego, że dla warszawiaków polityka lokalna długo w ogóle nie istniała, teraz trochę może w dzielnicach się narodziła, bo jednak te dzielnice fajnie tak się rozwijają i takie wspólnoty się tworzą, więc to też łączy się z narodzinami takiej, powiedziałbym, polityczności lokalnej w stolicy. Natomiast dla warszawiaków, no, Sejm to jest jakby lokalne miejsce, tak? W związku z czym dla nich Sejm jest takim miejscem polityki krajowej. Natomiast mówiąc to, uważam, że jednocześnie jesteśmy świadkami historii, która może naprawdę zmienić wynik wyborów w roku 2027. Dla mnie jest szokujące, że ważni ludzie w Platformie Obywatelskiej nie dostrzegają, z jak poważnym kryzysem mają do czynienia. Oni to traktują jako taką tygodniową sensację, a to jest coś głębszego.
0: Zwłaszcza to się pogłębia. Ma ta afera swoje odpryski. Kolejny to historia posłanki Koalicji Obywatelskiej Małgorzaty Pępek, która weszła na specjalistyczne badania w szpitalu w Żywcu bez kolejki. Czekała na nie tylko 3 tygodnie, a standardowy czas oczekiwania, jak czytamy na portalu Zero.pl, dla pacjentów to 23 miesiące. miesiące, nie 3 tygodnie.
2: A ona czasu nie miała.
0: A tak, ona nie miała czasu, a jeszcze wiele, kilka tygodni, nawet dni, kilka dni, bo znaleziono już takie wystąpienia, kilka dni przed tym badaniem mówiła o trudnej sytuacji pacjentów, że musimy z szacunkiem podchodzić do pacjentów, mówiła o długich kolejkach, oczywiście za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Teraz twierdzi, że ona nie wiedziała, że te kolejki są takie długie. No to jest kolejna historia, która pokazuje, no nie wiem, jakieś takie oderwanie, kolesiostwo, a już jeszcze kolejna informacja na temat pani Pępek jest taka, że sama dysponuje kilkumilionowym majątkiem, ponad 3 miliony złotych, więc jak ma taki majątek, to mogłaby się pokusić nawet o wizytę prywatną. Przecież to nie uszczupliłoby bardzo jej majątku.
2: Tak, znaczy ja się zgadzam z takimi opiniami, że część polityków obecnie koalicji rządzącej, no dość dużo szybciej niż inni osiągnęła ten taki poziom lewitacji, który zwykle gdzieś pod koniec drugiej kadencji się zdarza ludziom rządzącym, czyli takiego przekonania o własnej wyjątkowości, specjalności, o pewnych szczególnych prawach, które tym ludziom przysługują. W wymiarze politycznym naprawdę, może jeszcze kilkadziesiąt godzin ma premier Donald Tusk, żeby tu jakoś zdecydowanie zareagować i żeby ludzie dostrzegli, że on się tym przejął, bo tu w całej tej sprawie, powtarzam, takie historie się mogą zdarzać. Nawet taka patologia, prawda, systemowego rozwiązania dla wybranych też się może zdarzyć. I z każdego problemu można wyjść, ale jeżeli jest zdecydowana reakcja. Nie widzę zdecydowanej reakcji premiera Donalda Tuska i opozycja z tego korzysta. No popatrzmy, jakie filmiki wypuszcza, tak, chociażby w internecie premier Mateusz Morawiecki. Naprawdę zadają w tej chwili rządzącym poważne ciosy.
0: Jest to paliwo dla opozycji, bo nie ma konsekwencji politycznych, są tylko zmiany w Radzie Nadzorczej.
2: Tak, nie ma momentu, w którym można by powiedziano by, ucięliśmy to i wyciągnęliśmy wnioski, winni ukarani.
0: O czym mówił na antenie Radia Warszawa redaktor Michał Karnowski, kanał Tak. Bardzo dziękuję.
2: Miłego dnia.

0: Małe TGD. Dzień taty. A już za sekundę wiadomości z życia kościoła.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Nigdy nie chciałem być księdzem, powtarzam to niemal już do ostatniej chwili. I otwieram to Pismo Święte i dostaję słowo, którego w tym momencie nie pamiętam, ale ono było ewidentnym słowem powołania i temu słowu towarzyszy głębokie przekonanie, że Pan Bóg chce mnie widzieć w seminarium.
3: Dziś po 22 w audycji Wywiad z Człowiekiem porozmawiam ze współautorem audycji Księga, egzorcystą, moderatorem odnowy w Duchu Świętym, miłośnikiem astronomii, z księdzem Łukaszem Turkiem. Audycje finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Minęła 16:30.
4: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. W Watykanie w piątek rusza dwudniowy nadzwyczajny konsystorz zwołany przez papieża Leona XIV. Spotkanie kardynałów poświęcone będzie m.in. sytuacji międzynarodowej i podziałom na świecie oraz sposobom na budowanie pokoju i pojednania w Kościele. O szczegółach Artur Chmielewski. Kościół katolicki w Austrii rozpoczął doroczny tydzień dla życia, przypominając o wartości i godności każdego człowieka. Tegoroczna inicjatywa odbywa się pod hasłem Świętować życie i podkreśla, że życie jest darem od poczęcia aż do naturalnej śmierci. W organizację wydarzeń włączają się diecezje, parafie, szkoły i wspólnoty, przygotowując spotkania poświęcone wsparciu rodzin, kobiet w ciąży oraz osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Przewodniczący austriackiego episkopatu apeluje o poszanowanie prawa do życia na każdym jego etapie i o szczególną troskę o osoby najsłabsze.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
4: Od 27 czerwca do 2 lipca potrwa piesza pielgrzymka honoracka z Zakroczymia do Nowego Miasta nad Pilicą. Wydarzenie organizowane jest pod hasłem Franciszku, dlaczego za Tobą? I nawiązuje do duchowości świętego Franciszka oraz błogosławionego ojca honorata Koźmińskiego. Mówił w poranku z Radiem Warszawa kapucyn ojciec Grzegorz Filipiuk.
6: My to nazywamy, że to jest pielgrzymka na dobry początek wakacji, dlatego że zawsze po zakończeniu roku szkolnego, dosłownie piątek w tym tygodniu mamy zakończenie. W sobotę zjeżdżamy się do Zakroczymia. Kto chce pójść w tę pielgrzymkę, tam nocujemy w Zakroczymiu, w naszym klasztorze kapucynów i potem rano w niedzielę po mszy świętej wyruszamy śladami ojca honorata.
4: Każdego dnia na trasie pątnicy będą uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych i rozważaniach. Jak dodał zakonnik, pielgrzymka jest skierowana do całych rodzin.
6: Tak od 20 paru, ostatni dzień jest tam 17 chyba, do 31 kilometrów, także nie jest to aż tak ciężka pielgrzymka. Zapraszamy szczególnie też całe rodziny i dzieci też idą i młodzież.
4: Ojciec Filipiuk mówił również na naszej antenie o znaczeniu chrześcijańskim Dnia Ojca. W chrześcijańskim rozumieniu prawdziwym źródłem ojcostwa jest Bóg, mówi zakonnik.
6: Czyli jest ojcem w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo daje początek wszystkiemu. Ojciec to jest ten, który rodzi, który daje początek, ale nie tylko, bo też opiekuje się, broni. To jest ten, który daje życie, jako ten, który daje początek, więc wiemy, że daje początek istnieniu.
4: A w Lesie Bielańskim w Warszawie odbył się kolejny piknik z tatą. To wieloletnia inicjatywa katolickiego Centrum Kultury Dobre Miejsce, mówi menadżer centrum Karol Regulski.
7: Kiedyś, dawno temu jeszcze moi poprzednicy zwrócili uwagę, że ojcostwo jest trochę zaniedbane w naszym kraju i że trzeba jakoś zaakcentować tą rolę ojca, dać szansę, żeby właśnie taki czas na spędzenie go wspólnie z dziećmi gdzieś był stworzony, no i podjęliśmy tą próbę przez piknik z tatą.
4: Nasz poranny gość, ojciec Grzegorz Filipiuk, złożył również życzenia wszystkim ojcom.
6: Żebyście naśladowali ojca, żebyście byli otwarci, jak mówi Pismo Święte, nie rozdrażniali swoich dzieci, kochali swoje dzieci, byli mędrcami, którzy się pięknie starzeją, bo właśnie ojciec to jest ten, który ze skarbca swojego serca wydobywa rzeczy.
4: Do życzeń dla wszystkich ojców oczywiście dołączamy się z całą ekipą Radia Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Celine Dion, That's the way it is. No właśnie, za chwilę posłuchamy, jak to jest właśnie być tatą. Pytaliśmy właśnie z okazji obchodzonego dzisiaj Dnia Ojca aktora Jerzego Zelnika, znanego dziennikarza Tomasza Wolnego, ale także naszego radiowego kolegę Michała Łopacińskiego, czego o sobie samych dowiedzieli się dzięki dzieciom. To posłuchajmy odpowiedzi Michała Łopacińskiego.
2: Dzień dobry, Michał Łopaciński. Mam przyjemność i zaszczyt prowadzić popołudnia w Radiu Warszawa, głównie w poniedziałki i środy. Czego o sobie samym dowiedziałeś się dzięki dzieciom? Jak bardzo jestem niecierpliwy i jak bardzo muszę nad sobą pracować. To raz, dwa. Z tej niecierpliwości wynika trochę nerwowość, no bo jestem cholerykiem i moja rodzina o tym wie. Przepraszam ich za to bardzo, ale tak, ta cierpliwość. Ile jeszcze pracy nad samym sobą muszę włożyć i że nie zawsze to, co dla mnie jest oczywiste, dla tych mniejszych, niezależnie już od wieku, jest nieoczywiste, więc jakby to przełożenie, cierpliwe przekładanie tego języka codziennego na ich język, to na pewno. I jak bardzo jestem lękliwy i z tym trzeba sobie też radzić.
1: Taki duży chłopak, a lękliwy. Nie spodziewałem się tego. Bo Michale, widzicie, te odpowiedzi mogą zaskoczyć. Będą prezentowane i kolejne. Jeszcze dzisiaj na antenie prezentujemy te odpowiedzi wszystkim tatusiom wszystkiego, co najlepsze. I przeważnie to tatusiowie za kółkiem, za kierownicą, ale to tylko stereotyp. Dla wszystkich kierowców informacja teraz o tym, na przykład, że do Otwocka z centrum Warszawy jedziecie prawie 50 minut. Podobnie do Marek przedstawia się sytuacja, czy do Nadarzyna i Piaseczna. Nieco sprawniej jedziecie do Starej Miłosnej, tu 37 minut aktualnie z centrum. Łomianki 42 minuty, Błonie ponad godzinna podróż.
3: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: mimo wszystko zawsze był ten słoneczny dzień.
1: Tak, i tych słonecznych dni nie zabraknie w najbliższym czasie.
2: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 2 800 000, tyle jest przedsiębiorców w Polsce, którzy wytwarzają 3/4 polskiego PKB i zapewniają ponad 10 milionów miejsc pracy. To oczywiście zasługa polskich przedsiębiorców. Wielu z nich współtworzy think tank The Company, który ogłosił dzisiaj program Polska Przedsiębiorcza. Byliśmy tam na miejscu. O szczegółach Kacper Kowalczyk.
3: Podczas dzisiejszej konferencji w Warszawie czołowi polscy przedsiębiorcy podpisali mapę drogową polskiej przedsiębiorczości dotyczącą 4 szczególnych obszarów, mówi Eliza Kruczkowska, dyrektorka zarządzająca Think Tank The Company.
4: Po pierwsze, wielkie wyzwanie dla Polski, tylko 3% młodych Polaków chce w przyszłości założyć firmę. Z drugiej strony, przedsiębiorcy są postrzegani jako janusze biznesu, jako kombinatorzy, a uwierzcie mi, że wielu z nich, którzy wspierają Think Tank The Company, mają niesamowite historie budowania świetnych produktów, świetnych usług. Trzecia rzecz to energia. Żeby polscy przedsiębiorcy byli konkurencyjni na świecie, muszą mieć tanią energię. I ostatnia rzecz związana z produktywnością. Wychodzi nam na to, że polscy przedsiębiorcy są bardzo chętni do tego, żeby używać sztucznej inteligencji, poprawiać swoją efektywność, poprawiać produktywność.
3: Jak zauważono, Polska wygrała ostatnie 37 lat, ale sytuacja się zmienia i musimy się do niej przystosować. Kiedyś naszym atutem była tania siła robocza, ale to się skończyło, mówi Adam Malinowski, dyrektor generalny think tanku.
5: Pensje w Polsce urosły o 140%, kiedy w Europie o 40%, więc my już dzisiaj taniej siły roboczej nie mamy. Natomiast to też oznacza, że model na kolejne lata musi być trochę inny. Moim zdaniem musimy szukać modelu innowacji, modelu związanego z rozwojem AI, modelu związanego z rozwojem technologii i rozwojem przedsiębiorczości.
3: Przedsiębiorcy wskazywali na brak otwartości państwa na współpracę. Postulowali m.in. uproszczenie systemu podatkowego, o czym mówi Krzysztof Pawiński, prezes grupy Maspex.
6: Żyjemy w podatkowym matrixie, wcale tak być nie musi. Nie musimy się z tym godzić. Zapowiedzieliśmy dzisiaj we współpracy z SGH rozpoczęcie prac nad konceptem podatku od zysków dystrybuowanych, czyli podatku od firm, który może naprawdę uczynić polskie prawo podatkowe konkurencyjnym.
3: O innych wyzwaniach w relacjach z państwem mówi warszawski przedsiębiorca Jędrzej Karasek z firmy Primavera Parfum.
7: Największymi wyzwaniami we współpracy w Warszawie na poziomie firm mikro, małych, z lokalnym samorządem jest bardzo utrudniona możliwość komunikacji z urzędami, ich decyzyjność polityków. Naprawdę bardzo ciężko przeprowadzić tam jakiekolwiek projekty, bo nie ma tej decyzyjności.
3: Efektem debat przedsiębiorców jest konkretny program zaplanowany na najbliższe 18 miesięcy. W planach długofalowa kampania oparta autentycznych historii polskich przedsiębiorców, które mają zmienić

0: zmienić ich obraz w społeczeństwie, ale szczególnie w oczach młodych ludzi, którzy sami nie chcą zakładać biznesów, a także promowanie marki Made in Poland na świecie, obniżenie kosztów energii czy lepsze połączenie nauki i technologii. Cały raport Polska Przedsiębiorcza dostępny jest na stronie internetowej thinktanktc.org. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Piotr Rubik. Niech mówią, że to nie jest miłość.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Dziś dużo na antenie mówimy o tej miłości ojcowskiej, bo przecież dziś Dzień Ojca. Mówili o tym Jerzy Zelnik, Michał Łopaciński, nasz redakcyjny kolega, czy Tomasz Wolny, dziennikarz, prezenter. No ja też mogę dorzucić od siebie, że nie jest to łatwe zadanie, ale jakże przyjemne, jakże dające dużo radości, wdzięczności. No i też tak, można się wiele dowiedzieć o sobie samym, na przykład tego, jak duży problem mamy z cierpliwością. Ale daje to naprawdę dużo miłości i radości, czego życzę wszystkim, którzy się jeszcze zastanawiają, wahają. Już za chwilę garść newsów.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Krzegorz Przęczyszkiewicz, Krząż Żywoszyce, powiat Łękołody.
4: Całe szczęście, nasza nazwa jest o wiele prostsza. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
5: Nie musisz wcale rozpętywać żadnej wojny ani dokonywać rzeczy niemożliwych, żeby zrobić w swoim życiu coś naprawdę wielkiego i wartościowego. Jeśli w twoim sercu od dłuższego czasu tli się chociażby myśl o kapłaństwie, przestań z tym walczyć w pojedynkę. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową i zobacz, jak działamy. Tarchomin. Melduję, że warto.
2: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Czas wspólnot to audycja o relacjach, więziach,

0: Na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl.
1: Dzień dobry, tu Agnieszka z Radia Warszawa. W biznesie najważniejsze są zaufanie i dobre relacje. Na tych wartościach od lat budujemy Radio Warszawa, miejsce rzetelnej informacji i odpowiedzialnej komunikacji. Dzięki wsparciu naszych słuchaczy i partnerów możemy rozwijać radio bliskie ludziom i ich codziennym sprawom. Jeśli te wartości są dla Państwa bliskie, zapraszamy do zakładki Wspieraj na radiowarszawa.com.pl. Dziękujemy, że jesteście z Radiem Warszawa.
2: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
3: O reklamie.
4: Minęła 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Zachodniopomorscy rolnicy protestują, zapowiadają powrót na S3. Prezydent Karol Nawrocki z wizytą w Turcji. Powiemy też o nowych wozach strażackich w Karczewie. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Odwołanie do sądu o decyzji o rozwiązaniu protestu zapowiadają zachodniopomorscy rolnicy. Wczoraj swoimi traktorami zablokowali drogę S3 w Zachodniopomorskiem, ale protest zakończyła decyzja burmistrza Gryfina, wskazująca, że blokada zagraża bezpieczeństwu. Jutro do sądu ma trafić wniosek o uchylenie decyzji.
6: Jak liczą protestujący rolnicy, prawomocna decyzja sądu powinna zapaść w ciągu 2 miesięcy. Jeśli sąd przyzna rację protestującym, ciągniki wrócą na drogę, zapowiada Adam Walterowicz, organizator protestu.
7: Nawet w żniwie rolnicy wyjadą. Przy takich cenach i przy takich kłopotach finansowych, jakie mają gospodarstwa, duże czy małe, bez różnicy, rolnicy będą zmuszeni protestować, jeżeli rządzący nie będą chcieli z nami rozmawiać poważnie o problemach.
6: Rolnicy domagają się interwencji rządu, bo produkcja jest coraz mniej opłacalna. Polskie zboże jest wypierane przez to z Ukrainy czy krajów Mercosur. Rolnicy chcą dymisji ministra rolnictwa i rozmów o swojej sytuacji z samym premierem.
5: Informowała Aneta Łuczkowska.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: W Ankarze rozpoczęło się spotkanie prezydentów Karola Nawrockiego i Recepa Tayyipa Erdoğana. Uroczyste powitanie odbyło się w tureckim Pałacu Prezydenckim. Rozmowy dotyczą bezpieczeństwa, przygotowań do lipcowego szczytu NATO oraz współpracy gospodarczej, w tym w ramach Trójmorza. Prezydent Nawrocki przebywa w Turcji z 2-dniową wizytą. Odwiedził także koncern obronny Aselsan, z którym Polska ma wartą około 2 miliardów złotych umowę na systemy walki radioelektronicznej. Jutro prezydent spotka się z polskimi żołnierzami w jednej z baz, kluczowych baz NATO, gdzie przechowywana jest amerykańska broń jądrowa w ramach programu Nuclear Sharing.
8: Dzieje się blisko.
5: Gmina Karczew wzmacnia system bezpieczeństwa i wsparcia mieszkańców, inwestując w kolejne wozy strażackie dla jednostek OSP. Jak poinformował burmistrz Michał Rudzki, w ostatnich 7 latach samorząd zakupił już 4 nowe pojazdy.
9: Od początku mojej pracy na rzecz gminy Karczew jako burmistrz zakupiliśmy już 4 wozy strażackie. 2 średnie, 1 ciężki, 1 lekki, ale nie pozostajemy na tym. W tym roku planujemy zakup również ciężkiego wozu bojowego dla kolejnej jednostki OSP, OSP Łukowiec.
5: Jak wskazał włodarz, jest to możliwe przy wykorzystaniu montażu finansowego i dodatkowych źródeł wsparcia. Dofinansowanie ze środków samorządu mazowieckiego wynosi 150 tysięcy złotych. Kolejne 40 tysięcy złotych udało się pozyskać na remont strażnicy w Otwocku Wielkim. W Polsce coraz większą popularność zyskują tzw. kluby ojcowskie, działające w ramach inicjatywy Tato.net. Jej zadaniem jest wspieranie mężczyzn w świadomym i aktywnym ojcostwie. Spotkania mają formę wymiany doświadczeń i rozmów, mówi Artur Pachlewski, członek tej społeczności.
10: Chodzi o to, żeby aktywizować ojców we współczesnym świecie, w którym czasami jesteśmy zagubieni, gdzieś szukamy bardziej w pracy, szukamy bardziej w świecie, w pieniądzach, a gdzieś ojcostwo potrafimy zgubić i myślę, że to jest takie miejsce, gdzie możemy się odnaleźć i spotkać razem.
5: Podczas spotkań poruszamy różne problemy i tematy, które nas dotyczą. Dla każdego z nas to ważne. ważna przestrzeń, mówi nasz gość.
10: Połączenie pracy z

0: życiem rodzinnym. Pewnie też kwestia relacji z dziećmi właśnie, z żoną, żeby to rzeczywiście była relacja, a nie tylko taka przestrzeń załatwiania spraw codziennych, tylko żebyśmy my jakby weszli w to i byli obecni w życiu naszych bliskich.
1: A mówimy na ten temat oczywiście z okazji przypadającego dziś Dnia Ojca.
2: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
3: Jeżeli dzisiaj według niektórych z Was było gorąco, no to co dopiero będzie w najbliższych dniach, jak będziecie się czuć, chyba z domu nie wyjdziecie, będziecie leżeć pod mokrą kołdrą albo pościelą, tak niektórzy robią. No tak, zapowiadam już teraz gorące upały. Minimalna temperatura w ciągu najbliższych godzin to 17 stopni Celsjusza o poranku, ale jutro nawet około 28-9. Od czwartku, piątku to afrykańskie upały. A w sobotę i niedzielę naprawdę, naprawdę gorąco.
2: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
3: Nawet 40 stopni.
2: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
3: 5 minut po godzinie 17 przy mikrofonie Bartłomiej Graczak. Kłaniam się nisko wszystkim słuchaczom Radia Warszawa. Cieszę się, że jesteście z nami. Ja będę z wami do godziny 18. Serwował najlepszą muzykę, jak

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Bella Somarials na antenie Radia Warszawa. Z okazji Dnia Ojca mam niespodziankę. Bilety do Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Ryszarda Kuklińskiego do zgarnięcia już teraz na antenie Radia Warszawa. Wystarczy do nas wysłać SMS-a z takowym zgłoszeniem. Po prostu, kto pierwszy, ten lepszy. 7248, wpisujemy RW. Imię i nazwisko. Czekam na wasze zgłoszenia. Są to podwójne wejściówki. Najbliższe terminy wolne. Na pewno coś dla was się znajdzie. Zapraszam do odwiedzenia tego miejsca, do zgłoszenia, a następnie odwiedzenia miejsca, które ukazuje wkład Polski w zwycięstwo nad komunizmem, promuje także nowoczesne tradycje Wojska Polskiego w strukturach NATO i wywiera głęboki wpływ na emocje zwiedzających, trafiając w szczególności do serc młodego pokolenia. Może warto, aby ojcowie, tatusiowie zabrali swoich synów czy córki i opowiedzieli o historii w nowoczesnym wydaniu w Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Ryszarda Kuklińskiego. Zapraszam do zgłoszeń. Nic nie trzeba więcej robić, tylko się zgłosić, kto pierwszy, ten lepszy. Ale mam kilka wejściówek. Może kto drugi, ten też całkiem niezły, nie tylko ten pierwszy. Zobaczymy. 7248rw.imię i nazwisko. Wysyłamy takiego SMS-ka do nas. Czekam na te zgłoszenia. A teraz

0: rzut oka na sytuację drogową. Tak, korkuje się. Jeżeli chcemy wydostać się z centrum, korkuje się przede wszystkim trasa na Darzyn w tym momencie. 44 minutki, podobnie też Piaseczno, Otwock, Jabłonna. Godzinna podróż do Błonia, klasycznie. Stara Miłosna, dość sprawna podróż aktualnie z centrum, 35 minut, podobnie też Pruszków, Łomianki, 36. Mimo wszystko cierpliwości i rozwagi.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Sun and Grace, na pewno.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: No nic nie jest na pewno, wiedzą o tym doskonale polscy przedsiębiorcy, którzy zmagają się między innymi ze zmiennością polskiego prawa, z biurokracją, można powiedzieć z urzędnikokracją, bo to decyzja urzędnika jest niekiedy ma większą siłę, większe znaczenie, moc rażenia niż polskie prawo. Tak to wygląda i mówią o tym przedsiębiorcy zrzeszeni w think tanku The Company, którzy ogłosili dziś program Polska Przedsiębiorcza. Jest to apolityczna inicjatywa. Celem jest przygotowanie programu modernizacji kraju na lata 2026-36, a więc na najbliższą dekadę. Twórcy think tanku przekonują, że mimo ogromnego wpływu małych i średnich firm na rozwój gospodarczy Polski, bo to 3/4 PKB, głos przedsiębiorców nie jest wystarczająco słyszalny i ten program Polska Przedsiębiorcza ma to zmienić. Jeżeli ten temat Was ciekawi, ta inicjatywa, zapraszam na radiowarszawa.com.pl, tam więcej szczegółów.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: A może warto wybrać się do muzeum, na przykład do Muzeum Zimnej Wojny? Możecie to zrobić za sprawą Radia Warszawa, wystarczy się zgłosić. Mamy dla Was podwójne bilety do Muzeum Zimnej Wojny. Jest to jedno z najbardziej efektywnych muzeów nie tylko w Warszawie, ale i w całej Polsce. Ukazuje wkład Polski w zwycięstwo Ameryki nad komunistycznym totalitaryzmem sowieckim. Stanowi także promocję tradycji Wojska Polskiego i Polski w XXI wieku w ramach sojuszu NATO. Jest to wyjątkowe muzeum znajdujące się w podziemiach dawnego komisariatu policji, właściwie to milicji obywatelskiej, przy ulicy Jezuickiej 1/3. To właśnie w tym miejscu zamordowano maturzystę Grzegorza Przemyka. Jeżeli chcecie zgarnąć podwójne wejściówki do Muzeum Zimnej Wojny zupełnie za darmożkę, wystarczy wysłać do nas zgłoszenie SMS-owe 7248rw. Wasze imię i nazwisko. Wystarczy. Tyle. 7248rw. Imię i nazwisko wysyłajcie teraz, a my się odezwiemy w sprawie wejściówek, podwójnych wejściówek, czyli dla dwóch osób. Dobra okazja, żeby tatusiowie zabrali swoje dzieciaki, ale mamusie oczywiście też wszystkich bez wyjątku zapraszamy. Zaproszenie jest dla dwóch osób. 7248 rw. Imię i nazwisko.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Anne-Marie, zostawiam wszystko. Znana piosenkarka, wokalistka Anna Prasek, tak się nazywa, wokalistka z Radomia, 25-letnia, która swego czasu wygrała konkurs muzyczny organizowany przez producenta muzycznego i tatę Beyoncé. Oczarowała swoim występem Matthew Knowlesa. Wśród 180 osób trafiła do ścisłego finału, gdzie było już 5 osób i wygrała ten konkurs, otrzymując finansowe wsparcie. Tata Beyoncé zapytał Anne-Marie, czy chce realizować swoją karierę popową, czy iść za głosem serca i robić, tworzyć muzykę chrześcijańską. No, odpowiedź mogła być tylko jedna. Anne-Marie mówi, że chce przekazywać piękno, emocje i autentyczność, co robi między innymi w Nowym Jorku, między innymi tam występowała w Carnegie Hall. No, duma, nasza narodowa duma. A teraz informacja dla zmotoryzowanych, jak sytuacja drogowa się przedstawia w tym momencie. Jest coraz lepiej, jeśli chodzi o wyjazdy z centrum Warszawy. Do Marek w dalszym ciągu jedziemy powyżej 40 minut, ale nie jest to aż tak ta droga zatłoczona. Zwłaszcza jeżeli spojrzymy na przykład na Pruszków, Starą Miłosnę, Otwos tutaj już się jedzie sprawniej. Konstancin Jeziorna, Nadarzyn też około 40 minut w tym momencie. Łomianki 37, też nieco luźniej. Wciąż korkuje się na Piaseczno i na Błonie. Błonie ponad 50 minut podróży.

0: Ed Sheeran, Celestial.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Na upały nie ma rady. Oczywiście jakieś tam są. Miasto stołeczne Warszawa się już przygotowuje na wysokie temperatury. Od jutra na ulicach miasta będziecie mogli zobaczyć i skorzystać ze zraszaczy wodnych. Od jakiegoś czasu już są widoczne miejskie poidełka. Zraszacze pojawią się jutro, 24 czerwca, do odwołania w wybranych punktach miasta. Na przykład Plac Zamkowy, Krakowskie Przedmieście, przy pomniku Mikołaja Kopernika, na Placu Trzech Krzyży, przy pomniku Wincentego Witosa, przy Placu Konstytucji od strony ulicy Waryńskiego, na Placu Defilad w pobliżu skrzyżowania Alei Jerozolimskich i ulicy Marszałkowskiej, przy ulicy Floriańskiej, przy Bazylice Świętego Floriana, czyli będziemy mogli sobie tutaj wychodzić z radia i się schładzać fajnie. Płyta Desantu przy ulicy Solec, na bulwarze Flotylli Wiślanej, ulica Nowy Świat, przy ulicy Smolnej obok skweru Stanisława Wisłockiego i skwer Hoovera, to też krakowskie przedmieście. Będą działały takie kurtyny wodne i zraszacze. Będziemy chętnie z tego korzystać. No zwłaszcza w weekend, wówczas temperatura może zbliżyć się nawet do 40 stopni Celsjusza. No i susze będą towarzyszyły, bo patrząc na prognozy, nie będą tym upałom jakoś szczególnie burze towarzyszyły, przynajmniej nie jakieś

0: Cleo Dom na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Wojciech Dąbrowski.
2: Tak, wody się napiłem.
0: Łyczek wody.
2: Woda zero. Wiesz, że może być woda dietetyczna? Jest coś takiego? Podobno w Japonii wymyślili.
0: Każda woda jest chyba zero, mi się wydawało.
2: No nie, ale można sprzedać jeszcze, na butelce napisać woda dietetyczna, tak, i sprzedać trochę drożej.
0: Mam pytanie, na które dzisiaj odpowiadali znani i lubiani troszeczkę. Powiedz mi, drogi Wojtku, czego o tobie dowiedziałeś się dzięki twoim dzieciom?
2: Że nie wszystko wiem.
0: Wiem, że nic nie wiem.
2: Znaczy, tam najstarsze dziecko tak twierdzi, że raczej tata mało wie. Znaczy, ona dokładnie twierdzi, że wie lepiej wszystko. No ale tak, 17 lat to no ma swoje prawa.
0: Nie, jak ma 17 lat, to już wie lepiej. To tatusiu.
2: Zdecydowanie. Tatusiu, puści tak.

0: wiedza upada. Odchodzi w zapomnienie, jak się ma własne dzieci. No ale cóż, takie życie. Przyzwyczaiłem się i jakby przekonałem, że tak widocznie musi być.
1: Ja już wiem, że mój czas nadszedł. Pięknie dziękuję za wspólne popołudnie.
0: Zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Odcienie macierzyństwa, obecność Pana Boga w rodzinie, a nasze ambicje? O tym wszystkim w audycji Wychowywaciele, jak od poniedziałku do piątku o 10.40, 19.20. W tym tygodniu naszym gościem jest house manager, pani Anna Szpindler, mama 8 dzieci. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, pozdrawiam.
4: Pasterz diecezji, ojciec dla diecezjan, a także fan NBA. Jak biskup Romuald Kamiński łączy te funkcje? W jaki sposób troszczyć się o diecezję, żeby rzeczywiście być jej pasterzem? O tym będę rozmawiać z księdzem biskupem Romualdem Kamińskim w audycji Co Kościół na to w najbliższą środę. Podsumujemy mijający rok i porozmawiamy o roli świeckich w tworzeniu diecezji i w odpowiedzialności za życie diecezjalne. Zapraszam już jutro o godzinie 20. Weronika Ostrowska.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chodynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chodynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chodynia. www.chodynia.pl.
6: Ładne oczy masz.
7: A czy zdrowe?
6: Przyjdź w najbliższą sobotę do Auli Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 11.
7: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
6: Więcej na mazowia.pl.
8: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
5: Twoje CV wchodzi do gry. Weź udział w konkursie Go Work Gamer CV i zamień rekrutację w przygodę RPG. Potraktuj rynek pracy jak epicką misję. Odkrywaj mocne strony, rozwijaj skille i pokaż pracodawcom, dlaczego to ty idealnie pasujesz do ich drużyny. Do zgarnięcia smartfon, tablet lub hulajnoga elektryczna. Wejdź do gry na gowork.pl/gamer CV. Masz czas tylko do 26 czerwca. Szukasz pracy? Sprawdź opinię na gowork.pl. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
2: O reklamie.
0: Tu Radio Warszawa, jest 18.
9: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik, zapraszam. Dobiega końca kolejny dzień poszukiwań 15-latka, który zniknął pod wodą w rejonie Mostu Gdańskiego nad Wisłą. Jak informuje policja, działania poszukiwawcze angażują wiele formacji, w tym Straż Pożarną, Policję oraz Straż Miejską. Dziś używany był specjalistyczny sprzęt, którym dysponuje Warszawska Straż Miejska, mówi Paulina Onyszko, oficer prasowy Komendy w Warszawie.
10: Dzisiaj te działania razem ze Strażą Miejską polegają na takim szczegółowym przeszukiwaniu, obrazowaniu dna zbiornika wodnego za pomocą właśnie profesjonalnego sonara. Te działania prawdopodobnie będą trwały przez kolejne godziny, ponieważ są pewne obszary w tym rejonie, które należy szczególnie skontrolować.
9: Służby podkreślają, że Wisła w rejonie Warszawy nie jest miejscem przeznaczonym do kąpieli, a wzdłuż rzeki ustawione są tablice ostrzegawcze i zakazy wejścia do wody.
10: Należy korzystać z miejsc wyłącznie wyznaczonych, z plaż, które są pod ochroną ratownika, gdzie ta opieka ratownika wodnego faktycznie się znajduje. Ogromnym zagrożeniem jest korzystanie właśnie z plaż dzikich, ze zbiorników wodnych, czy właśnie z brzegu Wisły, który jest po prostu niebezpieczny.
9: Policja zapewnia, że poszukiwania będą kontynuowane do czasu wyczerpania dostępnych możliwości. Przedsiębiorcy spotkali się w Warszawie. Wielu z nich zrzeszonych w think tanku The Company spotkało się dziś w stolicy, aby ogłosić mapę drogową realizacji swoich najważniejszych postulatów. Na początku chcą poprawić etos przedsiębiorcy w społecznym odbiorze w Polsce. Dziś tylko 3% młodych Polaków chce iść tą drogą, mówi Adam Malinowski, dyrektor generalny instytucji.
11: Społeczeństwo ma opinię o przedsiębiorcach, głównie czytając negatywne opinie o jakichś błędach. W każdej grupie społecznej pojawi się ktoś, kto jest czarnowcą, jakiś błąd popełni. Natomiast te historie, które chcemy opowiadać, są mega motywujące. I jak my nauczymy Polaków, że przedsiębiorcy są fajni, to politycy też zrozumieją, że bez przedsiębiorców nie ma Polski.
9: Wśród najważniejszych postulatów przedsiębiorców znalazło się także dążenie do obniżenia kosztów energii, większa ekspansja polskich firm na międzynarodowych rynkach oraz lepsza współpraca nauki i biznesu. Gmina Karczew wzmacnia system bezpieczeństwa i wsparcia mieszkańców, inwestując w kolejne wozy strażackie dla OSP. Jak informuje burmistrz Michał Rudzki, w ostatnich 7 latach samorząd zakupił już 4 nowe pojazdy.
12: Od początku mojej pracy na rzecz gminy Karczew jako burmistrz zakupiliśmy już 4 wozy strażackie. 2 średnie, 1 ciężki, 1 lekki, ale nie pozostajemy na tym. W tym roku planujemy zakup również ciężkiego wozu bojowego dla kolejnej jednostki OSP, OSP Łukowiec.
9: Dofinansowanie ze środków samorządu mazowieckiego wynosi tu 150 tysięcy złotych. Kolejne 40 tysięcy udało się pozyskać na remont strażnicy w Otwocku Wielkim, a 100 tysięcy wynosi dofinansowanie na budowę drogi kościelnej w Glinkach. Dziś Dzień Ojca. W Polsce coraz większą popularnością cieszą się tzw. kluby ojcowskie działające w ramach inicjatywy Tato.net. Jej zadaniem jest wspieranie mężczyzn w świadomym i aktywnym ojcostwie. Spotkania mają formę wymiany doświadczeń i rozmów, mówi Artur Pachlewski, członek społeczności.
13: Chodzi o to, żeby aktywizować ojców we współczesnym świecie, w którym czasami jesteśmy zagubieni, gdzieś szukamy bardziej w pracy, szukamy bardziej w świecie, w pieniądzach, a gdzieś ojcostwo potrafimy zgubić i myślę, że to jest takie miejsce, gdzie możemy się odnaleźć i spotkać razem.
9: Podczas spotkań, które odbywają się również na Mazowszu, poruszane są różne problemy i tematy, które dotyczą ojców.
13: Połączenie pracy z życiem rodzinnym. Pewnie też kwestia relacji z dziećmi właśnie, z żoną, żeby to rzeczywiście była relacja, a nie tylko taka przestrzeń załatwiania spraw codziennych, tylko żebyśmy my jakby weszli w to i byli obecni w życiu naszych bliskich.
9: Lokalne grupy ojców zakładane są w całej Polsce. A Dzień Ojca to też okazja, by spojrzeć na sytuację demograficzną naszego regionu. A ta jest trudna, o czym mówi Agnieszka Ajdyn, dyrektor Urzędu Statystycznego w Warszawie.
14: Sytuacja demograficzna jest przede wszystkim trudna. Na Mazowszu w ciągu ostatnich kilku lat odnotowujemy niewielkie, ale jednak spadki liczby ludności. W ostatnim roku, w stosunku do roku poprzedniego, ten spadek to było ponad 2,5 tysiąca osób. I to jest z pewnością dla Mazowsza ogromne wyzwanie.
9: Pocieszające jest to, że dane z ZUS-u wskazują, iż w ostatnich latach rośnie liczba mężczyzn korzystających z urlopów rodzicielskich. W skali kraju na przestrzeni 2023 i 2024 roku to wzrost o ponad 120%.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl. Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Cały czas ciepło i przyjemnie, no i tak dobrze, żeby było, no może do grudnia, do stycznia przyszłego roku i tak cały czas. 24 stopnie w Warszawie, trochę ponad, wilgotność ponad 40% i rośnie, ciśnienie spada, trochę ponad 1006 hektopaskali. Jeśli chodzi o wiatr, no prędkość do 5 metrów na sekundę, wieje z zachodu, bez opadów, niebo no prawie bezchmurne. Choć oczywiście chmury są, nie to żeby ich nie było.
5: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dobry wieczór, Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. Rozpoczynamy wieczór w dobrej atmosferze. Jak ja lubię mówić do Państwa te słowa, cieszę się na obecność tutaj w studiu i na obecność Waszą przed radioodbiornikami. 6 po 18, Michael Bublé już za chwilę, będą także czerwone gitary. No i po godzinie 18 także, z racji na Dzień Ojca, będzie

0: Na lato to całkiem bym powiedział elektryczne, przepraszam, czerwone gitary też rzeczywiście elektryczne tam są. I powiedz stary, gdzieś ty był. Gdzie my za chwilę nie będziemy, sprawdzamy stołeczne ulice pod kątem utrudnień. No, jeśli ktoś lubi stać w korku, to nie będą dla niego utrudnienia, ale jeśli nie, no to cóż, postoimy w kilku miejscach naszego kochanego miasta, między innymi ciasno na S8 w kierunku Marek, już od praktycznie Pragi Południe, ciasno na Połczyńskiej w kierunku Błonia, przez Wolę Bemowo stoimy i na Alei Solidarności i, w kierunku Błonia, dalej na Połczyńskiej, ciasno w Alei Solidarności także w drugą stronę, to oznacza, że korek stworzył się także od placu Bankowego do Nowego Zjazdu. I ja po raz kolejny, już nie wiem po raz który, przypominam, że tam tuż po za placem Bankowym lewy pas jest do lewoskrętu od razu. Może trzeba wcześniej te pasy namalować. Utrudnienia także już napotkamy w tym momencie na moście Łazienkowskim i w drugą stronę od Wawelskiej w kierunku mostu Łazienkowskiego, czyli w stronę trasy Łazienkowskiej. Powolutko, ale tworzy się korek. Przy Dworcu Zachodnim także niemałe utrudnienia w ruchu drogowym.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: 20,5 minuty po godzinie 18:00 Belinda Carlisle z jej Circle in the Sun. To już teraz dobre słowo.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas podróży apostolskiej do Hiszpanii. Msza święta w Wigilię Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, Las Palmas de Gran Canaria, Stadion Gran Canaria, 11 czerwca 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, w drugim czytaniu święty Jan przypomniał nam, że Bóg zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. Jego słowa przywołują słowa Jezusa, który powiedział, że przyszedł po to, abyśmy mieli życie i mieli je w obfitości, i który uzdrowionemu paralitykowi polecił: wstań, weź swoje nosze i chodź. W tych słowach rozpoznajemy zaproszenie, by z macierzyńską czułością obejmować cierpiącego, a zarazem przygotowywać i umacniać człowieka zranionego, aby powstał na nowo, wyruszył w drogę ku życiu wolnemu i godnemu. Rzeczywiście, nasza miłość nie powinna ograniczać się do samego udzielania pomocy, lecz ma integrować osoby w życiu wspólnoty, aby mogły się w pełni realizować duchowo, intelektualnie i fizycznie oraz godnie i twórczo odnaleźć w niej swoje miejsce. Tylko w ten sposób nasze spotkania, nawet wobec wydarzeń trudnych i bolesnych, staną się okazją do rozsiewania ziaren nadziei na drodze ludzkości ku lepszej przyszłości. Chciałbym jednak w świetle Słowa Bożego, którego wysłuchaliśmy, zatrzymać się nad jeszcze jedną cechą serca Chrystusa – nad pokorą. Serce Jezusa jest pokorne i dlatego Jego bicia nie słyszą mądrzy i roztropni, to znaczy ci, którzy uważają, że wystarczają sami sobie, że wszystko wiedzą i że nie potrzebują ani Boga, ani innych. Im bowiem ogłuszonym zgiełkiem pompatycznego, wszechobecnego i niespokojnego ja brakuje ciszy niezbędnej do tego, by usłyszeć w sobie i w braciach ukryte tętno miłości.

0: 35 minut po godzinie 18, 23 dzień czerwca, obchodzimy Dzień Ojca. Zapytaliśmy Jerzego Zelnika, Tomasza Wolnego oraz naszego radiowego kolegę Michała Pycińskiego, jakich rad udzieliłby młodym ojcom na podstawie swoich doświadczeń. No to posłuchajmy pierwszej rady.
1: Mówi do was Jerzy Zelnik, 81-letni, ale ciągle młody. Jakie rady udzieliłbyś młodym ojcom na podstawie swoich doświadczeń? No, to jest to odwieczny problem tych 7 miliardów żyjących na świecie ludzi, że te domowe sprawy załatwia się na samym końcu. Oczywiście jest wiele rodzin wspaniałych, ale bardzo często jest tak, że ludzie, nie poświęcając dosyć czasu temu nowemu, wstępującemu życiu, i o tym jest cała masa scenariuszy, prawda, że ludzie zaniedbują rodzinę, że na pierwszym miejscu jest kariera. No to jest straszne, bo to jest mordowanie, to jest zabijanie miłości. To jest morderstwo. Niekoniecznie fizyczne, ale właśnie psychiczne morderstwo przez nieobecność, przez brak czułości, przez brak miłości. No i ostrzegam, gdzieś tam to później uderza w człowieka, kiedy jest spełniony zawodowo, a nagle czuje straszliwą samotność.
0: Zawsze warto być razem ze swoimi dziećmi.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa, za niecałe 3 minuty 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Pasterz diecezji, ojciec dla diecezjan, a także fan NBA. Jak biskup Romuald Kamiński łączy te funkcje? W jaki sposób troszczyć się o diecezję, żeby rzeczywiście być jej pasterzem? O tym będę rozmawiać z księdzem biskupem Romualdem Kamińskim.

0: Kowalskim w audycji Co Kościół na to w najbliższą środę. Podsumujemy mijający rok i porozmawiamy o roli świeckich w tworzeniu diecezji i w odpowiedzialności za życie diecezjalne. Zapraszam już jutro o godzinie 20. Weronika Ostrowska.
1: Czy złość zawsze niszczy?
2: A czy miłość zawsze pomaga?
1: O tym, jak budować więzi w rodzinie
2: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
1: porozmawiamy w piątek o 22:00.
2: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
1: Marcin Wnoszyński.
2: Zapraszamy!
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci kasa, buta i cynizm. Wstrząsający skandal na styku polityki i służby zdrowia. To cios w splot słoneczny obozu władzy. Być może cios śmiertelny. Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
5: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
6: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
7: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
3: O reklamie.
8: Minęła 19.
9: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
10: Wkrótce w Watykanie rozpocznie się konsystorz z udziałem kardynałów z całego świata. Stolica Apostolska przypomina, że świeccy nie mogą głosić kazań w czasie mszy świętej. Postulatorka procesu beatyfikacyjnego profesora Lejeune

0: do której jest wezwany na mocy otrzymanych święceń. Dekasteria przypomina też, że w związku z tym należy troszczyć się o stałą formację głoszących homilię, a także, że przepisy kościelne przewidują liczne okoliczności poza mszą, w których świadcy mogą głosić Słowo Boże i je komentować.
1: Postulatorka procesu beatyfikacyjnego profesora Jérôme Lejeune od Dugast mówi w rozmowie z mediami watykańskimi o opinii świętości, jaką cieszył się ten wybitny francuski genetyk i odkrywca trisomii 21.
2: Rodziców głęboko poruszył pełen miłości wzrok, z jakim Lejeune patrzył na ich dziecko. Jedna z matek powiedziała mi, że patrzył na jej dziecko tak, jakby miał przed sobą księżniczkę. Inna powiedziała, że spojrzał na jej syna tak, jakby widział Chrystusa na krzyżu. Jeszcze inna stwierdziła, że patrzył na jej córkę oczami Jezusa. Wszystkie matki opowiadają mi o spojrzeniu profesora, o tym, jak natychmiast nawiązywał z nimi głęboką więź, a także o sile, którą im dawał. Wszystkie mówią również, że przychodziły na konsultacje oszołomione, przygniecione tym, co je spotkało. Odchodziły natomiast umocnione i pełne otuchy.
3: Idźmy razem z papieżem. Pomóżmy papieżowi w jego misji. Pokoju, nadziei, miłości bliźniego. Wesprzyj Ojca Świętego. Przekaż dar na Święto Pietrze. Wejdź na stronę www.obolodisanpietro.va.
4: Cztery pół minuty po godzinie 19. Co w pogodzie? No to w pogodzie ciepło. 23 stopnie, zachmurzenie umiarkowane, przychodzące w duże, ale bez opadów. Jeśli chodzi o wilgotność, no to w tym momencie ponad 42,5%, a ciśnienie stabilnie 1006,5. Tu bez większych zmian. Bez większych zmian także jeśli chodzi o słoneczność, o nasłonecznienie. Za to wiatr coraz słabszy. Cały czas wieje z zachodu, ale prędkość tegoż to już niecały metr na sekundę. A to jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam po 19 na antenie Radia Warszawa, między innymi audycja Wychowywać, ale jak będzie także kolejne pytanie, albo inaczej rada, jaką udzielilibyśmy młodym ojcom, a dokładnie zrobi to Tomasz Wolny i Michał Łopociński. Dużo dobrej muzyki.

0: Prawie 13 po 19 w Radiu Warszawa, po raz kolejny doświadczenia trochę starszych ojców, niektórych mocno starszych, do tych młodszych ojców. Dzień Ojca dzisiaj zawydaliśmy zatem m.in. Tomasza Wolnego i Michała Łopacińskiego, jakich rad udzieliłby młodym ojcom na podstawie swoich doświadczeń.
1: Dzień dobry, Michał Łopaciński. Mam przyjemność i zaszczyt prowadzić popołudnia w Radiu Warszawa, głównie w poniedziałki i środy. Jakiej rady udzieliłbyś młodym ojcom na podstawie swoich doświadczeń? Płyńcie z prądem. Płyńcie z prądem, nie wyobrażajcie sobie za dużo, nie wizualizujcie, nie przerzucajcie swoich ambicji na dzieci. Też z tym walczę, to a propos poprzedniego pytania. Po prostu płyńcie z prądem, a jak czegoś nie wiecie, to słuchajcie żony i na pewno z dużym dystansem traktujcie wszystkie tak zwane dobre rady, zwłaszcza od tych bezdzietnych. Sorry, z całym szacunkiem, ale dopiero jak masz dziecko, to zaczynasz kumać te schematy, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że każde dziecko jest inne i nawet mając czwórkę pod jednym dachem. Wiesz o tym, że każde z nich jest inne, każde z nich ma trochę inne potrzeby, więc po prostu młody ojcze, płyń z prądem, a nie ukrywam i tu obalę pewien mit. Tak, to prawda, raczej potwierdzę ten mit, że jest takie powiedzenie, że kobieta zostaje matką, kiedy zajdzie w ciążę, ojciec zostaje ojcem, kiedy dziecko się urodzi. Tak jest, więc panowie, młodzi ojcowie, których żony są przy nadziei, zadbajcie najpierw o żony, a później płyńcie z prądem i naprawdę słuchajcie ich intuicji i sami dzięki temu też zaczniecie wyczuwać, w którą stronę co i kiedy robić. Pozdrawiam serdecznie. Ojcostwo jest naprawdę super przygodą, super wyzwaniem, dużą odpowiedzialnością, ale kocham to i nie zamieniłbym tego na nic innego.

0: 21 minut po 19.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Anna Szpindler, mama 8 dzieci, szczęśliwa żona, jest z nami w tym tygodniu. Dzień dobry, pani Aniu.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Pani Ania ostatnio nas pocieszała, wsparła i dodała takie słowa od siebie prosto z serca. Bądź dla siebie dobra, mamo. Bardzo dziękujemy za taką czułość przekazywaną na falach eteru Radia Warszawa. Pani Aniu, pani wspomniała o tym, że teraz pod sercem to nowe życie się rozwija. Bardzo się z tego cieszymy, gratulujemy, będziemy pamiętać w modlitwie. Ale wspomniała też o tych trudnych pożegnaniach, prawda? Chodziło o 5 dzieci, tak?
3: Tak. Mamy takich aniołów w niebie, którzy orędują za nami, ale myślę, że też bardzo orędują za swoim rodzeństwem i to jest też taki dar dla naszej rodziny ogromny, bo ja się modlę do moich dzieci, które są w niebie, między innymi za te dzieci, które chodzą tutaj po ziemi i do tego nieba jeszcze muszą się napracować, tak? Więc mamy taki, no jak dla mnie to jest dar, chociaż nie ukrywam, że w momencie, kiedy to wszystko się działo i rozgrywało, dar, który bardzo trudno przyjąć. Mhm.
2: Wydaje mi się, że tutaj chyba ciężko jakiekolwiek słowa, prawda, które potrafiłyby oddać ten ból, to rozstanie, to cierpienie, tak?
3: Tak, ale też, wie pani, ja mam takie poczucie, że jak pierwszy raz jakby tego doświadczyłam, to jakby okazało się przy tym USG 12 tygodnia, że dzieciątko, które jest pod moim sercem, nie rozwija się, jest martwe, serce nie bije. To pamiętam bardzo dobrze, że ogromne wsparcie dały mi koleżanki, mamy ze wspólnoty, które mi opowiedziały o swoich doświadczeniach i że ponieważ jest to jakiś rodzaj temat tabu, o którym się nie mówi, ale doświadczają tego, nie wiem czy nie, prawie 100% kobiet, to jest takie koło, takie zamach, znaczy taka pętla, to znaczy im mniej o tym mówimy, tym więcej jest niewiadomych, tego cierpienia, też tego, że nie da się za bardzo jak do tego przygotować. Lęk w tym ogromny też jest w związku z tym. A myślę, że gdybyśmy więcej otwarciej mówili, to jest bardzo trudne i nie każdy jest w stanie jakby mieć taką zgodę. Ja myślę, że dzisiaj jestem na takim etapie, że mam zgodę na tą historię naszej rodziny, tak? Jakby, że właśnie w historii naszej rodziny są dzieci, które się nie narodziły tutaj na ziemi, tylko od razu do nieba, to jestem w stanie o tym mówić. Też jakby właśnie to doświadczenie tego, że mamy ze mną się dzieliły, myślę, że były dla mnie ogromnym wsparciem.
2: Jaka to była wspólnota, pani Aniu?
3: Woda Życia.
2: Woda Życia, ksiądz Roman Trzciński, tak, kiedyś tak, właśnie członkowie tej wspólnoty bardzo często odwiedzali Radio Warszawa, prawda?
3: Tak.
2: Tak naprawdę to słowo wypowiedziane przez drugą kobietę, tak?
3: Tak. I to jakby też takie, no może to jest, prawda jest taka, że ja jestem bardzo też taka pragmatyczno-konkretna, nie? Mhm. I to jak inne mamy też dzieliły się takim konkretem, czego mogę się spodziewać, na przykład no tak nie będę na łamach tutaj radia bardzo mówić dokładnie, nie? No ale jakby też takie informacje mi bardzo pomogły, bo dla mnie to nie było po prostu już totalnie taka wielka niewiadoma i lęk i przed wszystkim, tylko też konkretne jakby miałam już tą wiedzę, na przykład też jak rozmawiać z lekarzami, bo było dla mnie za każdym razem bardzo ważne to, żeby dzieciątko zostało pochowane, tak? Jakie mam prawa, jak mogę się do tego przygotować, jak pożegnać, ale Pan Bóg też mi dawał, czy nam, bo to razem z mężem myśmy to bardzo przeżywali, a później też kolejne to też dzieci przeżywają. Dawał nam księży, którzy też bardzo nas wspierali w tym. Właśnie jakby też często wtedy mówili o tym darze, nie? Ja nie zawsze byłam w stanie to przyjąć, też każde to poronienie. To jest inna historia, też inne emocje. Właśnie było takie, gdzie z takim dużym spokojem przyjęłam jako po prostu jakiś krzyż i takie łączenie się z Panem Jezusem, który umiera i oddawałam to w jakiejś też takiej ważnej intencji, ale też było takie, którego ja nie byłam w stanie jakby się z tym pogodzić przez długi czas. Byłam wściekła na Pana Boga, w ogóle bardzo miałam z Nim wtedy napięku. i bardzo trudno było mi przyjąć. I wtedy dostałam za to od Pana Boga księdza, który mnie przez to przeprowadził. No, modlił się, był ze mną, ale też tłumaczył, pokazywał. Taką dużą miłością po prostu mnie obdarzył i przeprowadził przez ten okres żałoby, więc różnie przeżywałam.
2: To Bogu dzięki za tego kapłana. Pani Anna Szpindler w tym tygodniu mówi o swoim doświadczeniu macierzyństwa, rodzicielstwa. Pani Aniu, dziękujemy. Do usłyszenia już jutro.
3: Do usłyszenia.

0: O miłości Piotr Cugowski w Radiu Warszawa, o miłości także już teraz Tomasz Wolny. Dzień Ojca w dniu dzisiejszym, 23 dzień czerwca, pamiętajmy o tym. Jakich rad udzieliłby Tomasz Wolny młodym ojcom na podstawie swoich doświadczeń?
1: Jakiej rady udzielibyś młodym ojcom na podstawie swoich doświadczeń? Na pewno radziłbym, a może nie tyle co radził, ale

wspaniałym dniu i gratulując, ażeby to błogosławieństwo i to powołanie było jak najszerszym udziałem nas, prawdziwych facetów, żeby prowadziło nas do takiej stuprocentowej męskości, stuprocentowego spełnienia, no a z punktu widzenia człowieka wiary, do zbawienia. Wszystkiego najlepszego, ojcowie. Dobrze, że jesteście.

0: To Sylwia Grzeszczaka, za niecałe 3 minuty 20.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co trafisz.
3: Każdy z nas zna te kultowe słowa Forresta Gumpa. Dokładnie 3 lata temu stałem na życiowym rozdrożu i trzymałem w rękach pudełko z napisem Seminarium Duchowne na Tarchominie. Postanowiłem je otworzyć i dziś wiem, że była to najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. Znalazłem tutaj zgraną społeczność, autentyczne przyjaźnie i przestrzeń, by naprawdę poznać samego siebie.
4: Myślisz o kapłaństwie w diecezji warszawsko-praskiej? Przestań tylko gdybać i zastanawiać się, co jest w środku. Odważ się, otwórz swoje pudełko i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: I wiesz, on wtedy zagrał do napastnika, doskonałe przyjęcie, 100% sytuacja i to, co zrobił ten bramkarz, to jest mistrzostwo.
6: Czyli podał do napastnika?
5: Nie, no bramkarz to obronił, ale jak?
6: A, no to fajnie.
5: Nie, bo ja kibicowałem tym drugim.
6: Czyli to źle, że obronił?
5: Jeszcze raz zacznę.
6: Ale to Włosi grali.
5: Włosi?
6: Podobnie jak warszawiacy, stoją rano w korkach.
5: A my zapraszamy na poranek z Radiem Warszawa.
6: Budzimy stolicę i okolice, fanów piłki.
5: I tych, którzy dopiero od nas usłyszeli, że Włosi na mundial się nie dostali.
6: Od 7 do 10 od poniedziałku do piątku zapraszają
5: Weronika Ostrowska
6: i Jarek Wydra.
7: Ślubuję Ci miłość.
8: Radiowy kurs małżeński.
7: Świadkowie, praktycy i eksperci.
8: Już jutro o 22:00.
7: Zapraszają Anna Murawska
8: i Paweł Zuchniewicz.

0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
1: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z

0: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: Pogoda bez większych zmian, acz temperatura powolutku spada. 22 stopnie na chwilę obecną w Warszawie, 23 w Raszynie-Wruszkowie, 22 Sękocin, Mroków i Piasteczno. Dziś wieczorem i w nocy temperatura, no można by rzec, spadnie aż do 14 stopni albo do 14, tylko jutro w ciągu dnia nawet 28 i więcej chmur niż słońca, aczkolwiek z tych chmur deszczu nie będzie. Jak wspominałem, 28 według synoptyki jutro maksymalnie na termometrach.
0: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
2: Czas wspólnot. Audycja o wspólnotach zakonnych i świeckich w Kościele.

0: męska szkoła, o której zaraz pewnie nasi słuchacze się więcej troszkę dowiedzą. Ja tylko przedstawię panów tutaj w naszym studiu obecnych. Janusz Wardak.
1: Dobry wieczór państwu.
0: Marcin Stembelski.
2: Dobry wieczór.
0: I Piotr Sterkowski.
1: Dobry wieczór.
0: Witam serdecznie. To ja od razu może zapytam panów o liczbę swoich dzieci.
1: Tak, jak ostatnio sprawdzałem, było 10.
0: Marcinie, to też nie mniejsza.
2: Tak, tak.
0: Chyba znaczy, tutaj gromadka.
2: My mamy 2 starszych synów, 2 córki i 4 młodszych. Także razem 8.
0: Czyli razem 8.
1: Pięknie, u mnie 3. 2 chłopców i córeczka.
0: W tym środowisku, w którym jesteście, tych dzieci w ogóle jest bardzo dużo, prawda? To jest taka absolutnie ponad norma, już nie mówiąc o demografii, która troszkę leci na łeb naszej, nie tylko zresztą w Polsce. To środowisko, w którym jesteście, jest takim, można powiedzieć, pewnym takim azylem takich rodzin, które rzeczywiście dbają o siebie nawzajem, czego przykładem chyba najlepszym jest to, że tych dzieci jest dużo, bo rzeczywiście dzielicie się tą miłością, która jest w rodzinach, również ze swoimi dziećmi.
1: To prawda, jest dużo dzieci u nas i co ciekawe to, bo niektórzy mówią, no to znaczy, że przyjmujecie rodziny duże, ale tak naprawdę bardzo wiele przykładów znamy takich rodzin, które przychodzą małe i z planem, żeby już się nie powiększać i z czasem dzięki tej atmosferze, dzięki takiego poczucia dobrego wsparcia, takiej atmosfery rzeczywiście pro-life, te rodziny się powiększają. Nie ma oczywiście żadnej presji, żeby była jasność, tak? Są też rodziny z jedynakami, ale faktycznie jest no, rodzina, która, nie wiem, ma 5, 6 dzieci, nie budzi żadnego zdziwienia. I to rzeczywiście powoduje, że atmosfera jest taka, że w naturalny sposób mamy mnóstwo znajomości, bo jak wystarczy, że znamy rodziców ze wszystkich swoich klas, i już znamy bardzo wiele osób.
0: I chyba to też, co jest ważne w waszym środowisku w szkole sternikowej i jednej i drugiej, bo są żagle, szkoła męska i strumienie szkoła żeńska, to, że panuje tam ogólnie taka atmosfera wzajemnego wspierania się. To znaczy rodzice się znają, nauczyciele się znają, znają się środowiska, znają się dzieci między sobą. Organizujecie wspólnie bardzo wiele inicjatyw szkolnych, rodzinnych, dziecięcych, młodzieżowych. Także macie bardzo dużo tych relacji.
1: Tak, no szkoła to jest szkoła naprawdę. My jesteśmy w tej szkole od samego początku i byliśmy w takiej no, dosyć szerokiej grupie, no 22 już lat, 21-22. Byliśmy od początku w takiej szerokiej grupie, która wspierała rozwój tej szkoły i nasze dzieci od początku w niej były. I to jest szkoła naprawdę założona przez rodziców. To znaczy szkoła zrodzona z potrzeby, z takiej troski rodziców o dobrą edukację swoich dzieci, rozumianą szeroko, nie tylko w tym znaczeniu dydaktycznym, ale też bardzo mocno w tym znaczeniu wychowawczym. I od początku ten projekt zakładał, że rodzice są zaangażowani, że są obecni. Absolutnie nie jest akceptowany i to rodzice się dowiadują na wejściu, taki model parkowania dziecka w szkole. To znaczy zostawiam i proszę gotowy produkt oddać. Chcemy, żeby rodzice się angażowali i to przynosi rzeczywiście też takie owoce, że rodzice bardzo dobrze się w tej szkole czują.
0: Mhm. Marcinie, a twoje dzieci od początku są w szkole? Jesteś od początku ojcem uczestniczącym aktywnie w wychowaniu i w edukacji swoich dzieci właśnie poprzez
2: sternik? Tak, pamiętam, że my trafiliśmy do szkoły też przez kursy Akademii Familijnej, która tu jest powiązana, już to jest zupełnie inny temat, bardzo ciekawy skądinąd. I my po prostu jako młodzi rodzice, wówczas chyba z 2 dzieci, nasz syn był raptem tam, powiedzmy jeszcze dopiero co myśleliśmy o przedszkolu i trafiliśmy przez przedszkole. Później przeszliśmy z naszym najstarszym synem, który jest teraz już na 2 roku studiów. Być może nas słucha, tego możemy pozdrowić, ale w każdym razie przeszliśmy cały ten tryb szkolny. Drugi już jest w liceum, także też zaraz będzie kończył. I po prostu to jest taka szkoła i takie środowisko, które rzeczywiście my byliśmy zauroczeni i to nam wystarczyło i to zauroczenie trwa i nie jest ono takim emocjonalnym, że rzeczywiście jest miejsce, w którym da się po prostu robić to, co w domu. Oczywiście zakładając, że dom jest miejscem, gdzie chcemy wzrastać i gdzie rodzice chcą wzrastać, chcą, żeby ich dzieci wzrastały i potem to samo przenosi się do szkoły. Ma ten aspekt, tak jak Janusz mówił, właśnie

0: rzepka, a niech on przyjdzie tylko na te zebrania, już da spokój, nie zagaduje, nie zadaje za dużo pytań. A tutaj zupełnie odwrócenie roli. Nie, to ty tutaj jesteś ważny, ty jesteś częścią nie tylko systemu edukacji, ale no, tego całego procesu wzrastania, prawda? I dopiero wtedy człowiek zdaje sobie sprawę, jak ważnym elementem jest bycie tatą, prawda? Czy przykładem dla córki, czy właśnie takim wzorem do naśladowania dla syna. Bo wcześniej to było tak, przyjdź na wywiadówkę, posłuchaj, a mnie tam bardzo duże rzeczy wkurzało w tej szkole. A tutaj przychodzę, nie dość, że moje uwagi są wysłuchane, jest jeszcze przydzielony tutor, prawda? To właśnie ta wspólnota, o której Janusz wspominał.
1: Czyli ogólnie panowie zadowoleni są z tego miejsca, w którym wzrastacie jako rodzice i w którym wzrastają wasze dzieci. A dzisiaj może troszkę byśmy porozmawiali więcej na temat ojcostwa, bo w końcu Dzień Ojca do czegoś zobowiązuje. Chciałam zapytać, jakie możliwości

0: obecny w życiu dziecka jest bardzo ważna i szkoła żagle, szkoła strumienie też, szkoła dziewczęca też bardzo to podkreśla, że dla taty, dla dziecka tata jest bardzo ważną osobą, nie tylko tą osobą, która zabezpiecza byt rodzinie, ale jest też tą osobą, której dziecko potrzebuje do tego, żeby wzrastać, żeby być w obecności taty. Jak to się mówi, że dla małego chłopca tata jest pierwszym bohaterem, a dla małej dziewczynki tata jest jej pierwszą miłością i często rzeczywiście tak jest.
1: Tak, z całą pewnością wiemy, to też pokazuje to bardzo, bardzo wiele badań i nasze też osobiste doświadczenie, że rola ojca jest ogromna i dlatego staramy się, żeby faktycznie ojcowie byli w szkole obecni.

0: Czas wspólnot.
1: Piotr Sterkowski, Marcin Stembelski i Janusz Wardak dzisiaj w naszym studiu w Radiu Warszawa w audycji Czas Wspólnot, w której rozmawiamy dzisiaj o takiej wspólnocie ojców, którzy tworzą tę wspólnotę w ramach Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny Sternik w takich dwóch miejscach, w szkole żeńskiej Strumienie i szkole dla chłopców w Żaglach. Przy okazji mogę tylko powiedzieć, że ten projekt szkoły męskiej Żagle rozbudowuje się. Teraz właśnie jest tutaj, walka to może nie jest dobre słowo, ale wspieranie się wspólne w tym, żeby sfinalizować rozpoczętą budowę i żeby zajęcia w tej szkole w Józefowie, która tworzy się, rośnie, żeby ruszyły od września 2027 roku, po to właśnie, żeby to miejsce wzrastania chłopców i uczenia ich odpowiedzialności, dojrzałości, której mówi się coraz częściej o tym, że chłopcom coraz bardziej brakuje w takim świecie mocno sfeminizowanym, takim świecie troszkę wyzbytym z wartości, troszkę brakuje. I tutaj Sternik rzeczywiście dba o to, żeby ci chłopcy byli na miarę swoich ojców, tak? Tacy właśnie jacy tutaj panowie są w studiu obecni w naszej audycji, którzy chcą podzielić się z państwem swoją refleksją na temat tego, jak być takim ojcem, który jest bohaterem dla swojego syna i taką miłością pierwszą swojej małej córeczki. Także panowie, do dzieła. Co to znaczy być ojcem?
2: No my już z Marcinem się trochę podpuszczaliśmy, zanim tutaj weszliśmy na antenę, że to Marcin, jak to jest być takim ojcem wielodzietnej rodziny, prawda?
1: Ośmioro dzieci to nie w kij dmuchał, dziesięcioro to
2: tak
1: już
2: jest, już anegdoty poszły w ruch, także ja podpowiem, bo pani, przepraszam, Randa, wspomniałaś o tej budowie. Ja miałem okazję tak całkiem przypadkowo być już dwa razy na tej budowie, oglądać to. Przyszła ekipa w ogóle klas drugich, przyjęta, tutaj piknik, tutaj to, więc to nie jest tak, że ta budowa gdzieś tam rośnie sobie, tak jak ciasto w piekarniku, tylko rzeczywiście angażuje się to całą wspólnotę. Ja jako tato tak patrzę,

0: mówię, całkiem przypadkowo, to weź tu nagraj to, to weź tu zrób to. Tam nie ma takiej przypadkowości, więc każdy ma swoje zadanie i trochę mi się wydaje, że to jest to, co chłopaki tutaj mówili poza anteną, że takie włączanie do tej wspólnoty. Tu każdy ma swoje zadanie i tak czuję się tak, że wzrastając w tym projekcie ojcostwa, to, że jest branie czynnego udziału, a nie biernego i czekania.
1: Mhm. To jest właśnie, myślę, bardzo dobrze powiedziane, no, ten wątek właśnie wzrastania w tej misji. Ta misyjność i no tutaj właśnie rozmawialiśmy trochę, bo mamy różne doświadczenie czasowe. Piotr ma najkrótsze, no ale Janusz troszkę dłuższe od mojego jeszcze. Natomiast no, to jest taki czas być, no właśnie, to jest pytanie, na które myślę, że warto, żeby każdy ze słuchaczy sobie najpierw je zadał i sam je przypracował. Nie ma jednej odpowiedzi. Zastanawiałem się nad tym. Wydaje mi się, że no, jedną z propozycji, to co mogę się podzielić refleksją, to jest na pewno właśnie misja. To znaczy, też nawiązując do książki chociażby Stensona, tak, no, że to jest taki z jednej strony strażnik rodziny. To jest ktoś, kto jest odpowiedzialny za innych ludzi. Pamiętam taką rozmowę z takim moim kolegą wiele lat temu, jak miałem jeszcze pierwszego syna w wieku, no takim wczesnoszkolnym, i on powiedział, słuchaj, teraz to ty odpowiadasz za nich. I teraz rzeczywiście to dało mi do myślenia wtedy ta odpowiedzialność. I ta odpowiedzialność, ona de facto odnosi się zarówno do kwestii tutaj takich, powiedzmy, przyziemnych, czy tych, no, tych, które dotyczą życia tutaj naszego, właśnie edukacji, szkoły i wielu ważnych rzeczy, no ale też my jesteśmy odpowiedzialni, żeby te dzieci doprowadzić do celu wiecznego, więc to jest bardzo poważna rola, misja, która się zmienia, my dojrzewamy, myślimy nad tym i też uczymy się na błędach. Nie jesteśmy idealni. To też myślę, że warto, żeby powiedzieć, że to też nie jest tak, że my jesteśmy mistrzami świata. Ja mogę powiedzieć za siebie oczywiście, że nie jestem mistrzem świata. I po prostu chodzi o to, że to jest taka stała refleksja nad tym, jak się uczyć kochać te nasze dzieci bezwarunkowo. To znaczy w taki sposób, że one nie muszą mi się przypodobać. Mój syn nie musi mi zaimponować tym, że jest taki jak ja, albo właśnie, że uzupełnia lukę, której ja nie mam. Że córka nie musi mi się też jakoś w inny sposób odwdzięczać. Że po prostu one czują i wiedzą, że mają miłość bezwarunkową po stronie ojca. I to jest moim zdaniem kluczem do sukcesu. Mm.
2: Powiedziałeś, Marcinie, że nie jesteś mistrzem świata w tym i nie ma idealnych ludzi i idealnych osób, które w różne role wchodzą, ale chciałam zapytać, czy wy jako taka wspólnota ojców, o czym Piotr powiedział, czy wy wzajemnie się też jakoś wspieracie w tym, żeby radzić sobie w różnych trudnych sytuacjach?
1: Mogę powiedzieć, że ponieważ no, to nie jest żadna tajemnica, że duża część komunikacji też szkolnej odbywa się w różnych grupach i od pewnego czasu powstały też grupy ojców. Jest na przykład tam, nie wiem, grupa ojców właśnie z tej klasy i tam naprawdę, to tak pierwsza myśl mi przyszła do głowy. Ostatnio mieliśmy właśnie taki wyjazd ojców i synów, taki, no właśnie typowy, to jest jedna z takich inicjatyw, o których tu już Janusz wspomniał trochę, że są. No i wszystkie informacje między nami ojcami tam są, także to jest taki wymiar, można powiedzieć, dosyć praktyczny, ale...
2: A to jest taki organizacyjny, a bardziej mi chodzi o coś takiego, czy macie taki zwyczaj, żeby się radzić siebie, szczególnie ci początkujący ojcowie w swojej misji ojcostwa, na przykład, żeby się radzić tych bardziej zaawansowanych, no bo wiadomo, że w procesie wychowawczym zdarzają się różne przypadki, trudne problemy i sytuacje, w których nie potrafimy sobie jakoś poradzić i czy jest jakaś taka tendencja, żeby do tych ojców bardziej doświadczonych w tej wspólnocie ojców waszych sternikowych się zwracać nawzajem do siebie po jakieś wsparcie?
3: No nie ma jakiejś takiej formuły, prawda, jakichś grup wsparcia, natomiast myślę, że... Tak, absolutnie jest i myślę, że tą praktyką jest właśnie działalność Akademii Familijnej, która jest bardzo mocno zintegrowana z działalnością szkół sternika i to są kursy, w których uczestniczą małżeństwa. I tak naprawdę istotą tych kursów jest właśnie dzielenie się doświadczeniem. I w tych kursach, nawet jako organizatorzy, staramy się, żeby były w miarę, one są dopasowane do wieku dzieci, ale w miarę uczestnicy, żeby byli wymieszani. I siłą rzeczy jest tak, że to są ludzie z różnym doświadczeniem i tam jest okazja do dzielenia się tym doświadczeniem, bo też trzeba pamiętać, że no, nie jest tak łatwo się dzielić doświadczeniem, to znaczy to wymaga pewnego zaufania, pewnego zaprzyjaźnienia się. To nie jest tak, że ktoś przyjdzie, tak jak mówię, no, grupach jakichś problematycznych, w grupach wsparcia, tak to się dzieje, prawda? Ale, ale to wymaga takiej bliższej już znajomości, ale poprzez to, że jest sporo okazji, bo jest, są i uroczystości, i zebrania, i tutoring, i to są miejsca i odprowadzanie dzieci po prostu, i tak jak mówię, ojcowie są mocno zaangażowani, więc jest wiele okazji, żeby nasze drogi gdzieś tam się przecięły. I jeżeli się spotykamy, to też jest okazja, żeby się podzielić i po prostu jako ojcowie ze sobą rozmawiamy, prawda, że mam taką sytuację, ktoś ma taką, temat ekranów, który jest ogromnym tematem, to jest jakby osobno trochę zagospodarowane i tutaj akurat ojcowie są nawet bardziej obecni, myślę, niż mamy, więc jest, no, nie tworzymy tego w jakiś sposób sztuczny, ale myślę, że jest wiele okoliczności, w których ojcowie mają szansę się spotkać i wtedy w naturalny sposób, jeśli są bliscy sobie, jeśli są zaprzyjaźnieni, to też dzielą się swoimi doświadczeniami i naprawdę to dobrze działa, chociaż oczywiście, tak jak Marcin powiedział, no nie ma, tutaj żaden z nas nie czuje się ojcem idealnym, no, ale idealnie sobie z tym radzimy.
2: Chciałam zapytać, to jest takie pytanie, które mnie korci już od pewnego czasu. Co jest dla was trudne w byciu ojcem?
0: No, to jest dobre pytanie. No, przede wszystkim mierzymy się z tym, że na wszystko trzeba mieć odwagę, bo z wieloma rzeczami mierzymy się po raz pierwszy. Dlatego to, o czym wcześniej mówiliście, ja chciałem zwrócić uwagę na bardzo ważną rolę roku w szkołach.
2: A rok to kto to taki?
0: Opiekun roku. To jest tak jak

0: jest właśnie, to jest w ogóle trochę jeszcze osobne zagadnienie, ale to jest przykład tego, że można pewne rzeczy zrobić w różnych szkołach trochę inaczej i to dużo lepiej będzie działało, bo wiemy, że trójki klasowe to jest często projekt słabo działający i rodzice są gotowi nie przyjść na zebranie tylko po to, żeby nie być wybieranym. Natomiast w takiej sytuacji, kiedy są wybrani liderzy, to rzeczywiście oni mają szansę dużo dobrego zrobić i tą społeczność klasową zbudować.
1: Dwa słowa, co jest trudne w roli ojca?
0: No, myślę, że najtrudniejsze rzeczy się zaczynają, jak dzieci dorastają wybierają swoje drogi i nie zawsze te drogi są takie, jakbyśmy sobie wymarzyli, ale po jakimś czasie się tego uczymy.
1: Czyli trudno jest czasami zaakceptować wybory swoich dzieci, tak?
0: Tak, bywa to trudne.
2: Wiesz co, to jest bardzo poważne pytanie.
1: Trudno odpowiedzieć w dwóch słowach, ale...
2: Chętnie do niego nawiążę, że będziemy okazję mieli jeszcze. Myślę, że trudność polega na tym, że trzeba być pokornym po prostu.

0: Czas wspólnot.
1: Dzień Ojca, można powiedzieć, już tak dobiega końca, chociaż jeszcze widno za oknem, ale...

0: Warto refleksję na temat ojcostwa jeszcze tutaj posnuć, skoro dzień jeszcze, no może nie w pełnym rozkwicie, ale w każdym razie warto zastanowić się nad rolą ojca w dzisiejszym wychowaniu młodego pokolenia, bo ona jest bardzo ważna i myślę, że jest niedoceniana i jakoś tak się utarło, że to ta mama wychowuje dzieci, prawda? A tu się okazuje, że dziecko bez wsparcia takiego ojcowskiego, bez wychowania ojca, bez przykładu ojcowskiego, no jest jakoś niepełne w tym procesie wychowania. No i tutaj właśnie to, o czym panowie w dzisiejszej audycji mówią, to tylko jest dowodem na to, że to jest po prostu bardzo ważne i wydaje się też, że szkoła, w której wasze dzieci się uczą, też pomaga wam w tym, żeby być tymi lepszymi ojcami, że jakby pomaga wam w tym nawiązywaniu fajnych, ciekawych relacji z dziećmi, na które czasami ojcowie mogliby nawet nie wpaść, tak? A tutaj dostajecie czasami gotowe narzędzia. Jakie to są te projekty?
1: No, rzeczywiście jest dużo takich okazji do tego, już o części mówiliśmy, do tego, żeby i spędzić czas z dzieckiem, i spędzić czas z innymi ojcami również, tak? To trochę jak mamy wątpliwości, czy dlaczego, bo na przykład u nas wycieczki mają takie konkretne nazwy. Wycieczka ojców i synów, albo wycieczka ojców i córek. I czasami od razu pada pytanie, a dlaczego nie mam?
2: No, na to można odpowiedzieć,
1: zresztą mamy też swoje tak. wycieczki, ale ja na to można od razu na to odpowiedzieć, jak sobie wyobrazimy takie pojęcie przygoda z tatą i przygoda z mamą, to czujemy, że prawdopodobnie chodzi o coś innego, prawda? I rzeczywiście te wyjazdy trochę są specyficzne. One naprawdę powodują, że mamy czas z dzieckiem, bo na przykład często to jest, nie wiem, wyjazd kajakowy, więc jesteśmy w cudzysłowie skazani na siebie przez pewien czas, ale potem jest też taki czas wspólny dla ojców i w tym czasie dzieci ze sobą się bawią. Są różne inicjatywy takie jak teatr, czy różne inicjatywy, czy może jeszcze powiemy o Orszaku Trzech Króli, który też wyrósł z naszej szkoły.
0: Tutaj Piotr chyba bardzo chciał o tym powiedzieć.
1: Tak, i jest okazją do wspólnego zaangażowania. Także to są takie rzeczy, które powodują, że realnie jesteśmy razem, ale też często coś razem tworzymy, coś razem robimy dla innych. I to powoduje, że to jest z jednej strony dobrze spędzony czas, ale rzeczywiście buduje się więź i ojca z dzieckiem, i ojców między sobą. To ta więź ojców między sobą jest czymś bardzo ważnym, bardzo tego potrzebujemy i wydaje się, że tutaj no, oczywiście nie działa wszystko idealnie, ale dużo udało się osiągnąć i nowe rzeczy, o których to w ogóle jest być może temat na osobną audycję, to jest właśnie temat smartfonów, który też jest w jakimś sensie rozwiązywany, mówię, jako procesie, a nie sprawie załatwionej, to jest w ten sposób, że umawiamy się w grupie rodziców i tutaj dużą rolę właśnie odgrywają ojcowie, w grupie rodziców w klasie, że na przykład odkładamy zakup smartfonów do końca szkoły podstawowej. I to faktycznie działa, to znaczy zdecydowana większość dzieci do końca szkoły podstawowej nie ma smartfonów u nas, w obu szkołach. Także to jest taki przykład, że jeśli działamy razem, możemy uzyskać coś, co wydaje się w ogóle nierealne.
0: Mhm. A ten Orszak Trzech Króli?
3: No, to Janusz wspomniał, to widać już ojciec pełną gębą, sformatowany, już przygotowany, granice wytyczone, więc ten orszak, wracając do tematu, to jest, dla mnie to było coś zaskakującego, bo to było takie zaangażowanie w przedsięwzięcie, gdzie idziesz ulicami Warszawy, jeszcze jako przyboczny króla, dzieciaki tutaj jako żołnierzem przechodzą prawdziwą musztrę, ty zaangażowany budujesz jeszcze ten orszak, to było takie no wow, zaskakujące to, że nie jesteś tam jakimś tam, gdzieś tam giermkiem stojącym, czekającym, ten, tylko weź się zaangażuj i zrób. I fajnie, bo to się tak ładnie komponuje z tym już takim sformatowanym ojcem Januszem, tak, który już mówi granice smartfony i tak dalej. Więc ja tak czuję, że to jest bycie ojcem, to jest takie wyjście z tej strefy komfortu, wyjście z tego egoizmu i wzrastanie, i nie tylko samemu wzrastanie, ale pomoc we wzrastaniu młodego człowieka. Więc ja bym to tak krótko spuentował.
2: Mhm. To jest to, co mówiliście do tej pory, czyli tak mi przychodzi do głowy, że no właśnie jest tutaj, jeśli chodzi w ogóle o rolę ojca i już nie wracając do tych trudności, ojciec to jest ten, który daje przykład, znaczy ten, który prowadzi. Czy nam się to podoba, czy nie? Czy kultura nam podpowiada inne wzorce? No, siłą rzeczy tak jest. Możemy to, na własnym doświadczeniu ja to mogę potwierdzić, że ten przykład po prostu ojca jest inny, jest komplementarny, potrzebny do przykładu mamy. Ojciec, to słyszałem na jakiejś konferencji, czy na jakimś wykładzie, właśnie ma być jak taka pluszowa ściana, nie? I to jest bardzo istotne, żeby potrafił stawiać granice, bo to jest istotne też, że w wychowaniu, już Janusz o tym trochę wspomniał, czy Piotr, o tych granicach, ale też jednocześnie, że my musimy znać nasze dzieci. Teraz w naszej szkole, myślę, że w tym środowisku, które jest wielką wartością tych szkół trzech, powiedzmy, to jest to, że my naprawdę do takich podstawowych rzeczy, które są kluczowe, nie musimy się przekonywać. Możemy mieć różną wrażliwość. Czasami różne liczniki, różne, w tym sensie, tak jak w ułamku, nie? Że różne są doświadczenia i też dzieci, niektórzy mają więcej, duży mniej i tak dalej, ale że jest jeden mianownik. To znaczy, że po prostu jest pewna, że rodzice są najważniejsi, moja żona jest najważniejsza i od tego się wszystko zaczyna. I potem dzieci patrzą na to i są tym zachwycone, to znaczy idą za tym przykładem, jeżeli on jest spójny, a takie środowisko i te inicjatywy, no powodują właśnie, że ta spójność się może budować. Ostatni taki na przykład, no w tej fali, w naszej szkole 03 jest Dzień Matki, no to Dzień Matki jest zawsze, tak, i w szkole od pewnego czasu była taka właśnie inicjatywa właśnie przez roków, ale też trochę przez ojców, takiego poczęstunku, no niby niespodziewanie. Oczywiście mamy, wiedzą, co chodzi. I normalnie chłopcy i ojcowie przyjeżdżają rano, przygotowują cały stół zestawiony. Te mamy przyjeżdżają. Potem jest ta część, dzieci są jeszcze takie, wiecie, no 0,3, czasami są jeszcze decymali, co nie wydeklamują, ale to jest po prostu niesamowite i to robią ojcowie. Dla mam z synami, bo po prostu mama jest najważniejsza, żona jest najważniejsza. I to są takie proste rzeczy, ale kluczowe właśnie w naszym środowisku, które nam bardzo pomagają.
3: Ale czujesz się potrzebny, nie? Wiesz, ty przychodzisz do tej szkoły i tam nie ma tak, że wiesz, podpierasz ścianę, tylko od razu jesteś w coś angażowany. I to jest taki dla mnie przewrót, że ojciec jest, nie jest tam elementem czy dekoracją, tylko jest zaangażowany. Teatr Biedronka przecież, rodzice występujący na scenie, no kto by to pomyślał, nie? No, bierzesz od razu z ulicy i wchodzisz, to jak chcesz oczywiście, tam nie ma nic tak, że cię przymuszają, ale jesteś zaangażowany.
2: No bo to jest właśnie to, ojciec, no, tu możemy różne dawać puenty krótkie, nie? Że no, to nie jest ten, co daje, tylko ten, który jest. No i jest w tych różnych wymiarach, no w przedszkolu jest poczytaj mi tato. No to jest po prostu kapitalne. Przychodzą ojcowie, no poza tym, że też są inne tam inicjatywy, mówią o swoich zawodach na przykład, no ale poczytaj mi tato, to jest po prostu, no to łamie serce największych twardzieli, te dzieci, te maluszki, które są słuchają. Później zdjęcia mamy na naszych mediach społecznościowych. No takie rzeczy się dzieją, dlatego że my po prostu wiemy, że to jest bardzo ważne.
0: A teraz taka burza mózgów, bo już mamy mało czasu. Najważniejsze cechy ojca.
1: Dla mnie taką no, najlepszą definicją, najlepszym opisem tym, kim powinien być ojciec, to jest zawarte w książce właśnie Ojciec Strażnik Rodziny. I to jest taka bardzo ważna myśl. Po pierwsze, że każdy może być dobrym ojcem. I tak naprawdę autor mówi, że potrzebne są tylko dwie rzeczy. Zrozumieć swoją misję, która jest unikalna, i pójść za tą misją. I to jest naprawdę bardzo takie, dla mnie było bardzo budujące, że i dla wielu ojców jest to takie odkrycie, że ja też mogę być dobrym ojcem, nawet mimo jakichś tam może złych doświadczeń wcześniejszych. I zachęcamy, że ojców, żeby absolutnie w ten sposób o tym myśleli.
0: Słyszałam kiedyś, nawet niedawno, jakąś taką właśnie wypowiedź, że gdyby mężczyzna uświadomił sobie ten Boży plan, który Pan Bóg mu dał, bycie ojcem, to by wiedział, że nie ma wspanialszej rzeczy, którą może robić w życiu.
2: Tak, i do tego jeszcze możemy dodać, że no, trzeba być bardzo cierpliwym. To oczywiście cierpliwość jest cnotą i ojciec to też jest ten, który daje przykład. To jest daje przykład spójnego życia, też właśnie życia nadprzyrodzonego. To jest ten, który uczy modlitwy. To jest ten, który pewne rzeczy drobne pokazuje, bo czasami gest czy pewien przykład jest wiele bardziej wart niż tysiąc słów. Także na to też warto zwrócić uwagę.
3: Tak jest, cierpliwość to jest cecha, której się całe życie chyba człowiek uczy. Ale pani redaktor, jest dzisiaj Dzień Ojca, więc mam nadzieję, że pani mi to wybaczy. Muszę złożyć życzenia, bo moja mama chrzestna ma dzisiaj urodziny. Czy mogę
0: oczywiście
3: złożyć
0: bardzo
3: życzenia? Więc Wandzie Kratochwil chciałem życzyć zdrowia, dużo szczęścia i pomyślności. No i oczywiście wszystkim tatom, bo
0: no
3: to
0: właśnie,
3: jest
0: myślę, że to jest bardzo ważne, żeby wszystkim tatom życzyć. Czego życzyć tatom? Cierpliwości, tego, żeby potrafili być wzorami dla swoich dzieci.
2: No, żeby po prostu byli ojcami.
0: Odnalezienie swojej misji.
1: Żeby uwierzyli w siebie i uwierzyli, jak bardzo są ważni. Niedawno byliśmy na konferencji, zresztą razem, bardzo takiej ważnej i sam pan prezydent powiedział, że między innymi był ten temat demografii, że ogromny, że jest to bardzo związane z tematem, z kryzysem ojcostwa, tak? Więc jeśli będą ojcowie, będą dzieci i będą rodziny.
0: Dokładnie tak. Ja chciałam też podziękować mojemu tacie, bo jestem bardzo szczęśliwa, mam najlepszego tatę na świecie. Bardzo dziękuję panom. Janusz Wardak, Marcin Stębelski i Piotr Sterkowski byli państwowymi gośćmi. Realizował nas Wojciech Dąbrowski. Bardzo dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę i żegnam się z państwem, bo to taka nasza ostatnia audycja przed wakacjami. Także w wakacje będą powtórki tych audycji, a ja się z państwem usłyszę we wrześniu. Także czekam z utęsknieniem na ten moment, a przy okazji bardzo dziękuję za ten czas, który państwo poświęcili na słuchanie tej audycji, na bycie tutaj z nami, z moimi gośćmi, ze mną w studiu. Bardzo też dziękuję za każde wsparcie materialne, które państwo przekazywali na funkcjonowanie tego radia. Życzę państwu pięknych wakacji. Kłaniam się i do usłyszenia. Randa Ombach.
4: Czas wspólnot.

0: Za kwadrans godzina 21. Przystanek Parafia już teraz w Radiu Warszawa.
1: Przystanek Parafia.
2: Dzień dobry, szczęść Boże. Zapraszam serdecznie do parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski na ulicy Gdańskiej 6A, który jest kościołem otwartym, który nas też przyjął z otwartymi rękoma i powiem szczerze, to jest miejsce, gdzie parafia właśnie tworzy taką fenomenalną przestrzeń, właśnie w której każdy czuje się zauważony. I to, że nas właśnie ksiądz Marcin zauważył kiedyś po którejś mszy i nas zaprosił później do wspólnoty małżeństw, do innych formacji i zaczęliśmy uczęszczać i to spowodowało, że to jest nasza taka właśnie rodzinna, bliska parafia. I myślę, że warto próbować. Warto próbować właśnie szukać innych parafii niż te, przy których mieszkamy, bo często gęsto się okazuje, że właśnie parafie gdzieś trochę dalej oddalone stają się takim miejscem rodzinnym i takim miejscem, gdzie każdy może znaleźć jakąś właśnie przestrzeń do rozwoju, gdzieś wzajemne wsparcie. Także myślę, że warto na górkę na pewno zajrzeć. Wybieramy mszę na 11:30 właśnie u księdza Janusza. Jest to msza fenomenalna o tyle, że to msza, gdzie jest pełen kościół rodziców z dziećmi. Wszystkie pierwsze praktycznie rzędy są zajęte przez dzieci. Marcin jest super uduchowionym księdzem, który ma świetny kontakt z dziećmi. Dzieci go uwielbiają, nawet do tego stopnia, że jak nasza córka widzi księdza Janusza, to mówi: o Jezus!
3: Pozdrawiamy serdecznie. Więcej na temat tej parafii już w niedzielę o godzinie 20:00.

0: słoneczny obozu władzy. Być może cios śmiertelny. Polecam sieci Jacek Karnowski.
1: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
2: Po reklamie.
3: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. Od 27 czerwca do 2 lipca odbędzie się piesza pielgrzymka honoracka z Zakroczymia do Nowego Miasta nad Plicą. Wydarzenie organizowane jest pod hasłem Franciszku, dlaczego z Tobą? I nawiązuje do duchowości świętego Franciszka oraz błogosławionego ojca honorata Koźmińskiego. Mówił w poranku z Radiem Warszawa kapucyn ojciec Grzegorz Filipiuk.
4: My to nazywamy, że to jest pielgrzymka na dobry początek wakacji, dlatego że zawsze po zakończeniu roku szkolnego, dosłownie piątek w tym tygodniu mamy zakończenie. W sobotę zjeżdżamy się do Zakroczymia. Kto chce pójść w tę pielgrzymkę, tam nocujemy w Zakroczymiu, w naszym klasztorze kapucynów i potem rano w niedzielę po mszy świętej wyruszamy śladami ojca honorata.
3: Każdego dnia na trasie pątnicy będą uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych i rozważaniach. Jak dodał zakonnik, pielgrzymka jest skierowana do całych rodzin.
4: Tak, od 20 paru, ostatni dzień jest tam 17 chyba, do 31 kilometrów, także nie jest to aż tak ciężka pielgrzymka. Zapraszamy szczególnie też całe rodziny i dzieci też idą i młodzież.
3: Organizatorzy podkreślają, że pielgrzymka ma charakter otwarty i mogą w niej wziąć udział zarówno rodziny, jak i osoby poszukujące czy wątpiące w wierze. Celem uczestników będzie sanktuarium błogosławionego ojca honorata Koźmińskiego.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski wydała praktyczny komentarz do listu apostolskiego papieża Franciszka Vos Estis Lux Mundi poświęconego ochronie małoletnich w Kościele. Poradnik ma pomóc osobom towarzyszącym skrzywdzonym, wykorzystaniem seksualnym w Kościele, ujednolicić standardy i pomocy i prewencji. Prezentacja praktycznego komentarza do listu apostolskiego motu proprio papieża Franciszka Vos Estis Lux Mundi odbyła się w siedzibie sekretariatu KEP w Warszawie. Specjalistka do spraw komunikacji Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski Magdalena Dobrzyniak przekazała, że prezentowana publikacja jest pierwszym w Polsce całościowym opracowaniem obowiązujących od 3 lat przepisów dotyczących reagowania na przestępstwa seksualne w Kościele katolickim. Dodała, że powstała z myślą o tych, którzy w swojej codziennej pracy towarzyszą osobom skrzywdzonych i o tych, którzy budują system ochrony i bezpieczeństwa w Kościele. Prezeska Fundacji Magdalena Bogdan poinformowała, że publikacja jest efektem prac zespołu specjalistów prawa kanonicznego związanych z ochroną małoletnich, reprezentujących różne ośrodki akademickie w Polsce. Vos Estis Lux Mundi. Wy jesteście światłem świata. To list apostolski w formie motu proprio ogłoszony przez papieża Franciszka po raz pierwszy w 2019 roku. Dokument ustanowił w Kościele procedury dotyczące zgłaszania i badania przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich i osób dorosłych znajdujących się w szczególnej sytuacji podatności na zranienia, a także przypadków nadużyć władzy i zaniedbań ze strony przełożonych. W Watykanie 26 i 27 czerwca odbędzie się drugi nadzwyczajny konsystorz zwołany przez papieża Leona XIV. Jak podaje Vatican News, spotkanie kardynałów poświęcone będzie m.in. sytuacji międzynarodowej, konfliktom i podziałom na świecie, a także sposobom budowania pokoju, pojednania w Kościele i społeczeństwach. Więcej o tym Artur Chmielewski.
6: Obrady rozpoczną się w piątek rano mszą świętą w Bazylice Świętego Piotra, po której kardynałowie przejdą do auli Pawła VI. W programie przewidziano 4 sesje oparte na tzw. metodzie synodalnej, łączącej modlitwę, ciszę, dyskusję w grupach i wspólne refleksje. Jedną z medytacji biblijnych wygłosi polski kardynał Grzegorz Ryś. W trakcie spotkania nie przewiduje się obecności mediów, a uczestnicy zostali zobowiązani do zachowania poufności, aby, jak podkreślono, utrzymać atmosferę braterskiego dialogu. Konsystorz zakończy się w sobotę wieczorem spotkaniem z papieżem Leonem XIV, a jego zwieńczeniem będzie wspólna kolacja kardynałów z Ojcem Świętym. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.

0: Nagy öröm számomra, hogy magyarként 500 zarándoktársam kíséretében ma este itt állhatok a szűzanya előtt, ezen a kegyelmekben gazdag helyen, Csesztohovában. Számomra első alkalom, de a Fekete Madonna zarándokvonat 10. alkalommal érkezik ide zarándokokkal Budapestről.
1: To dla mnie wielka radość, że jako Węgier z Siedmiogrodu, z Transylwanii, z 500 pielgrzymami mogę dziś wieczorem stanąć przed Matką Bożą w tym pełnym łask miejscu, w Częstochowie. Dla mnie jest to pierwsza wizyta, ale pociąg pielgrzymkowy Czarnej Madonny przybywa tutaj już po raz 10. z pielgrzymami z Budapesztu.
0: Különleges évben találkozunk. Számunkra ez Mártonáron püspök emlékéve, annak az erdélyi főpásztornak az emlékezete, aki egész életével a hit, a hűség és a népek közötti kiengesztelődés tanúja volt. Ugyanakkor a 2033-as rendkívüli jubileumi szentévre való előkészületként ez az év a keresség éve is Főegyházmegyénkben. Kerességünkre emlékezünk, arra a kegyelemre, amely népeinket nem csak történelmileg, hanem Krisztusban is összekapcsolja.
1: Spotykamy się w wyjątkowym roku. Dla nas jest to rok upamiętniający biskupa Arona Martona, tego siedmiogrodzkiego pasterza, który całym swoim życiem był świadkiem wiary, wierności i pojednania między narodami. Jednocześnie w ramach przygotowań do nadzwyczajnego roku jubileuszowego 2033 ten rok jest w naszej archidiecezji również rokiem chrztu. Wspominamy nasz chrzest, tę łaskę, która łączy nasze narody nie tylko historycznie, ale także w Chrystusie.
0: Ha körülnézünk Európában, sok minden választ el bennünket, nyelv, történelem, határok. De amikor Mária elé állunk, rájövünk, hogy a legfontosabb dolgok összekötnek minket, ugyanaz a hit, ugyanaz az evangélium, ugyanaz az édesanyja.
1: Gdy rozejrzymy się po Europie, wiele rzeczy nas dzieli. Język, historia, granice. Ale kiedy stajemy przed Maryją, zdajemy sobie sprawę, że łączy nas rzecz najważniejsza. Ta sama wiara, ta sama Ewangelia, ta sama Matka.
0: Erdélyből érkeztem, ahogy a zarándokoknak egy része is. Arról a földről, amelyet a történelem során sok szál fűzött Lengyelországhoz. Elég csak Báthori Istvánra gondolnunk, aki egyszerre volt Erdély fejedelme és Lengyelország királya. De a történelemnél is erősebb a lelki kötelék, amely ma este itt, Mária előtt újra láthatóvá válik.
1: Przybyłem z Siedmiogrodu, z Transylwanii, podobnie jak znaczna część pielgrzymów, z ziemi, którą na przestrzeni dziejów z Polską łączyło wiele więzi. Wystarczy pomyśleć o Stefanie Batorym, który był jednocześnie księciem Transylwanii i królem Polski. Jednak silniejsza od historii jest więź duchowa, która dziś wieczorem tutaj przed Maryją ponownie staje się widoczna.
0: Összeköt bennünket két nagy Mária kegyhely is, Csesztohova és Csíksomlyó. Ahogyan itt a fényes hegyen minden este felhangzik a csúvám, virrasztok, úgy virraszt és őrzi hitét a csíksomlyói zarándok nép is. Két kegyhely, két nép, de ugyanaz az édesanyja, ugyanaz a hit és ugyanaz a Krisztus.
1: Łączą nas również dwa wielkie sanktuaria maryjne, Częstochowa i Csíksomlyó. Tak jak tutaj na Jasnej Górze każdego wieczoru rozbrzmiewa apelowe wołanie czuwam, tak samo czuwa i strzeże swojej wiary lud pielgrzymujący do Csíksomlyó. Dwa sanktuaria, dwa miejsca kultu, dwa narody, ale ta sama Matka, ta sama wiara i ten sam Chrystus.
0: Kérjük a szűzanyát, hogy őrizze népeink barátságát, erősítse hitünket, és segítsen bennünket, hogy mindig felismerjük, Krisztusban mindannyian testvérek vagyunk. Lengyelország királynője, Csíksomlyói segítő Szűz Mária, imádkozz értünk.
1: Prosimy Matkę Bożą, aby strzegła przyjaźni między naszymi narodami, umacniała naszą wiarę i pomagała nam zawsze uznawać, że w Chrystusie wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Królowo Polski, Matko Boża Wspomożycielko z Csíksomlyu, módl się za nami. Dziękujemy księdzu arcybiskupowi Grzegorzowi Kowaczowi, ordynariuszowi diecezji Djulow-Echirwar z Siedmiogrodu za rozważanie apelowe. Rozważając różańcową tajemnicę ukoronowania Maryi na Królową Nieba i Ziemi, modlimy się za Kościół Święty z papieżem Leonem. Polecamy biskupów, kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich. Pamiętamy o Kościele w Polsce i na Węgrzech. Prosimy o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. O kitige sensu zomeimen me koronazot titkot emil kedwe i matko zung ozonio sentet hazirt i żleu papairt i matko zung opyszpykuk irt o popok irt serzeteszek irt i żowilagi chivyk irt gondojuk olendiel i żomodior ethazro isz uj popi isz serce też i chivota szokirt i matko zung. Prośmy też za nasz pauliński zakon z ojcem generałem i naszą jasnogórską wspólnotę z ojcem przeorem. Otaczamy modlitwą pielgrzymów dnia dzisiejszego, szczególnie narodową pielgrzymkę Węgrów, która już po raz 10 przybywa pielgrzymkowym pociągiem Czarnej Madonny wraz ze swymi pasterzami, księdzem arcybiskupem Grzegorzem, księdzem biskupem Józefem, wszystkimi kapłanami. Polecamy też obecnego wśród nas konsula generalnego Węgier, pana Tibora Gerencsira wraz z małżonką. Błagamy we wszystkich naszych intencjach, szczególnie tych zapisanych w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Przynosimy tych, którym obiecaliśmy naszą modlitwę. Błagamy o pokój dla całego świata. W Dniu Ojca pamiętamy o naszych rodzinach, szczególnie za ojca, za ojców naszych rodzin żyjących i zmarłych. Polecamy pielgrzymkę kombatantów Związku Więźniów Politycznych okresu stalinowskiego, również pielgrzymkę z parafii świętej Katarzyny z Pielgrzymowic z księdzem Henrykiem. Polecamy też dzieci pierwszokomunijne, które modlą się z nami. Prosimy też za media katolickie, telewizję Trwam, Radio Maryja, Jasna Góra, Fiat i inne. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Święta Mária, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Święta Mária, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Teraz a godzinę śmierci naszej.
4: Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Święta Mário, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Święta Mária, Matko Boża, módl za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Święta Mária, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Święta Mária, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Święta Mária, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Święta Mária, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Na wieki wieku. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych. Pocieszycielko nasza, Synem swoim nas polecaj. Księży biskupów prosimy o udzielenie błogosławieństwa Pyszły God jak od Kejrun, choć odzionok Ardaszt.
8: Domino.

Zakończyliśmy transmisję Apelu Jasnogórskiego. Byliśmy w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, tu Radio Warszawa. Już teraz zapraszam do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym. Modlimy się o 21.30, 512 700 444, 512 700 555. Dwa numery będą do Państwa dyspozycji. Natomiast teraz wysłuchajmy Słowa Bożego. Ewangelię skomentuje ksiądz Piotr Lipiec.

0: Z Ewangelii świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jakby chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta. Język się rozwiązał i mówił, wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na postkowiu, aż do dnia ukazania się przed Izraelem.
1: W kontekście dzisiejszej Ewangelii wyjątkowo poruszający jest fakt, że Jan rodzi się pomiędzy dwiema ciszami. Ciszą niepłodnych lat oraz ciszą ojca, który nie umiał od razu uwierzyć. Bóg nie lekceważy jednak żadnego ze wspomnianych źródeł niemocy Zachariasza. Jedno wypełnia życiem, drugie przemienia w modlitwę. To bardzo pocieszające dla współczesnego odbiorcy dobrej nowiny. Nasze opóźnienia, nasza bezradność, nasze niewłaściwe reakcje nie muszą przekreślać powołania, o ile ostatecznie zgodzimy się na prawdę Boga. Zachariasz odzyskuje mowę nie wtedy, gdy wszystko już rozumie, ale wtedy, gdy przestaje zawłaszczać dziecko i uznaje, że ono należy się najpierw właśnie Panu. Ilu z nas chciałoby nazywać rzeczy, ludzi i wydarzenia po swojemu? Łaska tymczasem zaczyna się tam, gdzie uczymy się nazywać życie tak, jak nazywa je Bóg. Jan, to znaczy Bóg, dał łaskę. Staje się żywym przypomnieniem, że człowiek nie jest przede wszystkim konstrukcją psychologiczną, biologiczną czy społeczną. Jest kimś pomyślanym, wezwanym i posłanym przez Boga. Dlatego chrześcijańskie wychowanie nigdy nie polega na lepieniu drugiego człowieka na własny obraz, lecz na wsłuchiwaniu się, kim jest on w Bożym zamyśle. Janowa pustynia mówi nam o tym, że wielkie misje dojrzewają bez widowni. Kościół nie rodzi proroków z pośpiechu i hałasu. Jeśli zatem przeżywasz dziś czas mało spektakularny, bezowocny, suchy, nie sądź, że Bóg przestał działać. Bardzo możliwe, że właśnie teraz pisze się w tobie imię, które Pan we właściwym czasie zechce ci objawić.

0: Tu Radio Warszawa 106.2 FM. Jest godzina, zbliża się godzina 21.30. Zapraszam do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym. Dwa numery telefonów są do Państwa dyspozycji. 512 700 444 512 700 555. A razem z nami w studio Radio Warszawa wspólnota młodzieżowa z parafii Matki Bożej Królowej Polski na warszawskim Remoncie ze swoim kapłanem. Witam serdecznie gości i zapraszam do modlitwy różańcowej. A prosimy w niej o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika, o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. O pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, aby sport stał się narzędziem pokoju, spotkania i dialogu między kulturami oraz narodami, a także by promował takie wartości jak szacunek, solidarność i rozwój osobisty. Panie, kiedy przeżywam kryzys wiary i czuję się zagubiony, proszę o Twoją łaskę przemiany. Napełnij moje serce nadzieją i pokaż mi drogę powrotu do Ciebie, nawet gdy wszystko wydaje się ciemne. W Dniu Ojca o opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego, Boże prowadzenie na każdy dzień dla wszystkich ojców w dniu ich święta. O dar nieba dla zmarłych, świętej pamięci męża Emila, taty Mariana, mamy Janiny. O dar życia wiecznego i radość w Królestwie Niebieskim dla świętej pamięci Marka, a także o Boże pocieszenie dla rodziny i bliskich pogrążonych w żałobie. O uratowanie małżeństwa Wojciecha i Marty, modli się słuchaczka. O zdrowie i potrzebne siły w życiu codziennym dla Bogumiłej Włodzimierza, Tadeusza i Reginy, Tomasza, Anety, Beaty, Grzegorza, Ewy, Łukasza. O szczęśliwe zakończenie remontu modli się słuchaczka. O łaskę zdrowia, opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo, dar Ducha Świętego dla taty Henryka, modlą się dzieci. O łaskę uzdrowienia Teresy, Magdy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą. O potrzebne siły, opiekę Matki Bożej Pocieszycielki strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty. O miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha. Przez wstawiennictwo sługi Bożego, wynantego do Katarzyńca, o pomoc w znalezieniu pracy modli się słuchaczka. O Boże wsparcie i pomoc w trudnym ojcostwie i łaskę zdrowia, dary Ducha Świętego dla Łukasza. O mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja, miłość między nimi. O pomoc w rozwiązaniu trudnej sprawy, jedność rodziny Anny i Piotra. O nawrócenie dla Macieja, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Pana Prezydenta. Przez wstawiennictwo świętej Filomeny, świętej Rity, o uzdrowienie Alicji, uleczenie z depresji lękowej Adama. O łaskę nieba i życie wieczne dla zmarłych, świętej pamięci rodziców Bronisławy i Bolesławy, świętej pamięci teściów Julii, Franciszka, świętej pamięci mamusi Marii, świętej pamięci Mariusza, synowej Kasi, opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia dla całej rodziny, o przemianę serca dla syna, modli się słuchaczka. O dary Ducha Świętego, a zwłaszcza dar mądrości dla Macieja i Małgorzaty. O radość życia wiecznego dla Kasi, opiekę Matki Bożej dla jej męża i córek, o powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk. O radość życia małżeńskiego dla Doroty i Waldka, Darka i Justyny, Ani i Sławka, Pawła i Magdy. O potrzebne łaski dla księdza Piotra. O siły i zdrowie dla Kasi oraz o wszelkie łaski dla małego Olafa. O Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła, o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla ich dzieciątka. Modlimy się za wszystkich parafian z parafii Matki Bożej Królowej Polski na warszawskim Maremoncie i za wszystkich kapłanów tam posługujących. Jak zwykle także modlimy się za dzieci poczęte, a nie narodzone. Zapraszam zatem do wspólnej modlitwy. Rozpocznijmy Różaniec Święty. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga,
1: Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych odcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica pierwsza, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Modlitwa jest dla duszy jak ciepło dla ciała, jak woda dla ryby, jak powietrze dla ptaka. Modlitwa jest jak broń, którą musimy mieć zawsze gotową, aby bronić się w chwilach zagrożenia. Modlitwą i poświęceniem przygotujmy nasze działanie. A modli się z nami Adrianna. Szczęść Boże, witam serdecznie.
4: Szczęść Boże, ja w intencji Bolesława Jakubika.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba
4: naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Adriano, dziękujemy Ci za wspólną modlitwę.
4: Dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Do usłyszenia.
4: Do usłyszenia.
0: 512 700 444 512 700 555 zapraszam do modlitwy. Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa. Wola Boża, jaka się nam objawiła we wszystkich wydarzeniach życia, jest dla nas zawsze najlepszą drogą, zarówno w radości, jak i w cierpieniu. Niech się dzieje. Bóg nigdy nas nie opuści, nawet wtedy, gdy wokół nas szaleje najstraszniejsza burza. Modli się z nami Pani Grażyna. Szczęść Boże, witam serdecznie.
5: Szczęść Boże.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
5: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
5: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
1: zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać Pani Grażyno za obecność i za modlitwę. Pozdrawiam serdecznie.
5: Bóg zapłać z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555. Zapraszam do modlitwy. Tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Każdy powinien być gotowy znosić zimno i gorąco, pragnienie i głód, trud i poniżenie, gdy chodzi o pomnożenie chwały Bożej i przyczynienie się do własnego zbawienia. Uczcie się powściągliwości. Jest to sposób, by mieć wielu przyjaciół, a żadnego wroga. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam w Radiu Warszawa?
6: Sabina.
0: Szczęść Boże, Pani Sabina, pomodlimy się.
6: Szczęść Boże.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
6: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
6: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pani Sabino, Bóg zapłać za słoną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie.
6: Bóg zapłać, dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555. Zapraszam do modlitwy. Tajemnica czwarta. Dźwiganie krzyża. Droga krzyżowa jest drogą, która prowadzi do Boga. Pan tyle dla nas wycierpiał, a gdy i my dla Niego coś wycierpimy, odpłaci nam w niebie. Cierp chętnie dla Niego, On tyle wziął na siebie, tylko ze względu na Ciebie. Proszę, pomódlmy się dalej. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Nie potrzeba znać chwili śmierci, aby wejść do nieba, ale trzeba się do tego przygotować poprzez dobre czyny. Nasze życie jest krótkie, trzeba więc wykonywać tylko niewiele, ale możemy robić wszystko to, aby trafić właśnie do nieba. Pani Jadwiga modli się razem z nami. Szczęść Boże, witam.
7: Szczęść Boże.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
5: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: z niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Pod Twoją obronę
0: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Bóg zapłać, Panie Jadwigo, za wspólną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie.
1: Bóg zapłać, pozdrawiam, szczęść Boże.
2: Z Panem Bogiem. I dziękuję także gościom zgromadzonym w studio przy Floriańskiej, a dziś wspólnota młodzieżowa z parafii Matki Bożej Królowej Polski na warszawskim Marymoncie. Bardzo dziękuję za obecność i za modlitwę. I pozdrawiam serdecznie. Za niecałe 3 minuty, godzina 22, o 22 na antenie Radia Warszawa Wywiad z Człowiekiem. A my kończymy wieczór w dobrej atmosferze, za który dziękuję, Wojciech Dąbrowski. Kłaniam się. Samych radości życzę. Do usłyszenia. Do jutra.

0: Wywiad z człowiekiem.
1: No dobra, trzeba jakoś zacząć. W takich sytuacjach najczęściej zaczynam: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: Na wieki wieków, amen.
1: No właśnie.
2: Najczęściej odpowiadam.
1: Paweł Kęska, wywiad z człowiekiem. Z tym człowiekiem, który teraz siedzi naprzeciwko mikrofonu, rozmawiam średnio co dwa tygodnie. Rozmawiamy co dwa tygodnie. Ile to lat już stuknęło?
2: Piąty rok leci.
1: Piąty rok leci. Niesamowite. Ksiądz Łukasz Turek. Spotykamy się w audycji Księga. Nie wiem, czy więcej rozmawiamy poza mikrofonem, czy do mikrofonu. No ale właśnie dziś będzie wywiad z człowiekiem, czyli wywiad z księdzem Łukaszem Turkiem. Na początku, jak zawsze, jeżeli państwo uważają, że ta robota ma sens, jeżeli dla państwa te rozmowy są ważne, dla mnie są wzruszające i ważne zawsze, no to mogą państwo wspomóc ich produkcję. Patronite.pl, hasło wywiad z człowiekiem, i tam już wszystko będzie jasne. Za całe wsparcie dziękuję. Mam takie przeczucie, że być może ci, którzy nas słuchają, to czasem słuchają księgi.
2: Jest to możliwe.
1: Miał ksiądz taką praktykę wcześniej czytania Słowa Bożego na dwa głosy?
2: Nigdy. Kiedy ksiądz wicedyrektor Radia Warszawa, ksiądz Artur Więsik, zaproponował mi współpracę z Radiem Warszawa, konkretnie właśnie w tej audycji, no to byłem zaskoczony. Dla niego było to łatwiejsze, bo mieszkaliśmy przez ścianę w parafii na Gocławiu i pytał się różnych pracowników radia, kto mógłby w tej audycji wziąć udział, i kilka osób podobno powiedziało: ksiądz Turek.
1: I pierwsze wrażenie?
2: To myślę, że zaskoczenie, ale z drugiej strony miałem takie przekonanie, że chyba warto spróbować. Nie miałem jakiegoś lęku. Lęk się pojawił, kiedy po raz pierwszy wszedłem do studia. Okazało się, że się straszliwie boję mikrofonu. I w ogóle cała ta sytuacja absolutnie nowa była dla mnie niesamowitym stresem. Co zresztą słychać w pierwszych audycjach, które żeśmy wspólnie nagrywali, które można na stronie Radia Warszawa odsłuchać, czego nie polecam specjalnie. Ale moje sapalnie, dyszenie pokazuje, jaki to był poziom napięcia i stresu we mnie. Pierwsze wrażenie takie było.
1: Tak mówię o tym, bo być może faktycznie ktoś słucha tych audycji. One, ja teraz się dowiedziałem, niedawno są emitowane w ponad 10 stacjach. Audycje Księga, wywiad z człowiekiem chyba w 8. Ostatnio sobie to liczyłem i wychodzi na to, że co tydzień odbiorcami tych audycji, niech to nie będą przechwałki, ale mnie po prostu, gdybym miał włosy, to by mi czasem na głowie dęba stanęły. To jest kilkaset tysięcy osób, pewnie ponad 500 000. Licząc tak te wszystkie stacje, które gdzieś emitują te programy. I to jest jakaś wielka tajemnica.
2: Tak, no bo radio jest jakąś wielką amboną tego świata, bo dla mnie jest to przestrzeń do tego, by mówić innym o Jezusie i zapraszać do otwierania dla Niego swojego serca.
1: No bo ksiądz najczęściej mówi o Jezusie. Ja, o co bym mnie zapytał, to najczęściej jest odpowiedzią Jezus.
2: Tak, ale do tego też myślę, że się dojrzewa. Mam taką siostrę zaprzyjaźnioną, siostrę Tomaszę, która kiedy moich kazań rozmaitych słucha, to często mi zarzuca, że ja zamiast mówić o Jezusie, to mówię jak jest. Mhm. Czyli, że jest kiepsko, że jest źle, że jest cierpienie, że są grzechy, że są przeciwności, a ona mówi, że no przecież wszyscy wiedzą jak jest. Ty mów o tym, jak z tego wyjść. Jaka jest recepta na to doświadczenie grzechu, cierpienia, i że właśnie odpowiedzią jest Jezus, czyli ten, który zbawia. I ja rzeczywiście z każdym rokiem coraz bardziej to rozumiem i staram się coraz bardziej to mówić, że rozwiązaniem jest Jezus.
1: Ale to jest życiowe doświadczenie, głębokie przeświadczenie?
2: Tak. Jak ono głębokie jest, to trudno powiedzieć do końca mi samemu, ale w tej chwili mojego życia mam takie głębokie przekonanie, że Pan Bóg mnie prowadzi, że Pan Bóg mnie powołuje do różnych zadań, misji rozmaitych w Kościele i że On mnie w tym towarzyszy i że się posługuje tym, co robię, chociaż ja bardzo często mam takie doświadczenie, że to jest słabe, to jest takie ludzkie, takie małe. Ale świadectwa ludzi, z którymi współpracuję, czy którzy słuchają tego, co mówię, są takie, że gdzieś Pan Bóg przez to słowo przychodzi do nich, odpowiada na ich pytania, daje nadzieję, daje siłę, więc no.
1: Ksiądz jest w Odnowie, w Duchu Świętym.
2: Związany z nią, tak, od wielu lat.
1: Jakiś kawał czasu.
2: Nawróciłem się gdzieś tam w wieku 16-17 lat i trafiłem do grupy Odnowy w Duchu Świętym.
1: Od razu?
2: Tak, znaczy pierw byłem organistą, może w ten sposób, to był początek. Pan Bóg do takiego młodego, zbuntowanego, który do kościoła już w zasadzie nie chodził, trafił w ten sposób, że ksiądz Krzysztof Jackowski, prałat, który wtedy był proboszczem parafii Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników na Grochowie, on znając mnie od 5 klasy szkoły podstawowej, wiedział, że się uczyłem w szkole muzycznej, ponieważ miał wakat na stanowisku organisty, to kiedyś 1 listopada roku pańskiego 1989 zapytał się, czy nie chciałbym grać jako organista. Miałem wtedy 16 lat. Z człowieka, który do kościoła chodził rzadko, albo wchodził do kościoła, na kazanie wychodził, potem się pojawiał, różne uniki robiłem. Stałem się nagle człowiekiem, który jest na 6 mszach świętych obecny w niedzielę.
1: Jak to można znieść?
2: Można to znieść.
1: Pytam o człowieka, który rzadko bywał i który nie wie, po co chodzi specjalnie.
2: No ja tam wiedziałem, po co chodzę. No chodzę po to, żeby grać na mszy świętej. Mm. Chociaż tego zupełnie nie umiałem. Te początki dla tych, którzy musieli tego wszystkiego słuchać, były trudne, ciężkie. Ale potem się okazało, że stało się to taką trampoliną dla Pana Boga do tego, żeby mnie włączyć z powrotem jako żywego członka wspólnoty Kościoła. A zaczęło się to od tego, że jeden z wikariuszy, już nieżyjący obecnie ksiądz Wojciech Kostecki, zauważył, że ja jestem na 6 mszach świętych w niedzielę i no, na żadnej komunii świętej nie przyjmuję. Mhm. Wziął mnie tam do siebie i zapytał, o co chodzi, i zaproponował mi spowiedź. Była ona bardzo, bardzo prosta. I od tego się zaczęło. A że przy tej parafii były rozmaite wspólnoty, w tym Odnowa w Duchu Świętym, która była wspólnotą młodzieżową. I oni jakoś mnie tam ogarnęli i zachęcili do tego, żeby do nich na spotkania przychodzić. I tak się zaczęło.
1: A od tej spowiedzi do seminarium to minęło wiele czasu?
2: 7 lat.
1: Co tam się działo?
2: Nie wiem, czy to na antenie wypada mówić. Ja byłem uczniem szkoły średniej. Nigdy się nie chciałem uczyć, nie lubiłem się uczyć. Szkoła nie była dla mnie radością. Od 1980 roku, kiedy po raz pierwszy, 1 września poszedłem do szkoły, zacząłem cierpieć na fobię szkolną. I ona trwała, ta choroba, przez 42 lata, do czasu, kiedy mogłem już przestać uczyć religii w szkole. W listopadzie 1989 roku zacząłem pracę jako organista w parafii. W styczniu 90 roku wyleciałem z jednej szkoły, a w czerwcu tegoż samego roku wyleciałem z drugiej szkoły. Ze szkoły takiej ogólnokształcącej i ze szkoły muzycznej. W ciągu pół roku dokonałem takiego wyczynu. I to był taki reset.
1: A jak to się robi?
2: To się łatwo robi. To wystarczy po prostu nie chodzić do szkoły.
1: Okej, okay, rozumiem.
2: No, na 5 miesięcy roku szkolnego miałem 3 miesiące wagarów.
1: No, ale pół roku wagarów to mnóstwo czasu. Co się robi w tym czasie?
2: To był piękny czas. Oczywiście nie mówię z punktu widzenia duchowego, tylko z punktu widzenia młodego człowieka, który ma już trochę pieniędzy zarobionych w kościele, prawda, jako organista. To był ten czas, kiedy kina w zasadzie poupadały, ale zaczęły się otwierać salony wideo. Czyli magnetowid, telewizor i jakiś kawałek ciemnego pomieszczenia i kilka kaset, które ludzie mieli obrotni. I takie salony wideo były na przykład na Dworcu Wschodnim i na Dworcu Zachodnim. I ja, mając darmowe bilety kolei, przemieszczałem się między tymi dworcami i korzystałem z tych salonów wideo, oglądając po 2-3 filmy dziennie. Albo korzystając z salonów gier, gdzie można było na automatach grać jakieś symulatory motorów, samochodów. W ten sposób spędzałem te miesiące wagarów. No to było dla mnie atrakcyjne, to mnie wciągnęło i to było jakieś takie doświadczenie, nie wiem czego. Wydawałoby się wolności, takiej młodzieżowej wolności, która oczywiście zaowocowała tym, czym przed chwileczką powiedziałem.
1: Jeszcze większą wolnością.
2: Jeszcze większą wolnością od szkoły, tak, jednej i drugiej.
1: No dobrze, przepraszam, że tak ciągnę, ale jakie filmy?
2: No głównie sensacyjne tam takie były. Jak to z Chuckiem Norrisem? No rozmaite, już w tej chwili nie pamiętam tytułów.
1: Czasy. Arnold Schwarzenegger.
2: Dokładnie, dokładnie to.
1: Indiana Jones.
2: Tak jest.
1: I Harrison Ford.
2: I byłem głównym klientem, odbiorcą tych salonach. Nawet czasami panowie się już pytali, co puścić. Dostosowali repertuar do mnie, ponieważ ja dość szybko obejrzałem wszystko, co mieli do zaproponowania.
1: Czyli przygody.
2: Przygody i sensacje, taka ucieczka może od rzeczywistości, też od tej szkoły, od tych lęków, które gdzieś przecież jakoś mi towarzyszyły, kiedy wagarowałem. I miałem jakąś świadomość, że to się kiedyś skończy, kiedyś to się wyda i kiedyś jakieś konsekwencje tego będą. No właśnie takie się zdarzyły. Ale patrząc z perspektywy czasu, ja myślę, że to się wszystko no, wpisywało w Boży plan zbawienia mnie.
1: Boży plan zbawienia. A to już wtedy była ta Odnowa?
2: Ale jeszcze byłem na pewno przed pierwszymi rekolekcjami ewangelizacyjnymi. Być może właśnie te pierwsze rekolekcje to były po opuszczeniu murów drugiej szkoły, z której mnie wyrzucono w czerwcu. I wakacje niewykluczone, że były pierwszymi rekolekcjami ewangelizacyjnymi. No nie potrafię tego dokładnie w tym czasie skorelować, ale to był ten czas, kiedy Pan ze swoją łaską, można powiedzieć, sprowadził mnie trochę do parteru.
1: Czyli pług przejechał przez to pole.
2: Tak, pług przejechał przez pole i zaorał moimi własnymi rękoma. I potem zaczęła się odbudowa. Tak, rodzice jakoś tam już machnęli ręką niby, ale załatwili mi możliwość startowania do szkoły kolejnej. Kiedy ja już byłem w tym momencie 2 lata starszy od moich rówieśników, z którymi zaczynałem moją 3. szkołę średnią, czyli Zespół Szkół Ekonomicznych w Warszawie. Dostałem się do tej szkoły, cudem Bożym. Jakoś rozpoczęło się budowanie czegoś nowego, czyli mojego życia wiary, mojego życia, mojej relacji z Panem Jezusem. I dość szybko sam się zgłosiłem, jako taki tam, nie wiem, 18-letni chłopak być może, tam do tych prowadzących rekolekcję. Powiedziałem, że ja chciałbym się uczyć prowadzić rekolekcję, że chciałbym jakoś w ten dom rekolekcyjny się zaangażować. I oni to przyjęli jako dobrą monetę. Powolutku wdrażałem się w posługę, w bycie animatorem. Byłem liderem w pewnym momencie tej wspólnoty, w której odnowy Duch Święty, no to już po tych 6 latach, powiedzmy sobie, tak, czyli po jakimś czasie dojrzewania, bycia animatorem.
1: A jak to jest? To ja byłem w odnowie może w podobnym wieku. Starałem się jak mogłem być na całego otwarty, ale nie byłem. Nie umiałem. Ksiądz czuł tego Ducha Świętego, on tak przenikł. Jakie to spotkanie? Było jakieś takie pierwsze spotkanie, kiedy się okazało, że skorupa pęka, albo że wszystko widać inaczej? Co tam takiego było, że tak księdza porwało to?
2: Ja myślę, że przede wszystkim pierwsze relacje z ludźmi, relacje we wspólnocie. To byli moi rówieśnicy, z którymi fajnie się spędzało czas, razem było fajnie być ze sobą. Ksiądz wikary, który wtedy pracował w parafii, on też jakoś tam, żeśmy dużo z nim przebywali, także w jego mieszkaniu. Czasami coś oglądaliśmy, dużo gadaliśmy między sobą i to było pociągające, relacje z ludźmi. To było drugie forum charyzmatyczne w Łodzi, na którym pomodlono się po raz pierwszy za mnie o chrzest w Duchu Świętym. O to, żebym zaczął w Duchu Świętym żyć. Oddałem swoje życie Panu Jezusowi. I nie poczułem wtedy nic specjalnego. Generalnie zawsze miałem takie poczucie, że inni to latają na wysokości lamperii na tych spotkaniach modlitewnych. Ręce do góry, alleluja, wszyscy, prawda, chwała Panu.
1: A ja stoję.
2: A ja sobie stoję i tak, no owszem, tam sobie jestem. Ale nic specjalnego nie przeżywam, żadnych emocji, bo ja tak chciałem się modlić językami, ale nic mi z tego nie wychodziło. Mijał jeden rok, drugi rok, trzeci. Kiedyś byliśmy na takim spotkaniu z Filipem Madr, charyzmatykiem z Francji, lekarzem, i ta modlitwa w językach trwa. Ja mu nieraz mówiłem, że ja chcę, a mi nic nie wychodzi, że w ogóle się tak nie mogę tak modlić. I on w pewnym momencie tak klepnął mnie w ramię, prawda, i powiedział, no otwórz te usta. I ja te usta otworzyłem i wtedy zaczęły we mnie pojawiać się jakieś dźwięki i wtedy zacząłem się modlić w językach. Charyzmat proroctwa też objawił się w moim życiu w taki sposób, że w czasie spotkania modlitewnego tej wspólnoty tam, taki był po modlitwie uwielbienia czas ciszy i w pewnym momencie ten ksiądz, który obok mnie jest, dotyka mnie i mówi, masz słowo, Pan Bóg chce przez ciebie mówić. Ja wtedy poczułem nieprawdopodobne takie kołatanie serca. I rzeczywiście pojawiły się w mojej myśli pierwsze słowa, które mam wypowiedzieć. Że to od Pana Boga, to ufałem raczej autorytetowi księdza niż swojemu przekonaniu. Ale to były pierwsze proroctwo, które wypowiedziałem. Potem się pojawiały kolejne kilka zdań jakiegoś takiego przesłania od Pana Boga. I to mnie tak wyczerpało emocjonalnie. Taki byłem spocony i taki byłem rozdygotany, że musiałem usiąść, bo myślałem, że zemdleję. Patrząc się wstecz, mówiłem, widziałem, że przez te pół roku coś się w moim życiu zmieniło.
1: Co się zmieniło?
2: Świadomość tego, kim jestem, świadomość mojej relacji z Panem Bogiem, sposób modlitwy, przeżywanie modlitwy, podejście do kościoła, do służby w kościele, do wspólnoty. Kiedy dojrzewałem w tej posłudze animatora, zauważyłem też, że no inni czasami przychodzą się tam o coś pytać. Jak już byłem liderem, to było takie dla mnie mocne. Miałem wtedy tam ze 20 lat. I osoby dorosłe, które miały dzieci w moim wieku, prawda, przychodziły do mnie jako do lidera wspólnoty, żeby dzielić się swoimi problemami, troskami i tam pytać się o to, czy o owo, tak?
1: A to 3 lata wcześniej ksiądz jeździł między wschodnim i zachodnim i oglądał filmy. No to 3 lata to jednak niesamowite, znaczy to jest mało czasu, żeby stać się autorytetem.
2: No ja się sam nim nie robiłem. Ja miałem pragnienie jakiegoś życia z Panem Bogiem. Nigdy nie chciałem być księdzem. Powtarzam to niemalże do ostatniej chwili. Nigdy nie chciałem być księdzem.
1: Myślę, że organiści rzadko chcą być księżmi, bo są bardzo blisko takiej kuchni, która być może nie jest tak natchniona czasem.
2: No może i tak.
1: Nie chciał ksiądz kiedyś być DJ-em?
2: Nie. Ja zbyt mało odlotowy jestem na DJ-a.
1: Ja chciałem, ale to zupełnie inna historia. No ale co jest między tym, że się nie chce nigdy być księdzem i się nim zostaje? Od nowa zmienia się życie. To się wydaje, że tory prosto prują w stronę kapłaństwa, czy nie, czy w ogóle nie?
2: Nie. Pruły te tory powolutku w kierunku oddania swojego życia Panu Jezusowi bardziej. Wtedy były w modzie takie wspólnoty charyzmatyczne, międzynarodowe.
1: Szemenef
2: na przykład, czy Wspólnota Błogosławieństw, czy jakieś tam jeszcze inne. I też tutaj na tym naszym rodzinnym rynku te wspólnoty zaczęły się pojawiać i w Magdalence, przy Centrum Formacji Wieczerni w Magdalence też padł taki pomysł, żeby taka wspólnota powstała i nawet próba była pewna. W sumie to same dziewczyny to w tym domu wspólnym zamieszkały, by taką wspólnotę zainicjować. Myśl moja była taka, że fajnie byłoby w takiej wspólnocie ludzi świeckich, którzy oddają swoje życie Panu Jezusowi, podejmują jakąś wspólną misję, ewangelizację, jakieś takie działania, żeby podejmować. To też dawało jakieś większe poczucie bezpieczeństwa. I to było pociągające. Myśl o kapłaństwie pojawiła się w roku pańskim 1996, w lutym bodajże.
1: Konkretny moment?
2: Bardzo konkretny moment, chociaż dnia nie podam, ale to był moment wieczornej mojej modlitwy. Kiedy sobie siedziałem na łóżku, kiedy się modliłem, kiedy brałem Pismo Święte do ręki i otwieram to Pismo Święte i dostaję słowo, którego w tym momencie nie pamiętam, ale ono było ewidentnym słowem powołania i temu słowu towarzyszy głębokie przekonanie, że Pan Bóg chce mnie widzieć w seminarium. I to się powtórzyło przez kolejne 2-3 dni.
1: Ale jak to wygląda? Co tam było napisane? Tam w Piśmie Świętym nie ma słowa seminarium.
2: Nie ma słowa seminarium i to było słowo ze Starego Testamentu, więc nie było też specjalnie pójść za mną. Ale być może to był któryś z opisów powołania proroka czy jakiegoś tam sędziego. Nie mam pojęcia. Nie chcę teraz, nie będę tego zmyślał. Ale wewnętrzne przekonanie, nie tylko słowo, które czytałem, ale wewnętrzne natchnienie, przekonanie, że Pan Bóg, że to słowo jest zaproszeniem do tego, żebym poszedł do seminarium.
1: A to dało pokój czy niepokój?
2: No właśnie dało pokój. Ja nigdy nie chciałem być w seminarium, bo ono mi się kojarzyło z sierocińcem. Mhm. Był taki ksiądz w tej parafii Królowej Polskich Męczenników, też już nie żyjący od kilku lat, ksiądz Henryk Górniak, który między innymi zajmował się opieką nad ministrantami i był znany z tego, że sporo tych chłopaków, z którymi się opiekował, trafiało do seminarium. I ja go omijałem szerokim łukiem, żeby tylko w jakiekolwiek bliższe interakcje nie wejść, żeby on ze mną nie rozmawiał, żeby przypadkiem jakieś debaty kontrowersyjne się nie pojawiły, więc ja go omijałem szerokim łukiem. Ja naprawdę nie chciałem być księdzem. Więc moment, w którym przychodzi przekonanie, że Pan Bóg chce mnie widzieć w seminarium, jest czymś rewolucyjnym w moim sposobie myślenia, bo dzień wcześniej w ogóle tego nie brałem pod uwagę.
1: Ile minęło czasu od tych wieczorów do pójścia?
2: W tym samym roku poszedłem do seminarium, czyli powiedzmy w lutym przyszło to natchnienie, natomiast w czerwcu był czas składania papierów.

0: A ten moment, kiedy ksiądz idzie do tego seminarium faktycznie, to było tak, że się od razu z papierami ksiądz poszedł, czy poszedł ksiądz zobaczyć, jak ono wygląda w ogóle i tam się przejść koło niego?
1: Papiery trzeba było złożyć i papiery złożyłem rzeczywiście w czerwcu z przekonaniem, że to jest moje miejsce. W wakacje było coś takiego niesamowitego, bo ja cały czas posługiwałem jako animator. I w czasie tych dwóch miesięcy przeżyłem trzy rekolekcje ewangelizacyjne po tygodniu. Pierwszy tydzień w Magdalence byłem współprowadzącym rekolekcję. W sierpniu pojechałem do Skorzeszyc z ekipą z Magdalenki, z księdzem Mirosławem Cholewą, który był ojcem duchownym w seminarium, żeby prowadzić te rekolekcje dla katechetów z tamtej diecezji kieleckiej. I wtedy byłem animatorem. A na początku września poszedłem już do seminarium na tak zwany kurs wstępny i byłem uczestnikiem tych rekolekcji, tych samych rekolekcji. Za trzecim razem byłem uczestnikiem jako kleryk, który rozpoczyna kurs wstępny. I potem, no, początek września, kurs wstępny, rekolekcje, wyjazd do Marianów, do Sulejówka. I to jest niesamowite, że przychodząc do seminarium, rozpoczynając kurs wstępny, ja byłem przekonany, że to jest moje miejsce i że ja to skończę. Taka była anegdotyczna scena, kiedy w łączniku diakońskim w kaplicy przywitał nas rektor, ksiądz Stanisław Kur, ojciec duchowny, jakiś prefekt, i ksiądz Kur w swoim zwyczaju tam opowiedział, no, kilka rzeczy o seminarium i też powiedział, że popatrzył się na nas i powiedział: połowa z was nie zostanie księżmi. Nas tam było 46 na tym kursie wstępnym. A ja w tym momencie się rozejrzałem po chłopakach i sobie zadałem pytanie, ciekawe, którzy.
0: A ilu było święconych?
1: No, myślę, że połowa mniej więcej.
0: Czy księdzem się jest po coś? Ksiądz czuł, że otrzymuje ksiądz jakąś misję, czy jak ksiądz zaczynał z seminarium, czy ksiądz odkryje swoją drogę, dokąd ksiądz jest powołany, czy nie?
1: No, zawsze się nas pytali na początku, przecież podanie, żeśmy pisali, mieliśmy napisać, dlaczego chcę zostać księdzem.
0: No i co ksiądz napisał?
1: To, co pewnie wszyscy, czyli chcę służyć Bogu i Kościołowi, czy Bogu i ludziom.
0: Popiełuszko Jerzy napisał, że chce zostać księdzem, bo ma zamiłowanie do tego zawodu.
1: No to nie wiem, czy wielu tak pięknie to ujęło. No, górnolotnie chcemy służyć Panu Bogu i ludziom. Oczywiście to znaczyło wszystko i nic. My nie wiedzieliśmy. Ja też nie wiedziałem, co to znaczy.
0: A dzisiaj ksiądz wie?
1: Troszeczkę bardziej, ale też niewiele.
0: Ile lat minęło od święceń?
1: 25 lat. Jestem bardziej świadomy tego, kim jestem. Po co zostałem księdzem? Dziś znam odpowiedź na to pytanie. Odpowiedź jest prosta, żeby dojść do świętości, żeby dojść do nieba. To jest moja droga do nieba. Ja kiedyś rozmawiałem z księżmi, kiedy jakieś problemy przychodziły, trudności i takie przekonanie, że ludzie różne rzeczy chcą, ja tym zadaniom, tym ich oczekiwaniom nie jestem w stanie sprostać. I on wtedy mi powiedział, że ty nie zostałeś księdzem po to, żeby spełniać czyjeś oczekiwania. Ty zostałeś księdzem po to, żeby dojść do nieba. To jest cel kapłaństwa, dojść do nieba. To jest moja droga do świętości. Małżeństwo dla małżonków jest ich drogą do świętości. Każdy ma swoją drogę do świętości.
0: A święcenia to jaki moment?
1: W pewnym sensie przełomowy, z drugiej strony bez fajerwerków. Mhm. Ja bardzo dobrze pamiętam moment, kiedy leżałem na posadzce w katedrze na Pradze. Śpiewana była litania do wszystkich świętych. Pamiętam te wszystkie rzeczy, jakby to było wczoraj. W zasadzie dziwię się, że to te 25 lat przeszło tak błyskawicznie. To było dla mnie ważne. Przyjmowałem to wszystko świadomie. Wiedziałem, modliłem się, żeby Pan Bóg wziął to moje kapłaństwo w swoje ręce i żeby wykorzystał tak, jak chce. I tej myśli, tej decyzji jestem cały czas wierny. Zresztą na obrazku prymicyjnym napisałem sobie werset z psalmu 139. Będzie mnie wiodła twa ręka i podtrzyma mnie twoja prawica. Czy miałem świadomość tego, że to Pan Bóg ma mnie poprowadzić. Aha. Ja mam iść za Nim. Czyli wracając do tego wcześniejszego pytania, to jest trochę tak jak powołanie, nie wiem, tego Abrahama, któremu Pan Bóg każe wyjść z jego domu, z jego ziemi i pójść do miejsca, które Pan Bóg mu pokaże. Ja do tego miejsca jeszcze nie doszedłem. Ja cały czas jestem w drodze. No.
0: Na pustyni?
1: Też, ale nie czuję się specjalnie na pustyni.
0: A jeszcze ten moment, jak się leży krzyżem?
1: Nie, ja byłem tam, tak naprawdę tu i teraz, czyli modlimy się do wszystkich świętych, tak? Więc ja proszę tych wszystkich świętych, żeby oni się za mną wstawiali, żeby to wszystko miało sens. Żeby moje kapłaństwo miało ręce i nogi. Ja miałem takie głupie modlitwy, już nie pamiętam, czy one były w seminarium na pewno. któryś tam z księży mi powiedział, że to głupie, że to jest pyszne, bo ja modliłem się w ten sposób przez jakiś czas, że jeżeli mam być byle jakim księdzem, to lepiej, żebym księdzem nie został. Ale w tym wszystkim, no, było dużo o mnie, tak? Ja, prawda? Z czasem dociera do mnie, że mam być księdzem takim, jakim chce mnie widzieć Pan Jezus, a nie takim, jakim ja siebie chcę widzieć. Moje wyobrażenia o kapłaństwie są absolutnie niewystarczające, są błędne. No, im więcej lat jestem księdzem, tym mam świadomość, że z tej tajemnicy to ja naprawdę niewiele rozumiem.
0: To dobrze?
1: A myślę, że dobrze, no. Czasami czytam sobie takie objawienia, słowa, przekazy, które do pewnego mnicha benedyktyńskiego, one zostały wydane w książce In Sinu Jezu. On na adoracji słyszał przekaz od Pana Jezusa, czasami od Matki Bożej, które Jezus kieruje do kapłanów. Pan Jezus tam bardzo często mówi, że powołał do kapłaństwa, aby ci kapłani byli jego przyjaciółmi.
0: Być przyjacielem Jezusa, bo myślę sobie, że ksiądz, kapłan przeżywa samotność. Może przeżywać samotność, wraca z posługi, ze wspólnoty, odprawia wieczorną mszę, zje kolację i co? I jakby jest w czterech ścianach rok po roku?
1: Tak, ja te zdania też słyszałem, ale ja ich tak nie doświadczam. Mm-hmm. Dla mnie to nigdy nie był problem. Ja sam w swoim własnym towarzystwie naprawdę się czuję całkiem dobrze.
0: I Pana Jezusa.
1: I Pana Jezusa. Oczywiście, że ja... Tak, no... Myślę, że zmarnowałem mnóstwo okazji do tego, żeby być bliżej Pana Jezusa w swoim życiu. I cały czas marnuję tych okazji dużo. Może troszeczkę mniej niż dawniej. On mnie coraz bardziej do siebie pociąga. Wyciąga mnie na adorację, wyciąga mnie do jakiejś modlitwy, wyciąga mnie do rozmaitych posług. Czasami takich ekstremalnych, dziwnych, nowych, których ja naprawdę bym nie chciał podejmować.
0: Na przykład?
1: Teraz ostatnio Pan Bóg sobie wymyślił, że powinienem być egzorcystą. No i zostałem tym egzorcystą mianowany. I naprawdę to nie jest coś, co ja chcę robić. Zresztą no, jestem naturą leniwą. To udowodniłem w opowiadaniu o tym, co się działo w 16 roku mojego życia. Jestem naturą leniwą i to się w ogóle nie zmieniło. Natomiast Pan Bóg sprawia tak, że ja nie mam czasu się lenić. Takich ludzi stawia na drodze mojego życia takie jakieś propozycje rozmaite, które stają się punktami mojego egzystencjalnego rozeznawania tego, do czego Pan Bóg mnie zaprasza. No. Ja tam sam nie mam jakichś takich odlotów, że słyszę, co Pan Bóg do mnie mówi. Rzadko się to zdarza. No, w posłudze jeszcze tak, kiedy staję
0: przy ambonie.
1: Dla kogoś tak, owszem tak, nie? Ale tak dla siebie to naprawdę mam z tym problem, więc często opieram się o to, z czym Pan Bóg do mnie przychodzi przez innych ludzi. I to staje się jakimś taką inspiracją do tego, co dalej Pan Bóg chce, jaka jest Jego wola. No i w trakcie to wychodzi, czy to tak, czy to nie. Przeważnie tak.
0: To może Bóg właśnie lubi takie natury leniwe, bo no taka ziemia do obsiania dobra.
1: Tak jest. No zgadzam się. Ja się z tym zgadzam. Bo ja wiem, że z tego, co się dzieje w moim życiu kapłańskim, to naprawdę to jest dzieło Pana Boga we mnie, bo ja bym na to nigdy nie wpadł, a po drugie nigdy by mi się nie chciało tego zrealizować. No.
0: Chciałem zapytać o Eucharystię. To jest taka tajemnica, każdy jakoś ją przeżywa, kto jest w kościele, świeccy na adoracji, kiedy przyjmują komunię, przystępują do komunii. Kapłan w pewnym momencie już po święceniach wychodzę do ołtarza i...
1: Mhm. No i ten pierwszy raz jest w jakiś sposób wyczekiwany.
0: Pamięta ksiądz?
1: Zdecydowanie pamiętam. Ja to przeżyłem na trzeźwo. To znaczy w pełni świadom tego, co się dzieje, co robię, czego chcę. Mam wrażenie, że byłem w tym wszystkim jakoś spokojny. Byłem przygotowany, ale też no, wiedziałem na tyle, na ile to człowiek jest w stanie wiedzieć, co robię. Myślę, że ta świadomość to po 25 latach jest oczywiście o niebo większa i niech będzie większa. Ale chciałem sprawować tę Eucharystię jako ofiarę Jezusa Chrystusa w intencji tych wszystkich, którzy wtedy tam byli zgromadzeni, z których środowiska z domu rodzinnego wyrosłem i to było takie mocne przeżycie.
0: Przychodzą wierni, jest msza święta, oni siedzą w tych ławkach, klęczą, no i to jest ofiara też składana w ich imieniu, prawda? To się przeżywa? Pewnie każdy inaczej, ale to księdza pytam.
1: Oczywiście, że się przeżywa, aczkolwiek świadomość tego, w czym uczestniczę, trzeba w sobie mocno podtrzymywać, pilnować. Wiemy, jak robimy różne rzeczy, my się przyzwyczajamy do nich, popadamy w rutynę. Ja pamiętam pierwszy raz, kiedy Komunii Świętej udzielałem, jako tam jeszcze kleryk, szafarz Komunii Świętej. To pierwsze to było wydarzenie, pierwsza Komunia Święta, udzielanie, a już po kilku dniach to człowiek sobie musiał pilnować i przypominać sobie, kogo trzymam w rękach i kogo udzielam. Po kilku dniach. A co dopiero mówić po latach odprawienia mszy świętej. Zna się ją już na pamięć w dużej mierze.
0: No właśnie, ten mszał, bo to się odczytuje, to jest ważne, to jest księga, ale to nie jest na pamięć.
1: No chodzi o to, żeby, znaczy na pamięć, nie chodzi o to, żeby to było na pamięć, tylko chodzi o to, żeby to było świadome, w czym uczestniczę i żebym mógł, uczył się wprowadzać innych w tajemnicę Eucharystii, która jest ofiarą. I ja myślę, że dopiero w ostatnich latach coraz bardziej dojrzewam do tego, że te słowa, które wypowiadane są po przygotowaniu darów, módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący, że one są istotą uczestniczenia w Eucharystii. Bo to jest ofiara Jezusa Chrystusa, który składa tą ofiarę Ojcu za nas. I ja wypowiadam te słowa w imieniu Jezusa, módlcie się, aby moją, czyli Jezusa ofiarę, prawda, jest mówimy, aby moją Jezusa przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący, ale także waszą ofiarę. Do kogo przychodzę, po co przychodzę, co chcę ofiarować, co składam na ołtarzu. Ja już od kilku lat od tego zaczynam mszę świętą. Zastanów się, co żeś dzisiaj na Eucharystię przyniósł. Złóż to na ołtarzu, swoje życie, cierpienie, swoje grzechy. Swoje radości, swoją wdzięczność złożę na ołtarzu, żeby Duch Święty mógł, wstępując na dary chleba i wina, stąpić także na twoje życie. Złóż siebie na ołtarzu. I w ten sposób uczymy się przeżywać Eucharystię jako ofiarę Jezusa Chrystusa, która jest także naszą ofiarą i która staje się dla nas okazją, żeby umrzeć razem z Jezusem dla tego wszystkiego, co jest w nas słabe i grzeszne i razem z Nim powstać do nowego życia. I to wszystko się dokonuje w czasie Eucharystii, w czasie mszy
0: świętej. Jaki moment jest najważniejszy?
1: Moment przeistoczenia, czyli wołanie o Ducha Świętego, aby stąpił i przemienił chleb i wino w ciało i krew i potem unoszenie postaci ciała Chrystusa i krwi Chrystusa. To jest moment najważniejszy. To jest moment śmierci Jezusa. To jest moment śmierci Jezusa.

0: A spowiedź? Ten pierwszy raz, jak się idzie do konfesjonału, ktoś przyjdzie?
1: Jest to tajemnica. Pamiętam pierwszą spowiedź. Zafundował mi ją kolega, który stwierdził, że koniecznie musi się u mnie wyspowiadać. No i się wyspowiadał. I to było rzeczywiście mocne doświadczenie. Spowiedź, myślę, że tak, no nie jest dla mnie takim łatwym doświadczeniem do końca, tak? Ale uświadamiam sobie coraz bardziej, że do konfesjonału ludzie przychodzą nie do mnie, tylko przychodzą do Jezusa. Nawet jeżeli niektórzy lubią u mnie się spowiadać, to ja wiem, że przychodzą nie do mnie, tylko do Pana Jezusa. I ja traktuję spowiedź jako z jednej strony dla osób, zwłaszcza które rzadko chodzą do kościoła, czy właśnie przychodzą po długim czasie, traktuję zawsze jako moment ewangelizacji, traktuję jako moment uświadamiania sobie, po co żeś przyszedł, do kogo przyszedłeś i czemu ma to służyć. Prawda, że ta spowiedź rzeczywiście służy temu, żeby się nawracać, a nie żeby się wyspowiadać. Z drugiej strony, kiedy ludzie przychodzą z problemami różnymi, których ja w ogóle nie ogarniam, to wiem, że oni nie przyszli do mnie, tylko przyszli do Jezusa, że to nie ja jestem od rozwiązywania ich problemów, tylko Pan Jezus.
0: To jest tak, że jak wierny, mówię tak od swojej strony, wierny przychodzi do spowiedzi i jeżeli to ona jest przeżyta jakoś świadomie, mniej czy bardziej, to coś się głęboko w człowieku zmienia i wychodzi jakby trochę inny. To jest od strony wiernego, prawda? Ale teraz od strony kapłana coś się zmienia, ten moment, kiedy się odpuszcza, no bo to jest ta formuła, ja odpuszczam tobie grzechy.
1: Z mojej strony się nic nie zmienia. Dla mnie to jest taka świadomość, że ja rzeczywiście dokonuję tego, do czego zostałem powołany, czego Jezus ode mnie oczekuje. To On przebacza grzechy. Robię to w imieniu Pana Jezusa, wypowiadam tą formułę i zapominam, że ja nie noszę w sobie tych rzeczy, które ludzie zostawiają w konfesjonale. Że ja błyskawicznie zostaję od tego uwolniony. Tak, no, dostaję amnezji, takiej Bożej amnezji. Pan Bóg to naprawdę zabiera. Są niektóre rzeczy bardzo trudne, wiadomo. I nawet te najtrudniejsze rzeczy, może czasami potrzeba trochę dłużej czasu niż kilku minut, ale odchodzą absolutnie. I ja nie pamiętam grzechów ludzi. Ja Jemu oddaję moją posługę, także tą konfesjonale i proszę, żeby on się tym posługiwał, a jeżeli czasami coś tam skrzanie, to też proszę go o to, żeby on to naprawiał. No bo jestem taki, jaki jestem. Mimo najszczerszych chęci czasami może być tak, że no nie przyjmę drugiego człowieka, tak jak sam Pan Jezus by przyjął z różnych tam powodów. No i wtedy cóż, pozostaje mi żałować i prosić, żeby Pan Bóg sytuację ratował. No.
0: Bóg mówił o sobie, jestem, który jestem. Ksiądz powiedział, jestem taki, jaki taki jestem. To jest nasze miejsce ludzkie w życiu. Eucharystia, spowiedź to kolejna tajemnica. Chciałem się zapytać o taką sytuację, kiedy się chodzi do chorego, bo no, spotkanie z ludzką bezsilnością, czasem to są ostatnie momenty życia, sakrament namaszczenia chorych, dramatyczne.
1: Ale też Pan Bóg daje łaskę, tak? W różnych posługach, nie tylko posłudze takie jak moja, ale przecież lekarze, prawda, policja, różne służby, strażacy spotykają się z różnymi dramatycznymi
0: sytuacjami. To jest co innego. Oni na siebie nie biorą sensu ludzkiego życia.
1: Ja też tego na siebie nie biorę. To Pan Jezus ma na siebie to wziąć. Ja jestem narzędziem, współpracownikiem Jego łaski. Może współpracownikiem lepiej, przy nie lubię słowa narzędzie. Ja przychodzę tam z Jezusem i w imieniu Jezusa i wypełniam zadanie, które Jezus dał mi do wypełnienia. I wiem, że przychodzę do tego człowieka, zwłaszcza kiedy on jest już umierający, ze świadomością tego, że mam pomóc mu przejść na drugą stronę. Powiedzieć mu o Jezusie, który go kocha, któremu na nim zależy, który przychodzi do niego, aby w tym momencie jego życia być z nim. I jest to doświadczenie takiego, że człowiek tutaj dosięga tej granicy, tego niesamowitego miłosierdzia Pana Boga, który przygotowuje nas do przejścia na drugą stronę i uzdalnia mocą Ducha Świętego. Sakrament namaszczenia chorych, wiemy, nie jest wyprawką na tamten świat. To jest sakrament uzdrowienia, szeroko pojętego. A to uzdrowienie, którego najbardziej potrzebujemy, by pójść do nieba, to jest uzdrowienie naszej duszy. I Pan Bóg też przez ten sakrament leczy rany, które człowiek w sobie nosi. My sobie nosimy, każdy w nas sobie nosi rany zadane przez grzechy nasze, przez grzechy innych ludzi.
0: Często czuję, jak się rozmawia jak się spowiada też osoby na łożu śmierci, a potem jest ten sakrament, czuć w nich przemianę?
1: Widać może czasami ulgę taką, której ktoś doświadcza w tym momencie, no bo jednak całe niebo tam się w tą rzeczywistość angażuje, Jezus wchodzi ze swoją mocą, Duch Święty wstępuje, święci, aniołowie się modlą, no i niebo się przygotowuje na przyjęcie tego człowieka, tak jak on w tym momencie przygotowuje się na przyjęcie nieba do swojego życia. ale tak naprawdę wiele z tych rzeczy to już jest zakrytych, także dla księdza. To się dokonuje już we wnętrzu człowieka. No, mówię, niektóre rzeczy można odczytać, widzieć, czasami jest to wdzięczność jakoś tam wyrażona słowami, ale wiele rzeczy jest zakrytych i to dobrze. Ja tego nie muszę widzieć, ani czerpać z tego powodu jakiejś szczególnej satysfakcji, oprócz tej, że no, zrobiłem to, do czego Pan Bóg mnie powołał. I to jest dla mnie ważne. Mam iść i głosić Ewangelię, być świadkiem Jezusa.
0: To jeszcze zło, no bo nie wiedziałem, że ksiądz został egzorcystą. Na czym polega w ogóle taka posługa?
1: Na tym samym, o czym przed chwileczką powiedziałem. To znaczy, ja nie będę się mądrzył na temat posługi egzorcysty, bo jestem nim od Wielkiego Czwartku bieżącego roku. Mam przyjaciół egzorcystów i jakoś w tej posłudze, czy przy tej posłudze, jestem, czasami uczestniczyłem w modlitwach, ale to, co widzę od wielu lat i co cały czas się potwierdza, to posługa egzorcysty polega na tym, żeby ludziom pokazać Jezusa, który uwalnia, który wyzwala, który jest drogą, prawdą i życiem. Wiele osób traktuje egzorcystę jak szamana, który coś z zewnątrz zrobi. I niektórzy podróżują od egzorcysty do egzorcysty, żeby mu to egzorcysta coś dał. Ja ludziom staram się powiedzieć dzisiaj, jak się tam z nimi umawiam, spotykam, że ty nie potrzebujesz egzorcysty. Ty potrzebujesz Jezusa. Potrzebujesz otworzyć swoje serce dla Jezusa. Egzorcysta modli się, żeby Pan Jezus tą osobę dalej poprowadził, ale jeżeli ta osoba nie będzie chciała przyjąć Jezusa do swojego życia, otworzyć się na Niego, to nigdy nie będzie działało. Skuteczność tej modlitwy jest zależna od drogi nawrócenia człowieka, który przychodzi po pomoc.
0: A spotkał ksiądz w takiej posłudze, choćby tej krótkiej albo wcześniejszej, ludzi, którzy faktycznie zostali przez zło, złego, bo to osobowe zło, nie chcę powiedzieć dotknięci, bo każdy jest dotknięty w jakiś sposób, jesteśmy grzeszni, ale jakoś uzależnieni, tak się mówi, od złego ducha? No,
1: zniewoleni, dręczeni, czy opętani, to tak, opętani to już najwyższa forma. Spotkałem takie osoby i widziałem też ich drogę do wolności niektórych, pojedyncze osoby. I wiem, że Pan Jezus wyzwala, jeżeli tylko człowiek chce tej wolności, jeżeli człowiek się otworzy na Jezusa. Pan Jezus wyzwala. Tutaj bardzo konieczna jest taka decyzja człowieka, że ja chcę być wolny. Ja muszę zaprosić Jezusa do swojego życia. Jak kiedyś otworzyłem się na siły zła, siły ciemności, na przykład przez praktyki okultystyczne, ezoteryczne i wpuściłem je do siebie, tak teraz muszę podjąć decyzję, że ja te drzwi dla tego złego ducha zamykam, wyrzekam się kontaktu z nim, wyrzekam się tych wszystkich rzeczy, przez które on dotknął mojego serca, mojego życia i zapraszam Jezusa w to miejsce i mówię: Jezus, mi pierwsze miejsce na tronie mojego życia, w moim życiu i ty bądź moim Zbawicielem. I to jest moment wolności. I to, że czasami ta modlitwa o uwolnienie trwa dość długo, wynika z tego, że ta osoba, która przychodzi po pomoc, potrzebuje czasu, żeby taką decyzję podjąć. No jeżeli to są poważne sytuacje, czyli dręczenia takiego, czy wynikające z opętania, no zły duch straszy. Zły duch straszy, że jeżeli ty wypędzisz mnie, to ja zabiję, prawda, ciebie, albo zabiję twoich bliskich i tak dalej. No i decyzja, żeby nie wierzyć w kłamstwa złego ducha, a uwierzyć w słowo Jezusa Chrystusa, jest bardzo często trudna i potrzeba czasu, żeby do tej decyzji dana osoba dojrzała, żeby była w stanie ją podjąć. I wtedy następuje uwolnienie. Natomiast pamiętajmy o tym, że no, egzorcyzmy to nie jest żadna magia, to nie są żadne czary. Nie można egzorcyzmować kogoś, modlić się nad kimś, kto w ogóle tego nie chce, kto się nie chce nawracać. Czasami niektórzy przychodzą i mówią, że ta moja osoba bliska jakaś tam, że ona potrzebuje egzorcysty. To nie tak. Jeżeli ta osoba potrzebuje pomocy, to niech się zgłosi, niech przyjdzie rozmawiać. To nie jest działanie magiczne z zewnątrz nad kimś, kto tego nie chce. Nie, to jest modlitwa, która pomaga człowiekowi w drodze nawrócenia.
0: Trochę zmienię temat. Co ksiądz widzi w gwiazdach?
1: Wszechmoc Pana Boga.
0: A kiedy był pierwszy teleskop?
1: Bardzo późno. Myślę, że już w kapłaństwie był pierwszy teleskop. I to taki malusieńki, taki niewiele wnoszący do obserwacji nieba. Teraz mam większy teleskop, ale niestety bardzo często jest w futerale. Natomiast to, co mnie zawsze fascynowało i co było takim właśnie jako nastolatek, pierwsze spojrzenie w niebo, pierwsze kupienie sobie atlasu nieba, żeby rozpoznać, co na tym niebie jest, jak te gwiazdy się układają, w jakie gwiazdozbiory, jak one się nazywają, to było dla mnie fascynujące, ponieważ kiedy uświadamiałem sobie, jakie to są odległości, jakie to są rozmiary, to w tym wszystkim widziałem, no, swoją znikomość i naszego życia tutaj na Ziemi, a zarazem wszechmoc Pana Boga, że ten wszechświat jest absolutnie nieogarniony, a Pan Bóg go stworzył, to jaki musi być nieogarniony Pan Bóg? Jaki niesamowity, no, piękno tego wszechświata, cisza nieba, jak się wyjdzie w taki teren, oczywiście poza miasta, na wsi gdzieś tam, czy w górach i popatrzeć na tą Drogę Mleczną, na te galaktyki, które widać, gromady gwiazd, to jest coś, co otwiera nas tak naprawdę na nieskończoność Pana Boga i na Jego plan co do nas. No, jeżeli my jesteśmy tacy malusieńcy tutaj na tej ziemi, która jest na jednym z ramion Drogi Mlecznej, przy malutkim słońcu, gdzieś tam się kręci wśród niesamowitej ilości innych takich gwiazd, a jesteśmy dla Pana Boga ważni, jesteśmy przez Niego umiłowani, przez Niego wybrani, to co Pan Bóg przygotował dla nas w wieczności? No niebo, obserwacja nieba mnie wycisza, napełnia pokojem i takim zachwytem nad wszechmocą Pana Boga.
0: Ile czasu można spędzić przy teleskopie?
1: Dużo można. Tylko problem jest w tym, że następnego dnia trzeba rano wstać. Ja nawet powiem szczerze, że owszem, przez ten teleskop obejrzeć sobie te księżyce Jowisza, prawda, jakieś tam różne rzeczy inne, pierścienie Saturna, czy jakąś tam gromadę gwiazd, ale dla mnie dużo bardziej fascynujące jest oglądanie nieba gołymi oczami. Ponieważ ja wtedy widzę przestrzeń, tą Drogę Mleczną, prawda? Widzę te gwiazdozbiory, potrafię je nazwać, poszczególne gwiazdy, które wiem, że ta jest na przykład oddalona o 400 tysięcy lat świetlnych ode mnie. I wiem, że ja ją w tej chwili oglądam taką, jaką ona była 400 tysięcy lat temu. A gdyby ona dzisiaj zniknęła, wybuchła, to tutaj ludzie na Ziemi się o tym dowiedzą za 400 tysięcy lat. I to jest niesamowite, kiedy sobie to uświadomimy. To jest dla mnie niepojęte i fascynujące. I rzeczywiście zachęcam do tego, żeby w taką gwiaździstą noc wyjść, jak jest jeszcze ciepło, i się patrzeć.
0: To jest modlitwa?
1: To zdecydowanie jest modlitwa. To jest zachwyt nad Bogiem, uwielbianie Jego potęgi, Jego dzieła. Przecież On to stworzył dla nas. Cały świat jest stworzony dla nas. Gwiazdy na niebie też są stworzone dla nas, byśmy je podziwiali, byśmy mogli się nimi cieszyć.
0: Stworzył też jabłka.
1: Jabłka stworzył, tak. Winogrona stworzył. Wszystko stworzył Pan Bóg dla nas. Żebyśmy mieli docenić to, ucieszyć się, okazać wdzięczność za to wielkie dzieło stworzenia, jak jesteśmy obdarowani. My się skupiamy często na tym, czego nie mamy, albo co nam się nie udaje. A zobaczmy wreszcie kiedyś to, za co możemy i powinniśmy być Panu Bogu wdzięczni. I za świat stworzony, i za ludzi, którzy są wokół nas. To jest niesamowite.
0: Ksiądz ma często koszulki z lwami.
1: Lew Judy, Apokalipsa, 5:5. Warto sobie tego słowa sięgnąć. No tym lwem Judy jest oczywiście sam Pan Jezus, który zwycięża cały zło, który potrafi ryczeć, ale potrafi też mruczeć bardzo delikatnie. I całą swoją tą potęgę objawia dla nas, dla naszego dobra, byśmy mogli żyć z Nim na wieki.
0: No gwiazdy, to jest modlitwa, kontemplowanie świata. Bóg nam go dał. Jak to jest? Ksiądz myśli o spotkaniu z Bogiem kiedyś, czy ono już jest tak intensywne teraz?
1: Nie przesadzajmy.
0: No, mi nie chodzi o mistykę, chodzi o przeżywanie życia 24/7 ze świadomością, z wrażliwością, z intensywnością.
1: Nie przesadzajmy z mistyką, nie przesadzajmy z tym 24 godziny na dobę. To nie jest tak, że ja cały czas nic innego nie robię, tylko myślę o Panu Bogu. Może dobrze by było, ale gdyby mnie Pan Bóg do takiego już etapu doprowadził, to mógłbym mnie z tego świata zabrać, gdybym stwierdził, że już osiągnąłem cel. Nie, ja jestem w drodze do celu i z każdym rokiem ta świadomość obecności Pana Boga dojrzewa we mnie i wzrasta we mnie. I w różnych momentach sobie o Nim przypominam i w różnych momentach zanoszę do Niego intencje, prośby, czy takie westchnienia ludzi, którzy proszą mnie o modlitwę. I sam przed Nim staję na adoracji, w sobie siedząc i patrząc się na Niego i no i to wszystko sprawia, że świadomość dojrzewa, ale to do ideałów to jest bardzo, bardzo daleko.
0: Jak to mówi o ideałach?
1: Cały czas jestem grzeszny, słaby, cały czas marnuję mnóstwo czasu i Jego łaski cały czas marnuję bardzo, bardzo.
0: Na Indiana Jonesa?
1: Star Trek bardziej. Bardziej Star Trek.
0: No bo gwiazdy.
1: Bo gwiazdy, loty w kosmos, prawda, no tak. Tym, że w tych filmach nie ma miejsca dla Pana Boga, a A ja rzeczywiście wierzę, że kiedyś w przyszłości będę mógł ten kosmos poznać, ten świat stworzony z perspektywy nieba.
0: Co to jest świętość?
1: Głoszę i opowiadam, że święty to jest ten, który jest blisko Pana Jezusa, który jest przyjacielem Boga. Czyli im bliżej jestem Jezusa, który jest najświętszy, tym bardziej staję się świętym. Czyli niedoskonałość, perfekcyjność, nie bezgrzeszność, nie bez problemowość, nie życie bez wad, nie życie bez ran, tylko życie takim, jakim jestem, w możliwie bliskiej relacji z Panem Jezusem. To jest sposób na stawanie się świętym.
0: Amen.
1: Amen.
0: Za uwagę dziękuję Państwu.
1: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Gęska.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze,

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
2: Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełnij pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
1: Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
2: Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
1: Pan Cię okryje swoimi piórami, nie ulękniesz się strachu nocnego. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
2: mówi do Pana: Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
1: Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
2: Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
1: Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej,
2: ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
1: A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
2: Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
1: Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
2: Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
1: Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
2: Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
1: Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
2: Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię.
1: Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
2: Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Pan Cię okryje swoimi piórami.
2: Nie ulękniesz się strachu nocnego.
1: Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
3: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Z Ewangelii świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jakby chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się

0: zadziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta. Język się rozwiązał i mówił, wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na postkowiu, aż do dnia ukazania się przed Izraelem.
1: W kontekście dzisiejszej Ewangelii wyjątkowo poruszający jest fakt, że Jan rodzi się pomiędzy dwiema ciszami. Ciszą niepłodnych lat oraz ciszą ojca, który nie umiał od razu uwierzyć. Bóg nie lekceważy jednak żadnego ze wspomnianych źródeł niemocy Zachariasza. Jedno wypełnia życiem, drugie przemienia w modlitwę. To bardzo pocieszające dla współczesnego odbiorcy dobrej nowiny. Nasze opóźnienia, nasza bezradność, nasze niewłaściwe reakcje nie muszą przekreślać powołania, o ile ostatecznie zgodzimy się na prawdę Boga. Zachariasz odzyskuje mowę nie wtedy, gdy wszystko już rozumie, ale wtedy, gdy przestaje zawłaszczać dziecko i uznaje, że ono należy się najpierw właśnie Panu. Ilu z nas chciałoby nazywać rzeczy, ludzi i wydarzenia po swojemu? Łaska tymczasem zaczyna się tam, gdzie uczymy się nazywać życie tak, jak nazywa je Bóg. Jan, to znaczy Bóg, dał łaskę. Staje się żywym przypomnieniem, że człowiek nie jest przede wszystkim konstrukcją psychologiczną, biologiczną czy społeczną. Jest kimś pomyślanym, wezwanym i posłanym przez Boga. Dlatego chrześcijańskie wychowanie nigdy nie polega na lepieniu drugiego człowieka na własny obraz, lecz na wsłuchiwaniu się, kim jest on w Bożym zamyśle. Janowa pustynia mówi nam o tym, że wielkie misje dojrzewają bez widowni. Kościół nie rodzi proroków z pośpiechu i hałasu. Jeśli zatem przeżywasz dziś czas mało spektakularny, bezowocny, suchy, nie sądź, że Bóg przestał działać. Bardzo możliwe, że właśnie teraz pisze się w tobie imię, które Pan we właściwym czasie zechce ci objawić.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Powtórka programu.
0: Niedaleko od domu, czyli przewodnik po Warszawie. Zaprasza Dominik Wędołowski.
2: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Przy mikrofonie Dominik Wędołowski. I dzisiaj dokończę program związany z Sejmem Konwokacyjnym 1764 roku. Sejmem, który w historii jakoś tak pomijany jako jeden z ważnych, a był ważny. Był ważny dla Rzeczypospolitej, choć jej nie uratował. No tak samo jak i Konstytucja 3 maja, to już zupełnie inna sprawa. Natomiast zmienił całkiem dużo, jeśli chodzi o Warszawę. I dzisiaj już nie przypominając tej całej historii związanej z otoczką Sejmu. No wiadomo, Sejm związany był z Bezkrólewiem, z śmiercią Augusta III i przygotowaniem do nowych, można powiedzieć, wyborów. Chociaż akurat ten wybór potem, jak się okazało, był jednostronny, bo jeden kandydat miał wygrać. I wygrał te elekcje, zresztą też i wcześniejsze nie były do końca uczciwe, ale to zupełnie inna sprawa. Mówiłem Państwu, że dużo tak zwanych konstytucji, czyli ustaw, bodajże prawie 180, co oczywiście trochę pogwałceniem prawa, bo utrudniono wręcz, czy zablokowano na tym Sejmie udział posłów opozycyjnych, w związku z tym familia Czartoryskich, która tę całą procedurę sejmową przygotowywała, no to zadbała o to, żeby tych zmian nikt nie utrudniał, co oczywiście dla konkurującego z familią obozu hetmańskiego czy republikańskiego było ważne, ale familia miała wszystkie atuty w ręku, a najbardziej dużym atutem była całkiem duży korpus rosyjski, który ubezpieczał Warszawę właśnie od tych ewentualnych zatargów, a nawet wojny domowej, bo groziło to trochę, przynajmniej patrząc na wojska, które się zebrały, poczty magnatów, no ale do wojny nie doszło. No i może zacznę od spraw gospodarczych, bo o politycznych też, ale te polityczne i tak w gruncie rzeczy potem się pozmieniały, ale mówię o zmianach związanych, czy raczej konstytucjach, czyli ustawach związanych z gospodarką, bo bardzo ważne, proszę Państwa, było przede wszystkim zniesienie ceł prywatnych, co było bardzo ważne dla rozwoju Rzeczypospolitej, ponieważ te cła, zwane również partykularnymi, były pobierane od kupców i od towarów przewożących towary przez posiadłości magnackie i szlacheckie, czyli teoretycznie jakiś towar czy kupiec podróżujący jakąś karawaną, dajmy na to, mógł być kilkanaście razy oclony ze względu na to, że każdy, przez którego teren przejeżdżał taki towar, miał prawo, nie musiał z tego korzystać, ale korzystał właśnie do clenia tych towarów, a olbrzymie rozdrobnienie własności ziemskiej powodowało, że towary były clone właściwie wielokrotnie. No to wiadomo, że to wpływało na ceny towarów i bardzo ograniczało, czy też hamowało handel, i w zamian wprowadzano tak zwane cła generalne do skarbu państwa. One nie były jakieś wysokie, około 3,5%, no ale to zawsze coś. Natomiast bardzo ważną rzeczą w kontekście gospodarczym, a jeszcze może powiem, że zmieniono również, zniesiono cła pomiędzy Koroną a Litwą, bo takowe też jeszcze do tego 1764 roku istniały. Natomiast bardzo ważną rzeczą było i ujednolicenie systemu VAT i miar. Co to miało? To bezpośredni wpływ również na Warszawę. Otóż przed majem 1764 roku, właściwie przed czerwcem również, no bo Sejm trwał w maju i w czerwcu, handel w Warszawie przypominał, można powiedzieć, logistyczny koszmar, bo wyobraźcie sobie Państwo kupca wjeżdżającego do miasta. I inny korzec, czyli miara sypka, obowiązywał w granicach oficjalnego magistratu Starej Warszawy, inny na terenie na przykład jurydyki Bielino, a jeszcze inny system był na Lesznie, czyli w innej jurydyce. To samo zresztą dotyczyło i wag, i miar długości, na przykład łokci, bo to była taka ogólna, przez wszystkich akceptowana jednostka długości, tylko prawdę powiedziawszy, każdy magnat mógł na terenie swojej jurydyki ustanawiać własne wzorce. No to wszystko otwierało gigantyczne pole do nadużyć, oszustw i spekulacji. Trudno było rzetelnie skalkulować cenę choćby takich najprostszych towarów czy produktów jak chleb, mąkę, czy też na przykład sukno. Tak, nawet było takie przysłowie, łokieć łokciowi nierówny. Sejm konwokacyjny uderzył w to radykalnie, nakazując ujednolicenie miar i wag w całym państwie i tutaj opierał się właśnie na wzorcach warszawskich. Jako stolicy wprowadzono między innymi taki jednolity, tak zwany korzec warszawski i łokieć, który od nazwy miasta też był warszawski. Co to oznaczało dla samej Warszawy? O, to bardzo dużo oznaczało. Proszę Państwa, taka mała rzecz, ujednolicenie miar i wag. Otóż przede wszystkim od tego momentu można by liczyć narodziny nowoczesnego, przewidywalnego handlu miejskiego. Kupcy z jurydyk stracili możliwość manipulowania miarami, a konsumenci, mieszczanie, zyskiwali ochronę prawną, a nadzór nad przestrzeganiem tych norm powierzono nowo powołanej Komisji Dobrego Porządku Boni Ordis. Ja jeszcze o niej za chwilę będę w drugiej części opowiadał. I właśnie urzędnicy, komisarze, tak się oni nazywali, zaczęli tej komisji, zaczęli fizycznie kontrolować targowiska na rynku Starego Miasta, czy też takie na Pociejowie i sprawdzać, czy wagi mają oficjalne państwowe stemplowanie. No drugim potężnym ciosem gospodarczym Sejmu Konwokacyjnego, który bezpośrednio dotknął Warszawę, było zniesienie właśnie tych prywatnych ceł i myt, a to o tym mówiłem na początku, a także wprowadzenie w ich miejsce tego jednego powszechnego cła generalnego. Otóż, jak już mówiłem, podróż czy też spław towarów Wisłą, bo to było chyba ważne w kontekście Warszawy, wiązał się z ciągłym zatrzymywaniem się przy magnackich komorach celnych i każdy właściciel brzegu żądał po prostu opłat. Dla Warszawy, która była głównym konsumentem i żywności, jak też drewna, a również luksusowych towarów w regionie, oznaczało, że te towary, tak jak mówiłem, miały ogromną drożyznę, a po reformie konwokacyjnej ten wewnętrzny paraliż zniknął. Warszawa stała się takim centralnym, swobodnym węzłem handlowym, do którego towary mogły napływać już teraz bez żadnych sztucznych barier, ich w pewnym sensie haraczy nakładanych przez magnaterię. No i to uporządkowanie spraw gospodarczych natychmiast przełożyło się również na topografię Warszawy, jak i również na jej architekturę. Jak handel stawał się bardziej bezpieczny i bardziej przejrzysty i zyskowny, dynamicznie zaczął rozwijać się również, zaczęła się infrastruktura handlowa, odżył znowu warszawski Marywil, o którym wiele razy mówiłem, oraz powstawały nowe przestrzenie targowe, które no, w pewnym sensie integrowały rozbitą dotąd stolicę i w pewnym sensie był to taki początek końca jurydyk. One jeszcze trwały, bo Sejm Konwokacyjny fizycznie jeszcze jurydyk nie zlikwidował, to stało się dopiero na Sejmie czteroletnim, to poprzez odebranie magnatom prawa do autonomii gospodarczej, czyli własnych cel, własnych wag, również własnego sądownictwa nad handlarzami, odbierał im no tą najważniejszą część ekonomicznej niezależności. No i to ujednolicenie gospodarcze bardzo scaliło Warszawę mentalnie, no i też oczywiście ekonomicznie, na długo przed tym, zanim scalono ją administracyjnie. To jest dosyć istotna sprawa, bo formalnie nawet Sejm Konwokacyjny znosił jurydyki, ale nie udało się tego w praktyce przeprowadzić. Niemniej jednak w magnatów uderzyła bardzo właśnie te sprawy ceł, wag, no bo po prostu teraz cła szły do budżetu państwowego, a nie do prywatnej kiesy i to podważyło w ogóle opłacalność ekonomiczną wielu jurytyk. No to pierwszy taki element związany z Warszawą. No to teraz będzie o tej Komisji Dobrego Porządku. O niej też muszę powiedzieć, ale powiem po przerwie.

0: niedaleko od domu.
1: Dobrze, jesteśmy z powrotem. Jednym z ważnych, trochę niedocenianych zmian związanych z konstytucjami Sejmu Konwokacyjnego 1764 roku było powołanie Komisji Dobrego Porządku. One się nazywały po łacinie Boni Ordinis. Ta inicjatywa była w pewnym sensie takim programem naprawczym dla słabych i zadłużonych miast. Oczywiście dotyczyło to miast królewskich, a tak naprawdę prawie wszystkie były słabe i zadłużone. To już zupełnie inna sprawa. Te kolegialne instytucje administracji miejskiej miały przynajmniej w założeniu dbać o finanse miasta. Miały też objąć kontrolę działalności cechów rzemieślniczych i gildii kupieckich. Komisje wydawały ordynacje dla poszczególnych miast, decydujące również o planowaniu przestrzennym, ich zabudowie, czy też brukowaniu ulic, budowie kanałów, czy wreszcie numerowaniu domów. Otóż właśnie Komisja Dobrego Porządku to była jedna z chyba najbardziej ważnych i najbardziej namacalnych owoców Sejmu Konwokacyjnego z 1764 roku, który odmienił oblicze wielu miast i odmienił również oblicze Warszawy. Choć sam Sejm dał ogólnie zielone światło dla reform w miastach królewskich, to powołanie tej warszawskiej komisji, która już powstała w 1765 roku, była takim wzorcem dla całej Rzeczypospolitej. Aby, proszę Państwa, rozumieć, dlaczego ta komisja była dla warszawiaków, można by powiedzieć, darem niebios, trzeba pamiętać, że ówczesna stolica jeszcze długo, ale wtedy potwornie tonęła w błocie, w śmieciach, w ciemnościach. Magistrat był bezsilny, a magnaci rządzący swoimi jurydykami dbali wyłącznie o własne pałace, ignorując wspólne drogi czy bezpieczeństwo. Na czele tej warszawskiej Komisji Dobrego Porządku stanął wybitny mąż stanu, kanclerz Wielki Koronny Andrzej Zamoyski. Urzędnicy i architekci, może nie tyle architekci, bo ich nie było za dużo, urzędnicy, ruszyli w miasto, a efekty ich pracy, warszawiacy mogli zobaczyć mieszczanie, zobaczyć niemal natychmiast. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że większość ulic Warszawy, poza kilkoma reprezentacyjnymi, przypominały większość tych ulic, przypominały wiejskie trakty. Wiosną i jesienią grzęzły w nich wozy, a piesi musieli poruszać się po drewnianach, często zgniłych kładkach. I Komisja Dobrego Porządku narzuciła twarde przepisy, rozpoczęto systematyczne, masowe brukowanie ulic kamiennymi, polnymi, takimi kamieniami polnymi, oczywiście odpowiednio obrobionymi. Aby zdobyć na to fundusze, wprowadzono tak zwane brukowe, czyli podatek, który musiał płacić każdy, kto wjeżdżał wozem do Warszawy lub ewentualnie, nawet głównie, lub posiadał przy danej ulicy nieruchomość. Nakazano też, to nie zostało spełnione, ale likwidację rynsztoków biegnących środkiem ulic i to już zostało zrealizowane. Zaczęto kopać rowy odpływowe po bokach, co diametralnie poprawiło sytuację sanitarną. Wreszcie oświetlenie. Przed reformami Warszawa po prostu po zmroku zamierała. Kto musiał wyjść z domu, poruszał się z własną pochodnią, ze sługami, a tak naprawdę jeżeli musiał wyjść, to musiał się też dobrze zabezpieczyć całkiem sporym orszakiem, gdyż ciemności sprzyjały bandytom i rabusiom. Komisja Dobrego Porządku nakazała właścicielom kamienic i pałaców wywieszanie latarni olejowych przed budynkami w wyznaczone godziny i dni, głównie w miesiącach jesiennych i zimowych. Ja wiem, że te latarnie olejowe dawały światło bardzo mdłe, ale był to już jakiś krok naprzód. Warszawa nie tonęła już w takich ciemnościach jak kilka lat wcześniej, przez cały XVII czy też połowę XVIII wieku. Zrozumiano też w komisjach, że nie uda się zarządzać miastem bez dobrych danych. To już wtedy po raz pierwszy zlecono w miarę dokładne naszkicowanie planów geodezyjnych poszczególnych dzielnic i jurydyk i samego Starego, jak i Nowego Miasta i zaczęto wprowadzać coś, co nazwalibyśmy regulacją linii zabudowy, zwłaszcza dotyczyło to budynków drewnianych. Jeśli jakiś budynek wystawał na środek ulicy i tamował ruch, a było to powszechne w tamtych czasach, przy kolejnej przebudowie nakazywano cofnąć go do równej linii z innymi, albo go po prostu zburzyć. No właśnie wtedy zaczęły się rodzić podwaliny pod systematyczne oznaczanie i spisywanie miejskich posesji. No było z tym dużo problemów, tak naprawdę dopiero Prusacy to wprowadzili już po tym, jak Warszawa przestała być stolicą Rzeczypospolitej, a Rzeczypospolitej już nie było. No ale ten pomysł pojawił się i zaczął być nieśmiało realizowany właśnie po 1764 roku. Nie było to związane tylko z tym, żeby ktoś mógł trafić gdzieś, bo to akurat może było najmniej ważne, ale ułatwiało to ściąganie podatków na rzecz modernizacji miasta. I jeszcze jedna rzecz komisji ważna, no to sprawy bezpieczeństwa pożarowego, no i też higieny, o której trochę już powiedziałem. Otóż ta drewniana w dużej części Warszawa paliła się regularnie. I Komisja Dobrego Porządku zaczęła bezwzględnie egzekwować zakaz budowania nowych drewnianych domów w obrębie murów obronnych przy głównych arteriach komunikacyjnych i po raz pierwszy zaczęto kontrolować również stan kominów, a rzemieślników posługujących się otwartym ogniem, kowarze, piwowarzy, garbarze, no te ich zakłady starano się usuwać z gęsto zabudowanego centrum na peryferię. No i co ważne, tutaj często jest to związane z estetyką, ale też po prostu też ze sprawami sanitarnymi, nakazano uprzątanie gnoju i śmieci, które dotąd zalegały na placach targowych. Działania były dla Warszawy, tej komisji, zbawienne, ale rodziły gigantyczne, i to trzeba to powiedzieć od razu, gigantyczne konflikty polityczne, ponieważ urzędnicy komisji wchodzili swoimi dekretami na teren jurydyk magnackich. Gdy na przykład komisja kazała brukować ulicę przechodzącą przez prywatne miasteczko, na przykład jakiegoś magnata, żądał on od nich pieniędzy na ten cel, znaczy Zamoyski żądał pieniędzy na cel, a magnaci nie chcieli płacić, właściciele jurydyk nie chcieli płacić, uważając, że jest to zamach na ich złotą wolność i prywatną własność. No ale komisja, uzbrojona w autorytet głównie już potem króla, powoli, krok po kroku przełamywała, ale bardzo powoli, bym powiedział, ten opór. No i próbowano to prawo miejskie rozszerzyć na inne tereny. No bardzo zresztą to trudno im szło, ale to już zupełnie inna sprawa. No ale mówię dzisiaj o tych rzeczach, które zmieniły Warszawę, i mówiłem Państwu również, że te finanse wreszcie w miarę wstałe, które trafiały do kasy miejskiej, to powiedzmy, no mogły finansować i nowych miejsc, by pomogły finansować nowe miejskie jatki, też kramy w praktyce, ich działalność, choć zakończona rozbiorami, no miała wyrwać polskie miasta z kryzysu i ożywić handel i rzemiosło. Ale najważniejszą rzeczą, którym się trochę zapomina, to była ta, w kontekście już warszawskim, było podjęcie działania ograniczające rozwój jurydyk. To Sejm Konwokacyjny uchwalił właściwie nawet zniesienie tych jurydyk, czyli tych prywatnych obszarów, czasem nazwanych osadami, czasem miasteczkami, obszarów podmiejskich, wyłączonych z jurysdykcji miejskiej i będących swoistą zabójczą konkurencją dla rzemiosła i handlu starej Warszawy. No ten przepis spotkał się z gigantycznym oporem. Magnaci, również duchowni, bo były też duchowne czy też kościelne jurydyki, walczyli z tym bardzo zajadle, ograniczało to ich zyski i w zasadzie nie udało się tego przeprowadzić. Właściwie dopiero Konstytucja 3 maja i to słynne prawo o miastach królewskich likwidowało jurydyki. No ale ten pomysł pojawił się już właśnie w 1764 roku, o czym właśnie przypomniałem. No ale nie przypomina też zegar, że mamy już czas na przerwę, muzyka, a ja jeszcze do Państwa za kilka minut powrócę.

0: Niedaleko od domu.
1: Dobrze, jesteśmy już z powrotem. Jeszcze o jednym elemencie, którym, no ważnym elemencie z punktu widzenia finansów i w ogóle rozwoju Warszawy. Otóż Sejm, ujednolicając system monetarny i wprowadzając cła generalne, no stworzył coś, czego w Rzeczypospolitej nie było, czyli stabilność, przewidywalność finansową i kapitał, który do tej pory magnateria i bogaci mieszczanie chowali raczej w kufrach, czy też lokowali za granicą, na przykład często w Amsterdamie, no zaczął nagle pracować na miejscu w Warszawie. Można powiedzieć, że konstytucje Sejmu Konwokacyjnego wprowadziły w Polsce możliwość narodzin wielkiego kapitału. Przed rokiem 1764 właściwie w Warszawie nie było nowoczesnych instytucji bankowych. Oczywiście istnieli wekslarze czy kamlarze, ale wielkie operacje kredytowe opierały się głównie o pożyczkach, czy to u zakonów, czy u pojedynczych bogatych patrycjuszy, ewentualnie u co bogatszych i się tym biznesem działający w tym biznesie Żydów, a reformy konwokacyjne i stanisławowskie wywołały prawdziwą eksplozję sektora finansowego. To właśnie wtedy do Warszawy zaczynają napływać ludzie z kapitałem, ze zmysłem biznesowym, symbolem tej epoki, też już epoki stanisławowskiej. W pewnym sensie staje się Piotr Tepper, czy potem Tepper Ferguson, to właśnie w latach 60. jego dom bankowy przy ulicy Miodowej zaczyna wyrastać na finansowe imperium. Obok zresztą pojawili się też i inne wielkie nazwiska, warszawskie finansjery czasów stanisławowskich, Karol Schulz, Fryderyk Kabrit. Banki te, bo te instytucje, no, można nazwać bankami, nie zajmowały się wymianą walut, stały się nowoczesnymi instytucjami kredytowymi, które wchodziły w biznesy większe, finansowały manufaktury, handel wiślany, czy też prywatne i państwowe inwestycje króla Stanisława Augusta. Nomen omen, doprowadziło to potem je do upadku, no ale to zupełnie inna sprawa i za 30 lat. Miodowa, można powiedzieć, i Senatorska, to taki centrum biznesu. Wall Street tamtych czasów, że tak nazwę to na wyrost, tam decydowano o losach wielkich fortun. Może jeszcze mennica warszawska, bo ujednolicenie miar i wag to jedno, ale Sejm Konwokacyjny zapowiedział też radykalną reformę monety. Zrealizował to już Stanisław August Poniatowski. Zamknięto dotychczasowe fałszywujące pieniądze mennice prowincjonalne, a w Warszawie uruchomiono mennicę państwową. Ona początkowo istniała na ulicy Bielańskiej. No i wprowadzono trzymający standard taki bilon złoty i srebrny, czyli talary i dukaty. No a dla Warszawy oznaczało to dopływ pewnego wartościowego pieniądza, bo kupcy nie musieli już sprawdzać wagi każdej monety i obawiać się, że zostaną oszukani złym groszem pruskim. No i ten stabilny pieniądz i likwidacja prywatnych ceł magnackich sprawiły, że w jurydykach wokół Warszawy zaczęły powstawać też pierwsze nowoczesne manufaktury. Warszawa przestała być już teraz tylko miastem konsumentów, a stała się miastem producentów. Warszawskie manufaktury powozów, pasów kontuszowych, fajansu, no właśnie tutaj wspominałem tą manufakturę belwederską, browary, cegielnie, zaczęły pracować na pełnych obrotach, by obsłużyć boom budowlany, też wywołany po części przez działania Komisji Dobrego Porządku. No, dużo tu różnych rzeczy, jest już o edukacji, ale już nie będziemy się w to wszystko, nie będę Państwa już zanudzał. Podsumowując, cały ten fascynujący proces związany z Sejmem 1764 roku, można powiedzieć, że był to taki wstrząs, reanimacja, gdybyśmy mieli ująć jego znaczenie w ramy takiego syntetycznego wprowadzenia, to ten Sejm zmienił Warszawę w trzech kluczowych poziomach. Przede wszystkim Warszawa była właściwie tylko stolicą są z nazwy, a właściwie był to zbiór skłóconych i prywatnych miasteczek magnackich, jurydyk, których każde przecież rządziło się własnym prawem, własnymi miarami, no i dbało o własny interes. Sejm choćby poprzez ujednolicenie miar i wag oraz odebranie magnatom autonomii gospodarczej rozpoczął, bo nie mówię, że to wprowadził, ale rozpoczął proces mentalnego i przede wszystkim ekonomicznego scalania Warszawy. Narzucono prymat prawa państwowego nad prywatnym kaprysem wielkich posiadaczy. No druga to rzecz, którą warto zwrócić uwagę, to ten impuls cywilizacyjny w przestrzeni. Uchwały Sejmu powołujące do życia tę Komisję Dobrego Porządku. No, zyskała wtedy Warszawa dzięki tym zmianom prawdziwego, bo takiego gospodarza, prawdziwego zdarzenia. To bezpośrednio z tamtych decyzji rodziła się Warszawa, jaką przecież znamy z obrazów Canaletta, czyli brukowana, rozświetlana przez pierwsze latarnie, czyszczona bez sanitarnych zaniedbień, bezpieczna pożarowa, z regulowanymi liniami ulic. Dzięki wprowadzeniu cła generalnego, stabilizacji waluty, do Warszawy szerokim strumień napłynął kapitał i miasto z prowincjonalnego ośrodka, który ożywał tylko na czas zjazdów szlacheckich, stało się stałym, tętniącym życiem centrum biznesowym. Na bazie tego finansowego ożywienia król mógł przecież otworzyć choćby szkołę rycerską w Pałacu Kazimierzowskim, czy uruchomić wspomnianą przeze mnie mennicę na Bielański. Można by powiedzieć, że ten Sejm stworzył podwaliny pod nowoczesną infrastrukturę miejską, bruki przecież, urzędy, dał taki impuls do zmian oświeceniowych. Można by powiedzieć, że ten Sejm utorował drogę do tej Warszawy stanisławowskiej, którą przecież się tak bardzo wszyscy warszawianiści zwłaszcza chwalą. Nie byłby to bez tych zmian. Nie byłoby takiej Warszawy bardzo europejskiej, oświeconej metropolii. No i tak sobie myślę, że przypomniałem Państwu może za długo, że te próby zmian na lepsze, przynajmniej w kontekście warszawskim, bo przecież bardzo dużo tu też elementów pominąłem związanych ze zmianami politycznymi, które głównie dotyczyły Rzeczypospolitej, ale skoncentrowałem się na tych, które na tych ustawach, na tych zmianach, które zmieniły oblicze Warszawy, bo zmieniły. Epoka stanisławowska dla Warszawy to jeden z lepszych okresów. No szkoda tylko, że tak to się wszystko skończyło, no, ale o tym wtedy nie wiedziano, no bo niby skąd. No i w ten sposób Warszawa, może już kończąc, z głównego ośrodka politycznego, stała się też największym rynkiem to chyba przez jakiś czas było chlubą. Można było tworzyć na tym nowe elementy. No i król Stanisław August Poniatowski tych pomysłów miał nawet za dużo. No niestety dużo ich nie zrealizował, dużo zaczął, dużo porzucał. No ale to o chwiejności, niestabilności króla. To już wielokrotnie mówiłem, no ale też trzeba mu przyznać, że pomysły, czy raczej chęci, przynajmniej na początku chęci miał do tego, żeby wszystko zmieniać. Warszawa była jednym z najważniejszych wtedy miast europejskich z ludnością. Mówię tu już w latach 80. 100 tysięcy mieszkańców, nie wiem, trzecia, nawet czwarta się. To już tam w zależności od liczenia. I rzeczywiście była miastem stricte już europejskim, a nie jakąś tam gdzieś stolicą, która ożywiała się na czas Sejmów. No to tyle o tym Sejmie Konwokacyjnym. Jak Państwo usłyszą kiedyś o nim, no to już będą Państwo wiedzieć, że może takowy był i dla Warszawy całkiem sporo. Jeśli nawet nie zrobił, to umożliwił, a to też jest ważne. Korzystał z niego potem z tych zmian. Nie wszystkie się udało doprowadzić do końca, ale cały ten stanisławowski czas Warszawy, stanisławowski, czasów stanisławowskich, oświecenie stanisławowskie, to różnie się nazywa, no, miało właśnie tutaj swoje, między innymi administracyjne i prawne źródła. No i tyle na dzisiaj. Nagadałem się. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Do usłyszenia za 7 dni.
0: Niedaleko od domu.
2: To była powtórka programu.

0: No, to trzymajcie kciuki, chłopcy.
1: Dobra, dobra.
2: Trzymamy,
3: idź, trzymamy, trzymamy. Idź, powodzenia.
0: Dziękuję.
1: Złam sobie kark.
3: Nie, no powodzenia, powodzenia.
1: To jak? Chyba zdałem, co?
3: No ja uważam, że zdałem.
1: Tak, zresztą Mateusz się uczył ze mną przez cały rok.
3: A ze mną przez pół roku fizyki.
2: Nie, no tym bardziej, że proste egzaminy są teraz. No nie będzie miał na pewno żadnych problemów.
1: No, tak, jasne, na pewno. Ja
2: no chociaż jest. Wiecie, on ostatnio tak troszeczkę się ogląda za dziewczynami.
1: No dobrze, ale profesora ma znajomego, no.
2: Tak? A nie, no to zda.
3: Tak, zda.
1: Jego piosenkę lubi profesor taką jak ty.
3: Tak, jak ty? Cii, tak. Cii,
1: no nie, jak tam było? Jeszcze poszło?
3: Jak tam? No co?
1: No
3: jak
1: gadaj, no.
3: Ojej, no gadaj, no.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej połączonej z konsekracją Kościoła Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.
3: Wasze sanktuarium na Krzeptówkach łączą bliskie więzi duchowe z Fatimą w Portugalii. Dlatego tak cenię sobie obecność w dniu dzisiejszym biskupa Fatimy na naszej uroczystości. Stamtąd także przybyła czczona przez was figura Matki Bożej. Orędzie fatimskie, które Maria przekazywała światu za pośrednictwem trojga ubogich dzieci, składa się z wezwania do nawrócenia, do modlitwy, szczególnie różańcowej, oraz do zadośćuczynienia za grzechy własne i wszystkich ludzi. Orędzie to wyrasta wprost z Ewangelii, ze słów Chrystusa wypowiedzianych zaraz na początku działalności publicznej. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Ma ono na celu przemianę wewnętrzną człowieka, pokonanie w nim grzechu i umocnienie dobra, pomoc w zdobywaniu świętości.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas podróży apostolskiej do Hiszpanii. Msza Święta w Wigilię Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Las Palmas de Gran Canaria, Stadion Gran Canaria. 11 czerwca 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, nierzadko dobrobyt zaślepia nas do tego stopnia, że uważamy, iż nasze szczęście może się spełnić tylko wtedy, gdy potrafimy poradzić sobie bez pomocy innych. Jezus natomiast uczy nas czegoś przeciwnego. Aby zasmakować prawdziwej radości życia, która ma swoje źródło w miłości, trzeba zejść z piedestałów arogancji, która dzieli, i spotkać się w pokorze, która czyni nas braćmi. Święty Augustyn mówił, gdzie zaś miłość, tam jest pokój, i gdzie pokora, tam miłość. Tak właśnie jest. Tam, gdzie jest prawdziwa pokora, tam jest miłość, a gdzie jest miłość, tam jest pokój, ponieważ tylko w pokorze naprawdę poznajemy, kim jesteśmy. I dlatego możemy miłować się, spotykać, dawać siebie i przebaczać sobie w prawdzie. Drodzy bracia i siostry, dziś adorujemy Najświętsze Serce Jezusa, serce, które często przedstawiamy ukoronowane ciermiami i płonące ogniem, zgodnie z wizjami świętej Małgorzaty Marii Alacoque. Pamiętajmy, że jesteśmy żywą obecnością Pana w świecie, dlatego patrzmy na siebie nawzajem, nie tylko dziś, lecz zawsze, z szacunkiem i ufnością, i w tej świadomości odnówmy zobowiązanie, by w miłości dopełniać w sobie niedostatki udręk Chrystusa dla dobra Kościoła. Rozpaleni miłością Jego serca, bądźmy tymi, którzy niosą Jego miłosierdzie i pokój, aby na świecie ustały wojny, a wokół nas wzrastała nowa ludzkość, pojednana w miłości.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Jacek Grzybowski.
2: 20 czerwca 2026 roku. Msza święta z rozesłaniem drużyn i chówców skautowych na obozy letnie w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Mam takie wrażenie, że pośród wielu ludzi, a szczególnie to jest ciekawe, pośród wielu ludzi młodych, takich, przed którymi jakby życie jest otwarte, mają w swoim ręku, można by powiedzieć, wszystkie karty. A najważniejszą tą kartą jest siła, młodość, czas, energia, przyszłość. Że jest bardzo wiele lęku, bardzo wiele troski, zamartwiania się, lęku o przyszłość. Bardzo wielu ludzi dziś, także ludzi młodych, niepotrzebnie, w moim zdaniem, zaraża swoją duszę z gryzotami, udrękami, bojaźnią o to, jak to się wszystko potoczy, jak się to wszystko ułoży, czy będę miała pracę, czy będę szczęśliwy. Martwimy się tym, co będzie za rok, za dwa lata. Może będzie wojna, może będzie kataklizm, a zupełnie tracimy z oczu dar dnia codziennego. Nie potrafimy często przez bojaźń, żal, zmęczenie, depresję może, cieszyć się chwilą, dostrzec radość, piękno tego, co jest tu i teraz. I skutkuje to u wielu ludzi takim cierpieniem egzystencjalnym. Właściwie wszystko mają. Jest wiele możliwości i darów, które otrzymali, a mimo to są smutni, gdzieś wewnętrznie. Bardzo się tym martwię, dlatego że chciałbym widzieć młodych jako tych, którzy mnie zarażą radością, optymizmem, nadzieją.
1: Dobre słowo pasterzy.